0: godziny 22 wspólnie zastanawiać.
1: Radio 357.
0: A będziemy się zastanawiać w takim oto gronie w studiu. Witam bardzo serdecznie księdza Przemysława Śliwińskiego, byłego rzecznika archidiecezji warszawskiej, stacja 7, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Dobry wieczór, szczęść
2: Boże. Dobry wieczór, szczęść Boże, witam serdecznie.
0: Są z nami na łączach również dr Konstanty Pilawa, wiceprezes Klubu Jagiellońskiego. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
0: I Dawid Gospodarek, publicysta katolicki, Katolicka Agencja Informacyjna. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
0: Panowie, to na początek chciałbym, żebyśmy posłuchali fragmentu tej wspomnianej homilii z soboty, homilii wygłoszonej przez księdza Adriana Mantykiewicza z Jarosławia. Posłuchajmy.
5: Jestem uczniem Jezusa Chrystusa. Jestem uczniem mojego mistrza. Jestem uczniem mojego Pana. A Chrystus uczy mnie miłości. Miłości, która dała się ukrzyżować. Miłości, która oddała życie za swoich nieprzyjaciół. Taki jest mój Pan i Mistrz. W wielu sytuacjach zawsze my, kapłani, tutaj w opactwie staraliśmy się służyć ze wszystkich sił. I z tego miejsca, jako uczeń Jezusa Chrystusa, pragnę w swoim imieniu, w imieniu księdza Marka i w imieniu księdza Stanisława, powiedzieć bardzo dobitnie, że wybaczamy i prosimy o modlitwę za nas, ale w sposób szczególny proszę Was o modlitwę za naszego oprawcę i o łaskę nawrócenia dla niego. Zło, które się wydarzyło tutaj, w naszym opactwie, my musimy przezwyciężyć dobrem, miłością i przebaczeniem. Dlatego proszę Was, abyście i wy przebaczyli, bo to również was wszystkich dotknęło. I z tego miejsca też chcę was prosić, abyście nie winili narodu, z którego był oprawca, bo zła dokonał konkretny człowiek. Nie dokonali tego inni ludzie. To była jedna, jedyna osoba. Dlatego proszę was, abyście nie odpowiadali złem za zło, ale miłością, wsparciem, zrozumieniem i troską.
0: Fragment homilii księdza Adriana z Jarosławia. Homilii, którą ksiądz Przemysław Śliwiński, obecny w studiu w felietonie dla stacji 7, nazywa najważniejszą homilią 2026 roku. Dlaczego?
2: No, zaryzykowałem takie twierdzenie z tego powodu, że wydaje mi się, to znaczy ona przede wszystkim mnie samego poruszyła. To znaczy te słowa były bardzo bezbronne, bardzo autentyczne, a ich siła polega na tym, że mówił to człowiek, mówił to ksiądz, który sam tak naprawdę był bliski tego, żeby nie być już z nami. To znaczy był bliski śmierci. Nie wiem, jakie tam były okoliczności, jakie było ryzyko. On szybko wyszedł ze szpitala, już dwa dni potem mógł odprawić mszę świętą. Pod tym względem miał, że tak powiem, szczęście, ale doświadczył tego ataku. Był zraniony, widzieliśmy jego zabandażowaną głowę, widzieliśmy rany na twarzy, które dopiero się goiły. I człowiek, który w takiej sytuacji mówi o tym, że jest uczniem Chrystusa, Chrystus uczy miłości, uczy przebaczenia i oświadcza, że on sam przebaczył, i mówi o tym, by nie przenosić winy tego jednego konkretnego człowieka, któremu skądinąd przebaczył, na cały naród ukraiński, to jego słowa po prostu są autentyczne, są silne i one rzeczywiście... Wiele osób, z którymi rozmawiałem i wiele osób, które w ogóle obserwowałem, po prostu zatrzymały tę uwagę, skąd to u niego jest. Skąd to przebaczenie. Pojawia się taka reminiscencja, takie wspomnienie różnych postaci, nie wiem, matki księdza Jerzego Popiełuszki, która też przebaczyła swojemu oprawcy swojego syna.
0: Czy też samego księdza Jerzego Popiełuszki, który też mówił,
2: że. Tak, tylko że on nie miał szansy jakby...
0: Złem za zło
2: tak. On to
0: nie.
2: Mówił jakby... uprzedzając swoją przeczuwaną pewnie śmierć, tak jak Jana Pawła II, który przebaczył swojemu oprawcy Aliakczy, tak jak kardynał Wyszyński, który prosił wiernych, do których mówił kazania, nie dajcie się nienawiści, nie pozwólcie sobie na nienawiść. I tu nagle mówi człowiek takie słowa, takie bardzo silne słowa, w konkretnej sytuacji, w jakiej jesteśmy. Ona nie jest łatwa. Wszyscy doświadczamy, jak trudno

0: jest przebaczyć, mając na uwadze pewnego rodzaju rachunek win, rachunek różnych sytuacji z przeszłości i po prostu rzeczy, które jakoś nam nie odpowiadają. I to, że ten człowiek, że słowa tego księdza okazują się najbardziej silne, silniejsze niż słowa polityków albo nawet hierarchów, którzy też zdążyli wystosować właściwie podobne słowa, po prostu mnie poruszyła i uważam, że z tego powodu ta homilia, te słowa księdza Adriana, mówiąc tak oczywiście hasłowo, troszkę publicystycznie, to jest najważniejsza homilia 2026 roku, bo ona i pokazuje naszą konkretną sytuację geopolityczną, społeczną, relacje z Ukrainą i jednocześnie pokazuje coś więcej, coś, co poruszyło wielu.
1: Ksiądz Przemysław Śliwiński mówi, że to najważniejsza homilia 2026 roku, a ja z pytaniem do Konstantego Pilawy. Może paradoksalnie ksiądz Adrian nie powiedział nic nadzwyczajnego, w takim sensie, że powiedział rzeczy, które dla każdego katolika powinny być raczej oczywiste, a z jakiegoś względu te słowa poniosły się szerokim echem. Pytanie, Konstanty, dlaczego twoim zdaniem?
2: Wielkość tej homilii polega na momencie, w którym została wygłoszona. To, że dzisiaj nie jesteśmy w stanie mówić o stosunkach polsko-ukraińskich, pomijając tę homilię, pokazuje, że ona będzie po prostu wracała. Ona będzie wracała w studiach telewizyjnych, ona będzie jakimś kontekstem, jakimś argumentem. Ja się z tego cieszę, ponieważ te słowa wydające się po prostu oczywiste dla każdego katolika, wreszcie dają takie świadectwo tego, czym Kościół katolicki tak naprawdę jest. I tego głosu się z Jarosławia nie da się zakrzyczeć. Można, politycy mogą się do tego jakoś podczepiać z jednej czy z drugiej strony, ale w dzisiejszym świecie, gdzie konsumujemy media na poziomie takich wrażeń, to nie tyle najistotniejsze są słowa, co cały kontekst i obrazek, który zostaje ludziom z tyłu głowy. A to, co zostaje, to orędzie Chrystusa, zabandażowanego człowieka, który cywilną odwagą w tym samym miejscu, w którym kilka dni wcześniej prawie stracił życie, daje świadectwo prawdzie. I nie dość, że ma tyle odwagi, żeby wejść do kościoła i dać otuchę swoim wiernym, ale jeszcze mówi, żeby modlić się za tego oprawcę. No bardzo piękne świadectwo. Żaden episkopat, żaden biskup już nie musi nic mówić. Żaden polityk, chociaż już są takie próby, nie zbije na tym kapitału politycznego, bo ksiądz Adrian rozpoczął i zakończył cały ten temat. Wydaje mi się, że to, co dzisiaj powinniśmy wziąć z całego tego wydarzenia, nie tylko z tej homilii, ale z tej tragedii, która się stała, to, że przede wszystkim powinniśmy ważyć słowa w obie strony. To znaczy, ostatnimi czasy mam takie wrażenie, że bardzo często lubiliśmy powtarzać, że te nastroje antyukraińskie są tak potężne w Polsce, i wystarczy jakiś jeden incydent, żeby stała się jakaś tragedia w drugą stronę, to znaczy, że Polacy będą jakimiś oprawcami, że mówiąc w skrócie, będziemy mieć tutaj nowy Belfast, będziemy mieć jakieś w cudzysłowie polowanie, albo nie w cudzysłowie właśnie, jak to miało miejsce w Belfaście. Ja jestem też dumny z tego, że takich incydentów nie ma, że nie ma tutaj jakichś wielkich emocji w takim sensie jakiegoś brania rewanżu, bo to dobrze po prostu świadczy o nas jako wspólnocie i myślę, że sporo w opanowaniu tych emocji w samym Jarosławiu też po prostu tutaj należą się duże słowa podziękowania dla księdza Adriana i całej tej wspólnoty, że zachowuje się tak, a nie inaczej.
1: Te emocje są i w Jarosławiu, i w ogóle w internecie wokół tej sprawy. Pytanie do Dawida Gospodarka. Czy te słowa, które pewnie wszyscy, wobec których wszyscy jakby czujemy respekt i taką postawę poruszenia, mogą się przyczynić do tego, że osoby, które na co dzień w mocnych słowach wypowiadają się o Kościele i tym instytucjonalnym, i tym wspólnotowym, dostrzegą coś, co pozwoli im zmienić perspektywę, bo te słowa były udostępniane przez bardzo wiele osób, takie, które no, otwarcie mówią, że są antykościelne, antyklerykalne, antykatolickie. A wynikało z tego, że no, rodzi się pewna postawa takiego podziwu wobec tego, co ksiądz Adrian Zambony powiedział.
3: Tak, no i ten podziw jest zdecydowanie zrozumiały, bo no jakby to jest radykalne chrześcijaństwo, to co widzieliśmy, to co słyszeliśmy, i to musi imponować po prostu, to ma w sobie w naturze to imponowanie, jakby ja nie wiem co innego, jakby to jest ta siła chrześcijaństwa, która rzeczywiście przyciągała i na początku i cały czas, jak widać, jest, ma tę siłę przyciągania, to jest ważne i widzieliśmy to, że no jak mówisz, wiele osób, które też publicznych, mniej publicznych komentatorów, które przywoływały to kazanie, no dzieliło się tym, jak bardzo porusza. No oczywiście to nie znaczy, że od razu, to nie znaczy, że gdzieś we wszystkim podzielają katolicką perspektywę, ale jako taki motyw przypomnienia, co jest w Kościele ważne, co jest w Kościele chrześcijańskie, ewangeliczne, to na pewno miało bardzo duże znaczenie. No i też ja bardzo, no, dzisiaj też zresztą no, papież w Meczu mówił, nie, że nie jest prawdą, że silniejszy jest ten, kto się mści, tylko ten, kto przebacza. No i to widzieliśmy jakby, że to rzeczywiście jest ta siła tych chrześcijańskiej wartości, chrześcijańskiej postawy. No i też druga rzecz to też to, co mówił Konstanty trochę, że te słowa z tego kazania, no rzeczywiście widzimy, że mają moc rozbrajania i jakichś takich politycznych, populistycznych może zapędów, bo bardzo łatwo wykorzystywać taką sytuację, no ale też rozbrajania ewentualnych działań wrogów, które są, które mogą bazować na tym wydarzeniu. Nie? Więc rzeczywiście te słowa bazujące na doświadczeniu Jezusa, tego księdza, na chrześcijańskich wartościach, na byciu chrześcijaninem po prostu, no pokazały ogromną moc tego, co za tym stoi, czyli właśnie no relacji z Jezusem, tego księdza. Co jest pociągające?
1: Pytanie, proszę księdza, co stoi z kolei za głosami, które no, wobec słów księdza Adriana są w najlepszym wypadku sceptyczne, a w najgorszym no, są obelżywe wobec samego kapłana. To znaczy, mam wrażenie, że jest spore gremium osób, które gdzieś tam sytuują się po prawej stronie sceny politycznej, które jednak by w tym konflikcie polsko-ukraińskim chciały pozostać, albo z jakiegoś powodu domagają się innych akcentów niż te, na które zwrócił uwagę ksiądz Adrian.
0: Wyłowię tylko słowo po prawej stronie sceny politycznej, bo znam wiele osób o prawicowych poglądach, które były wdzięczne księdzu Adrianowi za te słowa, podobnie jak wiele, jak to mówił i Konstanty, i pan Dawid Gospodarek. I wiele innych osób, to znaczy ja tutaj akurat bym nie dzielił sceny politycznej na prawą i lewą.
1: Jasne,
0: znaczy,
1: tak, to znaczy, daleko idące uproszczenie.
0: Zgadza się, natomiast sam na Twitterze dawnym Twitterze X otrzymuję pewnego rodzaju różne komentarze w setkach, bardzo nieprzychylne. Wydaje mi się, że to są słynne farmy troli po prostu. Stoją za tym czasem ludzie, ale czasem chyba nie, widać to po tych anonimowych kontach. Co za tym stoi? To znaczy ja opowiem jedną historię, o której opowiadał mi mój ojciec. Otóż kiedy był podpisany słynny list, memorandum przebaczamy i prosimy o przebaczenie polskich biskupów skierowane do biskupów niemieckich. Wtedy w różnych miastach, również w moim rodzinnym mieście organizowano pewnego rodzaju apele, w które angażowano też uczniów ze szkół. Mój tata akurat był wtedy uczniem, był wtedy, nie pamiętam czy uczniem, czy już nauczycielem w tej szkole, o której mówię, gdzie uczniowie nie do końca świadomi sytuacji w ogóle, co się dzieje, byli prowadzeni na plac centralny w mieście i niektórzy z nich uczestniczyli w apelu, krzycząc nie przebaczymy, nie przebaczymy, w tym samym sprzeciwiając się temu, co w tym historycznym memorandum napisali kardynał Wyszyński, kardynał Wojtyła, z czego dziś jesteśmy dumni, a wtedy w tamtej sytuacji wcale nie było tak, że społeczeństwo polskie, nakręcane w pewnym stopniu przez rządzących, miało zupełnie inną opinię, też nie rozumiało słowa, jak można przebaczyć. Innymi słowy, kryje się za tym pewnego rodzaju też taki mechanizm, to znaczy po pierwsze mechanizm niezrozumienia w ogóle słowa przebaczenie, to znaczy tej istoty chrześcijaństwa, a po drugie no, takiej zwykłej niechęci, że jakby teraz nie czas na przebaczenie, teraz mamy rachunki do wyrównania, a tymczasem chrześcijaństwo odpowiada inaczej. zawsze przebaczenie, nigdy odpowiadanie złem za zło nie doprowadza do rozwiązania. A druga sprawa jest jeszcze inna. W tym wszystkim, o czym mówimy, jest bardzo ważne, że z różnych powodów, również tych geopolitycznych, w tej chwili nie opłaca nam się jako Polsce rozpalać konfliktu z Ukraińcami. To są nasi jednak sojusznicy, to oni w tej chwili bronią również Polski przed agresją Rosji. I tutaj rzeczywiście być może są jakieś takie wpływy, żeby tę przyjaźń, już bardzo naruszoną, bardzo zranioną, ale jednak przyjaźń, to, że jesteśmy razem, jakoś naruszyć, jakoś zepsuć. Opłaca nam się geopolitycznie, opłaca nam się dlatego, że to jest dla nas, nie wiem, dany czas, czy w ogóle fakt, że pomagamy dając broń, a nie dając krew, jest po prostu dla nas dobre, potrzebne, właściwe. Chrześcijaństwo prowadzi nas jeszcze dalej. Nawet jeśli nie byłoby to nam potrzebne jako społeczeństwu, jako Polsce, i tak musimy pomagać. I tak musimy przebaczać, ponieważ jesteśmy chrześcijanami. To jest jeszcze dalej idące niż szeroko pojęta racja naszego państwa, naszego narodu.
1: Tylko pytanie, co się może kryć, no jednak za tym, nazwijmy to w uproszczeniu umownie, hejtem, bo staram się czytać te komentarze, odsiewać taki prymitywny hejt od takich argumentów, które gdzieś tam pobrzmiewają. I do Konstantego takie pytanie, czy też to zauważa, że niektórym na przykład przeszkadza taki wybiórczy reakcjonizm episkopatu, to znaczy kiedy jest zagrożenie, że ktoś uderzy w naród ukraiński albo w naród żydowski, to w zasadzie można ze stoperem w ręku czekać, aż będzie oświadczenie kardynała Rysia albo jakiegoś innego biskupa. Z kolei, kiedy chodzi o rację polskości, no to tutaj biskupi jednak są umiarkowani i czekają. Czy ty, Konstanty, też zauważasz, że w tych zarzutach no, pojawia się między innymi ten, o którym wspomniałem?
2: To pewnie jest jakiś zarzut, ale myślę, że on jest drugorzędny, ponieważ tak naprawdę na pierwszy plan wchodzi no, taka internetowa emocja. Też daleko mi jest do tego, aby te emocje potępiać, co innego w sposób ich formułowania, ale po prostu jakaś taka żądza rewanżu, jakiejś źle pojmowanej sprawiedliwości. No przecież zabito polskiego księdza przez Ukraińca, który tutaj wszedł do naszego państwa. Mnie się na przykład podobał taki komentarz, którego udzielił Krzysztof Bosak w tej sprawie, nie zwracając uwagi na ten konkretny przykład, tylko po prostu na pewną dysfunkcję polskiego państwa i brak możliwości sprawdzania po prostu przestępców na granicy. Tak? Ten człowiek był notowany w Czechach, był notowany w Niemczech. Uważam, że jeśli gdzieś jakieś wnioski wyciągać z tego, to po prostu w ramach tej polityki migracyjnej i po prostu lepszego nadzoru tego, kto do nas wjeżdża, bo tutaj nie chodzi o narodowość, nie chodzi o to, że ktoś jest Ukrainę, że ktoś jest z Czech, czy z Indii. Chodzi po prostu o to, że polskie państwo, nie wiedząc tego, wpuściło do naszego kraju wielokrotnie notowanego przestępcy. I to był komentarz narodowca, tego prawicowca Krzysztofa Bosaka. Myślę, że dość roztropny. Taka internetowa imba, jak to się mówi, to znaczy nakręcanie tych emocji, to bierze się po prostu z takiego emocjonalnej reakcji na po prostu bodziec, który dostaje się, ci ludzie pewnie, którzy są ludźmi, a nie botami, jak ksiądz Przemek powiedział, reagują w sposób bezrefleksyjny i nie wiem, czy powinniśmy się wokół tych anonimowych emocji jakoś skupiać, czy jednak nie komentować tych publicznych wypowiedzi publikowanych pod imieniem i nazwiskiem. Ja tutaj chciałem zwrócić uwagę na inny przykład, też bardzo charakterystyczny. To znaczy, proszę zauważyć, że na przykład posłowie, posłanki lewicy, jak Anna Maria Żukowska, kiedy w lipcu mówiliśmy o tym, że w Bielsko-Białej jakiś mężczyzna zwyzywał wulgarnie dwie Ukrainki, mówiąc o tym, że one wyrosły na naszych pieniądzach, no to wówczas były takie komentarze również po tej stronie lewicowej, liberalnej, że generalnie jest to konsekwencja tego szczucia prawicy na Ukraińców i że generalnie mamy taką atmosferę przed pogromową, że polskie społeczeństwo jakoś kupiło tą narrację prawicy i teraz zaraz będzie jakaś taka wielkie polowanie w cudzysłowie na Ukraińców. I to była taka mocna generalizacja. A tutaj, kiedy słusznie ksiądz Adrian mówi o tym, że to jest jednostkowy przypadek, że nie należy tego rzutować na całe społeczeństwo, no to nagle ta sama posłanka Anna Maria Żukowska zgadza się z takim podejściem do sprawy. Więc ja bym po prostu oczekiwał od polskiej klasy politycznej, zarówno tej sprawy, jak i lewej strony, żebyśmy nie generalizowali, bo niestety takie opinie mają to do siebie, że działają na zasadzie samospełniającej się przepowiedni. To znaczy zarówno w jedną, jak i w drugą stronę nie należy przesadzać. W polskim społeczeństwie nie ma nastrojów ukrainożerczych, są naturalne zmęczenie, frustracja, czasem gniew, ale bez jakby wielkich przykładów przemocy i to samo mamy po stronie ukraińskiej. Musimy tutaj zważać na słowa i opisywać fakty, a nie grać politycznie tą sprawą, bo to zdarza się zarówno posłom lewicy, jak i posłom prawicy. Musimy patrzeć im na ręce, ponieważ ksiądz Adrian pokazał, jak należy tą sytuację komentować z perspektywy chrześcijańskiej. Każdy inny sposób budowania na tego typu przykładach jakiegoś kapitału politycznego jest i nieroztropne z perspektywy polskiej racji stanu, i nieroztropne w rozumieniu jakiejś relacji między społeczeństwem ukraińskim i polskim. Jest to kontrskuteczne i ewentualnie może dodawać tylko punktów procentowych takiej czy innej partii. Ja bym chciał przestrzegać przed tym, żebyśmy po prostu byli odporni na to, co zarówno czytamy w ramach tych komentarzy botów internetowych, jak i tego, co słyszymy z lewej czy prawej strony, jeśli chodzi o komentarze polityczne, bo już to czuć. Po prostu ksiądz Adrian zerwał tą zasłonę i widać to, że ludzie po prostu robią na tym kapitał polityczny, czy będą robili na tym kapitał polityczny. Musimy się na to uodpornić.
1: No jasne, to jakby przechodząc do języka, jaki płynie chociażby od księdza Adriana, Dawid, bo ja mam wrażenie, że to, o czym powiedział ksiądz Adrian, no to od jakiegoś czasu biskupi przemycają w komunikatach, w oświadczeniach, w kazaniach, ale żadne się nie poniosło tak bardzo jak to, co powiedział ksiądz Adrian. Wiadomo, że tutaj no też nastąpił taki bodziec w postaci tego, że on dwa dni po tym ataku odprawił mszę, wyszedł zabandażowany, więc to działa. Ale pytanie, czy ty dostrzegasz tutaj konkretne elementy, których od księdza Adriana mogą się uczyć duchowni, inni duchowni, biskupi w tym, jak mówią do ludzi, no tak, żeby byli bardziej słuchani i bardziej ten głos docierał również do ludzi z obrzeży kościoła, czy nawet spoza jego granic?
3: No to trudne pytanie, bo rzeczywiście jak się spojrzy literalnie na to kazanie, pomijając cały kontekst, czyli to, że mamy do czynienia z konkretnym świadkiem, to te treści są i w listach biskupów, bo są, bo widzieliśmy je i też to padało często po tych komentarzach o atmosferze pogromowej, powiedzmy, o czym wspominał Konstanty, więc takie treści są i one i to mówią po prostu biskupi, księża i też Ewangelia sprzyja, żeby o tym były po prostu homilie, bo to jest Ewangelia po prostu. No tutaj to, co zadziałało i co sprawia, że to tak rezonuje, to rzeczywiście te okoliczności, czyli to, że po pierwsze mamy do czynienia ze świadkiem, to jest totalnie autentyczne i że to jest w tym konkretnym momencie, czyli tuż po wydarzeniu, kiedy sprawa jest świeża, kiedy jeszcze jest jakby niepewna ta kwestia sprawcy i tak dalej, kiedy są te emocje, więc to nie dziwi, że to rezonuje. No to, czego można się uczyć i jakby co widać, że jest, mówiąc brzydko, skuteczne, to to, że po prostu słowa muszą mieć odzwierciedlenie w no, w realu, w rzeczywistości, żeby słuchacz wiedział, że mamy do czynienia z kimś, kto realnie żyje tym, co mówi, kto jest autentycznym świadkiem. To myślę, że jest klucz.
1: No tak, tylko wiesz, to teraz ksiądz mówi o przebaczeniu, a za chwilę ten sam ksiądz, który żyje tym, co mówi, powie o tym, że aborcja jest grzechem i że grzechem jest bardzo dużo rzeczy, których no, świat liberalny nie uznaje. I tutaj reakcje byłyby już zgoła odmienne.
3: Nie, no ale to zupełnie nie dziwi jakby. No. To totalnie nie dziwi, też o tym wspominałem, nie? Że nie jest tak, że to, że nagle się tutaj wielu ludzi niezwiązanych z Kościołem zachwyciło tym, że jakaś treść ewangeliczna porusza i tyle, to sprawi, że od razu oni przyjmą całą naukę moralną Kościoła. No to tak nie działa, nigdy tak nie działało. Ale to rzeczywiście może być pierwszy krok do tego, żeby po pierwsze jakoś opadły pewne uprzedzenia, bo wielu ludzi po prostu, nie wiem, miałoby duży problem, żeby puścić dalej jakieś kazania, a tutaj to poszło, nie? Więc jakieś uprzedzenia, jakaś taka bariera pękła, no i na tym można po prostu budować jakąś ewangelizację i tyle, nie? Ale nie można naiwnie myśleć, bo to tak nigdy nie działa, że jakieś poruszenie autentyczne i szczere pewnym wydarzeniem, pewnym słowem od razu sprawi, że przyjmie całą naukę moralną Kościoła.
1: No, pytanie, proszę księdza, czy Kościół poza miłosierdziem i wybaczeniem ma hasła, ma takie punkty w swojej nauce moralnej, które może wynieść na sztandary i które się poniosą tak samo jak to, o czym mówił ksiądz Adrian?
0: To znaczy chyba nie... W tej historii najpiękniejsze jest to, że ksiądz Adrian niczego nie chciał, nie chciał zapracować na sprawczość Kościoła, tych haseł Kościoła i tak dalej, które po prostu są te same, są
1: ksiądz Adrian zrobił swoją robotę.
0: Po prostu powiedział coś autentycznego i dlatego to zadziałało i to też nie wszystkich przekonało. To były słowa bezbronne, słowa wynikające właśnie z jego świadectwa autentycznego, przyznania się takiego, no jestem uczniem Jezusa Chrystusa, to znaczy no bardzo bezbronne i wręcz można by było powiedzieć proste słowa, które jednak miały swoją siłę. Natomiast Kościół mówi tak, mam wrażenie, ciągle i to nie znaczy, że nagle teraz znaleźliśmy sposób na to, że inne, nie wiem, inne elementy nauki Kościoła, czy moralnej nauki Kościoła nagle zaczną być słuchane, albo będą przynajmniej głoszone z większą sprawczością. Okazuje się, że to tak nie działa, to znaczy przytoczono już tutaj przykład, jeśli chodzi o obronę życia, o kwestię aborcji, kwestię eutanazji. W ogóle się tak nie poniosło, nawet gdyby powiedział je ksiądz Adrian, chociaż chciałbym, życzyłbym, żeby akurat tak się jakimś cudem stało. Proszę zobaczyć, znaczy jesteśmy świadkami też jednocześnie wizyty papieża we Francji, papieża Leona XIV. Papież Leon mówi właściwie to samo, co mówił papież Franciszek. Różnica jest taka, że papieża Franciszka jakoś tak odrzucano, nie słuchano go, jego słowa nie miały, no były takimi no też hasłami wypowiadanymi w próżnię. Nagle przychodzi ktoś inny, te same słowa wypowiada, a nagle prezydent Macron pojawia się na mszy świętej, co łamie w ogóle pewnego rodzaju zasady polityki francuskiej, rozdzielenia kościoła i państwa, religii i państwa. Nagle okazuje się, że cała Francja słucha papieża, mimo że słowa są te same. Skąd to się bierze? Nie mam pojęcia, ale cieszę się za każdym razem, kiedy ta prawda, o której tutaj mówimy, prawda chrześcijańska, ma większy wpływ dzisiaj niż miała wczoraj. Kogoś zatrzymuje, kogoś to uderza, komuś każe się zastanowić.
1: No to już skoro wywołał ksiądz temat papieża odwiedzającego Francję, to może porozmawiamy o tym. Może znajdziemy tutaj też jakiś wspólny mianownik do sytuacji, od której zaczęliśmy. Konstanty, do ciebie pytanie, bo ta wizyta papieża jest szeroko komentowana i też pewnie jak ktoś patrzy na tę pielgrzymkę tylko w obrazku, no to taka widowiskowość, patrząc na tłumy, jakie witają papieża w zasadzie na każdym kroku w każdym mieście, ale też pytanie, czego w ogóle papież szuka w kraju, który ma wpisany laickość, ma wpisane, no właśnie, aborcję, ma wpisane eutanazję do swojej konstytucji i czy to jakieś konkretne zmiany w nastawieniu do kościoła w tym kraju może przynieść?
2: No, ja przede wszystkim chciałem podkreślić, że nie podzielam generalnego entuzjazmu w internecie, który jest wywołany tą pielgrzymką. Nie dlatego, że nie witam z radością tych widoków części społeczeństwa francuskiego, które tłumnie gromadzi się, aby słuchać biskupa Rzymu, czy mam jakiś problem z tym przesłaniem, orędziem, które Leon XIV głosi Francuzom. Nie, ja po prostu uważam, że taka rytualna rozmowa na temat pielgrzymek papieskich w tę czy inną stronę świata, ona ma coś wspólnego z takim zjawiskiem katolicyzmu jarmarcznego, czegoś, co jest jakąś imprezą, kolejne Światowe Dni Młodzieży, kolejny Padre Guilherme i tak, no, ma to takie wrażenie jakiegoś tak, wydarzenia popkulturowego.
4: Padre Guilherme, wyjaśnijmy, to jest taki portugalski ksiądz, który... No jest DJ-em muzyki techno i gromadzi bardzo dużo osób, ale budzi to bardzo duże kontrowersje również wśród wiernych. To tak tylko tytułem do powiedzenia.
2: Ja bym nie przeceniał pielgrzymki jako wydarzenia medialnego. Te pielgrzymki mają trochę inne znaczenie. Ten wybór tego, że papież Leon XIV niedawno był przecież w Hiszpanii, też mocno zlaicyzowanym już społeczeństwie, które się zmaga z różnymi problemami bardzo analogicznymi do tych, z którymi zmaga się społeczeństwo francuskie, mam tu na myśli chociażby bardzo liberalne prawo dotyczące eutanazji. To są oba kraje, które kiedyś w wielkich czasach zachodniego chrześcijaństwa były potęgami wiary chrześcijańskiej i katolickiej. I dzisiaj to są pierwsze kraje, które wymagają misji, wymagają przypomnienia tych wielkich czasów, wymagają przypomnienia tradycji przez wielkie te. I proszę zauważyć, że zarówno te obrazki, które widzimy z Paryża, Notre Dame, przypomnienie tych czasów Christianitas, czy tak jak było z Sagradą Familią w ramach tej pielgrzymki w Hiszpanii, to rodzi taką trochę inną estetykę czegoś, jakiegoś takiego katolicyzmu zapomnianego, katolicyzmu, który kiedyś naprawdę na tym kontynencie był wielki. I to rodzi rzeczywiście jakieś nadzieje. Natomiast na pewno nie sądziłbym, że jedna czy druga wizyta tutaj odmieni, czy to katolicyzm francuski, czy hiszpański. Myślę, że pewne tendencje, pewne zjawiska zarówno w jednym, jak i w drugim kraju zaczynają się pojawiać i ten, ta ziemia, która można powiedzieć już nieomal umarła, może znowu wydać jakiś owoc obfity, cytując Ewangelię, ale to jeszcze nie teraz. Krótko mówiąc, nie przywiązuję wielkiej wagi, jakiejś fundamentalnej wagi do tej pielgrzymki, bo mam niestety takie wrażenie, że za 2, 3, 4 dni cały internet, również katolicki internet, zapomni o tym, że papież Leon XIV tam był. Więc nie podzielam takiego wielkiego entuzjazmu, ponieważ prawdziwy katolicyzm dzieje się w cichości i zdebki, gdzie człowiek się modli i przeżywa swoją wiarę, również we wspólnocie. Mam taki sceptycyzm wobec takiego masowo przeżywanego katolicyzmu, bo kiedyś już było tak w polskim kościele, że mierzyliśmy siłę naszego polskiego katolicyzmu, polskiej duchowości przez pryzmat liczby ludzi, którzy zgromadzili się na Światowych Dniach Młodzieży, czy na pielgrzymce papieża Franciszka, czy wcześniej Benedykta XVI, już nie mówię o czasach Jana Pawła II. Wydaje mi się, że wiele spraw pokazało, że to, co dobrze wygląda na obrazku jako ten katolicyzm masowy czy jarmarczny, tak naprawdę może być pod powierzchnią taką duchowością powierzchowną społeczeństwa, które się po prostu laicyzuje. Więc temperując jakieś takie hura optymistyczne głosy na temat tej pielgrzymki, dodałbym do tej beczki miodu odrobinę dziegciu.
4: Papież dzisiaj w Metzu przywoływał dziedzictwo Roberta Schumana. Mówił o tym, że Europa potrzebuje pamięci o swoich korzeniach, dialogu i cierpliwej pracy na rzecz pokoju. Dawid, może ta wizyta jest taką próbą przypomnienia o o chrześcijańskiej tożsamości Europy i może ty jednak nie podzielasz tego sceptycyzmu Konstantego. Nie to, żebym ci jakąś tezę tutaj próbował w usta włożyć, absolutnie
3: dziękuję.
4: Nie.
3: Tak, ja rozumiem dobrze sceptycyzm Konstantego. I też znam to jakby z tego, co widzieliśmy w Polsce, właśnie po Lednicy, pielgrzymkach, Dniach Młodzieży i tak dalej. No to jest, jakby jest to zjawisko kulturowe jakoś masowej religijności i też widzimy, że różnie to wygląda, jeśli chodzi już o takie konkrety w życiu dojrzałej religijności, powiedzmy, konkretnych osób czy społeczności. Jest tak, więc jakby rozumiem ten sceptycyzm, ale... jakby mnie totalnie cieszą te obrazy, które widzę na pielgrzymce papieża we Francji. Raz dlatego, że to jest Francja. I to uroczo no, rezonuje z tą laickością francuską. No zwłaszcza naprawdę byłem prawie wzruszony, jak widziałem tego prezydenta na mszy. No to naprawdę porusza.
4: Ale myślisz, że to jest kwestia poruszenia chwili? Czy ludzie faktycznie będą chcieli z tym kościołem iść pod rękę?
3: Tak, dla mnie to ma potencjał. Po pierwsze dlatego, że rzeczywiście to jest zawsze taki moment, kiedy my, katolicy w Francji mówią, policzmy się i widzą, ilu nas jest, po prostu, jaką tworzymy siłę. I to ma potencjał do budowania czegoś, do jakiejś nadziei też na przyszłość i tak dalej. Dwa, pewne reakcje różnych środowisk i religijnych, i laickich, lewackich, jakkolwiek, na to zjawisko też... No budzą nadzieję, w sensie takim, że skoro tu pojawia się jakaś agresja, niepewność, lęk, to no, pokazuje, że coś się dzieje dobrego, pozytywnego, więc we mnie to budzi po prostu nadzieję. No i trzy, też jest tak, że no, są tam tłumy, ale w tych tłumach są po prostu konkretne osoby z konkretnymi historiami, z konkretnymi wspólnotami i tam to mocno rezonuje i one będą pracowały z misyjnym zapałem po prostu, nie? Więc jakby ja w tym widzę duży potencjał, bardzo mnie cieszą te obrazy, bardzo mnie cieszą te słowa. Zobaczymy, no bo wiadomo, i Jan Paweł II mówił o Francji, i Franciszek, i Benedykt też, więc zobaczymy, jak to będzie w przyszłości, ale mnie to bardzo cieszy. Mnie bardzo cieszą te obrazy. Ja czytam to, co tam widzę, jako bardzo takie proste, autentyczne, szczere. I mam nadzieję, tak, mam nadzieję.
4: Paryż wart jest mszy. No pytanie, szukając wspólnego mianownika, proszę księdza, z tą historią księdza Adriana, no to właśnie, my się zachwycamy pewnym obrazkiem. Zachwycamy się skalą tego, co się dzieje we Francji. Robi na nas wrażenie ksiądz, który przebacza swojemu oprawcy i pytanie, na jak długo to z nami zostanie. To znaczy, czy ksiądz troszkę nie widzi takiej rezygnacji, że my jesteśmy skłonni do takich uniesień chwilowych, a potem wracamy do problemów, które ciągle na nowo trzeba rozwiązywać i szukać wyjścia.
0: Pozwolę sobie na ton polemiczny, bo nie do końca zgadzam się z panami. Po pierwsze, co innego historia o tym, że oto wyrósł na naszych oczach nowy papież, który rzeczywiście jest poważany w świecie polityki, w świecie nauki, którego słowa są brane pod uwagę, czy to mowa o AI, czy to mowa, czy to tematy, które porusza. Po prostu jest słuchany i ta sytuacja jest nowa. A druga sytuacja, pielgrzymki papieskie, które po prostu zawsze są, będą od czasów Pawła VI, zaprogramował je Jan Paweł II. Tylko, że porównywanie tej pielgrzymki, czy tej do Hiszpanii, która rzeczywiście w jakichś tam wymiarach jest podobna, do sytuacji Polski, że unikajmy patrzenia na masowość kościoła, kompletnie tam się nie sprawdza, bo to jest niespodzianka, że tam tyle osób było. Po prostu, to znaczy nikt się tego nie spodziewał. Nikt nie wiedział, że przyjazd papieża spowoduje taki entuzjazm, takie zainteresowanie. Nie wiem, czy to są ludzie wierzący, czy niewierzący w całej tej liczbie, w całej tej ilości, ale oni po prostu tam przyszli. I to jest rzecz taka, która no, jest nie do porównania z czasami komunistycznymi w Polsce, ponieważ no, my, że tak powiem, zeszliśmy, a oni z tej wysokiej liczby, z tego katolicyzmu masowego. A oni, no właśnie, w jakiej sytuacji jest Francja? To znaczy, nie chcę powiedzieć, że oto za kilkanaście, kilkadziesiąt lat do Francji wróci masowy katolicyzm. Nie to chcę powiedzieć. Tylko, że słuchając słów papieża i jego programu w ogóle, który wyłania się z tych pielgrzymek, czy do Hiszpanii, czy do Francji, wyłania się pewnego rodzaju taka strategia. To znaczy papież przede wszystkim zwraca uwagę na katechumenów, na neofitów, na tych, którzy przyjęli chrzest. To nie są wielkie liczby, ale to są znaczące liczby. Osób młodych, w wieku nastoletnim, w wieku 20-30 kilku lat, którzy nagle odkrywają wiarę, ponieważ nie została im przekazana wiara przez ich rodziców. Oni odkrywają coś nowego, coś, co pociąga, przychodzą do kościoła, po jakiejś decyzji, po jakimś czasie decydują się o tym, że chcą być w tym kościele, i papież jedzie czy do Hiszpanii, czy do Francji, zwracając uwagę biskupom na przykład na katechumenów, żeby nimi się dobrze zaopiekować, dobrze ich poprowadzić, żeby nie było tak, że to jest krótki entuzjazm wiary, ale żeby im pokazać, że droga Kościoła, droga wiary jest programem na całe życie. Także ja sądzę, że z tego powodu, to nie jest tak, że papież przyjeżdża i oto wywoła wzrost wiary we Francji, tylko ten wzrost wiary już od jakiegoś czasu tam się dzieje i oto przyjeżdża papież jako pasterz, który ma tutaj coś do zaproponowania, a druga sprawa, że sam chciał to zobaczyć. Sam chciał z bliska zobaczyć to zjawisko. I z tego powodu to jest nieporównywalna sytuacja z Polską, z tym, co było za czasów komunistycznych. A nie wiem, i tutaj nie chcę być złym prorokiem, czy my za jakieś kilkanaście, kilkadziesiąt lat nie będziemy w podobnej sytuacji, w jakiej teraz jest Francja czy Hiszpania, i nie będziemy mieli tych samych wyzwań przed sobą, z którymi ma do czynienia Kościół we Francji czy w Hiszpanii.
1: Czyli będziemy w sytuacji, w której trzeba będzie zaoferować, Kościół będzie musiał zaoferować coś neofitom, tym, którzy będą przyjmować chrzest i sakramenty w wieku dorosłym, tak jak we Francji.
0: Tak, żeby kształtować wiarę, która jest wiarą z wyboru, a nie wiarą odziedziczoną. To jest bardzo ważna zmiana paradygmatu, z którą w ogóle my wszyscy, i duchowni, i w ogóle wszyscy będący w Kościele się mierzymy. Że przekaz wiary w rodzinach po prostu nie istnieje i z tego powodu, to jest właśnie przykład Francji, i z tego powodu inny przekaz wiary trzeba zaproponować. I z tego powodu uważam, że nowość pielgrzymek, tutaj się nie zgadzam z Konstancym z tego powodu, nowość pielgrzymek, nowość, że tak powiem, przekazu, który oferuje papież Leon, właśnie polega na tym, że zwraca uwagę na to. Nie mówi o katedrach, o chrześcijaństwie, o Christianitas, o zacnej przeszłości, mówiąc wróćmy do czasów minionych. Nie pokazuje chrześcijaństwa jako muzeum, które warte jest ożywienia, tylko mówi, ta Europa coś zbudowała, to jest rzeczywiście przeszłością, ale jednak ta siła, która kiedyś coś zbudowała, ona wciąż jest aktualna i do wzięcia. W innych czasach inaczej, ale ciągle ta sama siła, to życie, ta życiodajność chrześcijaństwa istnieje.
1: Zakładając, Konstanty, że papież Leon w przyszłym roku może nie, bo jest rok wyborczy i pewnie się papież Leon nie pojawi, ale w 2028 zawitałby do Polski, to tak jakbyśmy mieli pobawić się we wróżenie, to co by powiedział? Pytanie, tutaj ksiądz Przemek powiedział, że taki konkretny przekaz dla Francji. Zastanawiam się, czy na przykład by papież coś o katolicyzmie kulturowym takim, który jest chyba najbardziej powszechny, taki bardzo płaski w swoim wymiarze. Czy takiej postawy by papież nie skrytykował, nie zwróciłby na nią uwagi tutaj w Polsce?
2: Oj, trudne pytanie przewidywać, co papież Leon XIV w 2028 roku powie w Polsce. Nie spodziewałem się, mówiąc szczerze, panie redaktorze. Ja może bym się odniósł do tego, co ksiądz Przemek mówił, i chciałbym wyprostować jakieś tam nieporozumienie, które chyba tutaj zaszło na naszej linii, a potem dojdę w tej wypowiedzi do tego, co może się wydarzyć w Polsce. Na temat tego katolicyzmu francuskiego, to ja bym powiedział, że owszem, mamy do czynienia z takim trendem, który napawa nas wszystkich nadzieją, to znaczy, że osoby, które już weszły w dorosłość jako niechrześcijanie, niekatolicy, teraz wracają i widzimy to w każde triduum paschalne, gdzie mamy te tysiące, już 20 parę tysięcy osób przyjęło taki chrzest ostatnio. Natomiast gdy się patrzy na te statystyki generalne, no to widzimy też, że francuski kościół wymiera, ponieważ te starsze roczniki, które jeszcze były przywiązane do wiary, po prostu odchodzą. I chociaż właśnie mamy tu pewne te jaskółki nadziei, no to jednak mimo wszystko rachunek taki demograficzny, bardzo, bardzo brutalny jest niestety na niekorzyść, na razie.
0: Tu nie ma między nami żadnego nieporozumienia, zgadzam się z tym.
2: Tak, i tutaj na tym, na poziomie tej statystyki można powiedzieć, że tak naprawdę ten czas przyszły nie do końca, który pobrzmiewał w waszej rozmowie, w waszej wymianie opinii, jest jakoś mi bliski, bo mi się wydaje, że problemy kościoła francuskiego już weszły do polskiego społeczeństwa i te motory sekularyzacyjne, one po prostu są tak pędzące w tych najmłodszych kohortach wiekowych w Polsce, że już mamy przykłady po prostu całego pokolenia osób, które są bardzo podobne do tych Francuzów, którzy również oczekują takiego orędzia, takiego nawrócenia. Wydaje mi się, że jeden z powodów, dla którego to dzieje się szybciej we Francji, jest to, że tam jednak te chrześcijaństwo i katolicyzm stanowi pewnego rodzaju bezpieczną przystań, jakąś nadzieję w kontraście do dwóch innych trendów, tak? Czyli takiej, można powiedzieć, zachodniej dekadencji, demokracji liberalnej, która jest w bardzo dużym kryzysie we Francji, pewnego zagubienia metafizycznego z jednej strony, a z drugiej strony coś, co widać tam po prostu na ulicach, no, tych milionów imigrantów, którzy proponują zupełnie inne rozstrzygnięcia metafizyczne, również te powiedzmy muzułmańskie. To... I wydaje mi się, że to jest taka rywalizacja na wybór drogi życiowej. Tego w Polsce jeszcze nie ma.
4: Znaczy Kościół nie pełni takiej roli bezpiecznej przystani?
2: Wydaje mi się, że Kościół nadal w Polsce jest albo opcją takiego katolicyzmu kulturowego, tak jak pan redaktor sam przyznał, nie jest jakąś taką atrakcyjną drogą życia, która jest wybierana jako kontrkultura. A to się już dzieje. To się dzieje na zachodzie Europy, gdzie kościoły zaczynają powoli się zapełniać młodymi ludźmi, którzy widzą w kościele katolickim nie jakąś zramolałą, przepraszam za sformułowanie, instytucję, która była tutaj zawsze, i bo wszyscy chodzili, babcia, dziadek i tak dalej, jakąś opcję taką, która jest, no nie wiem, stanowi o części przynajmniej naszej moralności publicznej, która też jest wykorzystywana w ramach wojen politycznych, bo są i klerykałowie, i antyklerykałowie w naszej przestrzeni politycznej, to na Zachodzie ten Kościół, który się tak wycofał i de facto te proroctwo Benedykta XVI o tej małej trzódce zostało jakoś tam zmaterializowane, u nas jeszcze nie ma takiego etapu. I tutaj na końcu to myślę, że zgodziłbym się z księdzem Przemysławem, to znaczy, że być może właśnie ten Kościół w Polsce jeszcze musi przeżyć większy kryzys, żeby te powroty jakoś naturalnie się zaczęły. Być może jestem w tej rozmowie bardzo dużym pesymistą, ale nie wiem, czy jest taka siła, która mogłaby wyjść ze strony kapłanów, ze strony świeckich, które te głosy takie w Polsce, w polskich katolików, które jakoś masowo zachęciłyby tych ludzi, którzy obrazili się na Kościół, żeby do niego wrócili. Myślę, że tak wielkie społeczne procesy, jak proces sekularyzacji i laicyzacji, są możliwe do odwrócenia, ale na pewno nie tylko i wyłącznie wolą jakąś oddolną działalnością księży i duchowieństwa. Myślę, że tutaj potrzebujemy niestety jakiegoś silniejszego trendu, jakiegoś większego zjawiska. I na końcu wydaje mi się, że takim jakimś połączeniem tej pielgrzymki papieża Leona XIV z tym, co dzieje się i co usłyszeliśmy na ambonie od księdza Adriana, jest to, że mimo wszystko chrześcijaństwo jest dzisiaj orędziem nadziei w czasach tego wielkiego chaosu, niepokoju, zagrożenia wojną, kryzysami. To jest orędzie nadziei, które mówi, że nieważne, co się dzieje na świecie, czy to jest jedna, czy druga wojna, czy skrajne sytuacje egzystencjalne, to zawsze w Bogu można odnaleźć ten sens. I katolicyzm zawsze był mocny w trudnych czasach, a te nadchodzą, więc myślę, że to może być taki trend, który może sprawić, że również polski Kościół zacznie odżywać wśród tego młodszego pokolenia, tak jak mamy to, jak to z wielką nadzieją obserwujemy wśród tego młodszego pokolenia Francuzów.
1: To krótka riposta od księdza Przemysława i za chwilę oddam głos Dawidowi.
0: To znaczy, ja niestety jestem człowiekiem wierzącym, ale nie wierzę, że innym...
1: Jestem człowiekiem wierzącym. To jest idealne zdanie do wycięcia.
0: To znaczy, to jest zupełnie inne znaczenie słowa wierzę, ale nie wierzę w to, że jedno słowo, jeden apel, jedna pielgrzymka nawet może cokolwiek zmienić. Znaczy, tutaj rzeczywiście zgodzę się z Konstantem. Mówimy o trendach, które są o wiele głębsze, o wiele dłuższe i we Francji są zupełnie inne, jednak wstępujące niż ten, który się dzieje w Polsce. Pełna zgoda, ale to oznacza co? Rozmawiałem z watykanistą, z Cyprianem Wietem, Francuzem, którego pytałem o tę sytuację, na stacji 7 jest ten wywiad, tę sytuację we Francji, do jakiej Francji przyjeżdża papież. On powiedział o jednej rzeczy, która wydaje mi się jest fundamentalna. To znaczy, Francuzi odkrywają Kościół, nawet nie wracają do Kościoła, bo to są ludzie, którzy nigdy tego Kościoła nie poznali. Po prostu rodzice im nie przekazali wiary, państwo nie pomaga w tym. Francuzi odkrywają Boga, odkrywają Kościół, czując kruchość swojego życia, tęskniąc za trwałością, mimo że promowana jest nietrwałość. Dla nich powszechnie naprawdę dużym wydarzeniem było zabójstwo księdza Jacques'a Hamela, jeśli dobrze pamiętam imię i nazwisko tego męczennika, który zginął zaatakowany odprawiając mszę świętą. Dla nich dużym wydarzeniem była, no raczej przez nikogo nie zamieniona świadomie, przez nikogo nie zamieniony pożar katedry Notre Dame. I dla nich dużym wydarzeniem była pandemia, gdzie naprawdę odczuli: moje życie jest kruche i ode mnie w ogóle nie zależy. Zupełnie inaczej niż w Polsce, gdzie w Polsce był pewnego rodzaju odwrót od praktyk religijnych w jakimś tam stopniu. Mówi się o 20-30% dotąd chodzących, którzy odtąd nie chodzą do kościoła i ten powrót do kościołów długo trwa. Tam zupełnie odwrotnie, tam ten kościół został odkryty. I ta chęć ludzi do tego, że widzą, że to, co jest promowane przez, nie wiem, mainstream, przez taką tę wysoką kulturę, co jest pewnego rodzaju kulturą nietrwałości, kulturą, nie wiem, zmiany partnerów, wybieram sobie takie życie, jak je chcę, bez odpowiedzialności, bez konsekwencji, po prostu oni tego nie chcą i widzą, że Kościół oferuje coś innego, że Bóg oferuje coś innego i za tym idą. W jakim momencie my jesteśmy, jak długo potrzeba, żeby człowiek i całe społeczeństwo do tego etapu doszedł, nie wiem, ale chyba od tego zależy odbicie, jeśli chodzi o procenty, nie wiem, procent katolików, procent ludzi wierzących w Polsce.
1: Dawid Gospodarek, ja sobie zanotowałem to słowo, którego Konstanty użył. Czy ty uważasz, że oferta, w cudzysłowie, oferta polskiego kościoła jest zramolała?
3: Ja bym się zatrzymał przy tych katechumenach francuskich. I w tle będzie ta oferta polskiego kościoła pewnie, bo mam w pamięci to spotkanie papieża Leona z biskupami francuskimi w Lourdes i papież tam mówił właśnie do biskupów o problemach kościoła i wyzwaniach. I mówiąc o tym fenomenie właśnie katechumenów, zwłaszcza młodych ludzi, też powiedział konkretnie, co z nimi robić. W sensie konkretnie, niekonkretnie, jakby powiedział to, co mówi Kościół zawsze. Ale na co papież zwraca uwagę biskupom? Żeby tych często młodych ludzi wprowadzali do żywych wspólnot. Do żywych wspólnot, które praktykują miłość. Które żyją duchem solidarności. Jakby pokazuje, że to jest takie środowisko, w których ta wiara chrzcielna ma szansę na wzrost, na dojrzałość jakąś, nie? I dalej mówi dopiero o tym, że trzeba im zapewniać formację doktrynalną i tak dalej, Słowo Boże. Dalej też papież pięknie mówi o znaczeniu liturgii. Więc pytanie, czy my mamy na przykład takie wspólnoty, w których młodzi ludzie po prostu mogą dojrzewać swoje wierze. Nie? Bo we Francji takie wspólnoty są, znamy je, one też przychodzą do Polski. Więc jakby, rzeczywiście jak ja się zastanawiam nad kondycją Kościoła, to sobie myślę o tym, jakie i ile mamy takich środowisk, gdzie widać to radykalne życie Ewangelią. I to jest dla mnie jakoś poruszające i to jest dla mnie jakiś wyznacznik. A jeśli jeszcze chodzi o takie skojarzenia Kościół polski, francuski, no to też z tego samego listu, z tego samego spotkania właśnie papieża z biskupami, no tam papież zwracał uwagę na ten kryzys przestępstw seksualnych w Kościele we Francji, nie? I też tam dziękuję biskupom francuskim raz za to, że Kościół jakoś stanął w prawdzie, powołano komisję i tak dalej. Też, że szuka sprawiedliwości dla osób poszkodowanych, że wychodzi z zadośćuczynieniem konkretnym. Tam to się dzieje, za to tam papież biskupom dziękuję. I jak sobie myślę o tej przestrzeni, to za co konkretnie mógłbym podziękować w tym 2008 roku, 28 roku polskim biskupom, nie? Bo komisja jeszcze nie powstała, czy powstanie. Zadośćuczynienia no, dzieje się, jeśli chodzi o finansowe, to wtedy, kiedy sądy świeckie zmuszą, nie? Więc jakby jesteśmy w zupełnie innym miejscu, chociażby w tej przestrzeni, niż Kościół francuski. A też to, że tam jakoś ludzie się zwracają znowu śmielej do Kościoła, to może być ta kwestia, że rzeczywiście Kościół doświadczył i realizuje jakieś oczyszczenie to w tej przestrzeni po prostu.
1: Sprawdzimy to w 2028 roku. To był Plac na Rozdrożu, ksiądz Przemysław Śliwiński, doktor Konstanty Pilawa, Dawid Gospodarek, ksiądz doktor, też Przemysław Śliwiński. Bardzo panom serdecznie dziękuję. Plac na Rozdrożu, Krzysztof Zimoch, kłaniam się nisko. Dobranoc.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Radio 357, 12.
3: Co państwo na to?
2: Dzień dobry, kłaniamy się. Tomasz Matlingiewicz, Katarzyna Pasierbik, Kuba Strzyczkowski. 12 już minęła, 29 września. Mamy wtorek. Opublikowano właśnie, proszę państwa, badanie opinii 24 dla Too Good To Go dotyczące skali marnowania przez nas żywności. Szacowana wartość wyrzucanego jedzenia to 1741 zł rocznie na osobę. W skali całego kraju to potężne pieniądze, 65 miliardów złotych. Suma szokująca. Właśnie dziś mamy Światowy Dzień Świadomości o marnowaniu żywności. Każdy Polak wyrzuca około 57 kg żywności rocznie, ponad kilogram tygodniowo. Co najczęściej wyrzucamy? Otóż przede wszystkim mięso. Na drugim miejscu owoce, warzywa, następnie produkty mleczne, gotowe dania, zapewne przeterminowane, ryby, pieczywo. Najczęściej wskazywaną przyczyną wyrzucania żywności było jej zepsucie. Taki powód wskazuje ponad 1/3 pytanych w badaniu. Inne powody to nieatrakcyjny wygląd oraz fakt, że przygotowaliśmy do zjedzenia po prostu za dużo. Pozbycie się gruszki trochę rozmiękłej, lekko glamdziowatej marchewki czy też śliskiej kiełbasy wydaje się bez znaczenia dla naszych budżetów, a tymczasem w skali roku, no, wyrzucamy bardzo dużo pieniędzy. Dziś pytanie, czy potrafię nie marnować żywności? Jak państwo sobie z tym radzą? Może mają państwo jakieś specjalne systemy, sposoby? Proszę się dzielić, bo problem jest, jak sądzę, palący. 2 minuty po południu pani Beata Pałczyńska jest moim gościem. Too Good To Go, współautorka badania o marnowaniu żywności. Dzień dobry pani, kłaniam się.
4: Dzień dobry.
2: Troszkę bliżej mikrofonu.

0: mierzymy nie na kilogramy, tylko na pieniądze, no to najwięcej tracimy na wyrzucanym mięsie. To jest aż 259 zł na osobę. To są straszne pieniądze. Z kolei owoce i warzywa to jest około 212 zł w skali roku. Mowa tu oczywiście o tych owocach i warzywach, które wyrzucamy.
1: A wyrzucamy dlaczego? Bo przeterminowane? Bo wygląd już nie ten?
0: No przede wszystkim to jedzenie nam się psuje, tak wskazuje 31% badanych, natomiast kolejne powody to jest nieświeży bądź nieatrakcyjny wygląd produktu, to jest przygotowanie zbyt dużej ilości jedzenia, no i niewykorzystanie resztek, to jest taka bolączka, z którą my się borykamy przez cały rok. Ten problem też jest bardzo szczególnie widoczny w święta, bo te niewykorzystane resztki robią nam bardzo dużą skalę. Także to marnowanie żywności, ono jest efektem codziennych nawyków. My robimy za duże zakupy, za dużo gotujemy, nie planujemy posiłków, albo po prostu nie widzimy też tego produktu, który już mamy, ale został schowany w lodówce.
1: Mam prośbę, spróbujemy połączyć się dosłownie za minutę. Jeśli pani pozwoli, może jakość połączenia będzie nieco lepsza. Beata Pałczyńska, Too Good To Go, 510-357-357. Do tej rozmowy wrócimy, jak powiedziałem, za moment, ale pytanie już padło, czy potrafię nie marnować żywności. Czekamy na państwa telefony.

0: Teraz jeszcze pani Beata Pałczyńska, Too Good To Go, współautorka badania, o którym dziś rozmawiamy. Słyszymy się?
1: Tak, słyszymy się.
0: No i lepiej, znacznie lepiej, bardzo dziękuję. Wrażenie duże robi wartość wyrzucanej żywności w skali całej Polski. To są ogromne, ogromne pieniądze.
1: No zgadza się. Z perspektywy całej Polski mówimy tutaj o 65 miliardach złotych. To jest to całe jedzenie, które skumulujemy, które marnuje się w naszych domach. Za to można by wybudować chociażby 32 stadiony narodowe.
0: No więc to zestawienie, to porównanie by zrobiło na mnie wrażenie. Wybudować za te pieniądze można 32 stadiony narodowe. No jest to pomysł. Najlepiej by może w jednym mieście, żeby ludzie mieli blisko.
1: Na pewno wtedy widzieliby tę skalę. Ale co ciekawe, w skali tygodnia zmarnowana żywność w Polsce sięga 35 pięter dużego wieżowca. Jest to prawie Pałac Kultury i Nauki, także to też można zwizualizować sobie w ten sposób i mowa tu tylko o jednym tygodniu.
0: Zastanawiam się, po co robi się takie badania? Po co państwo by takie badania zlecili? No zapewne by uświadomić, że taki problem występuje w przyrodzie, chociaż świadomość Polaków w tym względzie jest znaczna. Znaczy, mają świadomość, że marnują, a jednak marnują, prawda?
1: Zgadza się. No i tutaj mamy taki paradoks, ponieważ my wszyscy jesteśmy świadomi tego, że marnowanie jedzenia jest, no nie jest najlepszym pomysłem i dotyczy to środowiska i ekonomii, własnych naszych portfeli. No i pomysł wynika głównie z tego, że o marnowaniu przede wszystkim mówimy w kontekście, o marnowaniu żywności mówimy przede wszystkim w kontekście środowiska. Tymczasem ten wymiar ekonomiczny, czyli pieniędzy, których my dokładnie, dosłownie wyrzucamy do kosza, no o tym mowa mniej. Przede wszystkim dlatego, że do tej pory nie było żadnych badań, które by nam zobrazowały to, jak dużo pieniędzy my na tym tracimy. Więc chcieliśmy tym badaniem przede wszystkim pokazać tę perspektywę domowego budżetu, bo to jest pozycja, na którą my wszyscy mamy wpływ i my realnie jesteśmy w stanie coś z tym zrobić. Więc to może być to ograniczanie.

0: marnowania żywności może być działaniem korzystnym dla środowiska i bardzo konkretnym sposobem na lepsze zagospodarowanie własnego budżetu.
1: Co możemy z tym zrobić, to o tym porozmawiam również dziś z panią Agnieszką Kręglicką, restauratorką. To po 12:30. Spróbujemy znaleźć jakieś pomysły, jakieś sposoby, aby to marnowanie ograniczać. Co to takiego paczki niespodzianki w aplikacji Too Good To Go? Do czego służą te paczki? No a przede wszystkim co tam w środku?
0: To może zacznijmy w takim razie od tego, czym jest aplikacja Too Good To Go, bo to jest aplikacja, dzięki której sklepy, kawiarnie czy piekarnie, czy wiele innych miejsc, w których zostaje nadwyżkowe jedzenie, mogą sygnalizować te nadwyżki w ramach potrzeb. Czyli jeżeli one występują, no to te miejsca o tym informują. Mhm. I użytkownicy to widzą, rezerwują takie jedzenie i ono właśnie jest w formie paczki niespodzianki, bo nigdy nie wiadomo, co danego dnia się nie sprzeda, na przykład ze względu na brzydką pogodę. Więc to jedzenie w ramach paczek niespodzianek, czy w tej formie, użytkownicy kupują nawet za 1/4 wartości, no i odbierają to w wyznaczonym czasie. Czyli sklepy nie generują strat, a użytkownicy mogą cieszyć się dobrym jedzeniem za mniej. No i korzysta na tym nasz portfel, nasza planeta.
1: Ewentualnie pewnie można się domyślać, prawda? Bo jeżeli cukiernia, dajmy na to, wystawia taką paczkę niespodziankę, no to raczej tam salcesonu nie będzie, prawda?
0: Tak, oczywiście. Można też obserwować w aplikacji swoje ulubione miejsca i mniej więcej wtedy można się spodziewać, co w takiej paczce się pojawi. Ale bardzo dobrym takim trikiem na korzystanie z aplikacji Too Good To Go jest to, że można kupować pieczywo, które na następnego dnia nie mogłoby już być wystawione do sprzedaży w tradycyjnej formie i można następnie je mrozić i cieszyć się nim później przez kolejne dni.
1: No a zysk jest znaczny, bo moja wydawczyni przed programem pokazywała mi taki przykład w aplikacji właśnie. Paczka o wartości żywieniowa ponad 40 zł była do kupienia za 11 czy 12 zł, tak więc różnica zasadnicza.
0: Tak, i co ciekawe, na przykład jeżeli kupowalibyśmy taką jedną paczkę niespodziankę tygodniowo, na przykład z owocami i warzywami za 12 zł, a o wartości 36 zł, no to w skali roku mamy tu już oszczędność ponad 1200 zł. Więc mając na uwadze i już mając tę wiedzę w kontekście tego, ile my tracimy pieniędzy wyrzucając jedzenie w domu, no to jest jakiś sposób na odrobienie tych strat.
1: Polecamy zatem, do tematu jeszcze wrócimy, Beata Pałczyńska, Too Good To Go, współautorka badania o marnowaniu żywności. Bardzo dziękuję za spotkanie, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
1: 11 minut po 12, czy potrafię nie marnować żywności, czy mam na to sposoby? 510-357-357. Pan Paweł, panie Pawle, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam panie Kubo, witam słuchaczy. No więc tak, ja z żoną na pewno nie marnujemy ani grama jedzenia, ale myślę, że to jest wyniesione z domu. No ja nie pamiętam, żeby moja mama marnowała gram jedzenia, bo to było zbyt cenne, żeby się coś zmarnowało. Mhm. Ale opowiem jeszcze panu i państwu o takiej sytuacji, którą zauważyłem. Prowadzimy z żoną wynajem takich domków kempingowych. Aha. I jeszcze innych obiektów i przed pandemią ludzie, którzy wyjeżdżali, przyjeżdżali na tydzień, zostawiali multum jedzenia. To były dosłownie dziesiątki kilogramów różnego, przeróżnego jedzenia. Od czasu gdzieś 2-3 lat, bym powiedział, jakiegoś delikatnego kryzysu w Polsce, wszystko się zmieniło. Nie ma śladu pożywności, jeżeli goście wyjeżdżają, więc widać, że może i świadomość wzrosła i może jednak te finanse też tutaj, bo nie ma co ukrywać, że żywność bardzo podrożała w ostatnich latach.
1: To prawda.
2: No
1: ale
2: i takie mam tutaj spostrzeżenia, nie?
1: Bardzo panu dziękuję za telefon. Pan Marcin. Panie Marcinie, witamy. Halo?
3: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry. Bliżej mikrofonu. Bo już, pan już, jak zwykle na spacerze albo w biegu do pracy.
3: Tak.
4: Teraz lepiej?
1: Teraz lepiej, bardzo proszę.
4: Teraz lepiej. Dobra, panie Kubo, właśnie zobaczyłem temat w aplikacji, jaki będzie, to aż przesunąłem sobie lekko start zajęć, żeby móc zadzwonić, bo bardzo ciekawy temat, taki do mnie trafiający. Robię co mogę, żeby tego jedzenia nie marnować, tak? Po pierwsze, nie kupuję nadmiarowo. Mhm. Zawsze jakieś tam promocje, nie promocje. Jedyna rzecz, ja się zawsze śmieję,
1: no wiadomo, że nie wolno absolutnie pod żadnym pozorem robić zakupów na głodniaka, prawda?
4: Tak, tak. No i zresztą tak, tu oprócz aplikacji związanych z tym, z właśnie Too Good To Go, z którego też korzystam.
1: A, czyli pan już korzysta, już pan zna tę aplikację. Dla mnie to była nowość.
4: Oczywiście, nie, panie Kubo. I jest jeszcze inna aplikacja też i naprawdę można dzięki temu się solidnie obłowić, nawet w takiej małej mieścinie jak Nidita. Staram się jedzenia nie marnować, wiadomo, że czasami...
1: No ale co pan trafia w tych paczkach, co się zdarza?
4: A to wie pan, panie Kubo, to zależy, co się bierze, bo jeżeli na przykład jest to paczka, nie wiem, z kawiarni w większym mieście, no to wiadomo, to są jakieś tam ciastka, kawałek ciasta. U mnie w mieście na przykład jest przede wszystkim piekarnia jedna ma, mhm. Sieć piekarni ma swoją i tam też jak raz na jakiś czas, bo ja mam inną, w innej piekarni kupuję, ale raz na jakiś czas też tam, no i tam właśnie są bułki, jest jakiś chleb, jakieś te słodkie wypieki, które się później nie ten... U mnie, jeżeli chodzi o tak, jak u mnie się pieczywo nie marnuje, bo nawet jeżeli zostanie coś, to kroję, panie Kubo, suszę i mm-hmm. później przerabiam to na bułkę tartą. Ja mam słoiki z bułką tartą, to mam...
1: Ja wiem, to słynna sprawa. Pan ma zapas do 2062.
4: Mniej więcej. Ja tak się śmieję, że a zresztą kiedyś się, panie Kubo, może uda spotkać w radiu, to przywiozę panu bułkę tartą z Mazur. Nie marnować. Owoce można ususzyć. Z owoców, jak mamy nadmiar, można zrobić soki.
1: Kompot.
4: Naprawdę jest multum, mm-hmm. sposobów właśnie tych przekazywanych z dziada, pradziada, z babki, prababki.
1: No, ale...
4: Jak tego nie marnować?
1: No, ja wiem, że takie sposoby są, tylko problem w tym, że najczęściej nam się nie chce.
4: A, no to panie Kubo, no to tu już mój przedmówca bardzo dobrze powiedział.
1: Wie pan, ile trwa mycie takiej sokowirówki po użyciu?
4: Nie, panie Kubo, ja mam taką tą wyciskarkę wolnoobrotową. Aha. i umycie jej to nie jest jakaś duża sprawa, naprawdę. Mhm. Panie Kubo, w każdym domu w zasadzie teraz mamy zmywarkę, tak? Rozmontowujemy to, wrzucamy do zmywarki. Minuta 8 jest wszystko znowu czyste. Także to, co mój przedmówca powiedział, ja się do tego dołączam. Patrzeć trzeba przede wszystkim na portfel. Jak widzimy w portfelu, że coraz mniej mamy pieniędzy, to wtedy oszczędzamy i lepiej gospodarujemy na pewno jedzeniem.
1: Pozdrawiam.
4: A teraz gonię na matne. Kłaniam się.
1: Biegnie pan na zajęcia, tak?
4: Tak jest, kłaniam się, lecę.
1: Do usłyszenia, bardzo dziękuję. Pan Michał, panie Michale, witam, halo.
5: Dzień dobry, panie Kubo, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Ja tu mam receptę na to, że co zrobić ze zmarnowanym jedzeniem. Mhm. Najmniej na wsi to idealnym rozwiązaniem są kury.
1: Kury?
5: Można, oczywiście, to jest prawdziwy cud natury, ponieważ one zjedzą wszystko, a jeszcze dobroć mamy potem jajeczka, mięsko, no i taka recepta na wsi na niemarnowanie jedzenia.
1: Takie resztki są w cenie, takie, prawda?
5: Takie perpetuum mobile, można powiedzieć, wiejskie.
1: No ale my tu w mieście to mamy, wie pan, pod górę. No, ja myślałem o kurach w mieszkaniu, ale to by była chyba zbyt duża ekstrawagancja.
5: Piwnicy pan Kuba nie ma, w piwnicy można chować.
1: Te kury?
5: Oczywiście, że tak. Za komuny,
1: o tym nie
5: za
1: pomyślałem.
5: Komuny miast. Pan nie myśli pan. Ja pamiętam, ja teraz mieszkam na wsi, ale w moich latach dzieciństwa, czyli można powiedzieć koniec lat 70., początek 80., to mieszkałem w niedużej mieścinie na Pomorzu. Mhm. No to normalnie wszyscy trzymali kury w chlewikach przy domach i tyle było, więc no, coś się czasem zmieniło.
1: Jest to pomysł, a szczególnie posiadanie koguta jest nęcące, bo...
5: Po 6 rano.
1: Ku uciesze sąsiadów, moglibyśmy w bloku zrezygnować z zegarków, prawda?
5: Śmiechy, oczywiście to śmiechy chichem, ale tak ogólnie, panie Kubo, ci, którzy nie chcą marnować jedzenia, to nie marnują, a ci, którzy chcą marnować jedzenie, to marnują. Po prostu ja uważam, że jedzenie jest tanie. Mhm. Właśnie, wracając do przeszłych, zamierzchłych czasów komunistycznych, jakoś wtedy nikt nie marnował jedzenia, ponieważ to, co zostawało, to zostało wszystko przerobione. Teraz mamy za po prostu mamy dobrobyt.
1: Za dobrze mamy, tak? W głowie się przewraca.
5: Jedzenie powinno, i gdyby było tak jak paliwo jeszcze 2-3 razy droższe, to może ludzie po prostu by się zastanowili, co z tym robić, a tak to faktycznie.
1: Swoją drogą, panie Michale, ciekawe, że śmichy, chichy występują w liczbie mnogiej, no bo nikt nie słyszał o takim zjawisku pod tytułem śmich, chich, prawda?
5: No właśnie, śmiech, chichy. No.
1: Zapytam panią profesor przy okazji, bardzo panu dziękuję. 510-357-357-18 minut po południu, czy potrafię nie marnować żywności. A, w aplikacji Sonda oczywiście. Zachęcam, polecam, no ale pewnie o sądzie to już państwu przypominać nie trzeba. Pan Adrian, panie Adrianie, witam, halo.
6: Witam bardzo serdecznie.
1: Witam pana.
6: Dzień dobry panie Jakubie, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Ja nazywam się Adrian Śliwa i jestem ojcem dwójki dzieci, więc wiem, jak wygląda marnowanie w moim domu. I tu jest drugi palący problem, bo nigdy nie wiemy do końca, co mamy zjeść. I rozwiązaniem na ten problem było stworzenie przeze mnie aplikacji Meals Plus, którą stworzyłem po godzinach. No i chodzi o to, żeby po prostu mieć dobry plan, tak? Od dobrego planu się zaczyna jakby żywność w domu, jeśli wiemy, co,
1: ale
6: kiedy
1: plan,
6: jemy.
1: Plan na co? Na żywienie, tak?
6: Na posiłki, tak. Plan posiłków na każdy dzień. Kto i kiedy je śniadanie, jaka porcja jest wielka, to wszystko jakby ustawiamy w aplikacji. I potem mamy taki zespół dziewczyn dietetyczek, ze mną współpracuje niecałe 20 wspaniałych dziewczyn, które tworzą przepisy właśnie w aplikacji Meals Plus. I z tych przepisów możemy sobie komponować właśnie ten plan.
1: No, ale,
6: albo możemy własny.
1: Ale co, tak? Co w sytuacji, kiedy spojrzę w aplikację i się okaże, że propozycja, przepraszam, ale nie odpowiada mi, bo ja mam ochotę, nie wiem, dajmy na to, na salceson. No i nie doczekam się pewnie odpowiedzi. Halo? Halo, ja w sprawie salcesonu, halo?
6: Wiem, wjechałem do garażu i mnie nie słychać pewnie.
1: O, teraz, tak.
6: Przepraszam, wjechałem do garażu, bo akurat parkuję samochód.
1: Już myślałem, że pana pan wystraszyłem tym salcesonem, ale nie.
6: Nie, właśnie bardzo chcę odpowiedzieć na to pytanie, bo w aplikacji Meals Plus może pan w łatwy sposób dodać swój przepis. Wystarczy, że zrobi pan zdjęcie albo wydrukowanego przepisu, albo poda pan link do strony, na której taki przepis jest. Albo go stworzy pan ręcznie i potem może pan planować z własnych przepisów i układać plan pod siebie. Także jest to jakby wygodne. Albo możemy korzystać z inspiracji, albo możemy korzystać ze swoich przepisów.
1: Fantastyczne.
6: I wtedy możemy sobie poukładać taki plan, a z planu tworzymy listę zakupów. I wtedy wiemy, co kiedy jemy i ile tych rzeczy potrzebujemy kupić.
1: Rozumiem.
6: I aplikacja też będzie miała taką funkcję, że zrobimy sobie zdjęcia, co mamy w lodówce, i aplikacja zaproponuje nam, jakie przepisy możemy z tego stworzyć. Więc jeśli na przykład mamy cukinię albo jakieś warzywa, którym kończą się daty przydatności, widzimy, że te niedługo warzywa będą już niedobre do spożycia, możemy jakby w pierwszej kolejności wykorzystać je w planie posiłku.
1: Panie Adrianie, bardzo panu dziękuję i pozdrawiam. 21 minut po południu. Co za czasy, nawet zupa ma aplikację. Pan Tomasz. Panie Tomaszu, witam. Halo?
7: Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
7: Witam serdecznie panie Jakubie i wszystkich słuchaczy. Nie marnuję jedzenia i to, że tak powiem, od lat. Podobnie jak kolega z Miedzicy, również wszelkie pieczywo jest przerabiane na bułkę tartą. No gdzieś tam faktycznie owoce, warzywa czasami gdzieś lądują do tych pojemników na odpady.
1: No, ale bułka tarta, ja się słabo orientuję, ale jak sama nazwa wskazuje, powstaje z bułki. To co z chlebem?
7: Wie pan co, akurat chleba nie kupuję. Ja pieczywa w ogóle nie jem, żona również, dzieci jedynie co to bułki, więc jeżeli te bułki zostają, to są przerwy na bułkę tartą. Zapas też mam spory. I teraz tak, właśnie przed chwilą pan, który wspominał o tej aplikacji, być może lepszą aplikacją by było stworzenie czegoś, co by pokazywało nam, ile tracimy pieniędzy na tym wyrzucaniu jedzenia. Tak, bo być może to by do większości ludzi przemówiło. Stwierdziłem, że po tym jak czy szanujemy jedzenie, czy nie marnujemy, to najlepszym sądzą jest otworzyć lodówkę. Jeżeli mamy pełno ponadpoczętych rzeczy starszych, no to wiadomo, że raczej prędzej czy później to wyląduje. No, w tej chwili, kiedy mamy sklep praktycznie na każdym rogu, nie musimy robić zapasy. Daję sobie sprawę z tego, że te wszystkie promocje, kup 2, kup 5, kup 10, do Pakistanu są
1: Męcące, tak.
7: Mm-hmm. Męcące, tak, i później popadamy w tą taką skrajność robienia zapasów, a to się później psuje. No przede wszystkim wszystko z głową, tak? Wszystko z głową, planowanie jak najbardziej, tak? Nie kupować na zapas rzeczy, które mogą się psuć.
1: To się tak łatwo mówi, wszystko z głową. Gdybyśmy wszystko robili z głową, to nikt nie miałby nadwagi.
7: Zgadza się.
1: Pozdrawiam pana, 23 minuty po południu. Czy potrafię nie marnować żywności? 510-357-357 w aplikacji Sonda. Pan Jarosław, panie Jarosławie, halo?
8: No, pan Jarosław zaczyna, już miałem tak żartować, salceson, halo tu salceson, ale będzie poważnie.
1: Aha.
8: Więc tak, no pierwsze co, no to może niedługo nadejdą takie czasy, patrząc po tym, co się dzieje na świecie, no, że myśląc o jajku, będziemy myśleli o jajku Faberze, a nie o produkcie kury, więc wszystko zależy od tego, czy coś jest rzadkie, czy nie. Może się okazać, że ta żywność, nagle nam się ten zasób skurczy i w ciągu tygodnia, czy dwóch może się okazać, że w tych naszych supermarketach pustki, tak jak kiedyś w 80-tych latach, i jajeczko będzie bardzo cenne. Więc kurki hodować państwo, kochani, tak jak już przedmówcy wspominali.
1: Tak.
8: Teraz tak, jeszcze poważniej. No jesteśmy wierzący podobno, to żyjemy w świecie Boga, prawda?
1: No, czy wierzący, to tu pewnie bym dyskutował, z badań GUS-u wynika, że tak w większości deklarujemy, tak.
8: Deklarujemy, więc no, może się troszkę staramy. Więc ten ktoś, kto nam to wszystko przygotował, to się napracował, bo to nie tylko ten nasz Bozia, ale też nasza. Ale też ten rolnik, no cały łańcuch się składa na to, żebyśmy do buzi sobie włożyli.
1: Napracował to jedno, ale oprócz tego zużył mnóstwo energii, mnóstwo wody, prawda?
8: Tak, to są wszystko rzeczy, o których nie myślimy, wkładając ten chleb czy tego batonika do ust. Nie mówię o transporcie i koszcie czego, co teraz jest takie drogie. Ropa. Więc podsumowując, to wszystko to jest po prostu niesamowity koszt, który na samym końcu tego łańcucha potrafimy bezmyślnie zmarnować. I nie dziwmy się teraz, że nasi przodkowie co robili, jak siadali do posiłku? Żegnali się. To miało im przypominać, że to kosztuje wszystko i to jest naprawdę wysiłek niesamowity, potężny całego tego organizmu i przyrody, i ludzkiego, żebyśmy mogli coś do gęby włożyć. I tym chcę podsumować, tym znakiem krzyża. Dziękuję.
1: Dziękuję, pozdrawiam. 25 minut po południu. 510-357-357. Pan Damian jeszcze. Panie Damianie, halo?
9: Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry panu.
9: Nie mam nic mówić.
1: Też pan używa zestawu głośno mówiącego, jak słyszę, tak?
9: Nie, bo nie? Bezpośrednio z telefonu, czy jest lepiej?
1: No to może by kwestia pomieszczenia i taki nietypowy pogłos słyszymy, ale spróbujmy.
9: Miałem nie dzwonić, ale w rozmowie z panem Marcinem z Niedzicy przyznał się pan, że usłyszał pan o aplikacji Tugo ostatnio po raz pierwszy. To dzwonię panu natrzeć już, że 5 lat temu już w podobnym temacie rozmawialiśmy, już wtedy o tym wspominałem i inni słuchacze zresztą też, także...
1: To mi się zapomniało, bardzo pana przepraszam.
9: Zapomniało się panu, ale no wybaczymy, bo przecież metryka i tak dalej, ale nie będę wypominał. A dzwonię tylko przedstawić taki malutki hak, jak to powiedzieć, taką radę.
1: Aha.
9: My marnujemy jedzenie, no niestety w naszym domu się jedzenie marnuje, ale zauważyliśmy to jakiś czas temu i próbujemy temu przeciwdziałać świetną metodą, bo rzeczywiście te resztki jedzenia, te niedojedzone obiady, które sobie pakujemy do pudełek, na ogół gdzieś trafiają na tyły lodówki albo na wyższe półki i potem się odnajdują po 3 tygodniach.
1: Uh-huh.
9: I fajną metodą jest zainwestowanie w opakowania szklane, przezroczyste. Wtedy widać, co jest zawartością tego opakowania. Widać, co w nim jest. I
1: to się siłą rzeczy przypomina, tak?
9: Przypomina się, rzuca się w oczy i po 3 czy 4 dniach przypominamy sobie, że jeszcze doba i te ziemniaczki z mięskiem zrobią się całkiem gwałciowate i będzie przykro, że kiedy je wyrzucamy. Więc opakowania szklane, taka mała metoda.
1: Może i to rzeczywiście pomoże. Bardzo panu dziękuję. Jeszcze pani Dorota. Pani Doroto, halo?
10: A dzień dobry, ja w sprawie tej ropy dzwonię.
1: Dzień dobry, witam.
10: Z Dubaju. Ja chciałam powiedzieć, że myślę, że też musimy na to spojrzeć, jak to było kiedyś, bo ja na przykład z domu wyniosłam, że nic się nie marnuje, potem przyszedł taki czas, że był dostęp do wszystkiego i nagle zaczęliśmy kupować bardzo dużo. I ta lodówka się była przepełniona, bo kiedyś nie było, prawda? Kiedyś nic nie było.
1: A poza tym współcześnie mamy dużo większe lodówki, prawda?
10: Ale to też prawda, dlatego trochę nam to w głowie zostało, już nie chcę sobie wypominać, ile mam lat, ale pamiętam, że jeszcze 20 lat temu na przykład, akurat 20 lat temu przyjechaliśmy tutaj na Bliski Wschód, to ja byłam zachwycona, że jest tyle rzeczy i po prostu z tej mojej lodówki się wszystko wylewało i się bardzo dużo marnowało, ale teraz ta świadomość jest większa i teraz to trzeba się po prostu skupić na tym, że jeżeli tylko można robić zakupy z głową, czyli kupować naprawdę na konkretne rzeczy. Jako że w moim DNA jest wciąż gotowanie za dużo, to mrożę po prostu porcje obiadowe na później. Bo na przykład ja mam też taki problem, że tak, raz, że kur nie mam tutaj, u siebie, a dwa, nie ma u nas...
1: To dziwne.
10: No tak, prawda? Ale nie ma też u nas segregacji śmieci na przykład, tak? W ogóle. Także ograniczanie na przykład takich rzeczy jak filtr do wody, nie kupowanie plastikowych butelek, takie rzeczy i tak dalej. Ale właśnie mrożenie, kupowanie z głową, czyli na konkretne potrawy. No i mój syn nie ma problemu z tym, żeby jeść na przykład ten sam obiad przez 3 dni, też wykształciłam, że tak powiem.
1: Swoją drogą wspomniała
10: czyli
1: pani...
10: nie ma kręcenie nosem.
1: Jasne, wspomniała pani o lodówce. Ciekaw jestem, kiedy taka przepełniona, z której się wysypuje lodówka, przestanie być takim symbolem dobrobytu dla nas. Pozdrawiam. 510-357-357. Pan Przemysław, panie Przemysławie, halo.
11: Dzień dobry, tak.
1: Dzień dobry.
11: Dwa pomysły mam odnośnie właśnie niemarnowania na przykład pieczywa. W domu chleb mrozimy i następnego dnia, kiedy potrzeba, wyciąga się dokładnie tyle kromek, więc nic się nie marnuje praktycznie, schodzi zawsze do zera.
1: Warto tylko pamiętać, żeby ten chleb, z doświadczenia wiem, z eksperymentów różnych, czymś owinąć, żeby nie wysechł, prawda?
11: No tak, dokładnie. I druga rzecz, to z kolei dotyczy głównie mnie, ponieważ żona codziennie gotuje córkom świeży obiad. A ja jestem, że tak powiem, nieposzkodowany, ponieważ bardzo to lubię, zawsze jeden dzień do tyłu. Czyli dieta ogólnoresztkowa, zjadam po prostu zawsze danego dnia to, co było wczoraj. I w ten sposób się nie marnuje.
1: Rozumiem, że decyduje się pan na takie jedzenie nie pierwszej świeżości.
11: No, nie przeszkadza mi to.
1: Przypominam się zwyczaj na wielu łódkach, kiedy to właśnie w trosce o to, żeby nie marnować, nie wyrzucać pieczywa. W zasadzie jak się kupuje pieczywo, to ono jest na jutro w rejsach, bo dziś trzeba zjeść to, co było kupione wczoraj. No i w ten sposób zawsze się je wczorajsze pieczywo. Pani Danuto, witam, halo.
12: Dzień dobry, panie
1: Kubo. Dzień dobry, pani.
12: No ja jestem osobą, która niestety 60+ i marnuje żywność. Marnuje żywność z tego powodu, że żywność jest byle jakiej jakości. Jesteśmy z mężem w dwójkę, więc nie kupuję dużo tej żywności. Nie jadam mięsa i wie pan, jak dla męża kupię, to nawet parę deko, to widzę, że to mięso w lodówce przechowywane w odpowiedni sposób, ono niestety tak ślimaczeje. I robi się nie do zjedzenia. Próbowałam przejść na dietę pudełkową, ale nie wszystko mi smakowało i też część szła do kosza. I proszę mi wierzyć, jak pójdę do sklepu i widzę, ile ludzie rzeczy kupują, to dziwię się, że mówią, że nie marnują. Bo ja kupuję niewiele rzeczy, na przykład kupuję 3 owoce, ale okazuje się, że z tych 3 owoców na drugi dzień już jeden jest popsuty. To samo jest z pomidorami. Po prostu żywność jest byle jakiej jakości.
1: To od tego zacznę, jeśli pani pozwoli, rozmowę z moim gościem, bo to bardzo, bardzo ciekawy wątek. Pozdrawiam pani Danuto. A na antenie pani Agnieszka Kręglicka, restauratorka, felietonistka, autorka książek, programów telewizyjnych. Witam, dzień dobry.
13: Dzień dobry, dzień dobry.
1: No właśnie, bo to bardzo ciekawy wątek. Czy sposób produkowania, zabezpieczenia podczas transportu zmienił się przez lata, skoro tak często słuchacze zwracają uwagę na fakt, że żywność teoretycznie świeża kupiona w sklepie, na przykład w sklepie mięsnym, no bardzo szybko ulega zepsuciu albo wykazuje takie cechy podejrzane.
13: No tak, tak, tak. To zaobserwowaliśmy. Rzeczywiście zmieniło się to raczej na gorsze, chociaż równolegle wtedy, kiedy powstawały te przemysłowe produkcje, równocześnie zaczęliśmy zauważać produkcję jakościową. Jeżeli tylko mamy możliwość z niej korzystać, no to na pewno warto. To wtedy zjada się chleb do ostatniego okruszka, on się nie psuje i podobnie wędlina, która się wysusza, a nie ślimaczy. Mhm. I tutaj Jamie Oliver, on polecał, że kupuj najlepszą żywność, na jaką cię stać, jako zasadę. I wtedy rzeczywiście, jeżeli wydajemy na jedzenie więcej, to bardziej je szanujemy, kupujemy mniej, lepsze, bardziej nas ono cieszy, a jednocześnie no, nie ma tego wątku, że wyrzucamy. Natomiast to, że jedzenie jest dostępne, no to jest wielka zdobycz cywilizacji, tak? To, że stało się tanie, więc tego też nie możemy pomijać.
1: Czy nasze zakupy jedzeniowe, przechowywanie, sposób przygotowywania potraw można tak ogarnąć jakimś systemem, który pomoże ograniczyć wyrzucanie jedzenia?
13: No, w restauracji musimy to robić. Musimy to robić z podstawowej przyczyny, że naszym zadaniem jest generowanie zysków, w związku z tym nie możemy mnożyć kosztów niepotrzebnych, czyli patrzymy tak na całość przedsiębiorstwa, liczymy to bardzo skrupulatnie, a wyrzucanie jedzenia, no to wyrzucanie pieniędzy. Zresztą w tym raporcie dotyczącym wydatków Polaków, no to właśnie to, ten aspekt był zauważony, że to są pieniądze, które wyrzucamy. Mhm. I w restauracji nie możemy sobie na to pozwalać. Stąd jest taka tendencja, żeby menu w restauracjach było krótsze, bardziej przemyślane, mhm, pochłaniające wszystkie elementy danego produktu. Czyli kiedy podajemy krewetki, to tutaj podajemy mięsko, a skorupy wykorzystujemy do przygotowania zupy czy bisku, jakiegoś sosu, innego elementu. Oliwę z marynowania dyni wykorzystamy jako bazę sosu winegret. To jest wręcz taki konkurs teraz wśród szefów kuchni, mhm, żeby wykorzystywać wszystko maksymalnie, ale oczywiście zawsze są resztki przy produkcji szczególnie no, takiego jakościowego dania, które będzie super atrakcyjne. I tu mamy dwa sposoby, znaczy my w restauracjach stosujemy dwa sposoby. Oczywiście kompostujemy i dla mnie to jest, no, produkujemy złoto ogrodników, tak? To, mhm. Kompost to jest naprawdę niezwykle cenny sposób przerobienia jedzenia. A dodatkowo my zdecydowaliśmy się na współpracę z firmą, która odbiera resztki z talerzy, czyli te resztki mieszane, mhm, i przerabia je na biopaliwo.
1: O.
13: No i to jest absolutnie rewolucyjne i cenne i ze wszechmiar sensowne. To mogłoby być wprowadzone również w budynkach mieszkalnych i dla indywidualnych odbiorców, gdybyśmy byli bardziej rzetelni przy rozdzielaniu odpadów.
1: No i to jest niestety, gdybyśmy byli rzetelni, punkt, tak, także w sposobie utylizacji, wyrzucania.
13: Dokładnie,
1: bo
13: dokładnie.
1: Pewnie będziemy mieli małą skłonność do przyznawania się do takich czynów, ale, no ale podejrzewam, że znaczna część naszych rodaków po prostu spuszcza te resztki w toalecie.
13: No na przykład, tak, to oczywiście, że to się dzieje, albo że jest niesegregowane, wrzucane do czarnego worka. W restauracji możemy tego dopilnować, bo jesteśmy zmotywowani finansowo. Mhm. My w tej chwili za ten odbiór wszystkich resztek jedzeniowych płacimy, ale też firma, która to od nas odbiera, mówi, że gdyby tego było dużo na rynku, to oni by oddawali za to pieniądze, więc prawdopodobnie powinno być to polityką miejską, żeby takie możliwości się pojawiły dla mieszkańców, ale mhm, od mieszkańców zależy, jak segregują śmiecie.
1: Jasne. Bardzo często to z badania dla Too Good To Go wynika. Bardzo często na pierwszym miejscu. Najczęściej wyrzucamy mięso, akurat produkt, który z powodzeniem można mrozić. Ja o tym wspominam, bo mam wrażenie, że mrożenie nie jest naszym zwyczajem, a szkoda. Ja przyznam, że najczęściej gotuję taki duży gar rosołu. Z połowy robię jakąś zupę, a tę drugą połowę rosołu po prostu mrożę. I takie mrożenie rosołowi przecież nie szkodzi, prawda?
13: Rosołowi nie szkodzi. Ja jestem w tym samym klubie i też mrożę rosół, bo on jest bardzo, bardzo uniwersalny i do wielu rzeczy można go wykorzystać. Mhm. No, my w restauracjach też wakujemy, czyli pakujemy próżniowo. To również znacząco przedłuża życie jedzenia. Tak. I pasteryzacja, czyli zamykanie w słoiku, więc to gotowanie zupy swoją drogą, to jest niesamowite. Ja oprócz tego, że prowadzę restaurację, prowadzę też targ. Aha. I na tym targu rolniczym bardzo wielu rolników sprzedaje gotowe zupy. Ludzie bardzo chętnie je kupują. To są zupy pasteryzowane, czyli chcemy jeść takie jedzenie prawdziwe, ugotowane w domu, no ale też nie chcemy go zjadać natychmiast wtedy, kiedy właśnie powstało, tylko wolelibyśmy, żeby ono było gotowe w lodówce, zawsze świeże.
1: Jasne. Choć mimo, że również jestem miłośnikiem tego targu, wielokrotnie ten targ odwiedzałem, no to jednak kupowanie takich produktów wiąże się z wydatkiem. Często jest tak, że jeżeli włożymy troszkę pracy, no to wyjdzie w domu po prostu taniej. Choć jeżeli mówimy o tym mrożeniu, to warto wspomnieć, że nie wszystko można mrozić. Zauważyłem na przykład, że jeżeli w zupie są ziemniaki, dajmy na to
13: ogórkowej,
1: no to potem po rozmrożeniu one wyglądają jak pasta, prawda?
13: Ale ja myślę, że ten aspekt gotowania jest bardzo ważny, że w momencie, kiedy gotujemy sami, włożyliśmy tę pracę, to dużo trudniej nam jest wyrzucić. Dużo łatwiej nam jest wyrzucić wędlinę, którą kupiliśmy tanio, niż mięso, które upiekliśmy sami, nie mówiąc o tym, że to mięso dużo lepiej się będzie przechowywać. Czy potem być zjadane jako wędlina, czy jako danie obiadowe.
1: Są produkty, które no, z mrożeniem sobie nie radzą, na przykład owoce, warzywa, no i pojawia się problem, to co robić? No, można przetwory, ale to trzeba się narobić, to chyba by najprościej soki, prawda?
13: No, owoce mrożą się nie tak źle, na pewno możemy robić musy i zamrażać i z owocami
1: eksperymentowałem,
13: trochę łatwiej.
1: Eksperymentowałem tak. Z czereśniami, słabo wypadło.
13: Nie, to nie będzie tak, no. To nie będzie na pewno ten walor.
1: Wiśnie tak, ale czereśnie nie, to ciekawe.
13: Tak, kompocik z czereśni nie jest zły, bardzo łatwo się robi, to tylko jest zalanie owoców, łyżka cukru i pasteryzacja. No ale ile możemy też zjadać kompotu czy soku? To rzeczywiście jest kłopot, szczególnie kiedy chcemy mieć tę różnorodność w sklepach i wszystko dostępne przez cały rok. Mm-hmm. To jest jeszcze jedna rzecz, której musimy się nauczyć, czy przywrócić do naszych zwyczajów jadanie sezonowo, rezygnowanie z tych produktów. Jestem przekonana, że sklepy nie będą ich sprowadzać wtedy, kiedy nie będziemy ich kupować.
1: Jeden z dzwoniących dzisiaj słuchaczy zauważył pewne zmiany w naszym nastawieniu, w podejściu do zakupów, do produktów. No i krótko mówiąc, na koniec puenta była taka, ustaliliśmy, że się nam troszkę w głowach poprzewracało. Ja przyznam, że od pań sprzedających na bazarze tutaj niedaleko Radia Uroczy Bazarek wiem, że klienci potrafią marudzić w sprawie każdej plamki na marchewce czy gruszce. A przecież takie pojedyncze przebarwienie bądź taki miękki dołek w gruszce się trafia, prawda? No nie powoduje, że cała gruszka nie nadaje się już do jedzenia.
13: No tak, ale kupujemy oczami. Ja też rozumiem klientów, którzy wolą wybierać taki towar, który nie będzie miał żadnej skazy, to jest na pewno trudne wyważanie tego, co będzie odpowiednie. Nie powinniśmy się na to zżymać, bo te produkty nadają się do jedzenia, ale no, musimy umieć też gotować i z nimi postępować. I każdy z nas, wydając pieniądze, chciałby, żeby to był produkt taki stuprocentowy do wykorzystania, a nie z obiciami. Jest cały czas wiele do zrobienia i cały czas możemy dążyć do tego, żeby świat był lepiej zorganizowany.
1: Tak, wysiłki warto podejmować bezwzględnie. Agnieszka Kręglicka, restauratorka, felietonistka, autorka książek, mistrzyni kuchni. Wrócimy na antenę przed godziną 13. Bardzo dziękuję za spotkanie.
13: Dziękuję tymczasem.
1: 18 minut do 13. Wracamy do pytania, czy potrafię nie marnować żywności. W aplikacji Sonda, a na antenie telefony 510-357-357. Pan Radosław, halo.
14: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
14: Bardzo ciekawy temat. Jak zwykle przyłączam się do dyskusji entuzjastycznie, bo też nie marnuję jedzenia. Sam gotuję dla trójki dzieci, uprawiam się w sport, sam też uprawiam sport, więc tego jedzenia całkiem sporo idzie. I teraz parę takich porad dotyczących niemarnowania. Po pierwsze, nie mrozimy pieczywa, które pochodziło
1: z odpieku. Słabo pana słyszę, panie Radosławie.
14: Dobrze, to ja już się
1: może kwestia zmiany pomieszczenia, może kwestia zmiany miasta i to wystarczy.
14: Teraz lepiej?
1: Taki żarcik. Tak, lepiej, bardzo dziękuję.
14: O, właśnie. Więc pierwsza taka porada. Ja bym poradził nie mrozić pieczywa, które było odpiekane w piekarni, bo ono zwykle jest mrożone wcześniej przed odpiekiem, więc to się nie nadaje. Druga rzecz, no to właśnie wekowanie zup, czyli taki paseryzacja zup, tak? I później to jest super pomysł. I trzecia rzecz, sztuczna inteligencja mi pomaga wykorzystać takie produkty, które szybko schodzą, które gdzieś tam mam w lodówce i wymyślam z nią sobie różne potrawy. Nie wiem, czy ktoś poruszał ten temat, ale to jest taki pomysł, żeby coś, co szybko się tam traci datę ważności i tak dalej, warto to wykorzystać właśnie przygotowania jakiegoś przepisu, który chodzi całkiem smaczne, te potrawy ze sztuczną
1: inteligencją. Tak, czasami nam coś nie przychodzi do głowy, a tu proszę, jest gotowy pomysł. Pozdrawiam pani Marta. Pani Marto, halo?
15: Dzień dobry, panie Kubie. Dzień dobry. Po pierwsze, to już to, co pan wspomniał też, ja na przykład nie jestem właśnie super kucharką i przyznam się, że czasem ciężko mi wymyślić jakiś przepis, a często używam właśnie sztucznej inteligencji do pomocy w wymyśleniu przepisów z różnych rzeczy, które mam w lodówce, więc podaję, co mam w lodówce i ChatGPT bardzo fajnie pomaga mi. Mm-hmm. Tak, dokładnie. Druga rzecz to lodówki.
1: Czyli można mu zadać takie zadanie, że nie wiem, mam szczypiorek, pomidory i mięso mielone wołowe i co proponujesz, tak?
15: Powiedz, chociaż ja trochę może bardziej skomplikowane rzeczy nadaję, ale pewnie takie prostsze też można. Mm-hmm. Więc naprawdę to bardzo pomaga. Właśnie ostatnio wykorzystałam bataty, które gdzieś zostały po gotowaniu dla mojego psa, więc bardzo mi się przydały i zrobiłam sobie z nich pyszne placuszki, więc bardzo polecam. Druga rzecz to są lodówki społeczne, które mam tutaj akurat blisko mnie jedną lodówkę społeczną i tam często zanoszę jakąś rzecz, która już widzę, że zbliża się termin ważności, a nie będę mogła jej służyć, więc tam bardzo chętnie ludzie z niej korzystają.
1: Fantastyczne.
15: A trzecia to właśnie mamy też taką lokalną grupę na osiedlu moim, gdzie możemy napisać, że jakaś rzecz nam jest zbędna i czy przypadkiem ktoś nie chce jej do czegoś użyć. I to super działa i naprawdę ludzie się zgłaszają, także bardzo polecam założyć takie coś na lokalnej społeczności.
1: Bardzo pani dziękuję za podpowiedzi. Pan Tomasz, panie Tomaszu, czy potrafię nie marnować żywności? Witam pana, dzień dobry.
16: Dzień panie Kubo. Ja trochę chciałbym wrócić do aplikacji Too Good To Go i nie tylko o oszczędzaniu, takim niemarnowaniu, a raczej oszczędzaniu, bo ta aplikacja poza granicami naszego kraju ma bardzo szerokie działania i na przykład kiedy zwiedzałem Skandynawię, to praktycznie każdego dnia żywiłem się w dobrych hotelach, gdzie śniadanie hotelowe było wydawane za 1/3 ceny i nie trzeba było nic nosić do domu, a tak naprawdę można było zjeść bardzo dobre posiłki.
1: A informacje domyślam się właśnie z aplikacji, tak?
16: Absolutnie tak. Super, super miejsca, super hotele i wyżywienie na wakacjach 1/3 ceny. Także nie marnowanie przez hotele, a a my jako turyści byliśmy zadowoleni, że mogliśmy zjeść dobre śniadanie.
1: Dziękuję za podpowiedź, pan Leszek. Panie Leszku, halo.
17: Dzień dobry, kłaniam się panie Kubo i wszystkim słuchaczom. Ja tylko chciałem powiedzieć tak, że urodziłem się w czasach, kiedy żywność była na wagę złota. Kończąc szkołę musiałem stać w kolejkach, znaczy nie musiałem, tylko miałem taki obowiązek stania w kolejce, żeby zrobić miejsce dla taty, dla mamy, żeby mogli zastąpić, później kupić to jedzenie. Mama tworzyła ze wszystkiego.
1: To się nazywało trzymanie miejsca, prawda?
17: Trzymanie miejsca, tak. Stałem w tych kolejkach, patrzyłem, co dorośli wyprawiają w tych kolejkach. To osobna historia. Natomiast jeśli chodzi o takie rzeczy, no staram się nie marnować jedzenia, bo wiem, jak bardzo cenne jest, ile kosztuje wytworzenie. Uważam, że te wszystkie pomysły z przetwarzaniem tego, co zostaje, oczywiście są chwalebne i tak dalej, bo tak to by wylądowało to na śmietniku. Natomiast dowiedziałem się, będąc już dorosłym człowiekiem, że na przykład takie produkty jak ziemniaki, makaron, wszelkiego rodzaju kasze są lepsze do zjedzenia. Nie na świeżo, tylko właśnie mając już ten 1-2 dni w swoim życiorysie, będąc w lodówce, i wtedy nabierają pełnej wartości albo tracą te niekorzystne substancje, które na przykład w ziemniakach, na przykład skrobia, która dopiero jest akceptowalna po 24 godzinach dla organizmu. Bo ona i tak zostaje. Także proszę się nie bać, proszę jeść z lodówki, bo naprawdę nie stać nas na to, żeby wyrzucić. Wystarczy oglądać sobie migawkę z Afryki, jak wygląda sytuacja. I to nie jest spoilerowanie tego tematu, tylko po prostu no, takie chyba życiowe spostrzeżenie. Po prostu nas na to nie stać. Cały czas jesteśmy za biedni na to, a poza tym nawet będąc bogatym człowiekiem, nie wolno dopuścić do takiej sytuacji, żeby żywność marnować. Ja tego nie robię. I tyle. Pozdrawiam serdecznie wszystkich.
1: Dobrego dnia, bardzo dziękuję. Pan Mirosław, panie Mirosławie, słuchamy, halo.
18: Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
18: Ja chciałbym tutaj wspomnieć o takiej jednej dziedzinie, która dotyczy systemowego marnowania. Mieszkam w Niemczech, w Bremie, i tutaj istnieje jakby systemowe rozwiązanie. Jest to Stowarzyszenie TAFEL, które jest wspierane przez samorząd oraz przez szereg firm, które jakby załatwia odbieranie wszelkiej nadmiarowej żywności ze sklepów, marketów, restauracji, które jest potem przez wolontariuszy przygotowane, segregowane, pakowane i korzystają z tego ludzie. Wręcz wygląda to jak market. Jest w mieście kilka takich dużych obiektów, gdzie rejestrują się ludzie, ci, którzy również emeryci, osoby starsze, osoby na zasiłkach, ale nie tylko, które korzystają z tego w sposób systemowy. Tam jest to wcześniej sprawdzane, wszędzie pracują wolontariusze. Nie jest to jakby puszczone, tak powiedzmy, na całkowitą inicjatywę. To jest taki system zorganizowany, więc określone dni, markety, restauracje.
1: I działa.
18: Tak, one korzystają z tego, że też trochę jakby dla społeczeństwa funkcjonują w tym systemie, czyli wspierają i tak dalej. I działa to na masową skalę. Po prostu jest to jakby, no można powiedzieć, niemiecka organizacja działa. To jest też system, który można by było w naszym kraju
1: wdrożyć.
18: Spróbować zaimplementować na przykład przy pomocy samorządów i organizacji.
1: Panie Mirosławie, pozdrawiam, dziękując za telefon. Jeszcze krótko pan Mariusz. Panie Mariuszu, bardzo proszę, halo.
19: Dzień dobry panie Kubo.
1: Dzień dobry.
19: Witam serdecznie. Zmusił mnie pan, jak to się mówi, do tego telefonu, tak, chociaż tak krótko, swoją wypowiedzią na temat tego rosołu słynnego.
1: No.
19: Który pan, jak to się mówi, wlewa do swoich mrozów.
1: Co pana tak poruszyło?
19: O ile ja pamiętam, to pan chyba dorosł, co do Wisły raz wlał.
1: O, wie pan, nawet dwa albo trzy, tak, jak przecedzałem, tak uważnie, ostrożnie, żeby nie uronić kropelki.
19: O właśnie, o to chodzi. Panie Kubo, ale wracając do naszej rozmowy, do tego tematu marnotrawienia, trzeba by się troszkę tak zastanowić nad tym, dlaczego ta żywność jest taka marna obecnie. To mięso to jest bardziej, jak to się mówi, chemiczne, przetwarzane. Jak to się mówi, człowiek czasami jak coś je, to się zastanawia, czy temu łysemu czasami pióra na głowie nie wyrosną, bo antybiotyków mamy już tyle w tych kurczakach, że człowiek nie musi brać, żeby jak choruje, tak?
1: No to są akurat mity, ale o tym może następnym razem. Bardzo panu dziękuję, pozdrawiam. Niebawem 8 minut do godziny 13. Ponownie z nami pani Beata Pałczyńska. Too Good To Go.
0: Dzień dobry raz jeszcze.
1: Współautorka badania na temat żywności i pani Agnieszka Kręglicka, restauratorka, felietonistka, autorka książek. Słyszymy się?
13: Tak jest.
1: Znakomicie. Czy potrafię nie marnować żywności? No świadomość wśród słuchaczy Radia 357 jest po prostu imponująca. 80% deklaruje, że potrafi nie marnować żywności, zapanować nad zakupami, nad menu, nad sposobem żywienia. 20% przyznaje, że jednak się nie udaje i żywność marnuje. Agnieszka Kręglicka, to ciekawe spostrzeżenie. Nie pierwszy raz słyszę taki argument, że ktoś powiedział o tym, że relatywnie w sumie ciągle żywność jest za tania. Pewnie wiele osób, jak to słyszy, to się oburzy. Ale czy coś w tym jest?
13: Czy ja mam to skomentować? Rzeczywiście tak to widzę. Jakościowa żywność, ta, którą określamy jako drogą, no ona więcej wytrzymuje, tak? Jest, no i przez to też, że jest droga, no to wzbudza naszą większą opiekę.
1: Większą uwagę, tak. No bo skoro wydajemy więcej pieniędzy, to zazwyczaj to, na co wydajemy, jeśli jest drogie, to staramy się szanować. Mówiliśmy o wyrzucaniu jedzenia i stratach finansowych dla każdej rodziny, dla każdego człowieka, Polaka. To jest jeden problem, a następny, wspomnieliśmy też o tym, to gdzie to wyrzucamy i czy przypadkiem wyrzucaniem nie wywołujemy następnych problemów? No bo przecież wyrzucamy często ku radości szczurów i dzików.
0: No może...
1: Bardzo proszę.
13: Proszę.
0: Dobrze, to ja może również odniosę się do badań, które podaje Eurostat. Więc najwięcej marnujemy właśnie w naszych domach, stąd też my w Too Good To Go prowadzimy te badania z konsumentami.
1: 60% marnowanej żywności.
0: W zależności od badania to jest od 55 do 60, zgadza się. Więc
1: udział gospodarstw domowych, tylko dodajmy, tak.
0: Dokładnie. Skupiamy się na tej edukacji konsumenckiej, no bo tutaj mamy olbrzymi wpływ na tę skalę. A skala, jak już wiemy, jest ogromna. W Polsce każdego roku marnujemy blisko 5 milionów ton żywności, więc my mamy realnie wpływ na to. Powiedzieliśmy sobie już, dlaczego wyrzucamy, ale też jeszcze dodam do tego, że często też nie odróżniamy dat ważności, bo na produktach spożywczych mamy dwie daty przydatności. Jedna to jest należy spożyć do, a druga najlepiej spożyć przed. I w przypadku tej drugiej opcji, czyli najlepiej spożyć przed, to jest sugestia producenta, do kiedy należy spożyć dany produkt. Ale te produkty, jak pokazują liczne badania, chociażby z SGGW, pokazują, że one są często dobre dłużej. I oczywiście tutaj też możemy się odnieść do tej jakości produktów, ale proszę się nie bać, jeżeli dzisiaj z racji, że mamy ten szczególny dzień, czyli Międzynarodowy Dzień Świadomości na temat strat i marnowania żywności, no to zaapelujmy do tego, żeby używać swoich zmysłów i za pomocą tych zmysłów ocenić, czy to, co mamy w domu, nadaje się nadal do spożycia, czyli popatrzmy, powąchajmy, posmakujmy i dopiero później zdecydujmy, czy to faktycznie musi iść do kosza.
1: Agnieszka Kręglicka, mam jeszcze jedno pytanie. No po części związane z kuchnią, naszymi przygotowaniami, czy zakupami, produktami. Krótko mówiąc, jak walczyć z muszkami, owocówkami? Bo to jest taki koszmar. Wystarczy zostawić pół śliwki. Już są. Kto to przynosi do tej śliwki? No?
13: To jest rzeczywiście zmora. Ja też uważam, że jesteśmy absolutnie bezbronni wobec muszek, owocówek. No, jedyny sposób to mordowanie ich przez używanie odkurzacza. To jedyna metoda, którą udaje się zastosować, ale one nie uciekają, rzeczywiście tutaj dają się złapać, ale no najważniejsze jest, żeby nie zostawiać nic na wierzchu i bardzo, bardzo tego pilnować. Niestety w tej chwili, kiedy już mamy taki sezon coraz szybszego psucia się warzyw, owoców, a również kwiatów, musimy też zwracać uwagę na nasze bukiety, bo tam też muszki, owocówki się potrafią żywić. Czego doświadczyłam.
1: Albo w końcu po tygodniu umyć sokowirówkę, prawda?
13: No nie, nie, takiego doświadczenia nie mam. Myję od razu.
1: Agnieszka Kręglicka, restauratorka, Beata Pałczyńska, Too Good To Go, współautorka badania o żywności. Bardzo dziękuję za rozmowę i dobrego dnia.
13: Dziękujemy.
1: 3,5 minuty do 13. My słyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa.

telefon na scenę, iPhone 7. Pyta czy zejdę, wyjdę, wejdę, nie, nie. Czy jestem sam, co robię potem i wyciąga rękę. Nie jestem sam, idę na bar, śmiechy tu mam, zrobi cię Bart.

włączoną telewizją. Takie było dzieciństwo, podwórko i telewizor. Telewizja była naszą dopaminą, telewizja, landrynki, popcorn. Nie chcieliśmy dorosnąć, tworzyliśmy podziemny krąg jak Brad Pitt i Edward Norton. Ojcowie nas kochali, ale nie zawsze potrafili nam to okazać. A my graliśmy swoje role, udając, że nie potrafimy płakać. Filmy

kinach Shrek i Amelia. A my golimy głowy na jeża. Jeździmy do hybryd, remontu i na plac Bawiciela. Do kina Muranów na filmy Gutka. Tam siedzimy jak zahipnotyzowani, a na podwórkach wrony i pusty.

0: Radio 357. Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: I zacznę dzisiejsze spotkanie od oj. Ja Państwa serdecznie przepraszam, ale sobie otworzyłem profil facebookowy radia i przywitał mnie Tomek Gorazdowski i zdjęcia z jego wyprawy. Oj, gdzie go poniosło? No ale to będziemy wszystko opowiadali. Dzień dobry, kłaniamy się, zaczynamy środę.

0: Mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północnym wschodzie i w obszarach podgórskich Karpat. Około 20 będziemy mieli w centrum i 24 na zachodzie. Trochę jak wczoraj i trochę pewnie jak jutro.
1: Radio 357.
0: Ale w sumie fajna pogoda, to niech sobie trwa.

Trzyma się mocno, nagranie na liście, oj, bardzo mocno. 10 minut po 6 to jest moment oficjalnego. Dzień dobry, Paulina Kozion, Iza Woźniak, Maria Guzek, Tomek Matlingiewicz, który audycję realizuje, Krystian Hanke, Marcin Łukawski. Zapraszamy serdecznie na dzisiejszy poranek. Stanisław Hatylak oczekuje na Państwa przy telefonie, przy głosówkach. Głosówka to w aplikacji, taki magiczny guzik. Kto się jeszcze nie spotkał, to myślę, że powinni się

Państwo spotkać. Obie strony będą bardzo zadowolone. A poza tym tekstówka to też w aplikacji. No i ranek @radio357.pl.

0: Za 45 minut serwis informacyjny. Serwisy dzisiaj to Monika Mędroch-Karłowska, a jeśli chodzi o sport, to Sebastian Kierzek.
1: Ranek 357.
0: No to jeszcze raz zacznę od ojojojojoj. Proszę zerknąć na facebookowy profil Radia 357. Tam jest Tomek Gorazdowski i zdjęcia z wyprawy. Jak to wszystko wygląda, jakie warunki, jaki motor, motocykl. Zresztą pani Beata szybko napisała motorynka na zdjęciu. No niby niepozorna, ale musi dawać radę na takiej trasie i z takim bagażem. To ku chwale, panie Tomku. Rzeczywiście, bagaż pokaźny. Motorynka to może nie jest, ale też no tak to wygląda. No, proszę zobaczyć. Będą Państwo wiedzieli od razu, o co chodzi. No i piękne widoki. Właśnie w tej sprawie Tomek się wybrał, żeby zobaczyć ośmiotysięczniki. Tomek Gorazdowski, czyli guru na tropach Yeti, to 6.50. Tomek będzie opowiadał.
2: Możemy tu oglądać drugi najszybszy lodowiec na świecie. Jedyny w Pakistanie, który leży poniżej wioski i do którego nie trzeba wspinać się jak kozica. Wystarczy 5-minutowy krótki spacer i stajemy na skraju lodowca.
0: No tak to właśnie wszystko wygląda i Tomek będzie opowiadał. Przed siódmą zapraszam serdecznie na kolejną jego relację. Co poza tym? Poza tym 8.15 i gość, pan dr Michał Długosz. Mówić będziemy o hałasie. Jest projekt ustawy, która zapewnia ochronę przed hałasem przyrody mieszkańców podczas imprez masowych. Wiedzą państwo, że to jest sprawa do omówienia. Maria Guzek zaprasza na tę rozmowę. 8.15. Poza tym. Co poza tym? Poza tym będzie oczywiście spotkanie z doktorem Tomaszem. Dzisiaj wybierzemy się do łazienki. Poranny prysznic będzie nas zajmował. To zapraszam. 7.15, pytania z Księżyca. Chwilę później spotkamy się z panem redaktorem Jarosławem. Pan redaktor Jarosław Sroka będzie państwu opowiadał o takim locie, że właściwie cały dzień w powietrzu. Ja to nie wiem, ja to się nie znam, ale pan redaktor Jarosław to wszystko państwu powie. To nudy straszne, tak sobie myślę. Takie cały dzień w samolocie. Tomek kiwa głową, masz doświadczenia? No masz. To zapraszam. Mniej więcej 7.28 i to będzie śniadanie biznesowe. Poza tym tatowanie. Dzisiaj będzie pewna podpowiedź dla nauczycieli. Drodzy nauczyciele, posłuchajcie, bo może wam się przydać. Będzie też o 7.50 spotkanie z Izą i dzisiaj będzie cukier. Ale nie zawartość cukru w cukrze, tylko opłaty cukrowej tak zwanej.
3: Ministerstwo Finansów mówi jasno. Wyższa opłata cukrowa ma wspierać lepsze wybory Polaków przy półce. To znaczy fakt, że jakiś produkt z wyższą zawartością cukru będzie obciążony wyższą opłatą na korzyść Ministerstwa Finansów, spowoduje, że pojawi się rodzaj bariery finansowej przed kupującym. I prawdopodobnie wybierze on produkt zdrowszy, z mniejszą ilością cukru.
0: Dobra droga, czy też taka średnia? To proszę też dawać znaki, sygnały. 7.50 Iza Woźniak zaprasza, też oczywiście za kilka minut w tej sprawie dwa słowa padną. No i potem już po 8.30 to i będą tygodniki, i będzie kulturalny skoczek Roma Leszczyńska, i maestro Filip wpadnie i będzie państwu opowiadał, grał, recytował, śpiewał. Może nawet zatańczy. To zobaczymy. Zapraszamy do słuchania, do rozmowy, do komentowania. Do czego jeszcze możemy zaprosić? Do grania na harmonijce. Co tam sobie państwo finszują?

0: ale by było, jakby ktoś nagrał głosówkę z harmonijką. No, czy motyw gwizdany też dobrze, ale to proszę próbować. Meldunek z placu boju od pana Wojtka. Wstałem, ogarnę się, zrobię ciasto ze śliwkami, mam jedno jabłko, to dorzucę, będzie do kawusi w sam raz. No i to jest dobry plan na poranek. Pozdrowienia patronackie państwo mają. No i co? I zapraszamy serdecznie i do słuchania, i też do wzięcia pod uwagę pewnego zaproszenia.
1: Nie tak dawno temu i wcale nie tak daleko, bo tuż obok nas mieszkało dwoje dzieci. Dziewczynka miała na imię Maja, a chłopiec Piotruś. No zaraz, ale dlaczego to się urywa? Tu nic dalej nie ma.
2: Bo dalszy ciąg tej historii dopiero może powstać. Z państwa pomocą.
1: Wiemy, że życie nie zawsze przypomina bajkę, zwłaszcza kiedy dziecko musi zmierzyć się z chorobą nowotworową.
2: A Fundacja Iskierka wie, że dobra historia potrafi dać dziecku naprawdę dużo siły.
1: Jej podopieczni otrzymują niezwykłe książeczki i sami stają się bohaterami tych opowieści. Czytając je, nabierają odwagi, by mierzyć się z tym, co trudne.
2: Z okazji Dnia Patrona możemy wspólnie stworzyć takie książeczki. Wystarczy wejść na wspieramradio357.pl i między 2 a 5 października zostać naszym patronem.
1: Pokażmy naszą siłę. Siłę społeczności Radia 357.
0: Wiemy, że to potężna siła i potężna moc i każdy może zostać takim mocodawcą, dawcą mocy za sprawą pewnej książeczki, ale będziemy państwu o tym opowiadali w najbliższych dniach bardzo intensywnie.

0: Sena Spyro. 26 minut po 6.
1: Poranek 357.
0: Wczoraj rząd przyjął ostateczną wersję projektu ustawy budżetowej na przyszły rok, a w tym projekcie też kilka propozycji zmian podatków, w tym zapis dotyczący tak zwanej opłaty cukrowej. I według rządowego projektu ten podatek będzie wyższy. Podatek w górę, ceny napojów także, tak mówi. W rozmowie z Radiem 357 Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności i Związku Pracodawców.
2: Średnia opłata ze złoty 20 za litr drożeje do złoty 80. No to jest dużo. Oczywiście to różnie uderzy w zależności od kategorii cenowej produktu, bo te, które są najtańsze, zdrożeją najbardziej oczywiście, od tego, jaką pojemność ma dana butelka, od tego, czym jest tak naprawdę, czyli jaki jest też trochę skład tego produktu, ale zdrożeje wszystko. I według naszych wyliczeń, w zależności od napoju, może to zdrożeć mniej więcej od 5 do 20%. Na przykład. Średnia podwyżka napojów przy pierwszym wprowadzeniu podatku cukrowego w roku 2021 wynosiła ponad 20%. Tutaj będzie mniej, no bo już przyzwyczailiśmy się trochę do tego podatku, aczkolwiek tak wielka podwyżka 50% no odbije się na cenach produktu. Podatek cukrowy jest konstruowany wyłącznie pod napoje. Jakoś branża napojowa nie ma za dużo szczęścia, bo z jednej strony faktycznie mamy mnóstwo środowiskowych wymagań, czyli chociażby system kaucyjny, czyli chociażby opłaty SUP tak zwane, czyli za zbieranie opakowań ze środowiska, mimo że mamy system kaucyjny, to do tego jeszcze mamy podatek cukrowy. No i pytanie, co jeszcze się stanie? Być może dostaniemy kolejny podatek w postaci podatku ROP, i wyjdzie na to, że ta jedna butelka napoju będzie przynajmniej czterokrotnie opodatkowana, co już naprawdę ewenementem na skalę światową.
0: I wrócimy do sprawy. Wrócimy o 7.50. Porozmawiamy m.in. o tym, że wyższa opłata cukrowa ma wspierać system zdrowotny w Polsce. No i pytanie, czy rzeczywiście wspiera zdrowie, zdrowe nawyki Polaków? O to zapyta Iza Woźniak. To zapraszam serdecznie. 7.50. Teraz no takie 27,5. Ale po 6.00.

0: Panie Leszku, pan pyta, ile będzie w takim razie kosztowała Polo Cocta? No to wiadomo przecież, że tu akurat cenę ustala na trzyszkownik kilku jadek. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane na wschodzie i południowym wschodzie, miejscami bezchmurnie zupełnie, piękne niebo. Rano lokalnie na wschodzie i w dolinach karpackich mgoły, ograniczające widzialność do 300 metrów, a temperatura maksymalna, no tak jak wczoraj, 17 na północnym wschodzie, w obszarach podgórskich Karpat około 20 w centrum, do 24 na zachodzie.
1: 3, 5, 7.
0: Czyli pogoda dobrze, pogoda dobrze.

0: Blossoms. Takie też nowe nagranie. Pani Aniu, dzień dobry. No właśnie, do tego służą tekstówki, żeby choćby powiedzieć dzień dobry. To pani Ania z Siemianowic Śląskich.
1: Ja wiem, że będą państwo w szoku, ale wytknę hipokryzję polityków. Jedna z partii, która tak się złożyło, że obecnie rządzi, była przeciwna wprowadzeniu podatku cukrowego w 2020 roku. A teraz go podnoszą. Szok, co?
0: No, aż mi dech zaparło. Tobie też? Na mnie mówi, a
2: tak.
0: Umie.
2: Tak. Tak. Tych mi zaparło, bo czytam na pierwszej stronie faktu. No. Takie historie, proszę pana, takie brewerie tu się odbywają.
0: To jest, proszę ciebie, nie wiadomo. To
2: Arkadiusz Mi.
0: 32 l.
2: 32 l, który na boisku jakby tak nigdy zbyt szybki nie był może. Za to na jezdni popisał się niebywałą szybkością, zrobił piracki rajd. Co więcej?
0: Wcelował. Bo zdaje się, że to jest pan Arkadiusz od niewcelowywania.
2: No to jest pan Arkadiusz, nie wiem, czy on celował w mandat, ale jeśli tak, to nie wcelował.
0: Nie trafił,
2: bo policjanci tylko go upomnieli. Bezkarny gwiazdor, tak zatytułował całą historię dziennik Fakt. Czy Polska to kraj dla VIP-ów? No to już jest pytanie nie do nas. Natomiast to, co zaskakuje, mnie zaskoczyło przynajmniej, to marka samochodu pana Arkadiusza.
0: No bo jedno.
2: Jednak się nie spodziewałem. To znaczy nie chodzi o samą markę, tylko o typ samochodu.
0: Nie, to jest bardzo modny typ teraz.
2: Tak, ja wiem. Zwłaszcza widzę w centrum Warszawy takie samochody, które... I zastanawiam się, po co komu taki samochód? Znaczy, fajnie się stoi tym w korku. Zajmuje się właściwie dwa miejsca w korku. To też jest jakieś tam wyjście. No duży, turbo duży jest.
0: Nie, no chodzi o to, że to jest taki samochód, że terenowy bardzo.
2: Terenowy.
0: I tak myślę,
2: no że... nowy widać, że jest rzeczywiście, ale czy... Dobrze, zostawmy to. W każdym razie pan Arkadiusz tak, no, czuje się zupełnie bezkarnie na oczach stojących za nim, bo policja stała za nim. Mhm. Przekroczył podwójną ciągłą, a potem wyprzedzał na pasach, przejechał na czerwonym świetle.
0: I otrzymał żółtą kartkę.
2: Tylko, tak. Tylko żółtą kartkę, no, a policja była takim samochodem mniejszym. Mm-hmm. Mniejszym czy zwinniejszym, no tak, bo go złapali. Złapali go. Tak czy inaczej, to w dzienniku Fakt ta historia zajmuje tyle miejsca, że w zasadzie brakuje już miejsca.
0: A już poza tym nic tutaj więcej się nie wydarzy.
2: Oczywiście.
0: Oprócz tego, że pan Jan, nie wiem ile L, ale pan Jan zajmuje się z zawodu trenowaniem piłkarzy. Mm-hmm. Nie myśli o rezygnacji.
2: Jan U, dodajmy.
0: Jan U.
2: Tak. Po szwedzkim laniu nadal nie myśli o rezygnacji. No, dlaczego miałby myśleć? No, trzeba trenerowi dać czas, tak? Dajmy mu 10 lat, żeby popracował, to wtedy może będą wyniki. To w dzienniku Fakt, natomiast w dzienniku Super Express, oprócz spraw poważnych, bo tutaj też się takie trafiły, tak. Powiedzmy sobie szczerze, że no po pierwsze, dobrze mieć dobre nazwisko na start kariery. Tutaj zresztą pan Maciej przyznaje, że popularność mamy dała mu dobry start. Nazwisko pomogło mi zaistnieć, tak mówi. No i dzisiaj jest taki zaistniały. Ale co bardziej jednak mnie tutaj frapuje, to zdjęcie obok dotyczące zupełnie innej sprawy. Bo tu pani Joanna z kolei, 39L, tańczy, tak? W tańcu z gwiazdami?
0: Tak to wygląda.
2: Tak. I jest zdjęcie z partnerem, w tańcu partnerem. I ona mówi, czuje rękę Boga. Ja nie wiem, czy ta ręka jest na tym zdjęciu, czy nie, natomiast to chyba dobrze, prawda, że jak się w parze, to że wiadomo, gdzie kończyny są i jak
0: lepiej
2: złapać.
0: Panować nad kończynami.
2: Tak, zdecydowanie. To chyba dobrze. Pani Joanno, życzymy w takim razie sukcesów na parkietach. Czy pani Izabeli życzymy sukcesu na ekranach? No, dziś
0: tak,
2: czwarte wcielenie pani Izabeli się objawi światu.
0: Tak.
2: Bo tuż dziś, proszę pana, z okazji tej chciałbym panu złożyć najlepsze życzenia, bo dzień chłopaka.
0: Chłopaka?
2: Tak, i na dzień chłopaka dostajemy lalkę.
0: Mhm.
2: Także taka sytuacja dzisiaj jest.
0: Dobrze.
2: Pan się cieszy?
0: Tak.
2: Dobrze. To jeszcze powiem, że pan prezydent Nawrocki jest królem. Znaczy królem na prawicy, tak jest tytuł dzisiaj. Trzeba czytać do końca, bo jak się nie przeczyta do końca,
0: to różne rzeczy
2: potem dziwne wychodzą.
0: Są niedomówienia i takie ta.
2: Tak.
0: No nie wiem, czy...
2: A ta panu, panu ta lalka pasuje?
0: Tak, ale ja nie widziałem.
2: No ale tutaj zdjęcie
0: ja
2: ma pan.
0: Zamówiałem.
2: Ale za zdjęcie ma pan, no i pan
0: A nie,
2: sobie
0: no to
2: spojrzy.
0: Bardzo elegancko, pan Marcin, pani Kamila.
2: No i teraz będzie, który naprawdę jest lepszy racji. Wokulski, ten czy tamten? Która lepsza Izabela, ta czy tamta?
0: My to musimy zawsze porównywać.
2: Zawsze musimy, tak.
0: No dobre, no. Trochę takich.
2: Spodziewam się jednak sondażu.
0: A może być.
2: No?
0: To ty masz rację, to na to nie wpadłem. Pierwsza strona, tam, nie wiem, jakiejś gazety i proszę je, ciach, sondaż. Polacy za...
2: Lepszy, gorszy.
0: 50-50.
2: Na pewno nie będzie takiej odpowiedzi, nie mam zdania.
0: To ja nie mam.

0: A, to też jeszcze pan Jarek też mówi państwu dzień dobry tekstówkowo z nad śniadanka. Co jemy? A, to już pana prywatna sprawa. Dzień dobry panu jeszcze raz.
1: Dzień dobry. Jeśli ktoś chciałby z tytułów sportowych dziś skorzystać, to polecam jednak wczorajszy przegląd sportowy. Nie, to poniedziałkowy, bo tam jeszcze jest taki fajny tytuł z weekendu, La Dolce Vita, bo przegląd tak się ukazuje w poniedziałki. Natomiast jak już sięgniemy do katowickiego sportu, to mamy zdecydowanie gorsze nastroje. Co wy odwalacie? Takie pytanie jest dzisiaj do piłkarzy. Co wy odwalacie? Ja myślę, że to słowo i tak jest ładne, natomiast jeśli chodzi o tytuły ekonomiczne, to dzisiaj dużo, dużo, dużo informacji, gdyby ktoś chciał inwestować w ogóle, to tak. Eurocash, właściwie Eurocash, myśli o przyszłości Frisco, giełda jest jedną z opcji, także tak. MaxiZoo chce być Maxi w Polsce. To z kolei Puls Biznesu, to pierwszy tytuł z gazety Giełdy Parkiet. A w dzienniku Gazecie Prawnej też taki bessa na rynku obligacji, budżety ucierpią. I dziś sporo na ten temat na pierwszej stronie, bo spadkowi cen obligacji rządowych przewodzą Stany Zjednoczone, ale niekorzystny trend widać także w Polsce. Pisze, alarmuje, ostrzega dziennik Gazeta Prawna. Gazeta Prawda, to ciekawe. Siłowe przejęcie Trybunału Konstytucyjnego dzieli Polaków. Jest więc sondaż, ale na inny temat niż lalka. Zdecydowanych zwolenników interwencji służb w celu usunięcia Bogdana Święczkowskiego ze stanowiska prezesa Trybunału jest więcej niż jego zdecydowanych przeciwników. Uwaga, zdecydowanych zwolenników interwencji, tak powiem. No i tutaj tak i raczej tak, zdecydowanie tak mówi w sumie 36% Polaków. Szczegóły sondażu, inne odpowiedzi dziś w dzienniku. No i jeszcze takie ostrzeżenie, przestrzeżenie, bo szpitale nie są gotowe na wojnę. Pisze dzisiaj dziennik, zapasy energii, wody, leków, pożywienia i materiałów opatrunkowych, a także odpowiednio przystosowane piwnice z systemami wentylacyjnymi i miejsce składowania zwłok. Wszystkie te elementy według doświadczeń ukraińskich są niezbędne do funkcjonowania szpitala na wypadek wybuchu wojny, pisze dzisiaj dziennik Gazeta Prawna. No i rzeczywiście dyrektorzy lecznic zza wschodniej granicy i tamtejsi lekarze dzielą się tą wiedzą od 4 już lat. Jednak w Polsce takim przygotowaniem mogą się pochwalić pojedyncze szpitale, głównie wojskowe. No nie są to dobre wieści, natomiast w dzienniku więcej na ten temat.
0: Mogę powiedzieć, że to wczorajsza jest gazeta.
1: To jest wczorajsza gazeta? Mhm. A jak to się stało, proszę pana?
0: No bo tutaj ten system, co nam podpowiada, to właśnie tak.
1: Tak?
0: Mhm.
1: No nie, to tak nie
0: to
1: może
0: to już tak. Ale na przykład Gazeta Wyborcza jest dzisiejsza.
1: Dzisiejsza jest, tak?
0: Tak.
1: Że tryliony rubli tak. I na zbrojenia.
0: Tak.
1: Bo Rosja szykuje się na długą wojnę. Będę kontynuować. Kreml będzie wydawał jeszcze więcej na obronę. Aby pokryć rosnący deficyt, władze rosyjskie zamierzają zaciągać większe pożyczki i podnosić podatki, pisze dzisiaj Gazeta Wyborcza na stronie pierwszej. No i jeśli chodzi o tutaj takie historie z pierwszych stron, no to mamy także jak poruszać się po zalanym Bangkoku w Tajlandii. Tak jak już państwu też informowaliśmy, spadło ponad 300 mm deszczu pod koniec zeszłego tygodnia, no i Bangkok jest pod wodą. A na sportowych stronach trochę na temat, kadra spada na dno. No takie mamy dzisiaj korelacje. Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej, na pewno dzisiejszej, to już możemy zapewnić, bo sprawdzamy. I już teraz będziemy sprawdzać uważniej. Natomiast Rzeczpospolita dziś na swojej pierwszej stronie pisze o tym, no i tutaj znów, jak Unia odpowie Rosji. Mamy na pierwszej stronie taki tytuł. Unia Europejska spodziewa się nasilenia ataków hybrydowych Kremla. Reakcja ma być bolesna dla Moskwy. A jaka? No to już szczegóły po pierwsze są pewnie tajne, po drugie, no właśnie, także w Rzeczpospolitej kilka sygnałów na ten temat można znaleźć. No i znów, jest sondaż, Polska już nie wydaje najwięcej na, znaczy to nie jest sondaż, są wyliczenia. Polska już nie wydaje najwięcej na zbrojenia, no i są te planowane wydatki na obronność krajów wschodniej flanki NATO i porównać można. Litwa, Łotwa, Estonia tutaj na pierwszym miejscu są tym razem. Szczegóły także w Rzeczpospolitej, tutaj także o kontrolach za brak ksew. Skarbówka odracza kary za wystawienie faktur poza nowym systemem, ale zapowiada, że może podczas kontroli sprawdzić rozliczenia nieposłusznych przedsiębiorców. Więc jeśli ktoś w ten sposób próbuje obejść, to może zostać objęty, ale kontrolą. Rzeczpospolita dziś o tym na stronie pierwszej. Trybunał także konstytucyjny na stronie pierwszej Gazety Polskiej codziennie. I tutaj o tym, że coraz więcej ludzi gromadzi się przed placówką, że mobilizacja policjantów w stolicy, coraz więcej ludzi, tak jak powiedziałem, i także zdjęcie stosowne na okładce Gazety Polskiej codziennie. I znalazł pan dzisiejsze wydanie dziennika?
0: Na razie jeszcze nie.
1: Jeszcze nie, jeszcze nie dojechał.
0: Nie, jeszcze nie.
1: No ciekawe, to właściwie teraz...
0: No.
1: Mam taki apetyt i ciekawość, co będzie dziś.
0: Jak znajdę, to panu powiem.
1: Dobra, dobra.
0: Będę się tam przypominał. Bardzo panu dziękuję, do usłyszenia się.

Pan redaktor Hanke oczekuje sondażu, która lalka lepsza. A co jak będzie tak, że jedna lalka będzie prowadziła w exit polach o 21, a rano się okaże, że wygrała ta druga?

0: I znalazł. I już wie. I teraz państwu szybko powie, ale to masz 7 sekund.
1: System kaucyjny drenuje żółte worki w gminach i padają pytania o opłaty za śmieci. Dziś na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej. W dzisiejszym wydaniu. Tak? A dług publiczny będzie balansował między progami. To także cenna informacja. Zainteresowanych odsyłamy. Tylko proszę sprawdzić datę, czy dobry dziennik państwo kupili.
0: Bardzo dobry. Tak, dzisiejszy najlepszy. Bardzo dziękujemy panu. Wszystkiego dobrego. 7 minut do 7. Ruszamy w podróż.
2: Ta historia zaczęła się od wiary w siebie. Sponsorem audycji jest Erste Bank Polska.
0: Mówiłem państwu o tym, że dziś na naszym profilu facebookowym poranny post zawiera zdjęcia. I to nie śladowej ilości, tylko potężną porcję zdjęć od Tomka Gorazdowskiego, więc można zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Ale też trzeba słuchać.
3: Guru na tropach Yeti.
4: Po wizycie pod Nanga Parbat droga prowadzi na północ, w głąb Doliny Nagar, a potem Doliny Hunza, a docelowo, jak się uda, zamelduje się na pakistańsko-chińskiej granicy na Kunjera Pass, na wysokości 4800 metrów. Potem trzeba będzie zawrócić. Możliwości zjazdu z Karakorum Highway, o której zapewne jeszcze opowiem, jest bez liku. Każda dolina to albo widoki, albo wyzwania drogowe nie gorsze niż te z podjazdu pod Nanga Parbat. Można skręcić do Gilgit, stolicy prowincji Gilgit-Baltistan, 250-tysięcznego miasta. To było kiedyś główne centrum buddyzmu, ważny przystanek na jedwabnym szlaku, a teraz to jeden z głównych rozjazdów na Karakorum Highway. Dalej, na północ, jakieś 100 km czeka Rakaposhi. Szczyt o wysokości 7788 metrów. Słynie z największej deniwelacji na świecie. Zachodnia flanka wznosi się prawie 6000 metrów ponad korytem opływającej szczyt rzeki Hunza. Tylko tu, tylko w Pakistanie można usiąść sobie w kawiarence przy szosie, przed samym nosem mając tak ogromny szczyt. W Himalajach pod wysokie góry tak łatwo się nie da dostać. Warto wspomnieć, że drugie w historii wejście na szczyt było dziełem Polaków. Na wierzchołku stanęli m.in. Krystyna Palmowska, Anna Czerwińska czy Tadeusz Piotrowski. Wszyscy chcący dostać się do bazy ruszają do miasteczka Minapin, skąd wyruszają trekkingi. Po drodze kusi każdy skręt i na przykład droga do Michar Ka, zjawiskowego miejsca z pięknym widokiem. To tylko poskręcana kreska na mapie, bardzo mała. W rzeczywistości to 1,5 godziny wspinania się po drogach, gdzie w motocyklu czasami jedynka nie wystarczała. Ale te widoki, Michar Ka, warto tam pojechać. A potem pojechałem już bardziej świadomie, do Hopper Valley.
5: The valley has a number of natural formations, including glaciers, lakes, and high mountains. Rush Lake Hopper, it is located at the middle of Rush Peak, at over 4,694 meters. It is second highest elevated lake in South Asia.
4: Góry, szczyty i jeziora, w tym Rush Lake, położona na wysokości ponad 4000 metrów, drugie najwyżej położone jezioro w południowej Azji. A na samym końcu doliny, Hopper Valley, można oglądać szczyty Lady Finger, Utter Peak, Shelter Peak, piękna dolina, a zaprasza Ali, właściciel hotelu Kepal Inn.
6: My name is Sadaqat Ali. I am from Hopper Valley. We have nice.
4: Możemy tu oglądać drugi najszybszy lodowiec na świecie, jedyny w Pakistanie, który leży poniżej wioski i do którego nie trzeba wspinać się jak kozica. Wystarczy 5-minutowy krótki spacer i stajemy na skraju lodowca.
6: One of the most unique glacier in the region.
4: Doliny, zjazdy, szczyty, jeziora, widoki. To wszystko w Dolinie Nagar i w Dolinie Hunza. I tak aż do granicy pakistańsko-chińskiej. Tomasz Gorazdowski, do usłyszenia w piątek, a zdjęcia na Facebooku, na profilu Live Guru Otwórz Oczy.
0: Oczywiście. I tam proszę zaglądać, zobaczyć, jak to wygląda, bo robi wrażenie i zapiera dech. Zapraszamy. To do piątku, a teraz mamy 3 do 7.

0: You run out of room.
1: Tu Radio 357, jest środa, 30 września. Minęła właśnie siódma, czyli pora na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała i przedstawi Monika Mędroch-Karbowska.
2: Polska poderwała myśliwce w związku z kolejnym rosyjskim atakiem na Ukrainę. Do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego zostały wysłane alerty RCB. Komunikat nie oznacza bezpośredniego zagrożenia dla terytorium Polski. Działania mają charakter prewencyjny. Rząd przyjął ostateczną wersję projektu budżetu na przyszły rok. Minister finansów Andrzej Domański zapowiedział, że kluczowe programy społeczne będą kontynuowane. Chodzi o program 800+, aktywny rodzic in vitro, rentę wdowią oraz 13. i 14. emeryturę. Rząd zaplanował również zmiany w progach podatkowych. Pierwszy próg podatkowy ma wzrosnąć do 130 tysięcy złotych. Pojawi się również nowa 24% stawka PIT dla dochodów do 150 tysięcy złotych.
3: To oznacza, że tak jak do tej pory ludzie, którzy zarabiali powyżej 120 tysięcy, wpadali od razu w ten okrutny najwyższy próg, a w tej chwili nie dość, że stawka jest podniesiona, ale podatek będzie wynosił 24%.
2: Mówi premier Donald Tusk i dodaje, że zmiany podatkowe mają poprawić sytuację finansową ponad 3 milionów Polaków. Dla niektórych to będzie zauważalna oszczędność, potwierdza ekonomista Marek Zuber.
4: W skali całej gospodarki szacujemy, że to może oznaczać około 10 miliardów złotych. I to jest chyba właśnie taki element, który z jednej strony odzwierciedla obecną sytuację budżetu bardzo trudną, nie ma co ukrywać, a z drugiej strony no jest jednak w jakiejś mierze przynajmniej realizacją obietnic dotyczących kwestii obniżenia obciążeń podatkowych.
2: Ustawa nie zmienia kwoty wolnej od podatku, która pozostanie na poziomie 30 tysięcy złotych. Teraz ustawą budżetową zajmie się Sejm. Oszuści wykorzystują wysokie ceny paliw. W zamian za dane karty płatniczej oferują w internecie rabaty. Setki zgłoszeń w tej sprawie otrzymał w ostatnich dniach Państwowy Instytut NASK, działający na rzecz bezpieczeństwa. Przestępcy grasują między innymi w serwisach społecznościowych, mówi Karol Bojke z Instytutu.
5: Podszywając się pod różnych dystrybutorów paliw, głównie grupę Orlen, namawiają do tego, żeby podać dane swojej karty płatniczej pod pretekstem zwrotu za paliwo bądź dodatkowego rabatu na stacji.
2: NASK zaleca ostrożność i kontakt z instytutem, gdyby ktoś zauważył podobne przestępstwo. Nowy lider angielskiej skrajnej prawicy Denny Tomo pozostanie w areszcie. Sędzia nie zgodził się, by wyszedł na wolność warunkowo. Antyimigrancki działacz został zatrzymany pod zarzutem zniszczenia mienia w związku z wydarzeniami z zeszłego wtorku.
6: Daniel Thomas kręci film na kanale La Manche. Według policji przecina nożem ponton, który chwilę wcześniej przewoził migrantów. Na pokładzie znajduje się ratownik. Thomas, zwany przez zwolenników Danem Tomo, nie przyznaje się do zarzutów. Odpowie też za odmowę ujawnienia policji kodu PIN do telefonu. Sędzia zdecydował, że nie wypuści go za kaucją, więc przynajmniej na razie Tomo w areszcie zostać ma aż do rozprawy w marcu 2027 roku. Tomo to lider nowego, skrajnie prawicowego ugrupowania Platforma Patriotyczna. Aktywnego na przykład podczas niedawnych antyimigranckich zamieszek w Portsmouth. Adam Dąbrowski, Radio 357, Londyn.
2: Według opublikowanego wczoraj badania IPSO kwestia imigracji jest na szczycie listy najważniejszych wyzwań dla kraju. Wskazało ją 44% badanych Brytyjczyków. Na drugim miejscu znalazła się gospodarka, na trzecim inflacja. Coraz więcej Polaków pyta AI o zdrowie. Jak wynika z najnowszego raportu Zdrowie z AI, robi to już około 17 milionów osób. Korzystamy również z porad sztucznej inteligencji. Niemal co piąty użytkownik kupił lek lub suplement zgodnie z jej zaleceniami. Ponad 8% Polaków z kolei zmieniło dawkowanie przyjmowanych leków lub całkowicie je odstawiło bez konsultacji z lekarzem. W tym serwisie to wszystko. Do usłyszenia o 8.
1: Wiadomości sportowej, Sebastian Kierzak.
7: Mistrzowie świata wrócili do gry i od razu trzeba powiedzieć, że niczego ze swojego mistrzostwa nie zgubili. W najciekawszym wtorkowym meczu Ligi Narodów Hiszpania pokonała Chorwację 4-1. Było to pierwsze domowe spotkanie Hiszpanów od momentu zdobycia w lipcu Mistrzostwa Świata. Przed meczem z Chorwatami prezentacja trofeum, gdy tylko mecz się rozpoczął, prezentacja formy.
8: Baena, już przepuszczenie piłki, Jamal! Yamal! Lamine Yamal! Druga minuta, więc robi to jeszcze szybciej niż przeciwko Anglii. Robi to znowu skutecznie. To bez wątpienia jest

0: do 2032 roku, jeszcze przed meczem z Chorwatami, był pytany o nominację do Złotej Piłki. Nominowani są zarówno hiszpańscy piłkarze, jak i sam De La Fuente. Uważam, że historia jest dłużna hiszpańskiemu futbolowi wiele złotych piłek. To dla mnie ogromny powód do dumy. Nie ukrywam, że chciałbym, aby w kategorii trenerów zwyciężył Hiszpan. Cieszyłem się z sukcesu Rodriego, a każdy z obecnych nominowanych zasługuje na tę nagrodę, bo są najlepszymi zawodnikami świata na swoich pozycjach. Jeżeli chodzi o Ligę Narodów, to Hiszpanie po dwóch meczach prowadzą w swojej grupie z kompletem wygranych. Wygrali z Anglią, wygrali z Chorwacją. Wczoraj w ramach Dywizji A Anglicy długo męczyli się w Pradze z Czechami. Ostatecznie wygrali 2-0 po bramkach Antonego Gordona i Harry'ego Kane'a. Teraz tenis i dwie informacje z Chengdu. Jedna świetna, druga nieco mniej. Jan Zieliński, Brytyjczyk Luke Johnson, najlepsi w rywalizacji deblistów w turnieju ATP 250. To ich pierwszy wspólny tytuł. We wczorajszym finale pokonali Roberta Galloway'a i Andre Goransona, czyli amerykańsko-szwedzki duet 7-6 i 7-5. Wygrać nie udało się natomiast Hubertowi Hurkaczowi. Polak w swoim pierwszym finale od prawie 500 dni zmierzył się z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną. Było 4-6 i 6-7. W tiebreaku drugiego seta Hurkacz nie wykorzystał niestety czterech piłek setowych. I jeszcze w tym serwisie zmieścimy koszykówkę. FC Barcelona z Aleksandrem Balcerowskim w składzie przegrała w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z BC Dubaj 87-94. To w ramach drugiej kolejki Euroligi. Polak był jedną z czołowych postaci ekipy z Katalonii. Zaliczył 20 minut i w tym czasie zdobył 10 punktów, dokładając do tego także 3 zbiórki i 2 asysty. Przypomnę, że w niedawnym meczu ligowym Balcerowski zdobył 21 punktów przy 100% skuteczności. I oby tak dalej. Ja ze sportem wracam po godzinie 8.
1: Bardzo sympatyczna prognoza pogody nam się dzisiaj przytrafiła, jutro pewnie też, bo zachmurzenie małe, umiarkowane, na południowym wschodzie zupełnie bezchmurnie, no tylko na wschodzie i w dolinach karpackich możliwe mgły, takie do 300 metrów ograniczające, a temperatura Zakopana 18, Suwałki, Olsztyn, Kielce 19 stopni, Koszalin, Gdańsk, Bydgoszcz, Toruń, Łódź, Radom, Lublin, Białystok po 20, Szczecin, Poznań, Zielona Góra, Rzeszów i Warszawa 21 stopni, Opole, Katowice, Kraków 22, Wrocław 23, a w Gorzowie 24.
2: Radio 357.
1: 8 po 7.

0: Somebody take a picture before it's too late. Placebo, 11 po 7.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Do zestawu wpadają wszystkie piosenki dnia. Bardzo Państwo dobrze wiedzą. lista.radio357.pl i Misia Furtak i Daria Zaśląska także zapraszają do tego zestawu, żeby tam zaglądać. Proszę zajrzeć. Może dawno ktoś nie głosował, to jest ten tydzień. Tak, to może jest ten tydzień. Jak ktoś nie głosował, może nigdy nie głosował, to proszę zobaczyć, jak to jest. lista.radio357.pl.

0: Nasza dzisiejsza piosenka dnia. Misia Wurtaki, także Daria ze Śląska przed siebie. 14:30 po siódmej.
1: Pytania z Księżyca.
0: Dzień dobry, doktorze.
2: Dzień dobry, redaktorze.
0: Doktor Tomasz Rożek, panie
2: doktorze. Pochrupał pan sobie?
0: Tak. Proszę pana, mój milard. Milordzie.
2: Milardzie.
0: Bardzo, bardzo.
2: Proszę o kromkę z milard... Dobra.
0: Tak, to jeszcze do wczorajszego nawiązujemy, a dzisiaj już jest zupełnie inna historia. Dzisiaj prysznic, proszę pana, i jest od patrona Mirka.
2: Toster pod prysznicem to jest bardzo zły pomysł, żeby toster wsadzać pod prysznic.
0: Tak, nie idźmy tą drogą, nie. Ponieważ biorąc prysznic zauważyłem, pisze pan Mirek, że moje mokre włosy mają ciemniejszą barwę, wręcz są miejscami czarne, natomiast po wyschnięciu wracają do naturalnego koloru, czyli w jego przypadku tego pana Mirka, słuchacza, patrona naszego, siwego. Dlaczego się tak dzieje się? To też od pani Małgosi pytanie.
2: Pan też ma takie doświadczenia?
0: Kiedyś miałem.
2: Okej, dobra. Podobnie jest z ubraniami. Materiał, które są mokre czy wilgotne, one są po prostu ciemniejsze. Kolor się nie zmienia, ale tak naprawdę... Dobra, to jest trochę pytanie filozoficzne w takim razie i to jest dobry przykład. Czym w takim razie jest kolor?
0: Mhm.
2: Okay? No bo to, co się zmienia, to się zmienia to, jak światło odbija się od takiego mokrego materiału. Czy to będzie materiał w rozumieniu, nie wiem, t-shirta, koszuli, spódnicy, czy kolor, czy jakby włosów, to tutaj nie ma znaczenia. Siwe włosy są jasne, mimo tego, że taki każdy pojedynczy siwy włosek jest przezroczysty. Na sucho, no głównie dlatego, no, że po prostu nie mają barwnika. Włos jest wtedy, pojedynczy włos jest przezroczysty, ale jak ich jest więcej, no to mają taki kolor, bym powiedział, mleczny, jak mleczne szkło albo jak śnieg. Dzieje się tak dlatego, że światło odbija się i rozprasza we wszystkie strony, więc do oka wpada mieszanina różnych długości światła, a to w naszym oku daje wrażenie światła białego. No więc rzeczy, które nie mają koloru, są przezroczyste, jak są niewielkie i jak jest bardzo dużo, no to sprawiają wrażenie białego. Tak jest w przypadku włosów siwych, białych, tak jest w przypadku śniegu, choć pojedynczy kryształek wody jest przecież przezroczysty, tak jest w przypadku mgły, kropeleka wody jest przecież przezroczysta, ale jak ich jest dużo i one są bardzo małe, no to sprawiają takie wrażenie. Ale jeżeli poświecimy na to coś, na przykład światłem czerwonym, nieważne, na śnieg, na mgłę, na siwe włosy, to nagle one stają się czerwone. Więc to, co dostajemy, to wynika, czy to jest efektem tego, czym poświecimy. I teraz, jeżeli na mokrej powierzchni światło odbija się nieco inaczej, to w tym momencie dostajemy do oka, czyli do mózgu, inny sygnał. Po zmoczeniu się włosów, po pierwsze, woda wypełnia szczeliny między łuskami, włos nie jest idealnie gładki, ma takie łuski, tam wchodzi woda, i też pomiędzy włosami. Włosy się sklejają, więc przestaje działać ten efekt dużej liczby pojedynczych, że tak powiem, rozproszeń na każdym włosku, tylko one się sklejają i działają zupełnie inaczej. Po drugie, współczynnik załamania wody jest bliższy współczynnikowi załamania keratyny niż współczynnikowi załamania powietrza, więc mniej światła odbije się na granicy powietrze-włosu. Włosy, tak jak powiedziałem, sklejają się w pasma, więc znika ta taka mgiełka, tak? Ta struktura wielu pojedynczych włosków, czy takich wielu pojedynczych rozpraszających włókienek. Więcej światła wchodzi w głąb i zostaje pochłonięte, zamiast wrócić do oka, zamiast być odbitym od powierzchni. Mniej rozproszonego światła daje ciemniejszy wygląd. Tu, tak jak mówię, to działa w przypadku włosów, ale to też jest dokładnie to samo wytłumaczenie w przypadku ciemnych ubrań, czy mokrych ubrań, które stają się ciemniejsze. Po wyschnięciu powietrze wraca między łuski. Włosy, szczególnie jak są wysuszone i rozczesane, to no wraca duża liczba pojedynczych włókienek włosowych, a nie sklejone pasemka, więc to rozpraszanie wraca i kolor znowu staje się taki biało-siwy.
0: Pierwotny taki, proszę pana.
2: Tyle.
0: Bardzo dziękuję. Także
2: dziękuję.
0: Tak, to były dzisiaj.
2: Z betonem też tak jest.
0: Pod prysznicem.
2: Beton mokry jest ciemniejszy niż beton suchy, ponieważ jego powierzchnia tego suchego jest bardzo, bardzo chropowata, więc tam dochodzi do wielu rozproszeń właśnie i to taki no nie biały, bo beton nie jest biały, tylko taki no szary, tak, ale jasno szary. Jak go polejemy wodą, to te malutkie dołki, doliny, czyli te miejsca, w których dochodzi do tych wielu, wielu rozproszeń, one przez kropelki wody czy przez wilgoć są jak gdyby wyrównane i no, dochodzi do mniejszej liczby rozproszeń. W związku z tym nam się wydaje, że to jest ciemniejsze.
0: Tak jest. Do jutra, panie doktorze. Doktor Tomasz Rożek. Jutro też będę miał dla pana pytanie.

0: Trochę wiedziałem, że jeszcze będzie więcej pytań po dzisiejszej odpowiedzi na pytanie i tu też pan Radzio ma taką koncepcję, że ten beton to żeby szybciej sechł, suchy był, to się go wodą polewa i to nie ma nic wspólnego z reakcją Millarda. Ani Millarda, ja wiem, tylko mam wrażenie, że ten beton to się polewa po to, żeby on mocniejszy był, ale może się nie znam, to ja nie będę. Ale zresztą jeśli chodzi o pytania, to tutaj jeszcze też pan redaktor ma jedno pytanie. Ja też jestem ciekaw wielce.
1: Mamy pytanie, tak, z kategorii lotnictwo. Co można robić przez 22 godziny w pomieszczeniu, z którego nie można wyjść, w którym nie ma świeżego powietrza i trzeba siedzieć?
0: Proszę dawać znaki, sygnały. Uwaga, czas start.

0: Starhaus i 28 po 7.
1: Śniadanie biznesowe.
0: Jarosław Sroka, dzień dobry panie redaktorze jeszcze raz.
2: Dzień dobry.
0: No więc właśnie to będzie... Ja mam tutaj odpowiedź od słuchacza w sprawie tego, tych 22 godzin. Otóż pan Rafał jak napisał, ja udaję szczęśliwy worek szczęśliwych ziemniaków i cieszę się podróżą, przecież zaraz będę tam, gdzie marzyłem, żeby być. No nie tak zaraz, bo 22 godziny?
2: Kawał czasu. Kawał czasu, ale i kawał świata trzeba przelecieć.
0: Szmat.
2: Tak, a tak naprawdę to wszystko za sprawą linii australijskich Qantas, które jak wiadomo startują z lotnisk dość odległych od innych cywilizowanych lotnisk. I rzeczywiście zaplanowano podróż, która jeszcze niedawno wydawała się niemożliwa, czyli bezpośrednie, bez międzylądowania połączenia z Sydney do Londynu i z Sydney do Nowego Jorku, ale to dopiero w kolejnym roku. Podróż będzie trwała bez przerwy, powtarzam, bez przerwy, 22 godziny, bez przesiadek, bez hotelu po drodze i bez możliwości wyjścia na świeże powietrze. Ten projekt nazwano przewrotnie Sunrise, czyli projekt Wschód Słońca. Qantas zamówił specjalnie przystosowanych 12 samolotów marki Airbus A350-1000 ULR, czyli właśnie oznaczających, że one mogą latać bardzo daleko, czyli takich, w których mamy dużo siedzenia przed sobą. Samoloty otrzymają dodatkowy zbiornik mieszczący 20 tysięcy litrów paliwa, no bo gdzieś to trzeba zmieścić. No
0: właśnie.
2: I oczywiście taki samolot, który normalnie zabiera na pokład osób 300 w tej wersji ze względu na te paliwo zaledwie 238. Do tej pory przewoźnik nie podał dwóch istotnych informacji, ile będzie toalet na pokładzie, bo to może być istotne, jaka będzie cena biletu. Z tymi toaletami nie żartuję, to może być poważne wyzwanie, ale szukając jakichś socjalizujących elementów, taki komitecik kolejkowy, taka lista oczekujących,
0: ja będę za tym panem,
2: mogłaby ludzi integrować i rzeczywiście rozruszać. A propos rozruszania, zapowiada przewoźnik wygodniejsze siedzenia, specjalne oświetlenie, które imituje pory dnia w miejscu docelowym. Bardzo ciekawy eksperyment. Strefa rekreacyjna z miejscem do rozciągania się, wodą i przekąskami. Będzie jakaś mini siłownia.
0: No właśnie.
2: Ciekawe, jak
0: to
2: ona
0: jest rozwiązanie.
2: Tak, jak ona będzie wyglądać, gdzie będzie można rozprostować kości. Co ciekawe też, no ja zastanawiam się, jak dzieciom wytłumaczyć, małym szczególnie, 22 godziny potrzeby siedzenia w miejscu i niedokazywania. To będzie na pewno wyzwanie. Nie wiem, czy przewoźnik takie ryzyko bierze na siebie. Co zrobić z takimi 22 godzinami? Ja tutaj znalazłem dla państwa kilka inspiracji.
0: Proszę bardzo.
2: Jeżeli oczywiście przewoźnik by się zgodził, to można zrobić dwa swetry na drutach w tym czasie.
0: Ale wyobraża pan sobie, że w tej kieszonce, która jest przed nami, tam jest zwykle jakiś folder, jakieś te instrukcje i tak dalej, są też wykroje do swetrów.
2: Wyobrażam sobie.
0: Wzory tutaj, proszę.
2: Ja sobie, proszę pana, wszystko wyobrażam. Można też uporządkować, to jest mniej więcej ten czas, który należy poświęcić takim zadaniom, 15 tysięcy zdjęć w telefonie. Można, co też bardzo pożyteczne, uporządkować wszystkie regulaminy, te, które bezmyślnie podpisujemy, ściągając kolejne aplikacje na nasz telefon. Warto się wczytać i świadomie przez 22 godziny uczyć się życia na nowo.
0: Wszystkie ulotki, jakie nieprzeczytane, na przykład z opakowań wypadły, to wtedy, 22 godziny. Co z tym zrobić?
2: Myślę, że największym sukcesem przewoźnika będzie to, że pasażer po tym, jak już doleci do miejsca docelowego, będzie jeszcze kiedykolwiek jeszcze raz chciał wsiąść na pokład samolotu. Jak pan sądzi?
0: No myślę, że tak, można wrócić, nie?
2: Jakoś trzeba będzie
0: jakoś
2: wrócić.
0: Będzie trzeba. Bardzo panu dziękuję i zapraszamy na dzisiaj.
2: Zapraszamy, tak, w imieniu Pawła Sołtysa oraz własnym. Zapraszamy państwa na Firmament, godzina 21. Zastanowimy się, ile wart jest polski pracownik za granicą i czy to prawda, że tam pracuje za dwóch. Zapraszamy.
0: A, polecamy, zapraszamy i do usłyszenia. Będzie zachmurzenie małe i umiarkowane na południowym wschodzie, miejscami zupełnie bezchmurnie. Temperatura 17 na północnym wschodzie i w obszarach podgórskich Karpat około 20 w centrum, do 24 na zachodzie kraju. 3, 5, 7. trzeba będzie niedźwiedzia zapytać, czy się pisze na taki lot 22 godziny, bo do Australii to przecież zawsze i chętnie. 27 do 8 to będzie Suki Waterhouse.

0: Suki Waterhouse. Tekstówki, głosówki to w aplikacji.
1: Wyczuwam pewną podchwytliwość w pytaniu. Co można robić w pomieszczeniu, w którym trzeba siedzieć? Wydaje mi się, że można siedzieć.
0: To jest dobra koncepcja. Można też przez 22 godziny nadrabiać wszystkie zaległe odcinki pytań z Księżyca. Bardzo dobra koncepcja, panie Pawle, bo przecież w aplikacji można sobie do offline'u ściągnąć wszystkie odcinki podcastowe.
2: Jeżeli chodzi o lotnictwo i długie loty, to macie państwo jednego eksperta, jest to Marek Niedźwiecki, więc myślę, że ma mnóstwo pomysłów i zapytajmy Marka.
0: Tak jest, to ale to jutro, po 9:00 zapraszam. Aha, i jeszcze też jest taka koncepcja, że wszystkie części Harry'ego Pottera można sobie obejrzeć i nadrobić. To córka pana Marcina.

0: Miley, wcześniej Miley Cyrus. To już jest chyba ten moment.
1: Na program zaprasza Canva, narzędzie do tworzenia treści wizualnych dla każdego.
2: Tatowanie.
0: I Krystian Hanke.
3: Zacznę od tego, że kiedy słyszę, jak wyglądają lekcje w szkole moich dzieci, to przypominają mi się czytanki z podstawówki, które przedstawiały szkołę przyszłości. I myśmy nie wierzyli, że kiedyś będą takie tablice elektroniczne, że będą połączenia online. Nie potrafiliśmy sobie wyobrazić, a one dzisiaj są na wyciągnięcie ręki. A porozmawiamy o tym z Olgą Koenig, community managerem w Canvie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Canva to aplikacja, która jest znana wielu. Dzieci robią na przykład prezentacje na lekcje w tym programie.
4: Tak, Canva jest obecna również w polskich szkołach. Co ciekawsze, dzieci robią dużo więcej niż prezentacje. To nie tylko prezentacje, to strony internetowe, to posty na social media, tworzą filmy, używają funkcji AI, więc tych funkcji jest dużo, dużo więcej, a prezentacja jest, tak naprawdę to jest coś, co dotyka samych korzeni Canvy.
3: I żeby te lekcje były takie nowoczesne, no właśnie, to warto korzystać z nowoczesnych narzędzi. Canva Education to platforma do komunikacji wizualnej, także na lekcjach.
4: Canva jest obecna w szkołach. Na mocy umowy z Ministerstwem Edukacji, którą mamy i przedłużamy, tutaj podkreślę bardzo mocno, że ją przedłużamy, bo obecna umowa jest do końca 2026 roku, ale już wiemy, że ta umowa zostanie przedłużona. Canva jest dostępna dla uczniów szkół podstawowych od klasy czwartej, dla uczniów szkoły średniej oraz nauczycieli szkół podstawowych, średnich oraz przedszkolnych absolutnie bezpłatnie.
3: Co to znaczy jest dostępna?
4: Proces nie jest tak skomplikowany, jak można byłoby sobie wyobrazić. Nauczyciel potrzebuje podejść do dyrektora szkoły, aby ten wygenerował loginy. Następnie nauczyciel dostaje taki login dla siebie oraz dla całej swojej klasy. Więc dla nas bardzo, bardzo istotne jest to, żeby ta cała podróż nie kończyła się tylko na samym nauczycielu, który dostaje login i wykorzystuje Canvę w szkole, żeby tworzyć materiały na lekcje, ale żeby również podzielił się tymi loginami z dzieciakami, bo te dzieciaki naprawdę mogą w bardzo różnorodny sposób wykorzystywać nasze narzędzie.
3: No i jeśli dziecko taki dostęp do Canvy dostanie, co tak naprawdę może robić? Jak w praktyce to wygląda?
4: Use case'y są bardzo różne. Widzieliśmy dzieci, które przygotowują prezentacje, ale już od najmłodszych lat, może nie samodzielnie, ale nauczyciele nasi przedszkolni, którzy korzystają z Canvy, tworzą materiały edukacyjne do nauki czytania, do rysowania. Bardzo popularne na naszej platformie są kolorowanki. Dużo nauczycieli przedszkolnych je ściąga, żeby wykorzystywać podczas swoich zajęć. Możliwości są bardzo duże. Co jest bardzo istotne, od tego roku szkolnego wszystkie funkcje AI na platformie są dostępne również dla uczniów. Wcześniej tego nie było. W tym momencie udało nam się razem z pomocą Ministerstwa Edukacji udostępnić te narzędzia. Bardzo się z tego cieszymy, bo jako firma, która jest zaangażowana w rozwój edukacji w Polsce, chcielibyśmy nie tylko, żeby dzieci miały dostęp do tych narzędzi edukacyjnych AI, ale żeby wiedziały, jak w rozsądny i bezpieczny sposób z nich korzystać.
3: W jaki sposób nasze dzieci są zabezpieczone przed tymi ewentualnie złymi skutkami korzystania ze sztucznej inteligencji?
4: Ważna rzecz do podkreślenia, dzieci korzystają z tej Canvy Education pod okiem nauczyciela, więc nauczyciele dla nas są bardzo istotnym elementem całej układanki, ponieważ te dzieci nie zostają same z tym narzędziem i nie wiedzą, jak z tego korzystać. Edukujemy nauczycieli również w naszej społeczności, jak korzystać z AI, jakie są niebezpieczeństwa korzystania z AI i jakie są oczywiście też dobre strony AI, tak żeby oni byli gotowi przekazywać to dalej dzieciom i młodzieży.
3: A jakie są niebezpieczeństwa? Przed czym dzieci przestrzec? Co nauczyciel powinien wiedzieć?
4: Przede wszystkim chodzi tutaj o deepfake'i, które skrążą po sieci. Przestrzeganie dzieci, że to, co widzą zawsze w sieci, nie zawsze jest prawdziwe, że można to wygenerować i obraz, i dźwięk. Od tego się zaczyna cały ten proces. Wyedukowany nauczyciel i rodzic przekazują tą wiedzę dzieciom, więc mam nadzieję, sama jestem mamą dziecka z pokolenia alfa, więc mam nadzieję, że nasze dzieci będą naprawdę bardzo wyczulone na to, że to, co widzą, nie zawsze jest prawdziwe.
3: Canva daje takie możliwości właśnie. To jest narzędzie, które trzeba używać odpowiedzialnie. Myślę, że to jest dobre słowo. Powiedziała pani wyedukowany nauczyciel. Jak to wygląda u nauczycieli? Czy oni się chętnie edukują w związku z korzystaniem tej platformy?
4: Ja jestem bardzo zaskoczona, bo nauczyciele uwielbiają AI. Pomaga generować materiały na lekcje bardzo szybko. Oczywiście AI wciąż nie jest niezawodny, więc potrzebne jest tam sprawdzenie tego wszystkiego, ale to wciąż oszczędza olbrzymi czas nauczycieli. I oni Oni się bardzo chętnie tego uczą. Kursy, które organizujemy w ramach społeczności, to bardzo często ten temat AI jest, czy będzie kurs AI, czy możemy coś zrobić z AI, więc cieszę się, że idą z duchem czasu. Ja tutaj bym chciała przywołać jedno wydarzenie, które zrobiliśmy we współpracy z jedną z naszych kanwasadorek. Zastanawialiśmy się, w jaki sposób dotrzeć nie tylko do nauczycieli, ale do uczniów, bo to jest zawsze wyzwanie. Zorganizowaliśmy w tamtym roku szkolnym cykl lekcji, kiedy nasza kanwasadorka, nauczycielka aktywnie pracująca, nauczycielka w szkole, razem z nami zorganizowała cykl lekcji, gdzie łączyła się online na Zoomie ze szkołami z całej Polski na 45 minut, a nauczyciele razem ze swoimi klasami, dziećmi w różnym wieku, łączyli się i wykonywali razem z nią krok po kroku różne ciekawe rzeczy. Od najmniejszych rzeczy, jak po prostu użyć tej kanwy, po rzeczy bardziej zaawansowane, typu filmik na przykład, promujący działania biblioteki w szkole.
3: A macie jakiś feedback, że na przykład przydałoby się jeszcze w kanwie to i będzie to brane pod uwagę?
4: Tak. Co roku mamy takie dwa flagowe wydarzenia, globalne kanwy, i podczas tych wydarzeń pokazujemy, co zrobiliśmy i co dołączyliśmy do platformy, co przyszło tak naprawdę z naszej globalnej społeczności. Jeśli chodzi o feedback, też często słyszymy, że stop, za dużo tego wszystkiego, dajcie nam się nauczyć, bo to rośnie i my się z tego cieszymy, ale cały czas patrzymy na to, co nasi użytkownicy mówią. Tak naprawdę w kanwie się też mówi, że ta społeczność to jest serce kanwy. Ja, mówiąc szczerze, jako pracownik kanwy bardzo często otwieram oczy ze zdumienia, jak widzę, jak kanwasadorzy korzystają z tej kanwy, bo oni odkrywają przede mną rzeczy, o których nie miałam pojęcia. Ten produkt naprawdę rośnie, jest przyjacielski dla użytkowników, ale jest duży.
3: No i też nie jest trudny dla dzieci, chociaż one zazwyczaj wyprzedzają nas, jeśli chodzi o nowinki technologiczne, prawda?
4: Zdecydowanie tak. Ja to widzę po swoich dzieciach. Co jest jeszcze ciekawe dla mnie, jako rodzica, widzę, że jednak nasze pokolenie milenialsów to jest laptop i otwieranie tej kanwy na laptopie. Natomiast ja zauważyłam, że moja córka otwiera kanwę na telefonie, więc ten mobile jest wszędzie z nimi.
3: Czy na kanwie tej rozmowy sięgną państwo albo skłonią szkoły po sięgnięcie do tych narzędzi? Zobaczymy.
4: Tak, zależy nam na tym, żeby dotrzeć do jak największej ilości szkół w całej Polsce. Pomimo całej współpracy z ministerstwem, czasami ta wiadomość nie dociera do wszystkich, do których byśmy chcieli. Oczywiście jesteśmy też świadomi, że w dużych miastach dostęp do informacji jest dużo lepszy. Poza tym jest mnóstwo szkół małych, wiejskich szkół, w małych miasteczkach i dla nich ta kanwa też jest dostępna i też chcielibyśmy, żeby te dzieciaki miały dostęp do świetnego narzędzia.
3: Namawialiśmy dzisiaj z Olgą Koenig, budującą społeczność wokół platformy Canva Education. Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję.
1: Na program zaprasza Canva, narzędzie do tworzenia treści wizualnych dla każdego.
2: Krystian Hanke, bardzo dziękujemy. Jeśli chodzi o ten lot 22-godzinny, to pan Łukasz proponuje taki program DKD. Drzemka, książka, drzemka. To ja bym dołożył DKDP. Drzemka, książka, drzemka, podcast. Podcasty też polecamy. A dziś mamy Światowy Dzień Podcastu.

0: Zanim to jeszcze...
1: Myślę, że taki długi lot będzie wielkim wyzwaniem dla producentów skarpetek uciskowych. Myślę, że sposób testowania powinien się zmienić.
0: Skarpetki uciskowe zdrowe. Czy to odwrotnie było? Za 10:08 wczoraj rząd przyjął ostateczną wersję projektu ustawy budżetowej na rok przyszły. No a w tym projekcie kilka propozycji zmian podatków, w tym zapis dotyczący tak zwanej opłaty cukrowej. Według rządowego projektu ten podatek będzie wyższy. Izabela Woźniak w studiu.
2: Dzień dobry.
0: O tym będziemy teraz opowiadali Państwu, bo opłata cukrowa w górę, co oznacza wyższe ceny napojów różnych w sklepach.
2: Tych słodkich oczywiście.
0: Słodziutkich.
2: Projekt ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym zakłada zmiany stawek stałych i zmiennych za zawartość cukru i słodzików w napojach. Zakłada też zwiększenie opłaty stałej za zawartość kofeiny i tauryny w napojach energetycznych. Wczoraj podczas briefingu po posiedzeniu rządu Andrzej Domański, minister finansów, mówił o tym, że wyższa opłata cukrowa ma wspierać system zdrowia.
3: Absolutnie poruszające dane z Ministerstwa Zdrowia dotyczące problemu otyłości w Polsce, ale również konieczność wzmocnienia finansów Narodowego Funduszu Zdrowia, bo przypomnę, 96% dochodów z opłaty cukrowej trafia bezpośrednio do NFZ-u.
2: Minister Domański przypomniał też, że projekt wrócił, bo już taki był i został zawetowany przez prezydenta 18 grudnia ubiegłego roku. Tymczasem obecna propozycja rządu zakłada wzrost opłat od 1 stycznia przyszłego roku. Opłata za zawartość 5 gramów cukru w 100 ml napoju wzrośnie z 50 do 70 groszy, a powyżej tej zawartości opłata zwiększy się dwukrotnie z 5 groszy do 10. Wzrośnie też opłata maksymalna z 1 zł i 20 groszy do 1 zł i 80 groszy. Największy, bo aż 10-krotny wzrost stawek dotyczy zawartości kofeiny i tauryny i wzrośnie z 10 groszy do złotówki aż. Uderzy to w konsumentów oraz w rodzimych producentów i rolników, mówi Michał Gawryszczak ze Związku Producentów Cukru.
4: Jeżeli chodzi o naszą branżę cukrowniczą i plantatorów buraka cukrowego, no to ten podatek stworzy, on już stwarza, ale jego podwyższenie będzie jeszcze bardziej stwarzało taką presję na producentów cukru, presję mającą na celu jeszcze większe obniżenie ceny cukru, no bo to będą wymuszać producenci napojów. A proszę pamiętać, że my też konkurujemy z producentami cukru z innych krajów w Unii Europejskiej, czy też z krajów trzecich, gdzie w części tych krajów po prostu takiego podatku cukrowego nie ma.
2: Rzeczywiście nie ma, na przykład w Niemczech, Włoszech, Czechach czy Słowacji. Do tego sytuacja naszej branży cukrowniczej jest nieciekawa. Cukier mocno potaniał, podczas gdy w sąsiednich Niemczech mocno podrożał. Ministerstwo Rolnictwa mówi, że zapasy cukru w Polsce rosną. Jednocześnie sprawa trafiła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, by ten zbadał, czy u nas nie dochodzi do nieuczciwych praktyk. A minister finansów wspomniał, że 96% opłaty cukrowej trafia bezpośrednio do Narodowego Funduszu Zdrowia. Tylko dlaczego to producenci napojów mają finansować cały system zdrowia w Polsce, który jest nieudolny, mówi Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności i Związku Pracodawców.
5: Nie będzie miał żadnego przełożenia tak naprawdę na stan zdrowia społeczeństwa, bo pamiętajmy, polskie społeczeństwo w ciągu tych kilku lat obowiązującego podatku cukrowego w Polsce wpłaciło ponad 5 miliardów złotych do kasy NFZ-u. Kiedy zapytaliśmy rok temu właśnie, co stało się z tymi pieniędzmi, na co one tak naprawdę poszły, czy one poszły zgodnie z ustawą, okazało się, że nie. Że około tylko 1% z tej całej kwoty zostało przeznaczone na coś, co nazywano profilaktyką. Natomiast cała reszta po prostu została zużytkowana przez ten system. I stanowczo na to nie powinniśmy się godzić, ani my jako branża napojowa, która i tak już jest obciążona bardzo dużą ilością wszelakich opłat, nie mówiąc chociażby o najnowszych kosztach systemu kaucyjnego, który też branża musi finansować. To jest naprawdę duży wydatek.
2: Czy droższe słodkie napoje spowodują, że Polacy ich nie będą kupować? Dane instytucji zajmujących się w Polsce zdrowiem pokazują, że nie jest to takie zero-jedynkowe, mówi Piotr Pisula, rzecznik Naczelnej Rady Lekarskiej.
6: I rzeczywiście w pierwszym momencie po wprowadzeniu podatku cukrowego, gdy skoczyły ceny napojów, ich sprzedaż i konsumpcja dosyć istotnie spadły w krótkim okresie, bo to było w 2021 roku, ale później w kolejnych latach one się stopniowo odbudowały. Konsumenci, którzy spożywali dużo tych napojów z cukrem, początkowo zareagowali na ten wzrost cen, ale później odbudowali swoje nawyki. Jednocześnie, ponieważ podatek cukrowy działa w taki sposób, że jest zależny od zawartości w napoju cukru, tam powiedzmy na 100 ml napoju w przeliczeniu, czy na litr napoju, to producenci zmniejszyli zawartość cukru w napojach. Ale nie przełożyło się to na bardzo, bardzo dużą zmianę długofalowo w tym, ile kilogramów cukru na rok rok spożywają konkretne osoby.
2: Co ciekawe, w Polsce napoje oznaczone zero lub light także objęte są opłatą cukrową, mówi Andrzej Gantner.
5: Jesteśmy jednym z niewielu krajów Unii Europejskiej, który opodatkowuje produkty bez cukru w ramach walki z cukrem. No i to jest naprawdę zastanawiające. My na to wskazujemy, jak również na to, że zadajemy proste pytanie, cóż kofeina może mieć do otyłości? Nic. Kompletnie nic.
2: To, co widać na polskim rynku, to na pewno zmiany na sklepowych półkach. Napoje zero cukru zalewają sklepy w 2 lata. Pojawiło się ponad 440 produktów zero, mówi Edyta Kochlewska z portalu Dla Handlu.
7: Jest kwestia wyborów prozdrowotnych wielu Polaków, którzy zakochali się w trendzie longevity, czyli długowieczności, ale w dobrym zdrowiu każdego dnia. W związku z tym wybierają zarówno produkty z dużą ilością białka, ale również właśnie z jak najmniejszą zawartością cukru. I w ostatnim roku na półce ilość produktów napojowych, która ma wskaźnik albo zmniejszonej ilości cukru, albo 0% cukru, wzrosła aż o 17%.
2: Opłata cukrowa weszła do polskich przepisów 5 lat temu. Podwyżkę stawki, która znalazła się w projekcie budżetu na 2027 rok, rząd uzasadnia tym, że w stosunku do inflacji jest teraz zbyt niska.
0: Takie informacje. Izabela Woźniak, bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję.
0: Gdyby w tej sprawie, to oczywiście głosówka, tekstówka, zapraszamy serdecznie do aplikacji. Mamy 4 do 8, czyli za 4 minuty serwis.

0: Tu Radio 357, jest środa, 30 września. Minęła ósma. Zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała i przedstawi Monika Mędroch-Karbowska.
1: Odwołano alarm w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. Polskie wojsko poderwało rano myśliwce, a mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali alert RCB. Jak informował komunikat, działania miały charakter prewencyjny. Nie grozi nam ryzyko podwyżek cen gazu, zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Magazyny gazu w Polsce są zapełnione w 99%, a dzięki połączeniu z tak zwanym gazociągiem jamalskim udało się obniżyć stawkę za gaz. Minister mówi jednak, że jeszcze jest za wcześnie, by zagwarantować, że tej zimy ceny energii i gazu nie wzrosną.
2: To jak będzie wyglądała kontraktacja na rok przyszły jeszcze trwa, więc dzisiaj takiej deklaracji nikt nie złoży. Natomiast spółki energetyczne w Polsce robią wszystko, żeby te ryzyka związane z podwyżkami zmitygować. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo dostaw, w Polsce są one niezagrożone.
1: Jak przekazał minister, rząd pracuje nad ułatwieniem importu pelletu do Polski, co miałoby obniżyć jego cenę. Pentagon bada możliwość utworzenia stałej bazy sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Polsce. Wynika z oświadczenia podsekretarza obrony Elbridge'a Colby'ego. Ostatnie rozmowy na ten temat odbyły się w minionym tygodniu. Wówczas z podsekretarzem obrony rozmawiali wiceszefowie MON, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski. Wcześniej o wielkich postępach w sprawie stałej bazy w Polsce mówił prezydent USA Donald Trump, co zostało zinterpretowane jako potwierdzenie, że decyzja w tej sprawie zapadła. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka mówi, że rząd nie czeka na ostateczną decyzję Amerykanów i pracuje nad specustawą w sprawie utworzenia w Polsce stałej amerykańskiej bazy wojskowej.
3: Wszystko to, co możemy przygotować przed finalną decyzją, to chcemy zrobić. Zresztą jesteśmy w dialogu ze stroną amerykańską. To wszystko będzie musiało znaleźć odzwierciedlenie w specustawie.
1: Waszyngton z kolei potwierdza redukcję liczby brygad w Europie z 5 do 3, w tym wycofanie jednostki dotąd stacjonującej rotacyjnie w Polsce. Hulajnogą po mieście, ale niekoniecznie zgodnie z przepisami. Policjanci z podlubelskiego Świdnika ruszyli na drogi i przyjrzeli się tym, którzy jeżdżą na elektrycznych hulajnogach. Za lekceważenie zasad posypały się mandaty, a niektóre sprawy trafią przed sąd. Mundurowi sprawdzali też trzeźwość kierujących, mówi aspirant sztabowy Elwira Domaracka z Komendy Powiatowej Policji w Świdniku.
4: Regularnie prowadzimy działania Bezpieczna Hulajnoga. Chcemy przede wszystkim przypominać, jak bezpiecznie korzystać z tego środka transportu i reagować tam, gdzie dochodzi do łamania przepisów. Bo tak naprawdę najważniejszy cel tych działań jest prosty, żeby każdy, kto wsiada na hulajnogę, bezpiecznie dotarł do celu i nie stwarzał zagrożenia dla siebie, ale również dla innych. Należy podkreślić, że codziennie podczas służby reagujemy na wykroczenia popełniane również przez użytkowników hulajnóg, ale podczas wzmożonych działań zwracamy na to szczególną uwagę.
1: Policja coraz częściej prowadzi też kontrolę prędkości oraz możliwości technicznych hulajnóg. Zgodnie z polskim prawem maksymalna dopuszczalna prędkość takiego urządzenia na drogach publicznych to 20 km na godzinę. A z funkcjonariuszką rozmawiał nasz reporter Piotr Olejarz. Samopoczucie polskich dzieci jest gorsze od średniej w Unii Europejskiej. Dobrostan psychiczny odczuwa niespełna połowa uczniów, czyli o 10% mniej niż wynosi średnia unijna. W odpowiedzi na tę sytuację Fundacja Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku uruchomiła w szkołach cykl warsztatów poświęconych zdrowiu psychicznemu i zarządzaniu emocjami.
5: My możemy nie wiedzieć, że na przykład teraz się stresujemy, a nasze ciało może pokazywać takie czynniki tego stresu, na przykład jakieś bóle głowy, bóle brzucha, jakieś pocenie się.
1: Mówi Ola, uczennica 7 klasy szkoły podstawowej nr 5, a psychiatra Anna Rogowska-Zych dodaje.
6: My uczymy dzieci tego, że mały zwierzak, który ma 4 łapki i miauczy, to kotek, ale zapominamy nazwać, że to, co w danym momencie czuje, to jest złość, smutek, niepokój, a może nawet i radość.
1: W programie bierze udział 20 białostockich szkół.
0: Sport, Sebastian Kierzek.
7: Gdy naszym nie idzie w piłkarskiej Lidze Narodów, musimy pocieszać się innymi meczami. Wczoraj najciekawiej zapowiadały się starcia, rzecz jasna, w dywizji A. Mistrzowie świata, Hiszpanie, o czym mówiłem więcej w serwisie po siódmej, pokonali Chorwatów 4-1. W drugim starciu Anglia do przerwy bezbramkowo remisowała w Pradze z Czechami. Później jednak najpierw trafił Anthony Gordon, a w wyniku ustalił ten, na którego zawsze można liczyć, nawet gdy jest nieco w cieniu.
8: Prawie niewidoczny Harry Kane, ale wypowiedziałem to chyba w najmniej odpowiednim momencie dla Czechów. jest gol kapitana reprezentacji Anglii.
7: Co można było śledzić w Polsacie Sport. Dodam, że w dywizji B Słowenia wygrała z Macedonią Północną 2-0, a Szkocja uległa Szwajcarii 0-3. W świecie piłki gorąco jest także na Wyspach, to za sprawą Manchesteru City. I nie chodzi tu o sprawy czysto piłkarskie, ale to więcej wyjaśni Kacper Klasiński.
9: Władze Premier League potwierdziły doniesienia portalu The Athletic mówiące, że Manchester City został uznany winnym naruszeń zasad finansowych ligi. Niezależna komisja uznała za niesłuszny zaledwie jeden ze 115 zarzutów. Należał on do grupy dotyczącej

0: kontraktów, aż po wykluczenie z rozgrywek. City zapowiada nieustępliwe i proaktywne wykorzystanie wszelkich ścieżek odwoławczych, aby udowodnić niewinność. Dla Radia 357 Kasper Klasiński, angielski espresso.
1: Dziękujemy, a kończąc wątki piłkarskie, dorzucę jeszcze informację z Radomia. John Carver został nowym trenerem piłkarzy Radomiaka. Angielski szkoleniowiec podpisał kontrakt do końca sezonu z opcją przedłużenia. Teraz pozytywny meldunek z parkietu do piłki ręcznej. Szczypiorniści PGE Wybrzeża Gdańsk pokonali na wyjeździe VfL Gummersbach w pierwszym meczu Ligi Europejskiej. Gdańszczanie zwyciężyli 38-34. Ich kolejnym rywalem będzie Eurofarm Pelister z Macedonii Północnej. Grano także w hokejowej ekstraklasie. Tam dwa spotkania, jedno zaległe, jedno rozegrane awansem. W zaległym meczu drugiej kolejki Sokół Sanok przegrał z Zagłębiem Sosnowiec 1-5. W ramach 18 kolejki GKS Katowice uległ z kolei Komarch Krakowi 2-3. Liderem pozostaje Energa Toruń z kompletem zwycięstw. Na zwycięstwo w Chinach wielką ochotę miał natomiast polski kolarz Michał Pomorski. W poniedziałek mówiłem, że wygrał królewski etap wyścigu dookoła jeziora Poyang. 10-etapowy wyścig zakończył się wczoraj. Michał Pomorski w klasyfikacji generalnej uplasował się na drugim miejscu. Wygrał Włoch Aleksander Konyszew, swoją drogą syn słynnego rosyjskiego kolarza Dimitrija Konyszewa, który przed laty wygrywał chociażby etapy Tour de France. O kolarstwie będzie więcej także w serwisie po 9. Powiem m.in. o nowym zespole naszej wicemistrzyni świata Katarzyny Niewiadomej.
2: Zachmurzenie małe i umiarkowane, na południowym wschodzie miejscami bezchmurnie. Rano lokalnie na wschodzie i w dolinach karpackich możliwe mgły ograniczające widzialność oczywiście do metrów 300. Temperatura Zakopane 18, Suwałki, Olsztyn, Kielce 19, Koszalin, Gdańsk, Bydgoszcz, Toruń, Łódź, Radom, Lublin i Białystok to 20 stopni. Szczecin, Poznań, Zielona Góra, Rzeszów i Warszawa 21, Opole, Katowice i Kraków 22, 23 we Wrocławiu, a w Gorzowie 24.
3: Radio 357.
2: Poranek 357, mamy 8 minut po 8. Obrazki na ścianie wszechświata, to tak chyba było. Proszę mnie poprawić, jeśli się pomyliłem. Słuchacze pytań z Księżyca chyba wiedzą, o co chodzi. To teraz w wersji podstawowej. Eric Clapton.

0: Ładne to nagranie, bardzo ładne. 22 godziny lotu, o tym pan redaktor Jarosław Sroka państwu opowiadał. Cóż czynić w ciągu tych 22 godzin? Można obejrzeć wszystkie lalki i sobie porównać. Można.
1: Oczywiście Harry Potter jest fajną opcją, ale o ile ciekawszą opcją jest obejrzenie dwóch trylogii, Hobbita i Władcy Pierścieni. Oczywiście w wersji reżyserskiej. Choć obawiam się, że 22 godziny mogą być troszeczkę za krótkim czasem, by to zrobić.
0: A, widzi pan. No to można jeszcze w powrotnej sobie tam dokończyć. 22 godziny, dużo czasu, króca bomba, to od pana Piotra, ale można przecież świetnie wykorzystać ten czas i 13,3 razy obejrzeć legendarną Klątwę Doliny Węży i dogłębnie ją w końcu zrozumieć.
2: Wspieraj system i zagłosuj.
0: To jest dobra koncepcja. I też zagłosować sobie na listę. To nagranie czeka.

0: Aż. Tak. Proszę zaglądać, proszę głosować. lista.radio357.pl.
1: Gość Radia 357.
0: 16 minut po 8. Maria Guzek w studiu.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Mówi się, że hałas to nowy smog, a więc szkodzi zdrowiu. Według Światowej Organizacji Zdrowia może zwiększać ryzyko chorób serca, problemów ze snem i depresji. I właśnie o tym będziemy rozmawiać, a konkretnie o przepisach, które mają pozwalać skuteczniej walczyć z hałasem i chronić mieszkańców i przyrodę. Państwa i moim gościem doktor nauk prawnych Michał Długosz z Uniwersytetu WSB Meritum. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
2: Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad projektem ustawy, która ma wzmocnić ochronę właśnie przed hałasem i zwiększyć możliwości samorządów. To mają być przepisy dotyczące stref wolnych od hałasu. No bo tak, z jednej strony chcemy brać udział w koncertach, meczach, nie wiem, festiwalach i innych wydarzeniach, a z drugiej chcemy spokoju i normalnego życia i ciszy. Zacznijmy od tego, jak jest teraz. Czy są jakieś akty prawne, które określają normy hałasu podczas imprez masowych?
3: A tak, mamy regulacje jednostek samorządu terytorialnego, głównie gmin, które to robią, tak zwaną ustawę antyhałasową, no ale ona akurat przy imprezach masowych na przykład, czy przy takich zorganizowanych imprezach nie oddziaływują, czyli nie ograniczają emisji hałasu, jakie mają wówczas miejsce.
2: No właśnie, pamiętamy sprzed kilku miesięcy imprezę techno na terenie Muzeum Pałacu w Wilanowie. Protestowali jej obrońcy przyrody, bo impreza odbywała się w otulinie rezerwatu. Protestowali też mieszkańcy, bo zwyczajnie nie mogli spać. Impreza przecież była legalna, zgłoszona i właśnie ten przykład chyba bardzo mocno pokazuje słabość stosowania w praktyce obowiązujących przepisów, prawda?
3: Nie tak, że mamy do czynienia ze słabością w praktyce. No, przygotowując się do tej rozmowy z państwem, siadłem przed procesem legislacyjnym i tutaj sama ministra, która przygotowuje projekt, pisze, że dotychczasowe przepisy są źle przygotowane, czyli jak zwykle w Polsce. A w związku z tym konieczna jest nowelizacja, czyli kolejny patchwork, który tak średnio sprawę nam tutaj rozwiąże na podstawie tego, co piszą.
2: No to zaraz porozmawiamy o tym, dlaczego średnio sprawę rozwiąże. Natomiast proszę powiedzieć, co konkretnie ma się zmienić?
3: Żeby tak dokładnie to opisać, to potrzebne będzie zezwolenie miasta, w zasadzie któregoś organu, tylko nie wiadomo którego, na to, żeby taka impreza mogła się odbywać i tutaj w ogóle jeszcze tych kwestii nie określono, czy to będzie oświadczenie organizatora imprezy, że będzie hałas w takim zakresie, czy też będą jakieś pomiary robione. Tego już nie sprecyzowano, tylko rzucono takie ogólne hasło, że będzie to w jakiś sposób ograniczone, natomiast nie ma w tym momencie nawet projektu ustawy, z którego można by odczytać, w jaki sposób chcieliby to rozwiązać.
2: A więc moje kolejne pytanie, czy da się jakoś egzekwować ten pomysł nowych przepisów? Trochę jest bezzasadne, bo skoro one są aż tak mocno niedoprecyzowane, to nie wiadomo, jak miałyby być egzekwowane. Dobrze rozumiem?
3: No nawet w tej chwili mamy podobne rozwiązanie, dlatego że kwestie dowodowe przy obecnie obowiązujących przepisach powodują, że dochodzenie spraw jest bardzo trudne. Przygotowując się do rozmowy, sprawdziłem i na przykład przeczytałem, że w Krakowie strażnicy miejscy mają obowiązek monitorowania głośności imprez masowych. No ale znowu w sprawach sądowych rozbija się to o to, że impreza była legalna, więc można było przeprowadzić taką imprezę. No i hałas, no tutaj jest standardowy, musi być, no i musimy się wszyscy na to zgodzić. No mniej więcej tak ten mechanizm w tej chwili wygląda. A to, co jest na stronach rządowych, no nie daje nam odpowiedzi, w jaki sposób chcieliby rządzący to załatwić. Widzą, że jest problem i komunikują, że jest problem, ale odpowiedzi, w jaki sposób go rozwiązać, nie widać.
2: To jak powinny według pana wyglądać takie idealne rozwiązania, jeśli w ogóle jest możliwe ich stworzenie? Może jakiś kraj, jakieś miasto już coś takiego opracowało, na czym można by się wzorować?
3: No tutaj mamy, proszę państwa, bardzo dużo problemów, bo patrzymy na to z perspektywy takiej imprezy masowej, które jednak są rzadkie, tak, i nie trwają wiecznie. No i można je zorganizować na przykład na jakimś stadionie, tak? Natomiast przepisy tych ustaw, które tutaj są przygotowywane, będą obejmowały na przykład takie imprezy jak zebrania na skateparkach, tego typu rzeczy. Generalnie chodzi o przedłużenie pewnego przepisu kodeksu wykroczeń, którym wszyscy znamy jako tak zwane niezakłócenie nam ciszy nocnej, czyli tego nocnego spoczynku. I chyba będą tutaj próbowali pójść w tą stronę, żeby w jakiś sposób ograniczyć to, tą emisję, szczególnie w nocy, ale tu jest bardzo duża pula interesów różnych grup, bo na przykład przecież miasta chcą nocnego życia, na którym zarabiają, i rozwoju turystyki, więc jak to ograniczyć? Nie mam pojęcia. A sami rządzący nie przedstawiają w tym momencie rozwiązania, tylko mówią o tym, że jest wielki problem, i nie przedstawiają żadnych narzędzi, żeby to zrobić.
2: A czy ten projekt nowych przepisów dotyczy tylko imprez masowych, czy na przykład też hałasu generowanego przez samochody, środki transportu, motocyklistów, etc.?
3: We wstępnym założeniu projektu, bo jeszcze nie ma samego projektu, są tylko wstępne założenia, jest informacja, że dotyczy on bardziej wydarzeń typu zgromadzenia publiczne, gdzie autorzy projektu piszą, że ze względu na to, że prawo do zgromadzeń jest konstytucyjnym prawem obywateli, no bo jest, nie tylko zresztą konstytucyjnym, no to te ograniczenia muszą być w niewielkim stopniu, czyli tak naprawdę dostajemy od rządzących komunikat, że mamy problem, wiemy, że mamy problem, w tym problem ustawowy, ale w związku z przepisami konstytucji niewiele możemy z nim zrobić i nie wiemy jeszcze, jak żabę zjeść.
2: No właśnie, to, że mamy problem, bardzo mocno sygnalizowały między innymi samorządy, skarżyły się na problemy ze stosowaniem dotychczasowych przepisów. Co tak najbardziej, największe problemy sprawiało samorządom? Sprawia w zasadzie nadal przecież, bo te przepisy obowiązują.
3: Przede wszystkim tutaj mamy taką trochę dziwną sytuację, taka typowa polska legislacja, że z jednej strony ludzie mają prawo do ciszy i spokoju, z drugiej strony ludzie też mają prawo do zabawy, zgromadzeń. No i mamy styk tych dwóch praw na terenach jednostek samorządów terytorialnego i ludzie się po prostu spierają i walczą o to, jak to ma wyglądać, jak to ma funkcjonować, czyli żeby nie było to, nie odbywało się w dzikim, chaotycznym środowisku, tylko żeby było poddane jakiejś kontroli społecznej i normom prawnym, a tego nie ma. Więc samorządy zostały w tym momencie same z problemami, których nie mogą w żaden sposób regulować, bo akty prawa lokalnego nie mogą być sprzeczne z ustawą. No i to jest problem samorządów.
2: W projekcie przygotowywanym przez Ministerstwo Środowiska czytamy, że nowe rozwiązanie ma mieć charakter zdecentralizowany. Czy pan się widzi tutaj rzeczywiście tę decentralizację, czy to nadal to, co pan podkreślał wcześniej, tylko sygnalizacja, że jest problem, coś byśmy chcieli zrobić, ale za bardzo nie wiemy jak i co?
3: W tym momencie trudno cokolwiek powiedzieć, co rządzący chcieliby zrobić, bo tak jak powiedziałem, nie ma konkretów. Jest tylko ściana tekstu dotycząca procesu legislacyjnego i brak konkretnych rozwiązań, więc ja myślę, że tutaj konkretne propozycje pojawią się dopiero na jesieni gdzieś przyszłego roku. A że to jeszcze zajmie dobrych parę miesięcy.
2: Tyle, że jesień przyszłego roku to trochę późno, zgodnie z założeniami rządu, który zapowiada, że projekt będzie przyjęty w pierwszym kwartale przyszłego roku. To czasu mało.
3: No, wydaje mi się, że tutaj doszło do jakiegoś przesunięcia terminowo, że tu jest coś po prostu nie tak, że problem chyba jest duży. Nie dali rady ugryźć go naraz i po prostu wszystko się przesuwa. No bo tak jak mówię, na stronach rządowych nie ma informacji konkretnych i konkretnych rozwiązań. Są tylko ogólne informacje o problemach i o założeniach i o ograniczeniach, jakie mają. Nie komunikują natomiast konkretnych rozwiązań. Są medialne komunikaty, natomiast nie są to oficjalne jeszcze dane.
2: No to trzymamy kciuki, żeby udało się jakoś to wszystko uregulować, o ile w ogóle jest to możliwe. No bo problem rzeczywiście, tak jak pan podkreśla, tak jak podkreślają aktywiści i zwykli mieszkańcy, którzy skarżą się na hałas, jaki generują imprezy masowe, no podkreślają, że ten kłopot jest. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem był doktor nauk prawnych Michał Długosz z Uniwersytetu WSB Merito.
0: Bardzo dziękujemy.
3: Dziękuję, do widzenia.
0: Do widzenia. Z naszym gościem rozmawiała Maria Guzek.

0: A pan, przepraszam, w jakiej sprawie? Dzień dobry.
1: Uwaga, uwaga, bo ja tak dzisiaj na krótko. Mam dzisiaj urodziny, haha, super, dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich, co za wspaniały słoneczny dzień.
0: Chyba jest radość. Nasz kolega Filip nadstawia uchę. Dzień dobry, panie Filipie. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na południowym wschodzie też bezchmurnie. Rano lokalnie na wschodzie i w dolinach karpackich możliwe mgły. Widzialność do 300 ograniczona. Temperatura 17 na północnym wschodzie. W obszarach podgórskich Karpat około 20 w centrum, do 24 na zachodzie.
2: 3, 5, 7.
0: Za 29.
3: W końcu powiem ci

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

0: Obywatel GC. To mamy teraz 25 minut do 9. Tak mi przyszło do głowy, że to dzisiaj może być obywatelka KL, ale to muszę sprawdzić, bo nie wiem, jak jest w rytmie. A pan opowiada.
1: Już mogę? Dzień dobry.
0: Tak.
1: Różne oblicza wojny dziś w tygodnikach. Gazeta Polska taki czarny scenariusz kreśli. To jest specjalny raport. Drony, terror, sabotaż i rakiety. Jak Rosja może zagrozić Polsce i NATO? Polityka pisze o wojnie ze sztuczną inteligencją. Czy AI nas zabije? I w jaki sposób? O scenariuszach tej katastrofy można poczytać. Powiedziałem AI, no dobrze, wiem, że to skojarzenie jest takim, powiedzmy sobie, świeższym, ale w ogóle nie o tym Olga Tokarczuk, chociaż może trochę o tym też opowiada w tygodniku powszechnym. Dlaczego świata jest za dużo? Olga Tokarczuk opowiada o nowej powieści, o prawie do zapominania i epidemii głupoty. I to jest duża rozmowa Michała Okońskiego i Tomasza Stawiszyńskiego z naszą noblistką w tygodniku powszechnym, anonsowana już na okładce oczywiście. No, Polska nigdy nie była jednorodna. Autorka nowej książki swojej, Świata jest za dużo, mówi, jak opisać świat w chaosie, co zmienił w jej życie Nobel i dlaczego Prus wypiera Sienkiewicza. No i ta rozmowa zaczyna się od ciekawego pytania. Gdybyś miała być drzewem, to jakim? I Olga Tokarczuk odpowiada, właśnie wróciłam z ziemi lubuskiej, gdzie widziałam piękne, wielkie, czerwone dęby, które porastają nizinne okolice Odry i jej starorzecze. Zdałam sobie tam sprawę, że to były drzewa mojego dzieciństwa i dopiero później nauczyłam się, że istnieją też inne gatunki dębów. Te jednak pozostają dla mnie wzorcowymi dębami. Drzewami, które robią się czerwone na jesień i wyglądają, jakby brzegi Odry się żarzyły. Taki charakterystyczny obraz Odrzani, krainy, o której pisze w nowej książce, wspomina autorka. No właśnie, Odrzania to już się zakodowało, to słowo. Natomiast to pytanie nie było przypadkowe, no bo taką zabawę w więzieniu wymyślają sobie dwie bohaterki książki. Nowej książki Olgi Tokarczuk. Zabawę, no właśnie, na przykład jakim drzewem chciałabyś być. A są to bardzo ciekawe bohaterki. Jak zwykle pretekstem to wszystko jest do tego, żeby opowiedzieć troszkę o tym świecie, którego jest za dużo. W tygodniku powszechnym jeszcze także romantyczne związki w czasach wojen płci. To wojna dziś determinuje wiele tekstów. Jak znaleźć przestrzeń do zaufania? Ciekawy temat. No i o nowym roku akademickim, bo uniwersytet nie może dziś być fabryką dyplomów. Pełnić może zupełnie inną rolę. No właśnie, o tym dywagacje także w tygodniku powszechnym do poczytania. W polityce wspomniana sztuczna inteligencja, sztuczna apokalipsa, tak zatytułowany jest tekst Edwina Bendyka. Niemal co dnia pojawiają się doniesienia o agentach sztucznej inteligencji, wymykających się spod kontroli swoich twórców. Włamują się do innych systemów informatycznych. Papież, wybitni badacze, politycy, a nawet szefowie korporacji technologicznych apelują, żeby coś zrobić, zanim będzie za późno. Bardzo ciekawych dużo przykładów tego, co dzieje się wokół tegoż. No i w tygodniku Polityka więcej na ten temat. No i jeśli ktoś powiedział sobie, teraz pomyślał Stanisław Lem, miał rację, to też polecam tekst Wojciecha Orlińskiego zatytułowany Życzenie śmierci. No bo właśnie w jaki sposób może dojść do tej katastrofy, dawno już opisał Stanisław Lem w swoich książkach. W polityce więcej na ten temat. Z politycznych tematów zgrana para z otoczenia Jarosława Kaczyńskiego. No tak, zatrzymana przez służby niedawno. O Zapominalskim, czyli Jacku Sasinie, także w polityce do poczytania. A poza tym, jeśli ktoś zna profil Zakład Pogrzebowy AS Bytom, no to pewnie sięgnie po ten tekst, bo on troszkę opowiada o całym zjawisku zakładu pogrzebowego, który nie istnieje. W tekście zatytułowanym Umrzeć ze śmiechu, a autorowi wyjątkowo udało się dotrzeć do autora tego właśnie profilu, no, który raczej zazwyczaj z mediami nie rozmawia. O fenomenie tego, że można śmiać się z całego tego zjawiska, bardzo ciekawy tekst. No i jeszcze oczywiście, jeśli chodzi o rok akademicki, no to studenci wracają na uczelnie, szukają mieszkań, no i to troszkę też wpływa na to, jak wygląda deweloperka 4M, 4 metry, zamiast M4. O patokawalerkach w polityce do poczytania także w tym tygodniu. No to tyle.
0: To jeśli chodzi o tygodniki, a jeszcze też, skoro już tu pan się z nami, to zaproszenie, bo zapraszamy państwa serdecznie do tego, żeby zwrócić uwagę na pewną sprawę. 2., 3., 4., 5. Października to już najbliższy piątek, sobota, niedziela i poniedziałek następny. To przy okazji Dnia Patrona będziemy próbowali wspólnie z państwem pomóc zorganizować książeczki, specjalne książeczki personalizowane, takie książeczki mocy dla dzieci w chorobie onkologicznej. To taki super bohater. To dziecko, które choruje, jest super bohaterem i bohaterem tej książki. No i właśnie będziemy wspólnie z państwem organizowali takie książeczki. To nie są tylko książki, które trafią na oddziały szpitalne.
2: Jest bardzo duża grupa dzieci, która już jest na przykład rok po leczeniu. Wraca do swoich środowisk. Ma też swoje różne tutaj bariery, trudności. Czasami nie może być na lekcjach, bo musi wracać na kontrolę, albo coś się dzieje i z kontroli trafia się tygodniowy pobyt w szpitalu. I potem znowu ten moment wracania do szkoły. To są też trudności, więc ta książka jest pomostem, który pomaga temu dziecku, które już jak ma zakończony proces leczenia, ale jeszcze jest w leczeniu podtrzymującym, przechodzić na miękko, na tyle, na ile się da do tego swojego świata, z którego wyszedł, bo choroba to spowodowała.
1: Opowiada i tłumaczy prezeska Fundacji Iskierka Jolanta Czernicka-Siwecka, która gościła w Radiu 357. I to jest bardzo ważne, bo to, co chcemy zrobić, czyli uzbierać pieniądze na jak najwięcej takich książek, jedynych, spersonalizowanych, w których bohaterem jest właśnie to dziecko i jego mocy, jego cechy, jego te wielkie siły, które pomagają przeżyć, ale także wrócić do środowiska, o czym powiedziała pani prezes. Będziemy chcieli zorganizować wspólnie z państwem z okazji naszych urodzin, żeby zrobić coś dobrego znów, bo państwo mają moc, a my tę moc próbujemy przekuć jeszcze wspólnie w jeszcze więcej dobra na świecie.
0: Proszę nasłuchiwać, zaglądać na nasze media społecznościowe. Będziemy informowali piątek, sobota, niedziela i poniedziałek. To jest ten czas samej akcji.
1: A pojawią się znane osoby i znane głosy.
0: A tak.
1: Które też wspierają razem z nami tę fantastyczną akcję. Dajmy dzieciom moc przeżycia. Bo przecież choroba i diagnoza nowotworowa nie musi oznaczać końca, jakąś taką całkowicie determinującą zmianę w życiu, bo wszyscy jesteśmy wyjątkowi, każdy z nas.
0: Zapraszamy, będziemy przypominali. Teraz mamy 18 do 9.

0: Za 15 minut 9 pora.
1: Kulturalny skoczek.
0: Roma Leszczyńska, dzień dobry.
2: Dzień dobry, to ja. Wywiady, poruszające fotografie, projekcje filmowe czy instalacje artystyczne. To wszystko składa się na autorską wystawę Damiana Wagnera w OFF Piotrkowska Center w Łodzi. Tytuł: Dom to początek. Jej celem jest walka ze stereotypami o osobach w kryzysie bezdomności. Wydarzeniu towarzyszą bezpłatne warsztaty edukacyjne z udziałem ekspertów oraz zbiórka na budowę bezpiecznego miejsca dla młodych osób dotkniętych tym problemem. O artystycznej idei wystawy mówi jej autor Damian Wagner.
3: Robiłem kiedyś wywiad z jednym bezdomnym i on powiedział, że wszystko zaczyna się od tego, żeby mieć się gdzie wyspać i tak naprawdę móc ruszyć, robić cokolwiek, że bardzo ciężko jest stworzyć cokolwiek, jeżeli nie masz gdzie wrócić, jesteś cały czas niewyspany i nie masz nawet gdzie odłożyć swoich rzeczy w porządku, tylko cały swój dobytek życia musisz nosić w plecaku, więc dom to początek. W tym wypadku tutaj chodzi o to, żeby właśnie można było z czegoś startować.
2: Warto zaznaczyć, że każdy dzień ekspozycji obudowano dodatkowym programem. Harmonogram obejmuje na przykład Dzień Instytucji Pomocowych wczoraj, Dzień Streetworkerów to będzie dzisiaj oraz Dzień Obywatelski jutro, podczas których specjaliści uczą odpowiedzialnych form wsparcia. Wstęp na wystawę oraz wszystkie wydarzenia towarzyszące jest wolny. Sztucznej inteligencji nie należy się bać, trzeba ją mądrze wykorzystać. Taka jest myśl przewodnia festiwalu Przemiany, które Radio 357 objęło patronatem. Kurator festiwalu Rafał Kosewski.
4: Generatywna sztuczna inteligencja potrafi informacje wybrać, streścić, zinterpretować, połączyć, dać nam gotowe wnioski. Możemy więc ominąć cały ten proces, który tradycyjnie poświęcaliśmy na przemyślenie różnych rzeczy, na całą tą ścieżkę, gdzie popełnialiśmy błędy, poprawialiśmy nasze własne rozumowanie, a to właśnie jest ten cały proces, w trakcie którego się uczymy, poznajemy świat. Pytanie brzmi, jakiego wysiłku nie powinniśmy sobie odbierać, bo jest to koniecznym treningiem dla naszych mózgów.
2: Ciekawie zapowiada się wystawa festiwalowa W przykładzie algorytmów. To próba uchwycenia tego, jak AI tłumaczy nam świat. Będzie można zobaczyć robota szukającego igły w stogu siana, komputerowy obraz ludzkiego oddechu, czy zapis nowego języka stworzonego przez sieć neuronową. Skonstruowano stacje doświadczalne dla testowania programów i aplikacji, by przekonać się, jak systemy AI uczą się, rozpoznają twarze i budują zdania. Jeśli ktoś chce zagrać z robotem w grę Go i stworzyć wzory pamięci z polskim modelem językowym Bielik, to proszę sobie zarezerwować najbliższy weekend i zajrzeć do Centrum Nauki Kopernik.
5: Patronat Radia 357.
2: Autorka pracowała nad tym dziełem ponad 300 godzin. Chodzi o ozdobienie haftem klasztornym kopii złotego czepca z XVIII wieku, którego oryginał autorstwa Norbertanek znajduje się w Toruniu. Kopię wykonała Anna Miszczak, hafciarka z 20-letnim stażem. Pani Anna przypuszcza, że oryginał haftowała niewprawną ręką jedna z zakonnic, kiedy 3 wieki temu zabierano im majątki. Trzeba było wtedy zarobić na utrzymanie kościoła. Anna Miszczak mówi, że podczas pracy czuła niezwykłą więź, nić ze swoją poprzedniczką. Dzięki niej nauczyła się cierpliwości.
6: Nauczyłam się takiej cierpliwości i już nawet nie złości mnie prucie, nawet gotowego elementu, ponieważ przeszłam taki crash test przy moim pierwszym czepcu, kiedy musiałam wypruć prawie część gotową elementu. No i od tego czasu już po prostu prucie nie stanowi dla mnie problemu. No bo wiem, że potem bym na to patrzyła i bym sobie zawsze gdzieś tam myślała, kurczę, mogłam to poprawić.
2: Kopia XVIII-wiecznego czepca trafi na początku października do Muzeum Norbertanek w Żukowie w powiecie kartuskim.
0: A informowała Państwa o tym Roma Leszczyńska.
2: Czy
0: bardzo
2: ja
0: dziękuję.
2: Mogę jeszcze coś dodać, takie że pani Anna musiała trochę popsuć.
0: Popsuć.
2: Nie mogła perfekcyjnie zrobić tego haftu, tylko powiedzieli jej popsuj, czyli zrób tak, troszeczkę tak, jak robiła to właśnie twoja poprzedniczka.
7: Ja z tego żyję.

0: Wąsowska, 7 minut do 9.
1: Latka
2: lecą.
0: No to zobaczmy, co pan potrafi.
3: Od jutra studenci będą bardzo zajęci. Dzień dobry, 30 września. Nie ośmielę się powiedzieć, że to ostatni dzień studenckich wakacji. Wszyscy wiemy, jak współcześni żakowie spędzają wolne od studiów miesiące. Państwo w pocie czoła pracują, odbywają staże, a niektórzy właśnie teraz świętują zakończenie sesji poprawkowej. Czy zdawanie egzaminów we wrześniu jest dyshonorem? Oczywiście, że nie. Pamiętają państwo Wolfganga Amadeusza Mozarta? Tak, tego wielkiego Amadeusza, który komponował bez skreśleń. Mimo że nie popełniał błędów i partytury Mozarta były wolne od poprawek, premiera jego opery Czarodziejski flet odbyła się właśnie na zakończenie sesji poprawkowej. Dokładnie 30 września 1791 roku. Przypadek? Nie sądzę.

0: Sytuacja dziś jest taka, że to Dzień Chłopaka. I to nie jest przypadek, że Dzień Chłopaka został połączony z Międzynarodowym Dniem Tłumacza. Każdy chłopak wielokrotnie musi tłumaczyć swojej żonie, dziewczynie, partnerce, a niektóre sprawy wytłumaczyć trudno. Kupiłeś nową wędkę. Gratuluję. Dziękuję. Jutro rano idę na ryby. Wiesz, dziś zanęciłem i chcę przed świtem tam być, bo będę miał branie.
1: Super. A nie przeszkadza ci, że w nocy będzie lało?
0: Nie.
1: I wiało?
0: Nie.
1: A ile kosztowała ta wędka?
0: Wiesz co, pójdę już teraz, żeby nikt nie zajął mi miejsca. Trzydziesty września to również Dzień Muzyki Country. Czym jest country? Jak twierdzi obiegowa definicja, country to gatunek muzyki składający się z trzech akordów i prawdy. Sprawdźmy. Na harmonię w piosenkach country składają się tonika, subdominanta, dominanta obniżonego siódmego stopnia, dominanta, czwarty akord i powtarzamy tonikę. Czyli mamy tu cztery akordy, a nie trzy. A jak jest z prawdą? Sprawdźmy. Każdy student w październiku cieszy z dobrych się wyników. Na uczelni wszyscy dzielni, ile za to świat im prawda. No a człowiek się tłumaczy, że nie poszedł dziś do pracy. Poznał Anię i ma branie i to właśnie cała prawda. Dziękuję.
2: Nie, no elegancko, maestro.
3: Tak?
2: Filip,
3: nie, coś musiałem popsuć. No nawet tak. Wiem, co popsułem, panie, fotel, bo on fotel strasznie skrzypi, albo to mi w kręgosłupie, to nie wiem.
2: Fotel nie skrzypi. Filip Jaśler, czołowe skrzypce grupy Mozarta. I jeszcze tak, wie pan co, pomyślałem sobie w związku z tym, że kalendarz, kalendarzowe sprawy, że jest takie przysłowie. No, to no, no. Pan lubi, pan jest dobry w przysłowie, z tego co pamiętam. Jak na świętego Hieronima jest deszcz albo go nie ma, to na koniec listopada pada...
3: Albo nie pada.
2: I widzi pan, dzisiaj jest akurat świętego Hieronima.
3: I nie ma.
2: To będzie albo i nie.
3: No i bardzo dobrze.

0: Tu Radio 357, jest środa, 30 września. Minęła 9, czas na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała i przedstawi Monika Mędroch-Karbowska.
1: W ciągu tygodnia będzie wiadomo, czy Ihor M., sprawca ataku w klasztorze w Jarosławiu, zostanie przesłuchany. Prokuratura ponownie powołała w tej sprawie biegłych psychiatrów. W ubiegłym tygodniu 31-letni mężczyzna zabił księdza i ranił 4 osoby. Ukrainiec przebywa w szpitalu psychiatrycznym na oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu.
2: Jego stan zdrowia być może będzie ulegał zmianie, choćby z uwagi na wdrożone leczenie.
1: A to daje szansę na przesłuchanie, mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z przemyskiej prokuratury. Dwie z rannych osób opuściły już szpital, dwie kolejne przebywają na oddziale intensywnej terapii. Prezydent Karol Nawrocki nie zgodził się na powołanie pułkownika Tomasza Jackowicza na stanowisko komendanta Służby Ochrony Państwa. Pułkownika powołał na to stanowisko premier Donald Tusk. Jednak zdaniem Pałacu Prezydenckiego zgodnie z prawem powinien to uzgodnić z prezydentem, a tego nie zrobił. Dlatego Karol Nawrocki przekazał premierowi negatywne stanowisko w tej sprawie, poinformował rzecznik Pałacu Rafał Leśkiewicz. Polska nadal nie ma telefonicznej aplikacji, która ostrzegałaby o możliwym ataku z powietrza. Prace nad nią są jednak zaawansowane, zapewnia komendant Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
3: Będzie wibrować, będzie sygnał alarmowy syreny, będzie włączona sygnalizacja latarką. No i myślę, że taka informacja każdego, kto będzie miał oczywiście tą aplikację zainstalowaną, obudzi i będzie ta osoba ewakuowała się w to miejsce bezpieczne.
1: Niektórzy mieszkańcy Lubelszczyzny korzystają na razie z nieoficjalnej aplikacji o nazwie Strażnik. Jej autorem jest mieszkaniec Lublina Piotr Kukier.
4: Nie chciałem kolejnego wieczora czy nocy po prostu zastanawiać się, czy będzie wyła syrena, czy ja ją usłyszę, czy nie. No i w związku z tym uważałem, że taka aplikacja byłaby mi potrzebna właśnie, żeby wiedzieć, że na pewno będę wiedział, jak będzie taki sygnał, a dwa, żeby mieć czas na odpowiednią reakcję.
1: W poniedziałek w Lublinie rozległ się alarm o zagrożeniu z powietrza. Wielu mieszkańców skarżyło się jednak, że nie słyszało syren. Hakerzy zaatakowali fakturownię, jedną z największych w kraju firm zajmujących się księgowością. Cyberprzestępcy wykradli dane użytkowników i ich kontrahentów, w tym rachunki bankowe i informacje o płatnościach. Nie udało im się jednak uzyskać dostępu do danych kart płatniczych i informacji przekazanych do KSeF. Jak informuje fakturownia, dane, które wyciekły, pochodzą z faktur wystawionych przed 2023 rokiem. Firma zaleca użytkownikom zmianę haseł do konta i powiązanego z nim adresu e-mail. Sprawą cyberataku zajmują się służby. Na koniec przenosimy się do Danii. W miejscowości Vejle urządzono nietypowy konkurs. Uczestnicy musieli wykazać się cierpliwością, wytrwałością i odpornością na warunki atmosferyczne, a przy tym wszystkim musieli pozostać niewzruszeni.
5: Było morze, w morzu kołek, a na kołku siedział śmiołek, to znaczy śmiałek i to nie jeden, a czterech. W weekend w jutlandzkim Vejle odbyły się zawody w siedzeniu na słupie portowym. Do udziału zgłosiło się czterech zawodników. Było ciężko. Musiałem pilnować, by nie spaść do wody, gdy ucinałem sobie drzemki. Bolały mnie plecy i nogi. Raczej tego nie powtórzę, mówił telewizji TV Syd Magnus Skousen, jeden z zawodników. Na szczęście i nieszczęście czterech słupników wytrwało na posterunku 44 godziny. Szczęście, bo wygrali wszyscy. Nieszczęście, bo teraz będą musieli podzielić się nagrodą w wysokości 25 tysięcy koron. Dla Radia 357, Agata Komosa, Styczeń, Dania.
1: Ciekawe, jak długo potem nie mogli usiąść. Ta relacja kończy poranne serwisy. Popołudniowe przedstawi Państwu Ola Żaczek.
0: No to jeszcze trochę sportu i Sebastian Kierzek.
6: No to krótkie przypomnienie. Hiszpania lepsza od Chorwacji, Anglia wygrywa w Czechach. To najważniejsze wczorajsze rozstrzygnięcia w piłkarskiej Lidze Narodów. Ważną pucharową wygraną zanotowali z kolei szczypiorniści PGE Wybrzeża Gdańsk. Zwyciężyli oni w Lidze Europejskiej z VfL Gummersbach. Tymczasem fani sportów motorowych czekali na rajd Maroka. Ten wreszcie ruszył i niestety pierwszego etapu do udanych nie zaliczą biało-czerwoni. Ten pierwszy etap to trasa z Agadiru do Zagory. Startujący w kategorii samochodów, jadący Fordem, Eryk Goczał i Szymon Gospodarczyk zajęli 14 miejsce. Ponadto motocyklista Konrad Dąbrowski uplasował się na 21 lokacie. Rajd potrwa do 3 października. Teraz obiecane przed godziną kolarstwo. Katarzyna Niewiadoma Fini zmienia grupę i od teraz reprezentować będzie ekipę Lidl Trek. Nastąpiło to kilka dni po tym wyścigu, który jeszcze tak mocno mamy przecież w pamięci.
7: Jedzie Polka po swoje, jedzie, obie są zmęczone. zmęczony, ale dajesz, Kasiu, dajesz!
8: Ajajaj, uciekło to zwycięstwo, ale brawo, Kasiu, jest srebrny medal mistrzostw świata!
6: Wczoraj nasza najlepsza kolarka świętowała swoje 32 urodziny. Po przejściu do Lidl Trek powiedziała: jestem niesamowicie podekscytowana najbliższymi 2 latami. Decyzja o pójściu naprzód oraz zmianie otoczenia nie była łatwa, dopóki nie porozmawiałam z Lidl Trek. Błyskawicznie poczułam, że drużyna ma plan, a także ufa mi i we mnie wierzy. My także wierzymy, no ale jak tu nie wierzyć, gdy wygrywa się Tour de France, czego Kasia dokonała w 2024 roku. Wątki olimpijskie jeszcze w tym serwisie. Sztafeta przed igrzyskami w Los Angeles przemierzy wszystkie 50 stanów USA, poinformował wczoraj komitet organizacyjny. Krajowy etap podróży olimpijskiego ognia rozpocznie się w Atlancie i to ewidentne nawiązanie do igrzysk z 1996 roku. W Polsce wątki olimpijskie niestety ostatnio dotyczą spraw pozasportowych. Ruszył audyt w PKOL-e.
9: Pierwsze dni urzędowania pełniącego obowiązki prezesa PKOL-u Mariana Kmity wykazują, że te trupy z szaf wypadają każdego dnia praktycznie. Sebastian

0: trzeba tak na zimę skosić. Tak, i koniec.
1: Tak trzeba. Ale rzadko koszą, ale no czasem tak. Zachmurzenie małe i umiarkowane na południowym wschodzie, miejscami bezchmurnie. Temperatura maksymalna 17 na północnym wschodzie, w obszarach podgórskich, Karpat też tyle, około 20 w centrum do 24 na zachodzie.
2: Radio 357.
1: Tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy poranek. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy na jutro na 6. Ola Budka, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Wyspana, zadowolona.
0: Ja właśnie tak czuję, że mam...
1: Co masz?
0: Mam drugą brodę.
1: Co opowiadasz?
0: Po wakacjach w Portugalii, bo tam, jeśli chodzi o portugalskie wypieki, to ach, dobre są. Dobre są.
1: Pasztel.
0: Tak, pasztele. No to tak mam właśnie, wróciłam z drugą brodą.
1: Tak? A to jakieś pudełeczko, coś, nic nie przyjechało, nic, wszystko w brzuszku.
0: Wszystko w brzuszku.
1: Dobranoc.
3: Kieruj się na południe. Zaprasza Ola Budka.

Olivia Dean mówi Państwu dzień dobry. Jest 12 minut po godzinie 9. Tomek Matlingiewicz realizuje audycję, a przy mikrofonie Ola Budka. Spędzimy razem kilka godzin, dokładnie 3, do godziny 12 w naszym przedpołudniu.

dniowym paśmie w Radiu 357. Tekstówki już spływają, widzę. Zapraszam Państwa do kontaktu. Tekstówki to przez aplikację Radia 357, a tradycyjnie mailem ola.budka@radio357.pl. Jestem także na Instagramie. W ogóle proszę sprawdzać, co się dzieje w naszych social mediach radiowych. Tam dużo, dużo. Jesienny wysyp premier płytowych, także na naszym kanale YouTube, rozmowy z artystami, którzy wydają właśnie teraz płyty. No, słowem, dużo się dzieje. A co u Państwa? Proszę pisać, proszę być z nami. A teraz gra piosenka dnia. Misia Furtak.

album Otuchy, najnowszy album Misi Furtak. Promuje go najnowszy singiel z Darią ze Śląska. To jest nasza piosenka dnia. Utwór Przed siebie. Mogą państwo na nią głosować na liście piosenek Radia 357. Do piątku, do 12 głosujemy na liście na stronie lista.radio357.pl. Dobrze, ja muszę dopić teraz tę kawę, a państwo słuchają tego, co proponuję dziś w cyklu Łza Milczenia.

To niemożliwe, że słuchaliśmy tego 21 lat temu. Przecież to było zeszłego lata na jednym z festiwali, na przykład Reggaeland w Płocku. Banach i Gutek, który śpiewa jego piosenkę o miłości. Odpowiedzią na ten utwór jest jej piosenka o miłości w wykonaniu Dziun. Tam także towarzyszy jej Gutek. To była łza Millenialsa. Bardzo proszę Państwa o te propozycje do kącika. Mam dużo zagranicznych, ale chciałabym, aby w łzie Millenialsa, żebyśmy słuchali piosenek po polsku, tych, których słuchaliśmy 20 lat temu, znaliśmy je na pamięć. Mieliśmy wtedy plecaki, kostki, trampki, zakładaliśmy fotoblogi i grał nam gdzieś tam w tle zespół Happy Sad, grał nam Jamal, grała nam może nawet Ira, która też pojawiła się w tym kąciku. O takie propozycje Państwa proszę. A łza Millenialsa w każdą środę po piosence dnia po godzinie 9. To zachęcam, tak, w każdej sprawie do kontaktu ola.budka@radio357.pl.

Pan Piotr w nadesłanej tekstówce odniósł się do Banacha i Gutka. Przypomniała mi się pierwsza noc w szkolnym internacie. Nie było tam nic, tylko radio na baterię na szafie i ja sam w pokoju. Wtedy pierwszy raz włączyłem Trójkę i leciała ta piosenka. I tak już zostałem z radiem od 17 lat. Bardzo dobrze. To Sen o Dolinie.

moje środy, a raczej w nasze środy, bo ten program należy także do Państwa. Przypominam Państwu o Dolly Parton, właśnie w cyklu Sen o Dolinie. Artystka została zaproszona na płytę Cass County, wydanej w 2015 roku, a zaprosił ją Don Henley i nagrali wspólnie klasyk country, utwór When I Stop Dreaming. Pochodzący z Atlanty, ale wychowany w Teksasie, Leon Bridges wydał nowy album.

O poczuciu szczęścia na nowej płycie Happiness Anytime śpiewa Leon Bridges. To jego najnowszy album, ukazał się w ubiegły piątek i niech państwu rozświetla tę zbliżającą się jesień. On nam trochę umili jesień i na pewno będzie jeszcze bardziej słonecznie, jeśli ta pogoda trochę nam się w najbliższych dniach zmieni. Zachęcam państwa do słuchania tego albumu, bo to naprawdę coś, co warto zapamiętać i co niech gra nam bardzo, bardzo długo. Miley, już nie Miley Cyrus.

0: Zrezygnowała z używania nazwiska i jej sceniczne imię to teraz wyłącznie Miley. Bez Persuades, najnowszy album Miley i z niego Let's Get Married. To była jedna z naszych piosenek dnia.
1: Radio 357.
0: 25 minut do godziny 10. Mam dla Państwa zaproszenie do wysłuchania rozmowy. Rozmowy o tym, czym właściwie jest zdrowie finansowe i czy trzeba być bogatym, żeby je osiągnąć. To przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa. Możliwość zaspokojenia bieżących potrzeb bez ciągłego lęku o pieniądze i przyszłość. O tym, jaka kwota daje nam finansowy spokój i dlaczego dla każdego może oznaczać to coś innego. Mówi w rozmowie z Olą Rzeczek dr Joanna Myślińska-Wieprow z Uniwersytetu WSB Merito.
2: To znaczy coraz częściej w literaturze przedmiotu pojawia się takie pojęcie jak zdrowie finansowe. Zdrowie finansowe możemy zdefiniować jako taki pewien spokój. Nie musimy się martwić o zaspokojenie naszych bieżących potrzeb, ale też nie musimy się bać o naszą przyszłość. Czyli to jest taki stan, w którym będziemy mieć takie przekonanie, że nie musimy się po prostu o te pieniądze martwić. Myślę, że warto tutaj dodać, bo to wynika z badań, że Polacy, czy duża część Polaków twierdzi, że żeby osiągnąć zdrowie finansowe, wcale nie trzeba być bogatym. Czyli myślę, że wiele z nas po prostu ma jakąś kwotę, czy dąży do jakiejś kwoty, która właśnie da mu ten spokój, nie martwienia się, nie odczuwania lęku o swoją rodzinę, o zaspokajanie podstawowych potrzeb, ale też o przyszłość.
3: Partnerem audycji są Uniwersytety WSB Merito. Jesteśmy w 11 miastach w Polsce.
0: A rozmowa na naszym głównym kanale YouTube Radia 357.

0: Kurtyna w górę.
1: Paulina Kozion w studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Zdradzę Państwu przed anteną, że rozmawiałyśmy o dzieciach i dzisiaj będzie również o relacji matka-dziecko w teatrze i o relacji nastolatek-świat, czyli o naszych rolach i przemianach. W Narodowym Starym Teatrze w Krakowie pierwsza premiera tego roku non-fiction w reżyserii Gosi Wdowik to spektakl na podstawie powieści o tym samym tytule autorstwa Julie Myerson, która jeszcze nie została przetłumaczona na język polski. Ta brytyjska pisarka w formule listów do uzależnionej córki podejmuje temat macierzyństwa i jego odbioru w społeczeństwie. Jak wyjaśniała mi Gosia Wdowik, figura matki zarówno w spektaklu, jak i w książce jest omawiana z różnych perspektyw.
3: W jaki sposób rozumiemy tą funkcję matki i jak tą rolę matki i w jaki sposób ją próbujemy w momencie, kiedy same stajemy się matkami, stworzyć dla siebie i na ile jest ona stworzona właśnie przez to, co już wiemy z tego, jakimi byliśmy córkami, ale też z tego, jak widziana jest społecznie, co matka może, czego nie może. Okazuje się, że ta figura matki jest bardzo często oceniana i też znalezienie w takim trudnym momencie w rodzicielstwie, rozważenie tego, czym ta rola tak naprawdę jest, jest podstawą też książki właśnie non-fiction.
2: Ale też znaczący dla spektaklu jest kontekst matki dziecka uzależnionego.
3: Pytanie, gdzie ta sprawczość się kończy, w momencie, gdy ktoś jest uzależniony, ale jest to też nasze dziecko. Kluczowe jest pokazanie też tej trudności, która temu macierzyństwu i rodzicielstwu w ogóle jakoś towarzyszy, ale też ona zawsze występuje z jakąś ogromną miłością.
2: Na scenie oprócz matki pojawi się córka. Nie osobiście, a za sprawą lalki. Taki zabieg Gosia Wdowik postanowiła wprowadzić, inspirując się cyklem rzeźb lalek autorstwa Anety Grzeszykowskiej pod tytułem Franciszka.
3: Aneta Grzeszykowska od kilku lat tworzy rzeźby, które przedstawiają jej córkę, ale te rzeźby są stworzone w taki specyficzny sposób, ponieważ Aneta tworzy rzeźby, które są zazwyczaj o 2 lata starsze od Franciszki. W jakimś wywiadzie przeczytałam, że Aneta też mówi o tym, że ona szyje te wyobrażenia wobec tego dziecka, te oczekiwania i pomyślałam, że to jest wspaniała praktyka artystyczna, którą chciałabym zaprezentować na scenie właśnie w kontekście naszej bohaterki, która z tym brakiem właśnie się zmaga.
2: W spektaklu zagrają Bogumiła Bajor, Zbigniew Kaleta, Dorota Pomyłka, Kamil Pudlik i Małgorzata Zawadzka. Premiera spektaklu non-fiction w reżyserii Gosi Wdowik odbędzie się w sobotę, 3 października, na scenie kameralnej Narodowego Starego Teatru w Krakowie. Ja mam dla Państwa bilety na ten spektakl. Proszę pisać paulina.kozion@radio357.pl. Bilety na 4 i 6 października. Również w sobotę, 3 października, w TER Warszawa, najnowszy spektakl Katarzyny Mińkowskiej, Dryf. Wyjątkowość tego projektu polega na tym, że powstał w ramach cyklu TISZ-TR we współpracy z uczniami Technikum Architektoniczno-Budowlanego imienia Stanisława Noakowskiego w Warszawie. Tekst i dramaturgię od miesiąca współtworzą sami uczniowie i uczennice, którzy już za parę dni wystąpią na scenie TER Warszawy, wyjaśnia reżyserka Katarzyna Mińkowska.
4: Staramy się złapać taką tkankę, w której każdy z uczniów, z naszych aktorów, performerów może opowiedzieć jakiś fragment swojej emocjonalności za pomocą środków teatralnych. Temat nie był tak z góry ustalony przeze mnie, tylko wyniknął z różnych rozmów. I faktycznie ten rodzaj żałoby za odchodzącym światem i takiej niewiedzy, na jakie morze będziemy w końcu wypływać, okazał się dla nas wspólny. Wydaje mi się, że jest nie tylko wspólny dla nich jako grupy, tylko dla nas też, bo tak naprawdę odkąd kończymy szkołę i zamyka się taka sztywna struktura, w której musimy obcować, jest tyle możliwości, że można się zgubić i to się wiąże z lękiem, smutkiem, z jakimś rodzajem utraty, też z wielką nadzieją i ekscytacją.
2: I te emocje się kotłują i jak przyznaje Katarzyna Mińkowska, nawet wracają.
4: Na początku prób bardzo łatwo mi było znaleźć sobie taką przestrzeń licealną, nie lubiłam siebie wtedy tamtej, nie cieszyło mnie, kim jestem. Też miałam trudności ze znalezieniem jakby własnej tożsamości i to wszystko wróciło do mnie ze zdwojoną mocą, bo zobaczyłam to samo w nich.
2: Czyli to jest też taka zachęta dla widzów, że mogą się zobaczyć w takim zwierciadle?
4: Myślę, że na pewno, ale druga rzecz jest taka, że mi się wydaje, że tak często się mówi, że nie rozumiemy współczesnych nastolatków, ale już udało nam się cały ten koszmar dorastania przetrwać i nie chcemy czasem tego pamiętać, ale tak naprawdę te nastolatki nie są inne niż my jako nastolatki, tylko kostium jest inny.
2: Premiera spektaklu Drifter Warszawa w sobotę 3 października, kolejny spektakl w niedzielę, a potem dopiero w grudniu. Polecam zarówno warszawski, jak i krakowski spektakl, bo można się sobie z różnych perspektyw przyjrzeć w teatrze matki, rodzica, ucznia, młodego, dorosłego.
1: I wrócić do czasów nastoletnich.
2: Tak, koniecznie. No ja jestem bardzo ciekawa, dlatego że zobaczyć młodych ludzi jeszcze w kreacji Katarzyny Mińkowskiej, zeszłorocznej laureatki paszportów polityki, naprawdę niesamowitej reżyserki. No to jest coś niesamowitego.
1: Zapraszamy Państwa i proszę jeszcze pisać w sprawie biletów
2: do Krakowa.
1: Paulina Kozion, dziękujemy.
2: Dzięki.

Nie ma idealnego mężczyzny, Teddy Swims, ale panowie, z okazji waszego święta w Dniu Chłopaka mówimy wam, że dla nas jesteście idealni.

No właśnie, dziś Dzień Chłopaka. Najlepsze życzenia dla wszystkich małych chłopców i tych dużych chłopców także. Może ktoś, czy któraś z pań chciałaby wysłać życzenia za pośrednictwem radia, to proszę bardzo, proszę pisać tekstówki, maile, smsy i tak dalej. Jestem do Państwa dyspozycji do godziny 12. No właśnie, co jeszcze dziś w programie? Po godzinie 10 wpadnie zespół Szama. Przygotowują się do wydania drugiej płyty. Mamy już zwiastun tej płyty, utwór Pelagia, który to utwór usłyszymy, porozmawiamy o nim. Zespół opowie o swoich planach. Zobaczymy, co u nich, czy usłyszymy, co u nich. A przed godziną 12 tu w studiu będę gościć Olę Górecką, która opowie o reedycji płyty Tylko się nie denerwuj Bartka Sosnowskiego, 5 lat po śmierci artysty. Reedycja będzie zawierać 4 dotąd niepublikowane utwory. I o tym wszystkim dziś w Kieruj się na południe, a po 11 sprawdzone w czytaniu Julia Rzemek i Bartek Kamiński o nowościach książkowych.

Co prawda o premierach książkowych mówimy w tej audycji po godzinie 11, ale teraz połączę muzykę i literaturę, zapowiadając także właśnie książkę, która może pojawi się w naszym cyklu Sprawdzone w czytaniu. Otóż Mary z Polski napisała książkę numer 2 w swoim życiu, w swojej biografii. Będzie to niepokorny i pełny humoru dziennik 30-latki, która przygląda się sobie i przygląda się światu bez filtra. Pisze o codzienności, o życiu w trasie koncertowej, o kompleksach, o relacjach, o zazdrości, o lękach, presji, trendach i całej masie rzeczy, która interesuje Mary z Polski i która zainteresuje także jej czytelników. Premiera książki pod tytułem Gruba, Chuda, Mądra, Głupia 6 listopada, ale można już zamawiać ten tytuł w preorderze. Mary z Polski powraca z drugą książką.

I polski akcent na koniec. Urodziny Basi Trzetrzelewskiej. Wszystkiego najlepszego od całej załogi Radia 357. 30 lat temu, 30 września 1996 roku, ukazał się drugi album Kasi Kowalskiej, Czekając na...

Urodziny były Basi Trzetrzelewskiej oraz 30. rocznica wydania drugiego albumu Kasi Kowalskiej. Czekając na i z tej płyty coś optymistycznego. To była platynowa płyta wówczas, chociaż ta sprzedaż liczyła się zupełnie inaczej 30 lat temu. Tak, kartka z kalendarza kolejna. Tego dnia w 1978 roku John Travolta i Olivia Newton-John byli na szczycie brytyjskiej listy przebojów z utworem Summer Nights, z ich drugim numerem jeden ze ścieżki dźwiękowej do filmu Grease. Utwór spędził 7 tygodni na pierwszym miejscu, a wcześniej 9 tygodni na pierwszym miejscu plasowała się piosenka You're the One That I Want. No więc w sumie mieli 16-tygodniowy pobyt na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów jako duet. Czy są życzenia? Są. Między innymi takie od pani Marii, która pisze i chce złożyć życzenia swojemu chłopakowi Darkowi z Lublina. Jesteś najcudowniejszym chłopakiem, jakiego poznałam i chcę, żebyś trzymał mnie za rękę do końca świata. Czyli You're the One That I Want. Wracamy do tego pierwszego miejsca z 30 września 1978 roku.

Legendarny duet Olivia Newton-John i John Travolta. Olivia Newton-John zmarła przed 4 laty. Prawie 60 lat temu, bo w 1967 roku, także 30 września, wystartowało BBC Radio One. Pierwsza krajowa popowa stacja BBC jako następca programu BBC Light, który emitował muzykę i inne programy od końca II wojny światowej. I to Radio One zostało stworzone jako odpowiedź na sukces pirackich stacji radiowych, o czym opowiada film Radio Rock. Więcej o tym filmie za moment. Posłuchamy teraz muzyki z Radio Rock.

Ten film funkcjonuje pod różnymi tytułami w zależności od kraju dystrybucji, ale chyba najprostszą i najbardziej nośnym tytułem jest po prostu Radio Rock. To przezabawna, przeurocza i bardzo ciepła historia o pirackiej stacji radiowej, która funkcjonowała na statku na Morzu Północnym, bo wówczas w oficjalnej przestrzeni radiowej w Wielkiej Brytanii rock i pop był zakazany, nie było takiej muzyki, a więc stworzone zostały różne pirackie stacje radiowe, które miały oczywiście ogromną słuchalność, ponieważ po prostu wtedy było duże zapotrzebowanie na rocka i tego chcieli słuchać nie tylko nastolatkowie i młodzi ludzie, ale w ogóle to nowe, to powojenne pokolenie. Między innymi grają tam Philip Seymour Hoffman i Bill Nye. Przezabawna historia, taki punkt obowiązkowy dla każdego fana muzyki i niesamowita ścieżka dźwiękowa. Polecam Państwu bardzo, bardzo gorąco ten film z 2009 roku, Radio Rock. Procol Harum także pojawia się w tym filmie i to w takiej bardzo ważnej scenie, dramatycznej wręcz scenie, kiedy statek radia z całą załogą zaczyna tonąć. I co się dalej dzieje, to nie zdradzę. Proszę obejrzeć.

Ale wszystko kończy się dobrze. I potem wystartowało radio, Radio One, BBC, i muzyka popularna, muzyka rockowa była już w oficjalnym przekazie radiowym. A fani radia byli od zawsze i od zawsze słuchacze chcieli słuchać muzyki przez radio. Ta siła nie słabnie, mam na to dowód. Pani Anna z Suwałk prosi o pozdrowienie na antenie pana instruktora nauki jazdy właśnie z Suwałk. Otóż córka pani Ani, Hania, miała przed chwilą pierwszą lekcję jazdy. No i poruszona w emocjach po wszystkim zdaje relację swojej mamie i mówi: super, było dobrze, będzie dobrze, wsiadam do auta, a tam pan słucha radia 357. Więc instruktor jazdy, panie instruktorze jazdy z Suwałk, dziękujemy, że słucha pan radia 357, mimo że ono trochę pomaga uczniom, pomaga tym, którzy stawiają swoje pierwsze kroki, pierwsze kilometry za kółkiem. Więc pozdrawiamy wszystkich, dziękujemy za to, że jesteście z nami. I ostatnia kartka z kalendarza dziś. Wracamy na Wyspy Brytyjskie. 30 września 2003 roku, no to będzie dosyć osobliwa rocznica, Sir Elton John wystawił na aukcję swoje obrazy, kilka z nich, no i między innymi sprzedał dwa obrazy ze swojej kolekcji, zgarnął za to prawie 1,5 miliona funtów, między innymi sprzedał obraz zatytułowany Madison Square Park za 67 tysięcy funtów, a drugi za 55 tysięcy funtów, obraz z 1817 roku. A sprzedał te przedmioty po to, aby móc odnowić swój dom w bardziej nowoczesnym stylu, ale myślę, że jeszcze wiele z tych obrazów wówczas zostało.

0: 25 minut do godziny 11, a w studiu goście zespół Szama, Basia Tomaszewska i Jimmy Bachniak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry,
2: dzień dobry.
0: Prawie cały zespół.
1: To jest cały zespół, tak.
0: To jest cały zespół.
1: Tak, jesteśmy czyli w duecie, ale na żywo występujemy po prostu w większym składzie.
0: Co przed wami? Nowa płyta, tworzy się, robi się. Jak się robi? O tym teraz. Powiedzcie, proszę.
2: Drugi album zaczęliśmy robić samodzielnie, produkować w własnym zakresie i okazało się, że idzie nam to na tyle fajnie, że podjęliśmy decyzję, że tak chcemy go zrobić.
0: Czyli, a skąd wiesz, że fajnie? Sami. Masz takie poczucie? Czy tak. Ktoś wam powiedział?
2: Nie, znaczy przede wszystkim mamy takie poczucie, no bo z poprzednim czuliśmy, że chcielibyśmy, żeby te piosenki poszły gdzieś o krok dalej niż sami umiemy je zaprowadzić. A teraz te, które robimy obecnie, prowadzimy właśnie tam, gdzie sobie wyobrażaliśmy, że chcemy je zaprowadzić, więc podjęliśmy decyzję, że robimy to sami. Ale w sumie, jak o to spytałaś, to teraz sobie przypominam, że pierwsze jakieś słowa takie zwrotne od kumpli bliskich, którym puszczamy, są faktycznie też bardzo pochlebne, więc myślę, że to też nas na pewno upewniło w tym.
0: Poszliście dalej, ale na moje ucho, a za chwilę usłyszymy ten pierwszy utwór z nadchodzącej płyty, jesteście cały czas na plaży, jesteście w słońcu, jesteście w soulu, jesteście gdzieś obok Aarona Frasera. To wszystko jest bardzo wasze, szamowe.
1: Tak, to się zgadza. Faktycznie fajnie, że to dalej słychać, ale też ten pierwszy singiel z tej płyty jest reprezentatywny dla połowy płyty, dlatego że ten album będzie mocno kontrastujący wewnątrz samego siebie. I Pelagie właśnie prezentuje tą słoneczną stronę, a tą księżycową jeszcze przedstawimy przy następnym singlu.
0: A kim jest Pelagia?
1: Pelagia... To znaczy, postać była zainspirowana przez faktycznie istniejącą osobę, bardzo dla mnie ważną i przede wszystkim bardzo inspirującą, która najpiękniej żyje chyba ze wszystkich osób, które znam, i to jest, uważam, najfajniejsza umiejętność, jaka może być. Ale tak naprawdę to Pelagia nie istnieje, to znaczy zostało zmienione imię i troszeczkę ta postać, ale no tak, na przyjaźni bazuje ten utwór bardzo mocno.
0: Posłuchamy?
1: Pewnie.
0: Posłuchamy. Pelagia i zespół Szama.

0: Szama i Pelagia. No właśnie. Pelagia czy Pelagia?
1: Nie, Pelagia, Pelagia.
0: To jest ten kierunek, w którym idziecie, czyli płyta anglojęzyczna?
1: W dużej mierze tak, ale na przykład właśnie kolejny utwór będzie po polsku i kilka utworów po polsku się znajdzie na tej płycie na pewno.
0: Bo łatwiej pisać po polsku czy po angielsku?
1: Nie, łatwiej po angielsku.
0: No wiadomo.
1: Tak, łatwiej po angielsku, ale też trochę mam taki wewnętrzny jakby szacunek do tych utworów, jeżeli zacznie się po angielsku i on jakby już czuć, że ten tekst się faktycznie zrasta z muzyką, no to podejmowałam próby czasami przepisania czegoś na polski, ale to nie działa. Więc jeżeli się zacznie po polsku, to staram się właśnie dokończyć po polsku, a jeżeli się zacznie po angielsku. No my też na co dzień w sumie mówimy nawet do siebie, czasami nawet kłócimy się po angielsku, jak się rozproszymy, że tak powiem. No bo mamy dużo przyjaciół, z którymi mówimy po angielsku, albo większość rzeczy, które konsumujemy, czy sztuki jest po angielsku, więc w którymś momencie mózg się trochę przełącza. No ale na polskim też nam bardzo zależy w tej twórczości. Jest dużo osób, fanów Szamy, którzy mówią, że bardziej lubią nasze polskie piosenki i że właśnie cieszą się, że piszemy po polsku, że jest taki zespół i że piszemy po polsku, więc myślę, że tak dwutorowo będziemy jechać.
0: Mówisz, że macie międzynarodowe towarzystwo przyjaciół i to jest no właśnie chyba taki, jesteście takim zespołem, który tworzy w Polsce, ale dla tych, którzy także tu mieszkają, a nie mówią po polsku. Ja tak was widzę.
1: To
0: tak
1: ładne.
0: Was odczytuję.
2: To fajne bardzo, że tak to opisujesz, tak to postrzegasz. No, nie, przyznam, że nie myśleliśmy o tym na pewno, ale ale coś może w tym być, bo faktycznie wśród bliskich osób mamy, mamy kilkoro właśnie tak zwanych właśnie internationals. W związku z tym, no może podświadomie coś w tym jest. I
1: na
2: rzeczywiście
1: koncerty też przychodzą.
0: No właśnie, na koncertach spotykacie jakich słuchaczy? Kim oni są?
1: Zazwyczaj to są ludzie bardzo pozytywnie wykręceni i ja to bardzo lubię, bo to od razu czuć od pierwszych sekund rozmowy, że po prostu to jest taki Szama crowd i że czuć takie ciepełko, że właśnie poczucie humoru. Często przyjeżdżają w ogóle z innych miast, albo bardzo lubimy, jak się okazuje, że parki i że słuchają sobie razem na przykład na jakichś wycieczkach, że śpią w samochodach, w jakichś namiotach, że chodzą po górach i to są tacy aktywni ludzie, wydaje mi się, to jest super.
2: Tak, i super jest to ciepło, o którym Basia powiedziała, objawia się na przykład tym, że nieważne w jakim miejscu gramy koncert, no bo czasami się gra w sali na 300 osób, czasami się gra w klubie na, nie wiem, 20 osób. I nawet jeżeli to jest taki malutki koncercik, to mieliśmy niejednokrotnie takie doświadczenie, że czujemy się i bawimy na tym koncercie równie świetnie, jakby to była jakaś wielka sala, dlatego że ci ludzie, którzy przychodzą, tak dobrze nas znają i tak dobrze się z nami czują, że czujemy się po prostu jak, nie wiem, jakbyśmy zrobili imprezę u siebie w mieszkaniu i po prostu no jest pełna taka wymiana energii, radość i wszystko, czego trzeba.
0: I nieważny jest PESEL, bo fanem Szamy można zostać w każdym wieku.
1: Tak, dokładnie. Tak. Właśnie pełen przekrój, bo i starsze osoby przychodzą i ludzie z dziećmi i same dzieciaki też się jarają. To jest super. Tańczą zawsze z przodu dzieciaki.
2: Tak, tak. Pamiętam po jednym z koncertów w tym roku nasz kumpel zaobserwował taką sytuację, którą nam opisał później, że jakiś chłopczyk przyszedł z mamą i trzymając naszego winyla z takimi olbrzymimi oczami pytał mamę, o co chodzi, co to w ogóle jest. I mama na przykładzie naszej płyty tłumaczyła mu, czym jest winyl. I to mi skradło serce absolutnie.
0: No i pewnie, no, jak was zobaczył, no to uznał was za wielkie gwiazdy rocka. Jesteście pierwszym takim wielkim idolem tego chłopca. Gwarantuję, że tak właśnie jest. Kiedy będzie można was usłyszeć na żywo właśnie, żeby przyjść, żeby poczuć tę energię?
1: Zapraszamy 15 października do klubu Mechanik. No to już za 2 tygodnie w sobotę, nie, w czwartek?
2: Nie pamiętam, co to za 2 tygodnie, stopa, ale jest to 15 tak. Niewątpliwie października.
0: W Warszawie.
1: Tak jest, w Warszawie.
0: A premiera płyty wiosną. Powiedziałaś mi poza anteną, że czujesz pewne ryzyko, które wiąże się z wydaniem drugiej płyty, bo ona nie będzie taka słoneczna, będzie miała dwie strony. Usłyszymy niedługo kolejny singiel. I co? I całość, no właśnie, wiosną, w przyszłym roku.
1: Tak jest, zgadza się.
2: Dokładnie. No,
1: szykujemy się na wiosnę. Jeszcze parę singli do tego czasu na pewno wypuścimy. Chcemy się tą muzyką dzielić jak najszerzej. No i zapraszamy.
0: Dzielić i cieszyć. A my będziemy grać Pelagię.
1: Pelagię.
0: Na pewno. Na pewno będziemy do tego utworu wracać. Ale ja teraz na koniec naszej rozmowy wrócę do tej melodii, która nam płynęła, no już chyba w tamtym roku, tak, dwa lata temu. Zespół Szama, Basia i Jimmy, Basia Tomaszewska, Jimmy Bachniak i na koniec Mona Melody. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia,
0: do zobaczenia.
1: Dziękujemy.
2: Dzięki, do zobaczenia.

Zespół Szama. Jeśli przegapili Państwo tę rozmowę, mogą Państwo wrócić do niej w naszej aplikacji i w podcastach. Tam także dla patronów otwarte są wszystkie archiwalne audycje w naszym radiu. 10 minut do godziny 11.

0: A jakie mają Państwo plany na 13 i 14 dzień listopada?
1: Przechodzimy do kolejnej rundy. Pytanie brzmi: rzeczy, które zwykle robimy na festiwalach.
2: Ping-pong.
3: Ping.
1: Brawo, jest ping-pong.
2: Czyli na kanapach.
3: Ping.
1: Też tak odpowiadali nasi ankietowani?
2: Może selfiaczek z kimś znanym?
1: Sprawdźmy.
3: Ping.
1: Oczywiście.
2: Fryty belgijskie.
3: Ping.
1: Są fryty.
2: No to trambambula?
3: Ping.
1: Brawo, bardzo dobrze. No to została ostatnia odpowiedź.
2: Kupowanie winyla.
3: Ping.
1: Świetnie, świetnie. Chociaż dziwny ten festiwal. A gdzie koncerty, kino, sztuka, wystawy?
2: Nie no, to wszystko tam jest. Przecież to Inside Seaside. 13-14 listopada. Gdańsk, Amber Expo.

0: Tame Impala i Orville Peck. Jest godzina 11.
1: Kieruj się na południe. Zaprasza Ola Budka.

0: Sprawdzone w czytaniu.
1: Dzień dobry, mówią Julia Rzemek i Bartek Kamiński.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: I książki mówią także dzień dobry, jakie?
3: Dzisiaj dwa różne tytuły. Jeden o Polsce nam chyba jeszcze nadal dosyć bliskiej. Jeden o Polsce i nie tylko o Polsce, ale o Polsce już bardzo odległej, historycznej. Biografia czasu i biografia wielkiej artystki. Ja może zacznę od biografii czasu. Dosyć chyba zaskakujące określenie, prawda? Ale tak bym określił tę książkę. Prawie Zachód. Historię polskiej transformacji. Napisał tę książkę Michał Przeperski, który jest historykiem, ale obecnie jest również rzecznikiem prasowym Muzeum Historii Polski, co może jest nie bez znaczenia, bo jak wiemy, rzecznik, osoba na tym stanowisku musi mieć, mówiąc krótko, gadane. Musi świetnie wypadać w prezentacjach publicznych i musi mieć umiejętność odpowiadania z refleksem i odpowiadania, czy jakby opowiadania o różnych sprawach w taki sposób nie tyle skrótowy, ile esencjonalny. Prawda? W krótkim czasie przedstawić istotę sprawy.
1: Też musi mówić dobrze o instytucji, którą reprezentuje.
3: Tak.
1: W tym przypadku reprezentuje Polskę.
3: Tak, ale książka Michała Przeperskiego, która jest poświęcona latom, przede wszystkim latom 90., czyli właśnie temu okresowi, kiedy Polska przechodziła tę wielką, gigantyczną, niespotykaną w ogóle nawet na świecie skalę całkowitej przemiany na różnych poziomach. Ta książka nie jest w żaden sposób próbą jakiejś takiej hagiografii tego czasu, opowieścią nostalgiczną, że o to wracamy, wspominamy, było fajnie, były jakieś rzeczy przykre, ale generalnie przecież wspaniale to wspominamy. Nie, chociaż i tak i nie. Tu jest oczywiście jakaś trochę nostalgii w tej książce, ale ta książka jest przede wszystkim próbą zrozumienia i co najbardziej imponujące, próbą objęcia tego, co się w Polsce na tych właśnie rozmaitych poziomach życia działo. Brawurową, wspaniałą. Składa się z rozmów. To jest 14 wywiadów, które Michał Przeperski przeprowadza, ale na papier przelewa te rozmowy w takim reporterskim

0: na świeczniku, ale również znalazł fantastycznych rozmówców z takiego drugiego, trzeciego, czwartego rzędu, którzy byli w tym wszystkim, obserwowali, czasami nawet decydowali, ale nie mają spojrzenia zaburzonego przez to, żeby, znaczy przez takie podejście, że budują trochę swoją legendę, prawda?
1: No,
0: bo mógł zaprosić, no bo mógł zaprosić na przykład Leszka Balcerowicza do, wiadomo, Spiritus Movens, jakby tej wielkiej zmiany gospodarczej w latach 90. do rozmowy. Ale podejrzewam, że byłby to taki przypadek, że rozmówca chciałby budować po prostu, czy jakby utwierdzać swoją legendę. Nie. On zaprosił jednego ze współpracowników Balcerowicza do rozmowy i to postać bardzo ciekawą, bo profesora, ekonomistę, który został sprowadzony do ekipy Balcerowicza z Zachodu przez nikogo innego jak George'a Sorosa, wielkiego miliardera i filantropa tamtych czasów, który bardzo mocno przyczynił się do rozwoju demokracji w bloku wschodnim po upadku komunizmu. I on z Henrykiem Sterniczukiem, bo o nim mówię, no, przeprowadza fantastyczną rozmowę, jak te przemiany wyglądały. Jest w tej książce z takich znanych postaci Jerzy Baczyński, redaktor naczelny Polityki, który, przypomnijmy, objął to stanowisko w 1994 roku i chyba jest najdłużej w ogóle pracującym na stanowisku naczelnego dużego medium w Polsce człowiekiem i wspomina, jak się przekształcał ten rynek medialny. To wszystko są opowieści jakby no, oddolne, z tej perspektywy takiej codziennej, jak to po prostu w tym biegu czasu z dnia na dzień wyglądało. Jest to fantastyczna książka, która również opowiada o przemianach naszej mentalności, o przemianach tego, jak jedliśmy, co oglądaliśmy, czym się zachwycaliśmy, ale również jak ten kraj po prostu się zmienił.
1: Prawie Zachód.
0: Prawie Zachód. Historię polskiej transformacji Michała Przeperskiego.
1: To była historia, biografia czasu, tak powiedziałeś, a teraz za moment biografia artystki.

0: Sprawdzone w czytaniu. Bartek Kamiński o historii czasu, a teraz Julia Rzemek o kim?
1: O biografii Meli Muter. Meli Muter, czyli jednej z najwybitniejszych

0: polskich malarek w historii, która przez niemal całe życie mieszkała w Paryżu, współtworząc środowisko École de Paris, no ale jej nazwisko trzeba dzisiaj wymieniać obok takich gwiazd malarstwa, jak Olga Boznańska i Tamara Łempicka. Życie Meli Muter możemy poznać dzięki Sylwii Ziętek, autorki tej nowej książki, która od dawna zajmuje się przywracaniu biografiom kobiet, artystek należnego im miejsca. Wyciągania z niebytu ich życiorysów, ale też pokazywania ich prac, bo ta biografia też jest pełna reprodukcji i opowieści o konkretnych obrazach.
1: W takim właśnie niebycie tkwiła ta artystka?
0: Tak. Tak było przez lata. Ona największe sukcesy odnosiła w latach 20. XX wieku. Natomiast po wojnie popadła w biedę i zapomnienie i dopiero teraz powraca. Powraca w tej biografii, ale powraca też na wystawy i aukcje dzieł sztuki. Za 1,5 miliona został ostatnio, kilka lat temu, zakupiony jeden z jej obrazów na aukcji w Dessie. I Sylwia Ziętek sama przyznaje się do tego, że jeszcze kiedy pewnie dekady albo dwie dekady temu usłyszała nazwisko Meli Muter, nie wiedziała, że ona jest Polką, bo to imię i nazwisko nie kojarzy nam się tak bardzo z polskim językiem, a to dlatego, że Mela Muter urodziła się w 1876 roku w Warszawie w rodzinie zasymilowanych polskich Żydów. Jej ojciec był bardzo zamożnym człowiekiem, miał dom handlowo-spedycyjny przy ulicy Marszałkowskiej, no i dzięki tym pieniądzom, ale też zrozumieniu artystycznych marzeń córki pomógł jej się rozwijać i po maturze zdanej w Warszawie i pierwszych jakichś tutaj lekcjach rysunku Mela Muter mogła pojechać do Paryża i tam naprawdę się uczyć. Trzeba pamiętać o tym, że w Polsce drugiej połowy XIX wieku kobiety właściwie nie miały wstępu na wyższe uczelnie artystyczne, a jednym z największych przeciwników wchodzenia kobiet na rynek sztuki był Matejko. I dopiero taki wyjazd do Paryża otwierał drogę do tego, żeby w ogóle ambicje artystyczne realizować. Mela Muter pojechała do Paryża z mężem i rocznym synem. To też w ogóle było dosyć niezwykłe, bo najczęściej kobiety te dzieci gdzieś zostawiały i wyjeżdżały, trzymając je z dala od tej swojej codzienności. Tutaj w tym wypadku też takiego dusznego, niesprzyjającego dzieciom Paryża. Mela Muter jest w tej historii opowiedziana jako osoba bardzo wiedząca, czego chce, czego pragnie, idąca wbrew właśnie takim stereotypom. Bardzo wrażliwa i bardzo empatyczna artystka, bo ona zasłynęła jako portrecistka, portretowała paryską elitę lat 20., ale do historii przeszły też jej obrazy anonimowych kobiet, które portretowała, chwytając je w bardzo jakichś takich prywatnych sytuacjach. Nie bała się tematów trudnych, takich jak bieda, jak taki znój życia. Wspaniałe malarstwo Mela Muter nam zostawiła, a dzięki Sylwii Ziętek jej życie możemy dużo lepiej poznać. Piękna, przejmująca, bardzo wielowątkowa opowieść.
1: Julia Rzemek, bardzo dziękujemy i Bartek Kamiński wcześniej. Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień.
0: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.

Such a jerk. Basia Małecka. A teraz płyta tygodnia, jedna z dwóch, i ta przedpołudniowa to Ride Lonesome. 15 studyjny album amerykańskiego muzyka, który nazywa się Beck. Wiadomo, o kogo chodzi, znamy tego artystę i to pierwszy album od 7 lat, bo ostatni studyjny album tego artysty wydany został w 2019 roku, a teraz mamy Ride Lonesome i mam dla Państwa jeden egzemplarz. Proszę pisać teraz do mnie ola.budka@radio357.pl. Słuchamy płyty tygodnia.

0: Płyta Beka dziś dla pana Tomka z Warszawy. Kolejna szansa na zdobycie jej jutro przed godziną 12. No, kwadrans po 11.
1: Towarzyszy nam codziennie.
2: Szturmem wdarła się do wszystkich dziedzin naszego życia.
1: Jedni widzą w niej szansę na rozwój i wykorzystują jako narzędzie do pracy.
2: Inni podchodzą do niej z rezerwą i nieufnością.
1: Sztuczna inteligencja. Szansa czy zagrożenie? Zapytaj. To wideopodcast, w którym rozmawiamy zarówno z jej entuzjastami, jak i sceptykami.
3: Nawet o swój zawód ja się nie do końca boję, prawda? Tylko myślę sobie o tych artystach.
4: Testowaliśmy z chłopakami właśnie coś takiego, że no dobra, to zobaczymy, czy on potrafi żarty. No to te żarty nie bardzo, ale z tej rozmowy wynika coś, co ja potem biorę, to oczywiście muszę stestować, sprawdzić na widowni, czasami to działa, czasami nie działa, ale to burzowanie samo w sobie jest super.
2: Wideokast Zapytaj jest już dostępny na kanale Radio 357 Talk.
1: Zapraszamy. Ola Żaczek
2: i Michał Trantał.
5: Partnerem cyklu jest Instytut Badawczy Ideas.
0: Posłuchajmy, na które utwory można oddawać swoje głosy na liście piosenek. Ja proponuję państwu takie.
6: Wspieraj system i zagłosuj.

0: kameta.
1: Kieruj się na południe.
2: Ola Górecka w studiu.
0: Tak.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: 5 lat minęło od śmierci Bartka Sosnowskiego.
0: No tak, to prawda. 5 lat, chociaż trudno jest w to uwierzyć.
2: Trudno, ale nie zapomnieliśmy. Wręcz przeciwnie, Bartek jest cały czas z nami, szczególnie był związany z Radiową Trójką i z Radiem 357. A przychodzisz z dobrą nowiną dla fanów Bartka.
0: Tak, bo już można słuchać utworu, który nazywa się Rusty Waltz i jest to utwór, na który wielu słuchaczy i słuchaczek Barta czekało, dlatego że ten utwór był grany przez niego na koncertach właściwie od zawsze i jego studyjna wersja pierwotnie miała się ukazać na płycie Tylko się nie denerwuj jako bonus track, ale kiedy pracowaliśmy nad tą płytą, to zakończenie ostatniego numeru tak bardzo nam się podobało, że uznaliśmy wtedy, że nie, to jeszcze nie jest ten moment, to jeszcze to zrobimy kiedyś. No i może tak miało być, bo teraz zupełnie inaczej się słucha tego utworu i też kiedy pracowaliśmy nad nim z Robertem Szczytowiczem nad miksem i masterem, to bardzo nam zależało na tym, żeby zachować taką tą koncertową energię, którą on, którą ten kawałek ma i on został stworzony do śpiewania na koncertach. On go sobie napisał, żeby po prostu móc improwizować i wciągać też publikę i to był taki otwierający numer. Też nie bójmy się tego powiedzieć, to była trochę popisowa. Bo to był numer, kiedy Bart mógł pokazać swój głos. I on zawsze robił wrażenie. Ja wielokrotnie w ogóle, kiedy Bart zaczynał grać więcej koncertów i ludzie zaczęli przychodzić, żeby posłuchać go na żywo, to przychodzili sceptycy, którzy właśnie tacy słyszeli w radiu i to ten facet udaje jakoś. On tak, to niemożliwe, żeby on tak śpiewał. I to był taki klasyczek, że później ci ludzie przychodzili i mówili, no, jednak jesteś w porządku.
2: Bo on rzeczywiście tak śpiewał i tak brzmiał, jak brzmiał w wersjach studyjnych. Ale w jakim kształcie zostawił ten utwór? Czy to były nagrane wokale?
0: My mieliśmy ścieżki, wszystko mieliśmy nagrane, tylko po prostu nie robiliśmy miksu i masteru. Bo już wiedzieliśmy, że nie musimy się z tym spieszyć, bo jednak nie wrzucamy go na ten krążek. A też Tylko się nie denerwuj, to jest płyta cała po polsku, a ten kawałek był po angielsku, bo właśnie Bartek na początku śpiewał tylko i wyłącznie po angielsku, bo on w ogóle bardzo dużo słuchał muzyki amerykańskiej i bardzo mało słuchał polskiej muzyki. On dopiero potem zaczął odkrywać polską muzykę. No właśnie, to jest taki numer z takiego etapu jego twórczego, kiedy on śiewał po angielsku.
2: Bo takiej muzyki słuchał, bo stamtąd czerpał korzenie inspiracja. I pewnie myślał też po angielsku.
0: To jest zupełnie inna artykulacja. Właśnie kiedy on zaczął w ogóle, pierwszy raz napisaliśmy piosenkę po polsku, to sprawcą był Piotr Stelmach. Nie bójmy się tego.
2: Który przed chwilą mignął nam tu za szybą.
0: Tak, on powiedział tak. Musisz mieć kawałek po polsku, bo nie ma żadnego hitu w Polsce po angielsku. I trochę kręcił nosem, ale mówi, dobra, to ja ci napiszę tekst. I zaczęliśmy pracować i on zaczął się uczyć, że on nie musi śpiewać hiperpoprawnie po polsku, bo to był ten problem, bo język polski jest strasznie taki chrzęszczący, dźwięczny. Jeżeli ktoś... Właśnie bardzo chcieliśmy, żeby ta muzyka nie brzmiała jak jakaś piosenka aktorska. On musiał się nauczyć śpiewać z takim luzem po polsku, jak śpiewał po angielsku właśnie, bo ogólnie ludzie śpiewający po angielsku mają bardzo luźne podejście do dykcji. Wystarczy Kings of Leon posłuchać ze starych lat. W każdym razie
2: pierwszym utworem po polsku był Deszcz?
0: Nie, pierwszy był, ojejku. Normalnie powiem ci, Olcia, że nie pamiętam. Właśnie teraz sobie próbuję przypomnieć, który był pierwszy numer, ale to był jednym z pierwszych, ale na pewno nie pierwszy. Bo my kilka wtedy numer, tak pracowaliśmy trochę równolegle.
2: Posłuchajmy.
0: Głową w dół to chyba był pierwszy singiel po polsku.
2: Ale posłuchajmy tego utworu, który wcześniej nie był publikowany, bo można go było usłyszeć tylko na koncertach. On nie był dostępny nigdzie, prawda? I co się z tym wiąże? O tym za chwilę. Rusty Waltz.
1: Can't stand the pain down no more. Whoa, whoa.

0: popisuwa.
1: No popisuwa, popisuwa.
0: I w studiu też się popisywał.
1: Tak, znaczy ogólnie to jeszcze ta piosenka to się wzięła trochę z jego miłości do Screaming Jay Hawkinsa, bo on go absolutnie uwielbiał i uwielbiał te wariactwa, które on wyczynił na scenie, jak właśnie tak się darł, jak szalony. I to też właśnie, to też ten numer miał spełniać tę funkcję, żeby on miał kawałek, w którym będzie mógł coś takiego porobić, bo uwielbiał to. I nawet pamiętam, jak była taka demo wersja, to jeden nasz kolega powiedział mu: ej stary, ty brzmisz w ogóle jak czarny 60-latek w tym kawałku.
0: I dla niego to był komplement.
1: On bardzo się z tego cieszył, tak.
0: W studiu Ola Górecka rozmawiamy o Barcie Sosnowskim 5 lat po tym, jak pożegnaliśmy Bartka. I 5 lat to taki moment, kiedy czas na reedycję płyty.
1: Tak, tak. Ja też nie ukrywam, że czekałam troszeczkę, bo gdzieś czułam po prostu, że słuchacze Barta jeszcze, im jest się trudno go słucha, że po prostu jakby moja droga i moja żałoba i tak dalej i ta praca z tym wszystkim, że to jest jedno, ale słuchacze też mieli swoją drogę. Ja to obserwowałam i bardzo nie chciałam zrobić tego za wcześnie. I wydaje mi się już po tym, jak słyszę jakieś pierwsze głosy po opublikowaniu tego Rusty Waltza, to widzę, że to już właśnie jest bardzo dobry czas, bo oni już mogą słuchać jego głosu i sobie przypominać te wszystkie anegdoty z koncertów. A ponieważ ten numer był taki mocno koncertowy, to oni go bardzo pamiętają. Zresztą my zawsze mieliśmy absolutnie najlepszych słuchaczy, to jest jasne, którzy byli z nami blisko i oni często jeździli na różne koncerty w różnych miejscach po całej Polsce i też czekali na ten kawałek. Więc cieszę się bardzo, że to teraz się dzieje i na wiosnę na reedycji będą 4 nieopublikowane wcześniej utwory właśnie, które gdzieś tam tacy naprawdę słuchacze najgorliwsi mogli gdzieś słyszeć je na żywo, ale nie były wcześniej publikowane.
0: W tym ten Rusty Waltz, który to utwór dodamy do głosowania na listę piosenek Radia 357. Olu, a powiedz mi, co poza muzyką było taką namiętnością Bartka? Do czego miał słabość? Nie pytam o jego słabości, czyli wady, ale co jeszcze kochał poza muzyką?
1: Ojejku, on mnóstwo rzeczy kochał, bo on kochał w ogóle życie. Bardzo lubił naturę. Miał taką potrzebę raz na jakiś czas uciekać do natury, więc uwielbiał spędzać czas gdzieś tam w lesie, w górach i tak dalej. Jakby to bardzo kochał. On w ogóle kochał muzykę i słuchać muzyki, bo to nie jest oczywiste. Niektórzy artyści, znam artystów, którzy są świetnymi wykonawcami, ale wcale nie kochają tak bardzo słuchać muzyki, a on uwielbiał. Uwielbiał jeździć samochodem i słuchać muzyki. W ogóle my często testowaliśmy jakieś kawałki w ten sposób, że robiliśmy tak zwany car test i wskakiwaliśmy w auto i jeździliśmy gdzieś w dłuższą trasę, żeby posłuchać, jak brzmi w samochodzie. I to nie chodziło tylko o nasze numery, ale też o nie wiem, na przykład nową płytę jakiegoś artysty, na którą czekaliśmy. Lubił tańczyć, nie wiem, czy ludzie o tym wiedzą, a to też w kontekście tego kawałka ciekawe, dlatego, że to jest walczyk i właśnie Bart bardzo uważał, tak jakby czuł wewnętrznie, że grane na 3 melodie mają jakiś taki swój urok i wpływ na człowieka, że się ich inaczej słucha. I rzeczywiście, i on bardzo miał w swoim życiu 2 numery na 3, właśnie ten też, a jeden to Wieloryb, który jest właśnie też na płycie, tylko się nie denerwuj. I rzeczywiście muszę powiedzieć, że coś w tym jest. Że to metrum na 3, ono jakoś jest świetne do opowiadania historii i do takiego po prostu do jakiegoś takiego przekazywania emocji, w zależności jaką ma dynamikę, ale jest coś w tym.
0: Jest też, walc jest elegancki. A czy potrafił tańczyć walca?
1: Tak, Ale ogólnie nie było tak, że on był takim w ogóle... on sobie pozwalał na dużą wolność na parkiecie, tak samo jak przy śpiewaniu. Także nie trzymał się sztywno jakiś ram, ale bardzo lubił po prostu... lubiliśmy tańczyć. Właśnie pamiętam takie, że raz na jakiś czas bardzo potrzebowaliśmy, kiedy Leon był mały i właśnie mogliśmy go z kimś zostawić i iść potańczyć. To zawsze było takie święto. I było mnóstwo. Lubił jeść. Bardzo lubił dobre jedzonko. Ogólnie...
0: Podjadał słodycze?
1: Był łasuchem, zdecydowanie, ale starał się pilnować. Bardzo lubił zwierzęta i zwierzęta jego lubiły. Także to była osoba, która czerpała bardzo dużo z życia. Raczej chyba było więcej rzeczy, które Bart lubił, niż takich, których nie lubił.
0: I takiego go pamiętamy. Ola Górecka z zapowiedzią tego, co nadejdzie. Tak. Czyli o reedycji płyty Tylko się nie denerwuj, Barta Sosnowskiego. To wiosną.
1: Tak, wiosną. Wiosną będziemy celować w urodziny Barta, czyli okolice 30 kwietnia. Na pewno jakoś może troszkę wcześniej, może troszkę później, bo te terminy to nie jest coś takiego super łatwego do ustalania, ale gdzieś właśnie w tej okolicy. Mamy nadzieję, że się będzie mogła ukazać ta płyta i to będzie winyl.
0: I na pewno przy okazji premiery tej reedycji spotkamy się tu w studiu.
1: O, liczę na to.
0: Do usłyszenia. Ola Górecka.
1: Do usłyszenia, dziękuję.

0: To wszystko na dziś. Od nas Tomek Matlingiewicz i Ola Budka. Kieruj się na południe. Powróci w środę, ale wcześniej. Usłyszymy się także w niedzielnym stonowaniu od 11. I we wtorek w Kieruj się na południe zastąpię redaktora Niedźwieckiego. A więc do usłyszenia. Dziękuję Państwu za dziś. A przypominam, że działa prężnie, bardzo prężnie, bo pracujemy nad tym intensywnie. Nasz kanał na YouTubie, Radio 357 Music, tam wywiady. Najnowsze rozmowy to ta z Mrozem, z Arturem Rojkiem i chyba tam jeszcze panowie Dunaj i Stelmach rozmawiają, czy jest potrzebna nam nowa muzyka YouTube. Chyba coś takiego. Zachęcam, proszę tam zaglądać i jak to mówią YouTuberzy, zostawiać lajki. Dobrego dnia, do usłyszenia.
1: Dorastałem z włączoną telewizją. Takie było dzieciństwo, podwórko i telewizor. Telewizja była naszą dopaminą. Telewizja, landrynki i popcorn. Nie chcieliśmy dorosnąć. Tworzyliśmy podziemny krąg jak Brad Pitt i Edward Norton. Ojcowie nas kochali, ale nie zawsze potrafili nam to okazać. A my graliśmy swoje role, udając, że nie potrafimy płakać. Filmy ratowały.

obecność. W kinach Shrek i Amelia, a my golimy głowy na jeża. Jeździmy do Hybryd, remontu i na plac Bawiciela. Do kina Muranów na filmy Gutka. Tam siedzimy jak zahipnotyzowani, a na podwórkach wrony i pusty.

0: Tu Radio 357, E12.
1: Co państwo na to?
0: Dzień dobry, witamy państwa. Julia Nowaczyńska, Katarzyna Pasierbik, Kuba Strzyczkowski, kłaniamy się. Swojego czasu Komisja Europejska zaproponowała wprowadzenie obowiązkowych badań lekarskich co 5 lat dla wszystkich kierowców po 70 roku życia. Ale ten pomysł został odrzucony przez Parlament Europejski. Ostatecznie Unia Europejska przyjęła granicę 65 lat, po przekroczeniu których państwa Unii będą mogły stosować wobec kierowców specjalne zasady. Nie oznacza to automatycznych badań dla seniorów w całej Unii. Państwa członkowskie same będą decydować, czy na przykład skrócić ważność wydawanych praw jazdy i z jaką częstotliwością wymagać badań lekarskich. Zatem między innymi Polska może, ale nie musi wprowadzić nowe zasady dla kierowców 65+. Można na przykład wprowadzić przepisy o ważności praw jazdy dla starszych kierowców na 5 lat. Jak przekonują niektórzy politycy, wprowadzenie obowiązkowych badań dla kierowców w dojrzałym wieku przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na naszych drogach. Tyle, że w Polsce akurat tak się składa, że starsi kierowcy powodują znacznie mniej wypadków niż młodsze grupy wiekowe. Dziś pytanie, czy specjalne zasady dla kierowców 65+ są dyskryminacją. Pani Katarzyna czeka na telefony 510-357-357. 510-357-357. W aplikacji oczywiście czeka na państwa sonda. 2 minuty po południu. Pan Marcin Fliger jest moim gościem. Global Road Safety Partnership. To jest taka organizacja światowa, powstała w 99 roku. Organizacja non-profit, której celem jest zmniejszanie liczby wypadków na drogach. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Z danych policji wynika, że młodzi kierowcy powodują trzykrotnie nawet więcej wypadków kolizji drogowych niż tak zwani seniorzy. Osoby w dojrzałym wieku są zatem grupą bezpieczniej poruszającą się po drogach. To z jakiej racji otwiera się rządom prawo do ich innego traktowania?
2: No to zacznijmy od tego, że nie otwiera się ta furtka, nie jest otwierana dopiero teraz, bo już wcześniej były przepisy, które pozwalały na wprowadzanie różnego rodzaju indywidualnych dla każdego kraju regulacji.
0: To prawda.
2: Nawet dla osób, które są młodsze niż 65 lat.
0: Tak, to jest, mówi pan o dyrektywie z 2006 roku.
2: Tak, i tutaj te przepisy de facto funkcjonują. Debata, która się teraz toczyła, dotyczyła podniesienia ewentualnie tego progu. Natomiast to pytanie, to clue tego pytania, które pan zadał, dotyczące właśnie tej różnicy między młodszymi a starszymi, a starszymi kierowcami, wiekowo oczywiście, jest jak najbardziej zasadne. Tylko zrobiłbym tutaj jedno zastrzeżenie.
0: Tak.
2: Nie operujmy takimi czystymi liczbami, ile wypadków spowodowali przedstawiciele poszczególnych grup wiekowych, bo te grupy nie są równe. W statystykach policyjnych te zakresy są zróżnicowane. Natomiast rzeczywiście grupa młodych kierowców jest znacznie bardziej narażoną grupą, czy grupą wyższego ryzyka.
0: Ale tak, tylko że na czymś trzeba się oprzeć, bo jeżeli nie będziemy opierać się w tym wypadku na danych, leżą przede mną zresztą danych policji, mam dane z ubiegłego roku, no to będziemy poruszać się na poziomie, wydaje mi się, na poziomie takim dosyć abstrakcyjnym. Wie pan, o co mi chodzi?
2: Nie mówię o tym.
0: Będziemy poruszali się na poziomie stereotypów, że oto ktoś 65-letni musi być głuchy, ślepy i ledwo się poruszać.
2: Absolutnie tego nie mam na myśli. Bardziej mi chodziło o to, żebyśmy przyjęli inny trochę wskaźnik. Nieczysta liczba wypadków drogowych, tylko wskaźnik na przykład liczby zdarzeń drogowych w stosunku do populacji, żebyśmy wiedzieli, jaki jest ten procentowy udział. Ale to nie zmienia. To tylko moja taka techniczna uwaga jako osoba, która kiedyś zajmowała się danymi także w policji.
0: Jasne.
2: Natomiast rzeczywiście te dane, jakbyśmy ich nie interpretowali, czy jakiego wskaźnika byśmy nie pokazywali, rzeczywiście wskazują, że grupa młodych młodych kierowców jest grupą wyższego ryzyka. Mhm. I to nie budzi żadnych wątpliwości, to nie jest sytuacja tylko w Polsce,
0: młodych,
2: to jest generalnie
0: albo,
2: trend.
0: Albo młodszych, bo nawet ta grupa kierowców w wieku od 40 do 59 lat wyprzedza tych starszych.
2: Oczywiście,
0: 65 tak. plus, tak.
2: Tak, tak. Natomiast wydaje mi się, że ta dyskusja dotycząca tych dodatkowych badań lekarskich bardziej ma związek z biologią organizmu ludzkiego i z tym, jak wszyscy, którzy każdego dnia stajemy się o odrobinę bardziej dojrzali, tak to powiedzmy, zachodzą też biologiczne procesy w naszym organizmie, które nie ma co ukrywać, wpływają na naszą motorykę, mobilność, umiejętność postrzegania świata, reakcje i tak dalej. Więc to są te wszystkie rzeczy, które są nieuniknione, które wynikają z biologii. I wydaje mi się, że ta dyskusja, która teraz się toczy, mówiąca o tych w cudzysłowie obostrzeniach czy dodatkowych rygorach, nie ma właśnie na celu jakiegoś negatywnej selekcji czy jakiegoś represjonowania osób z uwagi na wiek. Jest to raczej logiczne i w mojej ocenie uzasadnione reagowanie na to, jak zmieniają się nasze organizmy.
0: To słowo dyskryminacja w moim pytaniu nie pojawiło się przypadkowo, bo podczas debaty, dyskusji na forum Parlamentu Europejskiego padał ten zarzut, że to jest straszne, dyskryminacja, no bo rzeczywiście tam były przedstawiane pomysły zupełnie kosmiczne. Na przykład tak. Automatyczna utrata prawa jazdy w pewnym wieku. Ktoś kończy 65 tak, albo 70, traci prawo jazdy. Dlaczego? Nie wiadomo.
2: I to jest oczywiście, no zawsze mamy radykalizmy w różnych dyskusjach, zwłaszcza politycznych. Mamy skrajności z prawej do lewej strony, czy z góry na dół. Natomiast wydaje mi się, że tutaj trzeba do tego podejść w taki sposób bardzo zdroworozsądkowy. Po pierwsze, istniejące już przepisy pozwalają na to, żeby wprowadzać w uzasadnionych przypadkach, i najczęściej są to indywidualne przypadki, pewnego rodzaju restrykcje. Czyli dla kogoś, kto ma stwierdzone w wyniku badań lekarskich pewnego rodzaju, usiłuję znaleźć dobre słowo, przypadłości medyczne, które w jakiś sposób mogą wpływać na właśnie sprawność tej osoby, czy możliwość właśnie reakcji i tak dalej. I mamy wpisane już nawet dzisiaj, nawet młodsze osoby mają wpisane pewnego rodzaju ograniczenia, prawda, w prawach jazdy, wynikające z badań lekarskich. I de facto mówimy tutaj tylko o tym,

0: Unii, prawda?
1: Wizja zero czy safe system approach to jest jedna rzecz. Oczywiście różnego rodzaju działania są podejmowane, natomiast myślę, że całe to działanie, które było teraz, trochę wygląda inaczej, bo pamiętajmy, że wcześniejsze przepisy mówiły o granicy wieku 50 lat.
0: Tak.
1: Teraz zostało to zmienione na 65, czyli to jest też chyba bardziej reakcja, mniej ma to związek tak bezpośrednio z działaniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. W mojej ocenie te działania mają bardziej, czy miały bardziej charakter taki dostosowania przepisów do tego, jak też zmienia się struktura społeczna i to, jaka jest różnica pomiędzy 50-latkiem dzisiaj, a 50-latkiem 20 lat temu.
0: A no właśnie, to tym bardziej pomysł wyznaczenia granicy na 50 lat wydaje się po prostu niemądry. Ja wrócę na chwilę do tej wizji zero. Tu chodzi o to, że w Unii Europejskiej wymyślono, że do 2030 roku liczba ofiar na drogach Unii ma zmaleć o połowę, a do 2050 ma spaść niemal do zera. I tak się zastanawiam, czy ta wizja jest w ogóle realna, bo można oczywiście przyjąć dyrektywę, że w Unii wszyscy są piękni, młodzi i bogaci, a państwa członkowskie mają stworzyć odpowiednie przepisy, by tak się stało. No i co, uda się?
1: No to tutaj już wchodzimy w zupełnie inny poziom dyskusji, panie Kubo, ale cieszę się, że pan zadał to pytanie. Po pierwsze, mówimy tutaj o, jak sama nazwa wskazuje, wizji. Mm-hmm. Wizja zero to jest coś, co zostało wymyślone jakiś czas temu w Szwecji, natomiast to podejście do tego, żeby wyznaczać daleko, długodystansowe, że tak powiem, i strategiczne cele, to jest właśnie to, co należy robić. Bo w tym momencie budujemy dla wszystkich państw, dla wszystkich rządów jasną właśnie wizję, jasną strategię, do czego powinniśmy dążyć. Mm-hmm. Tak. I bez tego nigdy by nam się nie udało. I to, stawiając sobie ambitne cele, to o czym mówimy, czyli na przykład ten pierwszy śródokres, czyli ograniczenie do 50% liczby ofiar śmiertelnych, wydaje się oczywiście bardzo ambitnym, ale jest to realne, bo jak popatrzymy na Polskę i na to, co w Polsce się zmieniło, to my mocno działamy, żeby ten cel osiągnąć i jesteśmy paradoksalnie, jeżeli chodzi o tą zmianę, jesteśmy w czołówce Europy. Więc wyznaczenie tego celu jest jak najbardziej zasadne, bo to jest taki właśnie taki doping dla wszystkich rządów, tak, żeby działać
0: Niech
1: i dążyć
0: będzie.
1: W jasnym,
0: taki,
1: w jasnym
0: taki kierunku. Drogowskaz. Z drugiej strony wysiłki, by ograniczyć tę liczbę ofiar na drogach Unii są zrozumiałe. Co roku ginie ponad 20 tysięcy osób, ale nie sądzę, by udało się tę liczbę zredukować do zera, bo jest czynnik ludzki, a czynnik ludzki często lekceważy wszelkie przepisy. Wiem, że możemy się spotkać, porozmawiać tylko raz, bo obowiązki pana wzywają. Tym bardziej dziękuję za udział w programie.
1: Miło mi także było się spotkać z panem i ze słuchaczami Radia 351, panie Kubo.
0: Marcin Fliger, Global Road Safety Partnership, był państwa gościem prawie 12 minut po południu. Czy specjalne zasady dla kierowców 65+ są dyskryminacją? Czy Polska powinna specjalne zasady wprowadzać? Jeśli tak, to państwa zdaniem jakie? Czekamy na komentarze. 510-357-357. Pan Bartosz. Panie Bartoszu, halo.
2: Halo, dzień dobry.
0: No dzisiaj się udało, tak.
2: Tak, w końcu wracam do formy. Ale powiem tak, troszkę jak tak tutaj rozmawiam z panem ekspertem, to takie rzeczywiście wyszły pewne rodzaju dyskryminacje, ponieważ rzeczywiście to takie te pomysły, żeby tu musowo zabierać po tej granicy wieku te prawa jazdy, coś takiego, to rzeczywiście to jest jakaś przesada. Mhm. Z badaniami to już bym jednak nie uważał tego za jakąś presję. Proszę państwa, wieku się nie oszuka. Mnie to też czeka, w piątek 30 kończę, ale jeszcze mamy też świadomość, że jesteśmy teraz.
0: Ale to może, panie Bartoszu, badać wszystkich, bo pan też się bada, tak?
2: Ostatnio mnie przebadał, jak właśnie byłem w szpitalu. Znaczy nie, ja nie mam prawa jazdy, to od razu mówię, tutaj rozwiązuję też pewnego rodzaju kwestie.
0: Jasne.
2: Ale właśnie też rozmawiałem mam takiego po prostu znajomego, który mówi, że musi tylko samochód już chce mieć do jakiegoś tam roku, bo podejrzewa, że pewnie może go nie przepuszczą przez następne badanie i odbiorą prawo jazdy. Chociaż ja myślałem, że jak już ktoś już miał te takie dożywotnie prawo jazdy, to prawo nie działa wstecz, ale to tam też się coś zmienia. Znaczy ja uważam, że powinny być badania, bo no, są w mediach te przykłady osób, które z różnych przyczyn powodują wypadki, czasami nawet niespecjalnie. No, przykład też taki, no, świętej pamięci, pamięta pan profesora Geremka, który prawdopodobnie, no, niestety już był starszym człowiekiem, zasłabł.

0: samochodzie, no i doprowadził do wypadku, w którym sam zginął, no. Więc, no, niestety, po pewnym wieku po prostu trzeba się badać, trzeba się z tym pogodzić.
1: Zgoda,
0: no, nie jesteśmy wiecznie
1: zgoda,
0: młodzi.
1: Panie Bartoszu, tylko że myślę, że pojedyncze przypadki nie tworzą reguły. Pozdrawiam pana, pan Jakub. Panie Jakubie, witam. Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Ja chciałem poprzeć mojego przedmówcę. W tym sensie, że uważam, że same badania lekarskie nie są dyskryminacją, więc tu nie szedłbym w tę retorykę, tak? Jako dyskryminacja, dlatego że przekraczamy pewien wiek. Sami lekarze nam zalecają badania po przekroczeniu pewnej granicy. Mamy programy rządowe badań różnych kategorii naszego organizmu.
1: To słowo dyskryminacja w Parlamencie Europejskim było używane wówczas, kiedy padła ta propozycja automatycznego odbierania z racji skończonego pewnego wieku.
2: No to jest pomysł absurdalny, tak? Mhm. Ale chciałem na jedną rzecz zwrócić uwagę i zapytać w sumie, bo jeżeli mówimy o kierowcach 65+, w przypadku Polski jest to wiek słusznie emerytalny dla naszych obywateli.
1: Na razie,
2: ja uważam,
1: na
2: że
1: razie.
2: Aktywność... Na razie, tak. I uważam, że aktywność na drogach też maleje, jeżeli wychodzimy z wieku aktywności zawodowej. Mhm. Ja mam lat 35 i robię rocznie kilkadziesiąt tysięcy kilometrów samochodem, taką mam pracę, ale podejrzewam, że moja aktywność zawodowa i taka werwa do pracy i załatwiania spraw różnych z wiekiem, szczególnie po 60, powiedzmy, będzie malała. I
1: jak sądzę...
2: Będzie się odnoszą się do przejechanych kilometrów. No bo ja mogę mieć prawo jazdy i mieć 100 lat i nie wyjść z domu i nie będę uczestniczył w ogóle w tej zabawie.
1: No
2: tak?
1: ale na przykład ustawodawca wymyśli, że potencjalnie może być pan zagrożeniem. Natomiast rośnie, jak sądzę, też świadomość, prawda? Dokonujemy pewnych wyborów. Nie wiem, ja od pewnego czasu nie lubię jeździć w nocy, bo się mniej pewnie czuję. Zauważyłem, że w porównaniu z tym, jak jeździłem w wieku lat 20 kilku czy 30 kilku, jeżdżę zdecydowanie wolniej.
2: No i widzi pan, to jest coś, co działa najpiękniej i najskuteczniej, czyli edukacja i poprawa świadomości.
1: Czyli
2: ja
1: może zrobić coś, co nie jest popularne, mianowicie zaufać człowiekowi.
2: Zaufać obywatelowi to nie jest popularne w ustawodawstwie, tak ogółem.
1: To prawda.
2: To nie jest ten sposób myślenia rządzący.
1: Sposób myślenia ten słabo się przyjął. Panie Jakubie, dobrego dnia. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję.
1: Pan Jarosław. Panie Jarosławie, witam. Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry.
3: Pierwsza podstawowa rzecz. W wielu zawodach, żeby dostać na przykład pozwolenie na wykonywanie tego zawodu, no weźmy na przykład takiego przedstawiciela dowolnego typu, czy to będzie techniczny, serwisowy, handlowy, jakikolwiek inny, który robi swoją robotę w oparciu o samochód. Mhm. On nie podpisze umowy na użyczenie samochodu z pracodawcą, jeżeli nie przedstawi do pracodawcy dokumentu w stylu badanie lekarskie, badanie psychotechniczne. Mhm. Żaden szanujący się pracodawca nie podpisze z nim umowy o pracę. Mhm. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Taksówkarz dostanie licencji, przedłużenie licencji. Musi mieć badania psychotechniczne i lekarskie.
1: Panie Jarosławie, ja mam świadomość, że takie zasady występują w przyrodzie. Teraz tylko pytanie, czy na przykład należałoby te zasady upowszechnić bez względu na to, czy ktoś jest zawodowym kierowcą, czy nie?
3: Oczywiście. Panie Kubo, prosta sprawa. Przydatność do wykonywania służby wojskowej. 62 lata dla chyba szeregowców jest, 64 lata dla oficerów. Mhm. Trzeba, żeby przekroczyć ten wiek, trzeba mieć zgodę. Tą zgodą mogą być na przykład badania psychotechniczne i badania lekarskie. Masz badania, jesteś okej z tymi badaniami, możesz jeździć, nie masz badań, dziękujemy, koniec, kropka.
1: No i co państwo na to? Panie Jarosławie, pozdrawiam. Pan Jakub z nami, a dziś pytanie, czy specjalne zasady dla kierowców 65+, są dyskryminacją, a może są państwa zdaniem potrzebne. 510-357-357, przypomnę, życzliwie rzecz jasna, aplikacja tam sonda. Panie Jakubie, halo?
4: Dzień dobry, panie Jakubie.
1: Dzień dobry.
4: Moim zdaniem nie są dyskryminacją, ale po przeprowadzeniu badań. Ja się posłużę dwoma przykładami z ostatniego roku. Jeden pan koło 80 lat z cukrzycą po amputacji nogi zasypia, wjeżdża w sklep. Mhm. Drugi pan z chorobą Heinego Medina zatrzymuje się na przejściu dla pieszych, puszcza kobietę, po czym rusza, potrąca kobietę. Jedna i druga osoba dalej jeździ autem. Jak to jest możliwe? Nie mam pojęcia. Tak, badania jak najbardziej powinny być wykonywane i jak właśnie są jakieś przeciwwskazania, powinny być prawa jazdy zabierane. Mój tato, sam już ostatnio po rozmowie stwierdził, nie czuje się zbyt pewnie poruszając się po zmierzchu. To jest mm-hmm. ta sama przypadłość, co powiedział pan. No i mm-hmm. stara się tego unikać. Po prostu bardziej sam samoistnie wie, że nie daje rady i to jest już. Tak, powinniśmy robić badania, powinniśmy zabierać powiedzmy osobom, które no, coś takiego mają jakieś przeciwwskazania, żeby nie mogli jeździć dalej autem, bo jest niebezpiecznie. Fakt, młodzi popełniają więcej niebezpiecznych zdarzeń, aczkolwiek tutaj no, też można jakoś zaradzić temu wszystkiemu, żeby choć troszkę poprawić tą sytuację. Bo mówię, tutaj no, mówię, no, dwie skrajne naprawdę przykłady, które naprawdę miały miejsce i znam te osoby, dalej jeżdżą autem i dalej... No,
1: Wolałby pan, aby te uprawnienia miały, jak sądzę, ograniczone. Panie Jakubie, pozdrawiam. Pan Wojciech, panie Wojciechu, halo.
5: Dzień dobry z Wrocławia.
1: Dzień dobry.
5: Na wstępie szybki komentarz, jak żołnierz na przepustce złamie nogę, to najlepiej jest zakazać przepustek. Porównywanie pana chorego po Heine Medinie, czy po amputacji ze zdrowym człowiekiem, choćby 72-letnim, tak jak ja, nie mam praktycznie żadnych przypadłości tego typu, to znaczy ograniczające ruch i tak dalej. Mhm. Zawsze miałem dobry wzrok, mam dobry wzrok do tej pory. Zawsze lubiłem jeździć nocą i mam to do dzisiaj. Mhm. Jeżeli mam do wyboru, to wolę jechać nocą. Proszę bardzo, mam 72 lata, w dalszym ciągu jeżdżę zawodowo. Wprawdzie małym autkiem, ale po Wrocławiu, jeśli ktoś zna Wrocław, no to wie, że lekko nie jest.
1: No tak, tam się trzeba napocić, tak.
5: Z obserwacji moich wynika, widzę bardzo dużo nieporadności na skrzyżowaniach równorzędnych, na ruchu okrężnym, dużo, dużo młodszych kolegów. I teraz adrem, jak to pan lubi mówić. Mhm. Jeśli chodzi o badania, nie mam nic przeciwko badaniom w zasadzie. Aha. Pod jednym wszakże warunkiem. Nie na mój koszt. Mhm. Nie na mój koszt. Jeśli państwo chce wymagać ode mnie, żebym robił sobie co roku badania po przekroczeniu lat, tam nie wiem, 65, 70, proszę bardzo.
1: No ale ja nie mam zamiaru zapłacić. Ale wie pan, jak to działa? Skoro nie na pański koszt, no to na mój koszt.
5: Wie pan co? Oczywiście. Na pański. Znaczy zapłaci pan za moje badania, tak?
1: Tu zrobię wyjątek.
5: Nie, no, panie Kubo, ja wiem, że to jest taka... Wszystko jest na nasz koszt.
1: Tak.
5: To państwo jest na nasz koszt.
1: Tak, właśnie o tym mówię. Pozdrawiam pana i bardzo dziękuję za komentarz. Pan Marcin. Panie Marcinie, witam, halo.
6: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry panu.
6: Panie Kubo, krótko zwięźle i na temat. Dzisiaj nie wiem, czy dzwonił już pan Paweł, więc ja się może dzisiaj, jeżeli pan Paweł nie dzwoni, to się dzisiaj może w rolę pana Pawła lekko wcielę. Kwestia, oczywiście trzeba wszystko uregulować, trzeba wszystko zbiurokratyzować, czyli znając życie, jeżeli takie coś by weszło, to za chwilę w każdej gminie, w każdym powiecie musiałby być specjalista w urzędzie od takiej rzeczy. Jakiś tam w ministerstwie zapewne jakiś podsekretarz. Kolejne dojenie nas, podatników, nas, obywateli z pieniędzy.
1: No tak, bo za to pewnie trzeba będzie po prostu zapłacić.
6: Znaczy za takie urzędy, bo to zapewne by pociągnęło, że trzeba by było mieć urzędników. Mhm. Tu się zgadzam też z przedmówcą właśnie. Wszystko na nasz koszt. I teraz tak. Panie, to jest, ja wszystko rozumiem, jeżeli chodzi właśnie o wiek, tak? No wiadomo, młodsi stwarzają jeden typ zagrożenia, starsi stwarzają inny typ zagrożenia. Generalnie, jeżeli mielibyśmy robić właśnie jakieś badania, to ja byłbym bardzo za tym, żeby każdy na przykład takie, jeżeli już, to każdy powinien takie badania, co powiedzmy rok, dwa przechodzić, żeby, bo każdemu się może zdrowie popsuć. Tylko z drugiej strony, znowu, jeżeli będziemy mieli co i rusz badania, tak będziemy mieli tak, badanie kontrolne dla kierowców, za chwilkę będziemy mieli, mamy jakieś przecież badania okresowe w zakładach pracy.
1: Ja bym, panie Marcinie, jeszcze wprowadził obowiązkowe badania dla wszystkich straszących na zamkach.
6: Na przykład, tak.
1: Wyobraźmy sobie jakiegoś szalonego, nieodpowiedzialnego ducha, prawda? Który podejmuje takie działania, że ludzie po prostu przestają odwiedzać zamki.
6: I panie Kubo, no albo idziemy w kierunku tego, że się chcemy, żeby to państwo się rozwijało, czyli ludzie mają pracować, napędzać gospodarkę, zarabiać na siebie i żyć, albo mamy wszyscy spędzać co i rusz czas na kontroli pojazdu, kontroli siebie w zakładzie pracy, kontroli siebie jako kierowcy, no to wtedy jedyne co zarobi, jedyni, którzy będą zarabiać, to będą ci specjaliści medycyny związanej z tymi badaniami.
1: Od kontroli.
6: Na koniec, panie Kubo, chciałem pozdrowić, mam nadzieję, że włączyli radio i słuchają, chciałem pozdrowić pana Wiesława, chciałem pozdrowić Karola, i chciałem pozdrowić Łukasza, bo jeżeli to słuchają, to panowie, dzięki za to, że jesteście. Części od was zawsze są najlepsze. Cieszę się, że
1: pamiętał pan zwłaszcza o panu Karolu. Pozdrawiam pana, pan Tomasz. Panie Tomaszu, halo, dzień dobry.
7: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry.
7: Panie Kubo, strasznie trudne pytanie dzisiaj pan zadał. Postaram się na nie odpowiedzieć. W pewnych wypadkach tak, panie Kubo, dam panu przykład z ostatniego roku. Jadę sobie ulicą, widzę przede mną osobówka, jedzie powiedzmy tak niepewnie, od lewa do prawa, skręca w skrzyżowaniu w lewo, jedzie pod prąd, w sensie zjechała na lewy pas pani, dojeżdżam do tej pani się zatrzymuje na parkingu, wysiada, typowe objawy po alkoholu, prawda? Zadzwoniłem na policję.
1: No właśnie, ma pan prawo, wręcz obowiązek to zgłosić.
7: Co się okazało, panie Kubo? Okazało się, że pani była cukrzykiem. I te objawy są bardzo podobne do upojenia alkoholowego. Łącznie, panie Kubo, z oddechem, czego dopiero potem się jakby doczytałem, prawda? Więc w pewnych wypadkach, tak, zdecydowanie powinny być te badania.
1: Ale wie pan, panie Tomaszu, że takie przepisy są. To znaczy patrol policji, który nas kontroluje, w przypadku nabrania uzasadnionych podejrzeń, jak to się ładnie mówi, co do naszej motoryki i sprawności, ma prawo skierować nas na badania lekarskie.
7: Ma pan 100% rację, ponieważ potem, po tym całym zdarzeniu, gdzieś około miesiąca spotkałem tych panów policjantów i rozmawiałem z nimi i oni powiedzieli, że oni będą wnioskować po prostu o odebranie uprawnień tej pani, panie Kubo. To jest jedna rzecz, panie Kubo. Wiadomo, że z wiekiem maleje nam ta psychomotoryka, ale, panie Kubo, wraz z wiekiem rośnie nam doświadczenie, więc to doświadczenie...
1: Teoretycznie tak jest. Słyszałem, mawiają, że z wiekiem rozumu przybywa, ale wie pan, szczerze powiem, obserwuję siebie i bym się nie upierał przy tej zasadzie, że zawsze działa.
7: Jestem kierowcą zawodowym, robię rocznie około 150-160 tysięcy kilometrów. W moim życiu przejechałem już kilka milionów kilometrów, panie Kubo. I jeszcze tak na marginesie, panie Kubo.
1: Na koniec, bo słuchacze czekają, tak.
7: Dokładnie. Panie Kubo, odnośnie wypadków młodych ludzi, ja obserwuję to, co się dzieje. Tym ludziom wydaje się, że mają 7 żyć, to jest jedna sprawa. Jedyne remedium na to wszystko, mam jedno, panie Kubo, w czasie szkolenia na prawo jazdy tym młodym ludziom powinny być pokazywane filmy z wypadków, i to drastycznych, panie Kubo, wypadków, bo tylko i wyłącznie taki przekaz będzie trafiał do tych ludzi, panie Kubo.
1: I zostanie w pamięci.
7: Tylko i wyłącznie.
1: Pozdrawiam. Pan Marek, panie Marku, halo.
8: Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu.
8: Marek 60+. Tylko potrzebuję się króciutko uwierzytelnić. Po dwóch, ja nie jestem kierowcą zawodowym, tylko prowadzącym działalność gospodarczą i turystą.
1: Aha.
8: Po 2 milionach kilometrów przestałem liczyć. Eksploatowałem 34 samochody do tej pory w swoim życiu. Przejechałem drogi Europy, zarówno po lewej, jak i po prawej stronie, oraz Ameryki i Republiki Południowej Afryki. I pani Kubo, parafrazując, nie wprost.
1: Ale rozumiem, że bez wypadku, tak? To pan chce podkreślić?
8: Bez wypadku. Na początku mojej kariery miałem jakieś drobne stłuczki. Zdecydowanie bez
1: wypadku. To tak jak ten zając na rysunku pana Mleczki, który taki stoi dumny, oparty o ścianę i podpis 7 polowań bez wypadku.
8: No, panie Krufo, to pięknie. Chciałem sparafrazować wypowiedź Margaret Thatcher, która powiedziała kiedyś, że jeśli ktoś w swoim życiu nie prowadził choćby kiosku z gazetami, to nie powinien zasiadać w rządzie i parlamencie i zajmować się sprawami gospodarczymi. Ja mam wrażenie, że urzędnicy krajowi i zagraniczni są wysokimi teoretykami, zresztą we wszystkich dziedzinach.
1: Chociaż
8: oni w zależności od kadencji są...
1: Trudno krytykować, bo jeszcze nic nie zrobili, ale to chcę dodać. To znaczy wyzwanie dopiero przed Ministerstwem Infrastruktury. Bardzo proszę.
8: To się samo dodaje, ponieważ też w różnych innych dziedzinach obserwujemy, że mamy zawodowych specjalistów od wszystkiego. W jednej kadencji są od zdrowia, w innym od ruchu drogowego, w innym od ekonomii i tak dalej.
1: Tak.
8: Ja tego nie rozumiem. Nie rozumiem tej próby...
1: Takich ambicji, tak? Regulacji?
8: Tak. Ambicji, tak, przy braku znajomości i kompetencji. Teorii, ale także i praktyki. Ja odnoszę wrażenie, szczególnie jeśli chodzi o ruch drogowy, że jeżeli ktoś zaczyna zajmować się ruchem drogowym, to ma mózgowy deficyt akurat w tym obszarze. Ale go kompletnie jakby nie
1: czując. To śmiała teoria, ale podejrzewam, że przy dłuższej rozmowie byłby pan skłonny i w stanie użyć konkretnych argumentów. Panie Marku, muszę skończyć, zaraz będzie pan na mnie narzekał, bo jeszcze słuchacze, a za chwilę gość. Pan Tomasz. Panie Tomaszu, witam. Halo?
9: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bliżej mikrofonu poproszę.
9: Dzień dobry, witam. Też Tomek, też kierowca zawodowy, ale chciałem powiedzieć, że ludzie tak zaczną kombinować. Na przykładzie mojego ojca chrzestnego mogę to powiedzieć, który miał już ponad 80 lat, nie chciał sobie dać powiedzieć, że już nie powinien jeździć.
1: Aha.
9: Pewnego pięknego dnia pojawiła się u niego jaskra, że już faktycznie te prawo jazdy były zabrane, więc zostawił swój samochód córce, a tam sobie kupił mikrosamochód, na który nie trzeba prawo jazdy, tylko wystarczy 18 lat.
1: O, a co to za mikrosamochód?
9: To jest taki mikrosamochód, który to ma malutką pojemność, jeździ tylko do 40 na godzinę, ale jest obudowany, jeździ się w przyjemnych warunkach. Taki Axiom, taka marka, to jest Axiom czy coś takiego.
1: Nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. Bardzo panu dziękuję za podpowiedź. Pan Maciej, panie Macieju, króciutko proszę, bardzo, bardzo proszę. Halo.
10: Dzień dobry, panie
1: Kubo. Dzień dobry panu.
10: Witam serdecznie. No, to ja jestem przedstawicielem takiej rodziny, w której mamy seniora, jest nim mój tato, który ma już 83 lata, no i powiem szczerze, że mamy dosyć duży kłopot z tym, żeby przekonać go do tego, aby nie jeździł już samochodem, a mamy wiele takich przykładów, które wskazują na to, że jednak nie powinien i myślę, że takich badań lekarskich na pewno by nie przeszedł i byłby to dla nas argument do tego, żebyśmy jak gdyby mogli na niego wpłynąć, żeby było bezpieczniej po prostu na drodze, prawda? Bo jednak osoba, która wykazuje jakieś takie zachowania, które są niebezpieczne już ze względu na swój wiek, myślę, że przez takie badanie lekarskie by nie przeszła i takiego prawo jazdy by nie dostała. A ponieważ jest to osoba niesamowicie zdecydowana i bardzo taka zaborcza, jeżeli chodzi o tą swoją wolność i prawo jazdy, zdecydowanie tak, no to my jako rodzina tutaj nie mamy takiego dużego wpływu. Jeżeli byśmy mieli argument w postaci tego, że nie przeszedłby badań lekarskich, nie miałby tego prawo jazdy, to tutaj tego problemu by nie było. Także jedyne, co udało nam się wynegocjować, że porusza się tylko po swoim mieście i to przy świetle dziennym, a na wszelkie wyjazdy już dalsze i tak dalej my go zabieramy. No ale wiadomo, również w ruchu ulicznym, takim miejskim, można zrobić krzywdę. Jak był tam przykład, że kogoś można potrącić na przejściu dla pieszych, czy coś w tym rodzaju. No ale ten argument byłby bardzo dobry dla nas, dla tych rodzin, które mają właśnie problem z takim seniorem, który uparcie twierdzi, że on jednak nadaje się jak najbardziej do jazdy samochodem.
1: Jest to argument. Dziękuję za telefon. 27 minut do 13. Tu Radio 357, audycja Co Państwo na to? Dziś pytanie, czy specjalne zasady dla kierowców 65+ są dyskryminacją? Aplikacja czeka na Państwa głosy. Pan Andrzej Markowski jest moim gościem, psycholog transportu. Dzień dobry, witamy Pana.
11: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Wiadomo, że w pewnym wieku pogarsza się wzrok, słuch, zdolność reakcji i że lepiej już zapewne nie będzie. Dotyczy to także kierowców. Byłby Pan zatem za tym, by dla kierowców w określonym wieku wprowadzić specjalne zasady badania, wydawania uprawnień do prowadzenia pojazdów?
11: No, to jest też pytanie dość zasadnicze. Co rozumiemy? Bo tam gdzieś jakieś, nie wiem, to nie u mnie muzyczka się włączyła chyba.
1: Obniżymy troszeczkę poziom podkładu, naturalnie.
11: Jeżeli można, to byłbym bardzo wdzięczny. To jest kolejny przyczynek, jak dalece muzyka może zaburzać działanie. Wobec tego różna muzyka w samochodzie, która jest włączana, może pomagać albo przeszkadzać w naszym funkcjonowaniu w roli kierowcy. Wracając do wieku. Tak. To rozumiem pod wiekiem, czy to jest wiek metrykalny, czy to jest wiek psychologiczny, tak bym powiedział. Dlatego, że to są dwie zupełnie różne miary.
1: Dyskutujący w Parlamencie Europejskim przyjęli wiek metrykalny, bo spierali się...
11: Parlament Europejski jest, wcale to zostawmy Parlament Europejski i decyzje polityków, które są, tak jak powiedział jeden z słuchaczy, często dość dyskusyjne. To najdelikatniejsze określenie tego. Dlaczego? Dlatego, że przecież pewne funkcje i sprawności, które decydują o tym, jak oceniamy sytuację, jakie decyzje w tej sytuacji podejmujemy i jak te podjęte decyzje wykonujemy, są bardzo różnie się zmieniają u każdego z nas. I tutaj wiek metrykalny niewiele o tym mówi. Nie dalej jak w piątek, zeszły piątek miałem tutaj na badaniu u siebie kobietę w wieku 94 lat.
1: O proszę.
11: 94 lat, którą skierował lekarz, dlatego że lekarz może powiedzieć, czy występuje choroba, czy nie. Badania lekarskie mówią tylko o stanie fizycznym osoby. Mhm. Natomiast badania psychologiczne mówią o pewnym stanie psychologicznym, bo psychologia zajmuje się zachowaniem, odpowiada na pytanie, czy ten ktoś w określonych sytuacjach, jeżeli chodzi o psychologię ruchu drogowego.
1: Co się okazało w tej konkretnej sprawie?
11: Ta kobieta była w pełni sprawna i od strony właśnie pewnych funkcji takich psychomotorycznych i psychopercepcyjnych, widzenie w porządku, szybkość podejmowania decyzji w porządku, koordynacja wzrokowo-ruchowa, czyli umiejętność jednoczesnej oceny kilku docierających jednocześnie bodźców. Bardzo ładna, bardzo sprawna, pełna
1: Przyjmowanie takiej cezury metrykalnej uważa pan za po prostu nieporozumienie, czy tak?
11: Tak, natomiast czym innym jest skłonienie, nawet przy pomocy przepisów, do tego, żebyśmy od czasu do czasu dokonywali takiej fotografii psychologicznej, naszej kondycji właśnie psychologicznej. Takie badania właśnie psychologiczne, bo nagle okazuje się, że pewne funkcje, które bardzo różnie, w bardzo różnym tempie się degradują, można na przykład wyćwiczyć. Pomóc, żeby ta degradacja albo następowała powoli, albo się zatrzymała, prawda? Albo nawet przywrócić pewne funkcje i pewne sprawności, czego liczne przykłady mamy.
1: Ciekawe, że statystyki, wspominałem o tym, wskazują jednoznacznie, że starsi kierowcy prowadzą bezpieczniej aniżeli młodsi. Może świadczy
11: to... Otóż nieprawda.
1: Może świadczy to o pewnej świadomości.
11: Przepraszam, przerywam i to dość zdecydowanie. Nie ma takich statystyk. Bo co my mamy? Mamy statystyki, które mówią, nie, zaraz powiem dlaczego, mówią ile wypadków na jakąś grupę ludności, prawda? A to jest żadna miara. Jedną jedyną rzetelną miarę, bo dlatego, że ci ludzie mniej uczestniczą w ruchu drogowym. Dlatego tych wypadków będzie mniej. Natomiast jedną, jedyną miarą jest wtedy, kiedy mianownik jest wspólny. Takim mianownikiem może być liczba przejeżdżanych kilometrów. I tutaj okazuje się, że są znaczne różnice na każdy milion przejeżdżanych kilometrów. Najwięcej wypadków, najmniej wypadków robią kierowcy od 26 do 60 roku życia. Ci młodsi trzykrotnie częściej niż ta grupa właśnie, powiedzmy sobie, w średnim wieku. Mhm. I najstarsi powyżej 65 roku życia 2,5 raza częściej. Oczywiście przyczyny, dla których ci najmłodsi powodują zdecydowanie więcej wypadków i ci najstarsi są różne. W tej pierwszej grupie niedojrzałość emocjonalna, społeczna, chęć popisania się, dowartościowania i tak dalej. W tej najstarszych właśnie pewne funkcje percepcyjne, czy te, które są związane ze sprawnością oceny w ogóle sytuacji. Nagle okazuje się, że te skrajne grupy robią najwięcej wypadków. Także te pomiary, które... To jest kolejny przykład, jak dalece można statystykami manipulować. Owszem, na 100 tysięcy ludności, prawda, to wtedy może się okazać, że mniej, ale jest to uczestniczenie w ruchu drogowym jest mniejsze. Także to wcale nie znaczy, że są bezpieczniejszymi. Otóż nie.
1: Co pan sądzi o takim ambitnym planie Unii, by do 2050 roku zredukować liczbę ofiar śmiertelnych do zera, czy też niemalże do zera? To się pewnie nie uda do zera, ale poważna redukcja pewnie jest możliwa. Zastanawiam się, jakimi metodami, co jeszcze możemy zrobić, bo trudno wymyślić, co jeszcze można wykonać. No poza na przykład ograniczaniem prędkości, budowaniem oczywiście bezkolizyjnej infrastruktury, czy też wreszcie to, czego tyczy ta nasza rozmowa po części w dużej mierze, budowania pewnej świadomości.
11: Idea jest wspaniała i bardzo, i rzeczywiście można w sposób znaczny ograniczyć liczbę takich niekorzystnych zdarzeń drogowych, wypadków, kolizji drogowych. Wystarczy spojrzeć na nasz kraj w ciągu ostatnich 12 lat w tej chwili, czy 13 lat, liczba wypadków drogowych spadła o połowę bez mała. Wypadków śmiertelnych tam z 7,5 tysiąca na 2700, czyli to jest znaczna zmiana. Oczywiście tu, bo czym jest ruch drogowy? Ruch drogowy to jest funkcjonowanie kierowców przy pomocy określonych pojazdów w jakiejś infrastrukturze drogowej, czyli przepisy drogi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I okazuje się, że można w każdym z tych elementów dokonać pewnej poprawy. Bardziej autonomiczne pojazdy, które coraz bardziej wypierają decyzje podejmowane przez nas, które same zahamują przed przeszkodą, które potrafią same zaparkować i tak dalej, i tak dalej. Ta autonomizacja pojazdów powoduje, że są redukowane te niekorzystne decyzje, które my możemy podjąć. Lepsze drogi, mniej kolizyjne też wpływają na to, ale przede wszystkim to, co pan powiedział, pewna poprawa funkcjonowania każdego z nas, kierowcy. Dlaczego? Dlatego, że im większą wiedzę mamy o sobie samych, o pułapkach, jakie sami na siebie zastawiamy, o tym, że na przykład ktoś, no tak jak słuchacz, który rozmawiał z panem
1: ostatnio, tak,
11: mówił o swoim ojcu, no więc ojcu, właśnie, tak. W momencie, kiedy ktoś wie, że gorzej widzi, to będzie uważał w tych warunkach gorszej widoczności. Jeżeli jeszcze w dodatku wpisze mu się do prawa jazdy, a jest taka możliwość, możliwość poruszania się samochodem wyłącznie od świtu do zmroku, prawda? Czy, tak jak jest w niektórych stanach Stanów Zjednoczonych na terenie tylko hrabstwa jakiegoś tam, prawda? Czyli w tych warunkach, które są znane. Można poprzez pewne i zasady, i przepisy, a przede wszystkim świadomość tego, jakie pułapki na siebie zastawiamy, można zredukować liczbę tych sytuacji, w których nasze decyzje mogą być obciążone błędem i tragedią.
1: Andrzej Markowski, psycholog transportu, jest państwa gościem. Bardzo panu dziękuję za spotkanie. Usłyszymy się raz jeszcze za 8, zapewne 9, może najwyżej minut. Dziękuję.
11: Dziękuję bardzo.
1: 18 minut do 13. Czy specjalne zasady dla kierowców 65+. Są państwa zdaniem dyskryminacją. Co na to pan Leszek? Panie Leszku, halo?
12: Panie Kubo.
1: Witam.
12: Uważam, że to nie jest żadna dyskryminacja, powinno być wprowadzone jak najbardziej z dwóch względów. Po pierwsze dlatego, że osoby, znaczy to dotyczy wszystkich ludzi, to nie dotyczy osób w pewnym wieku tak naprawdę. Jeżeli by panu ktoś powiedział dzisiaj, że nie powinien pan jeździć, to by się pan pewnie oburzył, prawda? A być może akurat popełnia pan jakieś błędy na drodze, których nie jest pan świadomy, bo to jest kwestia refleksu już z wiekiem, prawda? Wzroku może pogorszonego, coś, co my wypieramy z siebie i naprawdę ja mam przypadki, dosłownie kilka dni temu na ten temat rozmawiałem, gdzie u kolegi w rodzinie, no mama nadal chce jeździć samochodem, mimo nie ma jej jakby perswadować tego, że no naprawdę jeździ bardzo źle już i to, że nie doszło jeszcze do jakiejś tragedii, no to tylko
1: graniczy z cudem, tak?
12: Prawda? I być może właśnie to, że się skieruje kogoś na takie badania lekarskie, to może akurat lekarz przekona, że no panie, już nie można dalej, prawda? Natomiast drugi wątek, który przyszedł mi do głowy, że tak naprawdę testy, zwłaszcza psychologiczne, powinni przechodzić wszyscy kierowcy co kilka lat, patrząc na nasze drogi, na to, jak się jedzie autostradą i 140, a tu tak. Ktoś 2 centymetry za mną na zderzaku bez wyobraźni.
1: Tam wielu należałoby skierować na badania, prawda?
12: Na badania, tak. A już nie mówiąc o zawodowych kierowcach, którzy powinni mieć jakby jeszcze dodatkową kontrolkę w głowie, bo jadą na przykład 40-tonowym tirem, ale oni wyprzedzają na trzeciego i no to tutaj myślę, że co kilka lat każdy powinien mieć takie obowiązkowe badania psychologiczne przechodzić. Natomiast tutaj oczywiście starsze osoby, właśnie choćby po to, żeby być samemu pewnym, że no może są rzeczy, które ja przeaczam, no bo wypieram to z siebie, a to będzie dla zdrowia przede wszystkim swojego, a być może też otoczenia, bo szkoda by było w wieku, nie wiem, 80 lat mieć kogoś na sumieniu na przykład, że się go potrąciło na przejście.
1: No tak,
12: prawda?
1: To oczywiste. Pozdrawiam pana, dziękuję za komentarz, dziękuję za telefon. Pan Andrzej. Panie Andrzeju, halo?
13: Dzień dobry, panie Kubo, Andrzej Sigurski.
1: Dzień dobry, witam.
13: Panie Kubo, prawie 69 na liczniku. Tak, w zasadzie słucham tej dyskusji.
1: I nie mówimy o liczniku samochodu, prawda?
13: Nie
1: o
13: liczniku samochodu, tak. To w zasadzie powinien się położyć do trumny i cierpliwie czekać na koniec. Mówimy tutaj, panie Kubo, o jeździe samochodem. Ale ja, wie pan, że jestem wytrwałym rowerzystą i tak mi przyszło do głowy, że wiele osób tych 65+ może jeździć na rowerze, będąc pełnoprawnymi użytkownikami naszej drogi. Szczególnie ci ludzie, którzy jeżdżą po tych drogach wiejskich, bez ścieżek rowerowych, bez oświetlenia, czasami oni też nie znają przepisów ruchu drogowego. I co, osiągamy te 65+ i też zabieramy możliwość jazdy na rowerze?
1: No, dobre pytanie.
13: Dziękuję bardzo, kłaniam się.
1: Pozdrawiam. Pani Julia, kłaniamy się. Halo, pani Julio. Dzień dobry, pani Julio, słyszymy się? Mamy jakiś problem, może za chwilę wrócimy do pani.
14: Nie,
1: o, teraz.
14: Ja mówię. Tak.
1: Dzień dobry.
14: Pierwszy Łukasz wspomniał o tym, że prawo nie działa wstecz i potem nikt inny się tego nie podjął tego wątku. A mnie to najbardziej zajmuje, bo ja dostałam prawo jazdy, gdzie jest napisane, że ono jest bezterminowe. I ja nie rozumiem, dlaczego ktoś kiedyś za ileś tam lat miałby to zmienić. Bo innym pytaniem jest, czy teraz moglibyśmy wydawać ludziom na przykład prawa jazdy z informacją, że one są ważne, nie wiem, do 60 roku życia, czy coś takiego. Natomiast ci, którzy już prawo jazdy dostali, to ja zupełnie nie rozumiem, dlaczego miano by im odebrać ich prawa.
1: To
14: samo pytanie było na przykład przy paszportach covidowych. Ja do tej pory nie mogę pojąć, że ja się zaszczepiłam z informacją, że na rok, a potem się okazało, że na 9 miesięcy. To nie rozumiem.
1: No chyba nie jest pani odosobniona w tym pytaniu. 14 minut pozostało do 13. Radio 357, czy specjalne zasady dla kierowców 65+. Są dyskryminacją, a może państwa zdaniem nie. I jeszcze pan Aleksander. Panie Aleksandrze, halo.
15: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
15: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy 357. Ja tutaj bardzo dzielnie słuchając to, co na antenie się dzieje, ja mam uwagę do młodych kierowców.
1: Tak.
15: Do młodych kierowców, którzy kończą kurs prawa jazdy, otrzymują ten papier i już się cieszą. Ja do nich apeluję. Słuchajcie, moi kochani, do 1000 kilometrów jeździcie ostrożnie i spokojnie. Nie myślcie, że dostaliście już to prawo jazdy. Tą zieloną, że tak powiem, kartkę do poruszania się na drodze ona czasami jest mylna. Także pozdrawiam wszystkich i młodych, i seniorów również.
1: Ważny apel, panie Aleksandrze. Bardzo panu dziękuję i pozdrawiam również. Pani Agnieszko, dzień dobry, halo.
16: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry. Rzadko
16: do państwa dzwonię, słucham uważnie, natomiast dziś poczułam się wywołana do tablicy, nie ze względu na swój wiek, bo mam ponad 30 lat, więc do ograniczeń wiekowych mi daleko, natomiast choruję na cukrzycę od ponad 20 lat i zbulwersowała mnie wypowiedź pana, który zasugerował odebranie osobie chorej na cukrzycę prawa jazdy. Ja tylko chciałam zauważyć, że faktycznie tutaj oddech osoby chorej na cukrzycę może sugerować wypity alkohol. To jest wynik ciał ketonowych, które się pojawiają przy wysokiej glikemii. Natomiast osoby chorujące na cukrzycę rzadko są niezdolne do pracy, wręcz powiedziałabym, że są zdolne do pracy przeważającej liczby przypadków. Więc oczywiście kwestia badań lekarskich, które oczywiście są tutaj realizowane przy osobach z cukrzycą, takie osoby nie dostają prawa jazdy bez ograniczeń czasowych. Natomiast stygmatyzacja i tutaj sugerowanie, że pani powinna mieć odebrane prawo jazdy, stawiając ją na równi z osobami pijącymi alkohol.
1: Ja nie wiem, jaką decyzję podjął w tym przypadku opisywanym przez słuchacza patrol policji, ale mówiliśmy o skierowaniu po prostu na badania. Nie przesądzaliśmy na antenie, czy z automatu w związku z chorobą pani musi mieć odebrane prawo jazdy. Chodziło o badania lekarskie.
16: Chciałam rzucić światło po prostu jako osoba chorująca na cukrzycę, z cukrzycą pod kontrolą, więc jeżdżę samochodem, robię duże dystanse, robię to odpowiedzialnie, więc takie osoby też mogą funkcjonować jako kierowcy.
1: Bardzo istotny telefon i ważny głos. Pozdrawiam i bardzo dziękuję. Pan Przemysław. Panie Przemysławie, halo.
17: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
17: Chciałem zapytać o taką rzecz, bo mam bujną wyobraźnię. Właśnie sobie wyobraziłem, jak to będzie egzekwowane, czy za ileś tam lat będzie po prostu w więzienia, będą wypełnione 90-latkami, czy jak to ma być. No bo jak ktoś kilka razy będzie miał zakaz i będzie i tak jeździł tym samochodem. Takie pytanko, no nie wiem.
1: Takie pytanko jeszcze, na koniec, tak.
17: Czy komuś będą od razu zabierane te samochody, jak już będzie miał ten zakaz, czy ma oddać wtedy samochód? Takie dwa pytania.
1: Wszystko przed nami, będziemy o to pytać. Mamy na to dużo czasu, by przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury. Pan Marek, panie Marku, halo.
18: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry.
18: Pierwszy raz się do państwa dodzwoniłem i chciałbym od razu powiedzieć, że badanie dla osób powyżej 65 roku nie byłyby kłopotem, a myślę, że można byłoby wykorzystać jako badania przesiewowe, badania okresowe, które by się tylko dopisało, że te badanie dotyczy kierowcy. To jest takie moje pierwsze rozwiązanie, które mogłoby pomóc jako badania przesiewowe, wykluczając osoby, które nie powinny prowadzić samochodu. A jeszcze tak naprawdę ja zawsze mówię, że wychowanie w ruchu drogowym chciałbym, żeby było w szkołach, na przykład na zajęciach dotyczących zdrowia. To mogłoby być albo w czasie lekcji dotyczących ruchu drogowego w klasach 1-3, nie, w trzeciej klasie, przepraszam.
1: Podejrzewam, że ten pana pomysł spodoba się naszemu gościowi. Andrzej Markowski raz jeszcze, psycholog transportu. A no właśnie, przecież, no cóż, możemy śmiało założyć, że w szkole mamy do czynienia z uczniami, którzy w przyszłości w zdecydowanej większości będą kierowcami, więc takie wstępne elementy podstaw, zachowań, świadomości już na tym etapie u przyszłych kierowców mogą być budowane, prawda?
11: Ale oczywiście, że tak. I pan trafnie powiedział pewne elementy świadomości swoich własnych zachowań. Dlatego, że tutaj nie chodzi o uczenie przepisów ruchu drogowego. To jest jak gdyby osobna sprawa. Ale tego, dlaczego w określony sposób w pewnych sytuacjach drogowych ludzie się zachowują. To byłyby zajęcia takie też warsztatowe, zbieranie różnego typu uwag o ruchu drogowym. Niech sobie dzieci też obserwują, dlaczego ktoś z taką, a nie inną prędkością jedzie. Dlaczego tata czy mama tam przekracza. przekracza prędkość, i tak dalej, i tak dalej. Tak. Tego typu informacje, dyskusja o zachowaniu daje sporo różnych informacji o nas samych. I co się okazuje wtedy? Że młodzi ludzie są w stanie bardzo trafnie ocenić sytuacje drogowe i zobaczyć ich istotę, co jest przyczyną tego, tych wszystkich patologii, które dzieją się w ruchu drogowym. I to zostaje w głowie, bo wtedy, kiedy coś do czegoś dochodzimy sami, to jest to już nasze własne.
1: To jest ważne. Tak, mam, przepraszam, przerywam, bo mam wyniki naszej sondy dzisiejszej. Na pytanie, czy specjalne zasady dla kierowców 65+ są dyskryminacją, potwierdza, odpowiada tak, 39%, ale aż 61% uważa, że nie. No i zapewne to jest grupa, która uważa, że no, jakieś zasady weryfikacji takich kierowców powinny być wprowadzone. Ja wiem, że pan się przede wszystkim w swojej pracy zawodowej zajmuje człowiekiem, a ja chciałem jeszcze zapytać pana o maszynę. Zastanawiam się, na ile na liczbę ofiar ma wpływ technologia budowy aut w Europie. Koncerny, no wiadomo, w pogoni za redukcją kosztów, myśli pan, że dalej budują bezpiecznie?
11: Nie mam tutaj żadnej wiedzy, ale doświadczenie uczy, że tak, że bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od człowieka, a nie od pojazdu. Wszystkie badania statystyczne na to wskazują. Co się okazuje? Wśród przyczyn wypadków drogowych zaledwie 1,5% to jest stan techniczny pojazdu, a tam 0,5% to są warunki atmosferyczne i tak dalej, i tak dalej. Reszta to wszystko, co zależy od naszych decyzji. I to wszędzie, we wszystkich krajach wygląda podobnie. Kolejna sprawa. Tutaj mu podał pan statystykę, która wskazuje, że 2/3 jest za wprowadzeniem zasad, 1/3 nie. Niedawno, od wielu lat prowadzone są takie badania przez taką fundację Vinci międzynarodową w wielu krajach europejskich. I co się okazuje? Nasz sposób widzenia siebie i innych wszędzie jest taki sam. My jesteśmy bezpieczni, odpowiedzialni, zrównoważeni, ciągle zagrożeni przez innych uczestników ruchu drogowego. Natomiast ci inni są niebezpieczni, nieodpowiedzialni i tak dalej. To jest zupełne odwrócenie. I tutaj w momencie, kiedy zaczynamy postrzegać, że jakieś nasze funkcje, jakieś nasze cechy mogą spowodować, że stracimy możliwość pełnej aktywności w ruchu drogowym, to zrobimy wszystko, żeby tę aktywność utrzymać. Stąd niektóre wypowiedzi, które były. Przecież ja dostałam bezterminowe prawo jazdy. Z tego wolno mi, bez względu na to, jaką ja będę, funkcjonować w ruchu do momentu, aż zejdę z tego świata. Bo przecież prawa raz zdobytego nie można stracić.
1: Tak, nie powinno się odbierać. Czego pana zdaniem spodziewać się w Polsce? Co zrobi Ministerstwo Infrastruktury? Zastanawiam się, co zaproponuje, a może a niczego nie zaproponuje, bo też może i nasz system pozostanie bez zmian.
11: To ze względów politycznych, natomiast ja myślę, że Ministerstwo Infrastruktury, pracownicy Ministerstwa Infrastruktury i decydenci, czyli ta warstwa polityczna Ministerstwa Infrastruktury, to nie są ludzie bez rozumu, to są mądrzy ludzie. I na pewno wykorzystają wszystko, żeby zmniejszyć tę tragedię, która dzieje się na drogach. Bo prosta sprawa, na przykład w 2011 w ustawie zostało zapisane, że między 5. a 7. miesiącem posiadania prawa jazdy powinny być takie zajęcia z psychologiem, które będą omawiały to, co się w ruchu drogowym zdarzyło tym młodym stażem. I one są, ja prowadziłem tego zajęcia, one są doskonałe, dają bardzo dobre rezultaty. Gdyby to zostało wprowadzone, gdyby wprowadzono, ja myślę, że tutaj też przecież to nie jest żadna kara, to jest wręcz nagroda. Uczestnictwo w takich rzetelnie przeprowadzonych badaniach psychologicznych, ewentualnie badaniach stanu zdrowia, bo nie każdy chodzi. To nie są jakieś szalone koszta jednego i drugiego. Ba, nawet państwo mogłoby częściowo to moim zdaniem też jakoś sponsorować, bo to jest profilaktyka, a najtańszą formą utrzymania stanu zdrowia, bo przecież osoby, które tracą zdrowie, już nie mówię o tych, które stracą życie, kosztują nasz budżet ogromne pieniądze. Gdyby zmniejszyć właśnie liczbę wypadków, liczbę zabitych, rannych, to nasz budżet...
1: To się po prostu opłaci.
11: najtańsza. To zdecydowanie. Ja zresztą mam liczne tego przykłady. Osoby, które przychodzą na badania i pełne niechęci, bo Boże, ja muszę się poddać czemuś, co nie wiadomo jak wypadnie. Po tych badaniach wychodzą z uśmiechem na ustach i to nie dlatego, że jest jakiś pozytywny tutaj wynik, tylko dlatego, że zdecydowanie więcej o sobie wiedzą.
1: Tak, czegoś się dowiedziałyby. Musimy kończyć. Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za spotkanie. Andrzej Markowski, psycholog transportu. Dobrego dnia życzę, dziękuję.
11: Nawzajem, kłaniam się.
1: Kłaniam się panu. 2:00 do 13:00. To wszystko na dziś, ale słyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa.

Dzień dobry. Za konsoletą Julia Nowaczyńska, przed mikrofonem Łukasz Dunaj. I przyznam od razu, że bardzo się pilnowałem, żeby nie powiedzieć dobry wieczór, bo zazwyczaj snuję się po studiu wieczorami jako duch straszący państwa metalem, a dzisiaj będę miał przyjemność towarzyszyć państwu w ciągu dnia. A przed nami piosenka dnia.

Misia Furtak i Daria ze Śląska przed siebie. Właśnie myślę sobie o tym, co przed nami, co przed państwem, co przede mną, jeżeli chodzi o dzisiejsze wydanie Mam Grać. Dużo przyjemnej muzyki i tej starszej, i odrobinę nowszej. Wyrobów artystycznych krajowych będzie również sporo, ale też i muzyki z tak zwanego świata. Ten zespół bardzo często pojawia się u nas na antenie, ale też oczywiście nie jest to żaden przypadek. Po pierwsze, bardzo go lubimy. Po drugie, już niedługo wystąpi w Polsce podczas Inside Seaside Festiwalu jako gwiazda drugiego dnia.

0: Radio 357.
1: Przed chwilą Editors Seriously. No właśnie, jakoś tak bardzo pogodnie brzmi ta nowa piosenka Editorsów, zupełnie jak nie od nich, ale trzeba przyznać, że świetnie koresponduje z aurą za oknem. Nie wiem, jak u Państwa to wygląda, ale kiedy właśnie taka pogoda przydarza się nam pod koniec jesieni, to we mnie przynajmniej budzi się taki zew, że niekoniecznie chciałbym być w miejscu, w którym aktualnie przebywam. To absolutnie nie jest aluzja do sytuacji, w której znajduję się obecnie, ale jestem bardzo ciekawy, czy Państwo gdzieś by chcieli być trochę gdzie indziej niż właśnie może w pracy, może w domu. Serdecznie zapraszam też do kontaktu łukasz.dunajmałparadio357.pl bądź tekstówka z aplikacji, bo tak chyba jest łatwiej, tak można pisać bez końca.

Skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń.

Artur Rojek, bez końca. Nie możemy milczeć, tak normalnie milczeć, ale możemy też pisać i państwo już zaczynają pisać, za co dziękuję. Maciej pisze, że z chęcią przebywałby obecnie na plaży w Hiszpanii, ale nie ma tego złego, bo wybiera się w sobotę na koncert do Bydgoszczy. Koncert zespołu Schizma, czyli raczej takiego hałaśliwego. Właśnie a propos hałasu, słuchacz Piotr pisze, że po wczorajszym ciężko jest się przestawić, ale już mamy dzisiaj i no właśnie po wczorajszym to w ogóle tak brzmi bardzo dwuznacznie. I ostatnia wiadomość na razie. Czy jest szansa na jakiś żurzel, grzałeczkę, choćby w delikatnym wydaniu o tej porze? Coś chyba się znajdzie i będzie to taka delikatna grzałeczka, ale jeszcze nie teraz.

Cage the Elephant Dying in Reverse. Bardzo podoba mi się ta blaza w głosie wokalisty Matta Schulza, taka najlepsza brytyjska szkoła, chociaż zespół bynajmniej nie pochodzi z Wysp, tylko ze Stanów Zjednoczonych. I tak a propos, ponieważ próbowałem sobie przypomnieć, jak nazywa się wokalista tej grupy, wrzuciłem skład Cage the Elephant, no i co AI wypluło. Fakty w skrócie i między innymi taka informacja, że doboszem w tym zespole jest niejaki Jared Champion. Doboszem, proszę państwa. A teraz zespół o dużym ładunku emocjonalnym i piosenka, która pewnie przeniesie państwa w jakieś przyjemne, przynajmniej takie mam nadzieję, chwile i wspomnienia.

Wielki Aborygen. Z kultowej płyty debiutanckiej z roku 92 oficjalnie sprzedało się tego wydawnictwa około 250 000, 250 tysięcy kaset i płyt łącznie, ale wtedy jeszcze królowało w Polsce piractwo i album ten, tak się szacuje, przynajmniej rozszerzyć się w ilości być może nawet 1,5 miliona nośników. Większość z łóżek polowych, na różnych bazarach, więc był to jeden z największych hitów sprzedażowych tamtego czasu, który nie należał do nurtu disco polo. No i to można powiedzieć, że jest ogromny sukces Wilków. A jeszcze słowo komentarza o tej piosence Aborygen. Jest jedną z bardziej znanych i popularnych nagrań z tego albumu, ale kto powiedział albo pomyślał sobie, że partia basu w tym utworze, zagrana zresztą przez bardzo dobrego muzyka Krzysztofa Ścierańskiego, powinna być wykonana takim funkowym klangiem. Do dzisiaj nie mogę tego pojąć. No ale cóż, mamy godzinę 13:27 i gramy dalej.

Duran Duran, Ordinary World. Kolejna wiadomość. Panie redaktorze, czy będzie coś z zakurzonej MP3? Czego pan słuchał te 20 lat temu? Do tematu może wrócimy w późniejszej części. Mam grać, ale doskonale pamiętam. Tak, pamiętam. Czego słuchałem 40 lat temu, ponieważ była to pierwsza kaseta z heavy metalem, jaką usłyszałem w życiu. Ten album właśnie wczoraj obchodził swoje 40-lecie, tak więc taka drobna grzałeczka dla pani Joanny z Łodzi od Łukasza z Warszawy.

Iron Maiden, Wasted Years i od razu jakoś dzień jeszcze lepszy. A już wkrótce przekażemy pierwsze informacje dotyczące trzeciej edycji Metal Topu. Proszę wypatrywać i nasłuchiwać znaków na naszej antenie i w social mediach. Za chwilę piosenka, która sam sobie dziwię, że ją wybrałem, ale troszeczkę też zostałem do tego zobowiązany. To jest taka piosenka z dedykacją dla tych ludzi, którzy nam po prostu na co dzień pomagają, lekarzy weterynarii, lekarzy ludzkich. Tak więc to jest dla Państwa.

Piosenka z gatunku Feel Good Music. Robert Palmer, Bad Case of Loving You, Doctor, Doctor. Miałem okazję ostatnio obejrzeć drugi sezon serialu Gentlemani, którego współtwórcą jest Guy Ritchie. Jestem fanem tego serialu i przyznam, że drugi sezon jest jeszcze lepszy niż pierwszy. I bez żadnych spoilerów, po prostu chciałbym Państwu serdecznie ten serial polecić, ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, ponieważ na końcu ostatniego odcinka pojawia się piosenka. Ta piosenka ma znaczenie, ona nie pojawia się tam przypadkiem, podkreśla wymowę tego ostatniego, dość wstrząsającego odcinka, ale ta piosenka jakoś tak we mnie zamieszkała, że postanowiłem również podzielić się nią z Państwem.

0: on, come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Chaka Khan, Snoop Dogg, Boogie's in my soul. W ostatni piątek YouTube celebrowało swoje 50-lecie i z tej też okazji porozmawiałem z redaktorem Piotrem Stelmachem o właśnie o tym, czy YouTube wciąż jest ważnym zespołem, czy czekamy na nową płytę, jakie mamy w związku z tym oczekiwania, nadzieje, czy podobają nam się te nowe single, które są zapowiedzią albumu Carnaval de Luz. Mały spoiler, Piotr Stelmach jest bardziej entuzjastycznie nastawiony. Całej tej rozmowy możecie Państwo posłuchać na kanale YouTube'owym Radia 357 Music. No i właśnie tam rozmowa nasza o YouTube. Z kolei w ostatni poniedziałek w muzyce prywatnej swojej audycji, które właśnie prowadzę w poniedziałki o 18:00, po 18:00 przypomniałem takie swoje ulubione nagrania tego wielkiego zespołu, bo tutaj chyba nie można mieć wątpliwości i miałem taki bardzo duży niedosyt, że nie zdążyłem, nie zmieściło się jedno nagranie, tak więc teraz to nadrabiam.

0: Nie tak dawno temu i wcale nie tak daleko, bo tuż obok nas mieszkało dwoje dzieci. Dziewczynka miała na imię Maja, a chłopiec Piotruś. No zaraz, ale dlaczego to się urywa? Tu nic dalej nie ma.
1: Bo dalszy ciąg tej historii dopiero może powstać. Z Państwa pomocą.
0: Wiemy, że życie nie zawsze przypomina bajkę, zwłaszcza kiedy dziecko musi zmierzyć się z chorobą nowotworową.
1: A Fundacja Iskierka wie, że dobra historia potrafi dać dziecku naprawdę dużo siły.
0: Jej podopieczni otrzymują niezwykłe książeczki i sami stają się bohaterami tych opowieści. Czytając je, nabierają odwagi, by mierzyć się z tym, co trudne.
1: Z okazji Dnia Patrona możemy wspólnie stworzyć takie książeczki. Wystarczy wejść na wspieramradio357.pl i między 2 a 5 października zostać naszym patronem.
0: Pokażmy naszą siłę. Siłę społeczności Radia 357.
2: Wybiła 14.

narkotykom mówimy zdecydowane nie, tylko naturalny haj. Za nami Mrozu, a przed nami zespół, którego w naszej muzycznej redakcji Radia 357 chyba jestem obok Mateusza Fusiarza największym fanem. Bardzo czekam na nową płytę. Miałem nawet okazję już ją słyszeć, ale tak można powiedzieć, że przez chwilę. Nie będę tutaj wchodził w szczegóły. Jest na co czekać. No i też bardzo jestem ciekawy, na co państwo czekają, jeżeli chodzi o muzykę jeszcze w 2026 roku, bo wiadomo, że tych płyt artystów bardzo, bardzo różnych zapowiada się multum. Peter Gabriel, Editors, no i właśnie ten zespół.

Queens of the Stone Age. Gdzie się podziewają gotyckie dziewczyny, zastanawia się lider grupy Josh Homme. Cóż, zapraszamy może do Polski, bo chyba nie tylko ja obserwuję, że ta subkultura gotycka odżywa wśród młodych osób. W zasadzie nawet nie wiem, jaka jest tego przyczyna, po prostu tak się dzieje. Być może w ogóle nie ma żadnej przyczyny, bo wszystko, jak wiemy, cyklicznie powtarza się. Jest godzina 14:09, a słuchają Państwo audycji Mam Grać w Radiu 357.

Chair Love Letter. Kiedyś w takich przypadkach mówiło się, brzmiał jak nie z Polski. A to jednak polski zespół. Będziemy mieć pewne ogłoszenie związane z tą grupą, ale to jeszcze nie teraz, tak więc tylko tak wrzucam, tak leciutko zajawiam. A za chwilę jedna z najsłynniejszych piosenek samochodowych z taką dedykacją dla wszystkich tych, którzy tkwią w korkach, wiadomo jak kto, oraz na przykład są w trasie.

The Cars in Drive. Być może znają Państwo taką serię memów o dziewczynce, która nie może spać, ponieważ przemawia do niej mózg. Zadaje jej takie pytania, które nie pozwalają jej zasnąć. I właśnie ja przez ostatnie 4 minuty, nie dość, że nie zasnąłem, to zastanawiałem się, która piosenka o tytule Drive jest smutniejsza. The Cars czy R.E.M.? Nie wiem, nie znam tej odpowiedzi, będę się zastanawiał dalej. To teraz może coś na przyspieszenie pulsu dnia.

Joe Bonamassa, you don't own me. Tak mi się przypomniała wypowiedź Joe Bonamassy, na którą kiedyś się natknąłem, gdzie ubolewał, że 99% publiczności, która przychodzi na jego koncerty, to faceci. I dlatego też postanowił zaprosić do współpracy Bev Hart, wybitną bluesową amerykańską wokalistkę, żeby być może zaczęły przychodzić na koncerty również kobiety. No niestety skutek był jeszcze gorszy, bo na te koncerty ich wspólne przychodziło, jak twierdzi, 100% facetów. No ale myślę, nie chcę być złośliwy, że to też może mieć coś wspólnego z wyborem gatunku muzyki, którą od lat pan Joe Bonamassa uprawia. A w świecie muzyki pop jakoś tak w tym sezonie jest wyjątkowa moda na tematy okołoślubne. Najpierw Ray poszukiwała męża, a teraz Miley.

Let's get married tonight, zachęca Miley. Obawiam się, że niestety nie jest to takie proste, przynajmniej gdziekolwiek poza Las Vegas. Dostaję też wiadomość od słuchacza Damiana. Pan Dunaj puszczający w radiu Miley, świat się kończy. No nie, myślę, że wszystko jest w porządku, wszystko jest na swoim miejscu, a my już jesteśmy prawie na półmetku dzisiejszego Mam Grać. Tak więc, aby to uczcić, za chwilę piosenka, którą państwo wszyscy, myślę, znają, a być może niektórzy nawet lubią.

Walking in my shoes. Wiadomo kto. Dostałem w międzyczasie wiadomość od pana Macieja, a ja w tej nowej Miley słyszę Stevie Nicks. Stevie Nicks z Fleetwood Mac i to jest, myślę, bardzo, bardzo dobry trop. Zresztą te tropy już były słyszalne na poprzedniej, ubiegłorocznej płycie Miley Cyrus. Była piosenka o chodzeniu w cudzych butach, to może teraz również w tym właśnie pozostaniemy trendzie, ale tym razem po tłuczonym szkle.

Marianne, Fontaines DC, a wcześniej Annie Lennox, Walking on Broken Glass. Wracając do Irlandczyków, to sytuacja naprawdę bezkompromisowa, jeżeli chodzi o scenę rockową. Zespół, który z płyty na płytę sukcesywnie rośnie, jest coraz większy. W tej chwili zapowiada swój 5. album i wszystko wskazuje na to, że będzie to największy i komercyjny, być może również artystyczny sukces w dorobku tej grupy. Po 3. albumie Skin to Fia wydawało się, że to już jest wszystko, co oni mogą osiągnąć, że pewnie zostaną takim pupilkiem alternatywnej publiczności, a tu się okazuje, że dopiero się rozgrzewali. I w tej chwili Fontaines DC to już jest zespół stadionowy, gdzieniegdzie. Zapowiedziane zostały koncerty właśnie na stadionach w Wielkiej Brytanii w przyszłym roku i halowy. I takim właśnie halowym koncertem będzie występ w Łodzi już 31 października. Wspominałem, że za oknem wciąż piękna pogoda i myślę sobie, że tytuł tej piosenki również jest adekwatny.

Hej, wczesna jesień z jednej z moich ulubionych płyt tego zespołu, który zamiast tytułu miał pytajnik bądź znak zapytania. Dostałem przed chwilą wiadomość, która zaczyna się słowami: dzień dobry, a czy? Do tej wiadomości jeszcze wrócimy w trzeciej godzinie mam grać, a za chwilę odniosę się do wcześniejszego pytania, czyli co tam było u pana słychać 20 lat temu na MP3? No, między innymi to.

Danny California, Red Hot Chili Peppers. Wiadomość sprzed chwili. Panie, co pan? Jakie 20 lat temu Danny California? O, zaraz chwilkę, to ja już sobie stąd pójdę. Przypomniał mi się ten słynny rysunek Wodzu co wódz z komiksów Tadeusza Baranowskiego, jak wódz odchodzi, mówiąc przepraszam. Tak, przepraszam, 20 lat temu miała miejsce premiera tej piosenki. Myślę sobie, że Red Hot Chili Peppers to troszeczkę zespół zaniedbywany na antenie 357. To nie jest żaden wyrzut do moich szanownych koleżanek i kolegów, ale po prostu jakoś tak rzadko słyszany na naszej antenie, a myślę sobie, że warto od czasu do czasu go również przypomnieć. Do godziny 15 prawie troszeczkę będziemy się wyciszać.

Mój ulubiony cowboy Orville Peck, Too Little, Too Late. Często wspominamy w kontekście nadchodzącego festiwalu Inside Seaside o tych wszystkich zagranicznych gwiazdach, a przecież w Gdańsku wystąpi również taki wytworny garnitur naszych rodzimych twórców i twórczyń. Wśród nich Mela Koteluk, artystka, która w 25 roku powróciła bardzo dobrze przyjętą płytą Harmonia. I ona też zagra koncert pierwszego dnia Inside Seaside. I no właśnie, przecież tę piosenkę, której wysłuchamy za chwilę, śpiewała cała Polska.

Mela Koteluk, Żurawie, Origami. Możemy przyjmować zakłady, czy ten utwór zakończy jej koncert na festiwalu Inside Seaside. Biorę po 100 zł od Państwa i słucham. Żarty na bok. Wracamy do maila. Dzień dobry. A czy? Co było dalej? Czy słyszał Pan zapewne tak ten wielki news, że Faith No More będzie w przyszłym roku na Mystic Festivalu? Tak, oczywiście słyszałem. Bardzo się cieszę. Jest to jeden z moich ulubionych zespołów w ogóle, w tak zwanej kategorii Open. Tak więc za chwilę zagramy, ale też jest jeszcze coś w tym mailu. A propos Miley, co się stało? Dopytuje się pani Izabela. Jakiś czas temu śpiewała, że sama sobie kupi kwiaty, a teraz namawia na ślub? Pewnie jest pan świetnie zorientowany w ploteczkach. No cóż, nie jestem, ale świat celebrytów jest na pewno niezwykle skomplikowany. Wróćmy do muzyki.

Faith No More, Ashes to Ashes. Nie wiem, czy państwo widzieli okładkę ostatniej płyty Becka. Piękne zdjęcie, na którym artysta siedzi w takim opuszczonym pokoju i pada na niego taka smuga światła i firanka poruszona przez wiatr zasłania po części jego postać, ale oczywiście ją widać. Dlaczego o tym mówię? To jest taki moment. Właśnie patrzę sobie na realizującą audycję Julię Nowaczyńską i na nią też tak właśnie pięknie pada światło. Tylko tej nie ma tej zasłony. Muszę porozmawiać z zarządem, żeby coś w tej sprawie zrobili. No to może Beck.

Pet Shop Boys, It's a Sin. Kiedy myślę sobie lata 80., to od razu pojawia mi się na zasadzie takiego automatyzmu w głowie ten utwór, It's a Sin. Chociaż oczywiście tych wielkich popowych hitów w latach 80. nie brakowało. Shout, Sweet Dreams, moglibyśmy tak wymieniać godzinami. Ciekawy jestem, jak u Państwa jest, czy jak reagujecie na hasło lata 80., bo mnie właśnie między innymi It's a Sin pojawia się za każdym razem. A za chwileczkę artystka, która no, trafiła do Państwa serc, co widać po liście piosenek w naszym radiu, i jest to bez wątpienia jedna z najładniejszych płyt z muzyką, no, popową, ale chyba nie do końca. Takie określenie jest satysfakcjonujące w przypadku tej artystki, ale zostawmy to.

nieklikalność. Mam nadzieję, że wbrew tytułowi muzyka i piosenki Mai Kleszcz będą jak najbardziej klikalne, bo bardzo na to zasługują i sama artystka również. Nie wiem jak u Państwa, ale podobno po 15 jest największy spadek energetyczny w czasie doby. Ja również podzielam to stanowisko, więc mam nadzieję, że Państwo jakoś tam nie przysypiają. Padają wiadomości zachęcające do większego łupnięcia w ramach Mam Grać. Okej, to wszystko jest archiwizowane i rozpatrywane, ale być może nawet jeżeli nie będzie tak zwanego heavy metalowego łupnięcia, to być może trochę starego polskiego rock'n'rolla poprawi sytuację.

Kto z nas czasami nie potrzebuje wczoraj? T-Love z albumu Primitive, rok 94, jeżeli jesteśmy przy latach 90. Następny artysta miał wielką artystycznie siódmą dekadę XX wieku. Później w latach 80. osiągnął, można powiedzieć, swój szczyt komercyjny, a lata 90. były dla niego dość ciężkie. Trochę walczył o to, aby wciąż być na topie, chociaż wciąż również zaskakiwał, wciąż próbował się przeobrażać, czyli robił to, w czym David Bowie zawsze był najlepszy.

David Bowie w alternatywnym miksie utworu Jump They Say, dość kontrowersyjnym, przyznaję. Nie dziwne, że nie przeszedł, jeżeli chodzi o wersję oficjalną, ale czasami taka ciekawostka również myślę, że jest warta przedstawienia, łamane na przypomnienia. Dostałem od Państwa w międzyczasie kilka propozycji dotyczących wielkich hitów lat 80., to znaczy takich utworów, które automatycznie się Państwo kojarzą z tą dekadą. No, są to srogie rzeczy, takie naprawdę duże, więc no, jeszcze sobie przemyślę, ale niczego nie wykonam.

The Roots w swoim wielkim hicie The Seed to Zero, nagranym również z Cody Chestnutem, a wcześniej Charles Bradley, Why It's So Hard. Charles, nieżyjący już artysta, no właśnie szuka odpowiedzi w piosence na pytanie, dlaczego jest tak ciężko w Ameryce, ale myślę, że można sobie tutaj wstawić każdy dowolny kraj. Mam jednak nadzieję, że państwo nie cierpią specjalnie podczas dzisiejszego Mam Gracia i wszyscy przyjemnie w miarę spędzamy ten czas. 15:42, więc to już tak powoli zbliżamy się do mety. Mamy jeszcze, no niech policzę, 3 piosenki przed nami, a to jest pierwsza z nich.

Blossoms i piosenka Husband, która w połowie września była jedną z naszych piosenek dnia na antenie Radia 357. Jakieś kilkanaście minut temu zapytałem Państwa o taką piosenkę, która najbardziej ewidentnie kojarzy się Państwu z latami 80. Dostałem sporo odpowiedzi, bardzo, bardzo różnych. Były różne kandydatury, ale najczęściej przewijała się jedna piosenka, również z roku 1986. Również, bo dzisiaj już na przykład Iron Maiden z tego roku 86 było prezentowane. 40 lat ma ten utwór. Myślę, że dla Państwa, dla części z Państwa to już jest wystarczająca podpowiedź. No, tak więc zróbmy to razem. Zróbmy to razem. Lecimy.

Europe, the final countdown. Proszę wybaczyć, ale na kogo nie patrzył z plakatu Joy Tempest, ten po prostu nie zna życia. A na zakończenie dzisiejszego spotkania utwór jeszcze starszy niż The Final Countdown, tak, jest to możliwe, pochodzący z obchodzącej właśnie półwiecze absolutnie kanonicznej płyty Stevie'ego Wondera, Songs in the Key of Life. Dziękuję za dzisiaj, za wszystkie te wspaniałe wiadomości, również życzenia, abym wpadał do Mam Gracia częściej, żeby jeszcze czasami przysolić, to tak w cudzysłowie. Audycję realizowała Julia Nowaczyńska, ja nazywam się Łukasz Dunaj. Do usłyszenia, a za chwilę popołudniówka.

0: Mamy ostatni dzień września, 30 i godzinę 16 w Radiu 357. A serwis informacyjny przedstawi Ola Żaczek.
1: Serwis zaczynamy od politycznej wiadomości dnia. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał list żelazny Marcinowi Romanowskiemu, mówi pełnomocnik byłego wiceministra sprawiedliwości Bartosz Lewandowski.
2: W momencie uprawomocnienia się tego orzeczenia upada, mówiąc kolokwialnie, zarówno tymczasowe aresztowanie, europejski nakaz aresztowania, list gończy i Marcin Romanowski będzie mógł bezpiecznie przyjechać do Polski, stawić się w budynku prokuratury, poinformować również prokuratora, gdzie będzie przebywał, gdzie będzie odbierał korespondencję, czyli cała ta procedura, która służy temu, żeby zabezpieczyć tok tego postępowania.
1: Prokuratura już zapowiada, że zaskarży to postanowienie. Tymczasem zdaniem Sądu Okręgowego w Warszawie dotychczasowe metody, które miały doprowadzić do sprowadzenia Marcina Romanowskiego do Polski, okazały się po prostu nieskuteczne.
3: Sąd uznał, że dla dobra tego postępowania, z uwagi na doniosłość społeczną tej sprawy, biorąc pod uwagę zaawansowanie tego postępowania, zdaniem sądu rozsądniejszą, korzystniejszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego i umożliwienie organom ścigania i sądowi w konsekwencji wyjaśnienia tej sprawy.
1: Tłumaczyła rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie sędzia Anna Ptaszek. Poseł PiS Marcin Romanowski ma status podejrzanego w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Wydano za nim list gończy i europejski nakaz aresztowania. Początkowo przebywał na Węgrzech, gdzie dostał ochronę międzynarodową, ale po zmianie władzy na Węgrzech do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynęło pismo z wnioskiem o wydanie listu żelaznego. Przesyłka została nadana w Tyraspolu na terenie Naddniestrza separatystycznego regionu Mołdawii. Temat wróci w popołudniówce w rozmowie Michała Trantała z politologiem Pawłem Królikowskim. A my w serwisie wracamy do tematu ataku na terenie klasztorów w Jarosławiu na Podkarpaciu. Prokuratura Okręgowa w Przemyślu powołała dwóch biegłych psychiatrów, którzy ponownie ocenią stan sprawcy ataku i chora M. Biegli mają kilka dni na ponowną ocenę stanu mężczyzny. Jeśli stan 31-latka się poprawi, postawione zostaną mu zarzuty oraz zostanie przesłuchany. 31-letni obywatel Ukrainy Igor Hem przyjechał do Polski z Niemiec. Chciał wrócić do Ukrainy, ale nie mógł przejechać przez granicę w Korczowej, bo jego samochód nie miał ubezpieczenia OC. Do Jarosławia w ubiegły czwartek dojechał z przypadkowymi osobami. Na terenie tamtejszego opactwa zaatakował 5 osób. W wyniku odniesionych ran zginął ksiądz Stanisław Zbojnowicz, a 4 inne osoby zostały ranne. W szpitalu wciąż pozostają dwie najciężej poszkodowane osoby. Śledczy do tej pory nie przesłuchali ich chora M. Pobiegli rozpoznali u niego ostre, wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. 31-latek ma odpowiadać za zabójstwo, usiłowanie zabójstwa i spowodowanie ciężkich obrażeń ciała, za co grozi dożywocie. Został tymczasowo aresztowany, ale ze względu na stan zdrowia areszt jest wykonywany w warunkach szpitalnych. Jeden z pilotów samolotu linii Fly Dubai, przekierowanego w trakcie lotu do Arabii Saudyjskiej, zamierzał rozbić maszynę, podały izraelskie media. Według przedstawiciela władz pilota powstrzymali pasażerowie. Na pokładzie była druga ekipa pilotów w cywilu. Więcej o tym w serwisie za godzinę. Dziś weszło w życie rozporządzenie sankcjonujące oznaczenia punktów schronienia. Do końca roku we wszystkich takich miejscach ma się pojawić symbol. Niebieski trójkąt równoboczny na pomarańczowym tle i biały napis na zielonym tle. Szukając najbliższego miejsca schronienia, warto sprawdzać, które z obiektów w aplikacji, gdzie się ukryć, są dostępne przez cały czas, a które nie, doradza wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
4: Ograniczony dostęp może wynikać z tego, że instytucja pracuje do godziny 18, a po 18 już nie. I w tej aplikacji mamy napisane, co jest dostępne 24 godziny, co nie jest dostępne 24 godziny.
1: W momencie, gdy są uruchomione syreny, miejsca schronienia powinny być udostępnione przez administratora budynku. Od dziś w kinach można już oglądać najnowszą adaptację lalki Bolesława Prusa w reżyserii Macieja Kawalskiego. Stanisława Wokulskiego gra Marcin Dorociński, Izabelę Łęcką Kamila Urzędowska, a Ignacego Rzeckiego Marek Kondrat. To przedstawiciel wyjątkowego pokolenia aktorów, mówi Marcin Dorociński.
5: Aktorów inteligentnych, oczytanych, odważnych, z poczuciem humoru i z jakąś taką brawurą. I to mi imponuje bardzo i sam chciałbym taki być.
1: W związku z wejściem lalki do kin przygotowano specjalną platformę edukacyjną. Na lalka.edu.pl można znaleźć materiały edukacyjne związane z filmem, gotowe lekcje muzealne Śladami Lalki. Śladami Lalki będziemy też kroczyć w dzisiejszej popołudniówce, a kolejny serwis o 17.00.
0: Pora na informacje sportowe. Antek Pezel jest już w studiu.
6: Zaczynamy od informacji tenisowych. W Pekinie rozpoczął się turniej WTA 1000, w którym zagra 5 polskich zawodniczek. Pierwsza z nich, Katarzyna Kawa, niestety pożegnała się już z rywalizacją. W decydującym trzecim secie z Darią Snigur prowadziła już 3-0, ale to Ukrainka przechyliła szale zwycięstwa na swoją stronę i awansowała do drugiej rundy. Obecnie trwa mecz Magdaleny Fręch z kwalifikantką Elsą Jacquemot. W tej chwili jest 1-1 w setach. Jutro rano Magdalinet zmierzy się z Czeszką Kateriną Siniakową, a Iga Świątek i Maja Chwalińska jako rozstawione zawodniczki w pierwszej rundzie otrzymały wolny los. Dziś ważny dzień dla koszykarzy Śląska-Wrocław, którzy rozpoczynają zmagania w Eurocupie. Tak przed startem tych rozgrywek skomentował je w wywiadzie z Gazetą Wrocławską prezes Śląska Michał Mazur.
7: Dla mnie możliwość uczestniczenia w tak prestiżowych rozgrywkach, walki z zespołami, które mają czasami kilka razy większy budżet od naszego, są szansą nauczenia się czegoś nie tylko takiej strony sportowej, ale także organizacyjnej. No, jeśli chcemy rozwijać klub, iść w stronę coraz większego profesjonalizmu i dzięki temu też sprawiać, że liga, czyli tak naprawdę cała polska koszulka będzie szła do góry, no to po prostu musimy uczestniczyć w tego typu rozgrywkach.
6: W zeszłym roku Śląsk wygrał 5 z 18 meczów, więc każde zwycięstwo należy traktować jako mały sukces. Zawodnicy danego Franka w swoim pierwszym meczu sezonu 26-27 podejmą u siebie Buduczność Woli z Czarnogóry. Początek o 19. Dziś grają także Szczypiorniści Śląska o 18 w ramach rozegranego awansem meczu 7 kolejki Lotto Superligi. Na wyjeździe zagrają z Industrią Kielce. Na koniec Formuła 1. Esteban Ocon potwierdził dziś oficjalnie, że z końcem roku przestanie być kierowcą Haasa. To 10 sezon Francuza w F1, ale zapowiada, że nie ostatni. Czas pokaże, czy i w jakich barwach będzie jeździł w 2027. Sport wróci po 17.30. Opowiem Państwu m.in. o gęstej atmosferze w reprezentacji Portugalii. W centrum wydarzeń, a jakże, Cristiano Ronaldo.
0: I jeszcze pogoda. Na niebie pojawią się chmury. Tu i ówdzie, bez deszczu. Temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie kraju oraz w Karpatach. 20 stopni w centrum, do 24 stopni Celsjusza na zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porwisty, ale dotyczy to bardziej Pomorza Zachodniego, Gór Świętokrzyskich i Sudetów. Tutaj w porywach do około 65 km na godzinę, a im wyżej w Sudetach, tym bardziej będzie wiało. W szczytowych partiach nawet do 95 km na godzinę.
8: Radio 357.
0: I tak rozpoczyna się popołudniówka w Radiu 357. Antek Pyzel u nas w studiu. Nie będę cię pytać, czy czytałeś lalkę, tylko zapytam cię, czy masz opinię na temat lalki.
9: Brak opinii zarówno na temat lektury, jak i serialu, jak i filmu.
0: Bez komentarza.
9: Bez komentarza, tak.
0: No właśnie.
9: I plead the fifth, jakby powiedzieli Amerykanie.
0: Jakby powiedzieli Amerykanie, a co mówią Polacy na temat lalki? Będziemy się zastanawiać między innymi na ten temat. Czy to już drugi rozdział sporu o lalkę, ale to jest jeden z naprawdę wielu tematów, które dla Państwa przygotowaliśmy. Audycję wydaje Krzysztof Tubilewicz, realizuje ją Julia Nowaczyńska, a przy mikrofonie Wioletta Myszkowska. Zapraszamy.

0: I w pierwszej części raportu opowiemy o tym, że Sąd Okręgowy w Warszawie wydał list żelazny Marcinowi Romanowskiemu. Były wiceminister sprawiedliwości złożył wniosek o umożliwienie mu w Polsce zeznawania w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Polityk Prawa i Sprawiedliwości będzie mógł teraz wrócić do kraju bez obaw o zatrzymanie. W studiu Michał Trantał. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. I już od razu witam naszego gościa, Paweł Królikowski, analityk, politolog. Dzień dobry, witaj.
2: Dzień dobry, cześć.
1: To ja zacznę przewrotnie. Marcin Romanowski wróci do Polski, stanie przed wymiarem sprawiedliwości, odpowie za swoje 11 zarzutów. To dlaczego prokuratura będzie składała zażalenie na tę decyzję?
2: No bo będzie odpowiadał z wolnej stopy. Nie będzie mógł być zatrzymany, nie będzie mógł być pokazowo zamknięty. Nie będzie z tego można zrobić żadnej politycznej sprawy, tylko po prostu będzie musiał się grzecznie stawić na przesłuchanie w wyznaczonym terminie, sam, bez żadnej asysty. Także tu jest problem, bo liczono pewnie na ten efekt jednak pokazowego zatrzymania Marcina Romanowskiego, który w tej sytuacji miałby nie wystąpić. Natomiast ty zadałeś pytanie pod tytułem, co się stanie, jak on przyjedzie. Bo to jest na razie założenie domniemania, że on przyjedzie. Wcale Marcin Romanowski nie musi wracać mimo posiadania takiego listu.
1: Ale Bartosz Lewandowski, jego obrońca, mówi, że wszystko wskazuje na to, że Marcin Romanowski wróci do kraju. Wydaje mi się też, że trochę nie ma innego wyjścia.
2: Oczywiście czekamy jeszcze, bo Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości, niemal z automatu powiedział, że zaskarży tę decyzję, więc zakładam, że to się stanie natychmiastowo, więc ta decyzja może zostać jeszcze odwołana. Od razu padły argumenty o tym, że tę decyzję podjął neosędzia, zostały od razu wyciągnięte pewnego rodzaju zaszłości i awanse, jakie nastąpiły, jeśli chodzi o sędziego podejmującego tę decyzję, także ja bym nie był co do takiego obrotu spraw, że Romanowski rzeczywiście się stawi i przyjedzie, nie byłbym jeszcze stuprocentowo przekonany.
1: To znaczy, powiedziałem to w wypadku, jeżeli to by się uprawomocniło i mógłby przyjechać. Tu mecenas Lewandowski mówi, że nie będzie Lewandowski się nigdzie ukrywał, tylko przyjedzie do Polski.
2: No tak, no teraz jeśli rzeczywiście coś takiego miałoby miejsce, to byłoby to arcyciekawym spektaklem, ponieważ Romanowski rzeczywiście jako człowiek będący na wolności mógłby się bronić i występować tutaj w roli takiego pogromcy prokuratury Waldemara Żurka, który tutaj będzie się dzielnie stawiał wszelkiego rodzaju zarzutom i kłopotom z politycznego punktu widzenia, wizerunkowego punktu widzenia, byłby to jakiś taki element odbicia się znowu tegoż polityka, czy per proxy tak naprawdę Zbigniewa Ziobry, bo pamiętajmy, że te zarzuty tutaj są w niektórych aspektach tożsame. No byłoby to ciekawym spektaklem, natomiast ja mam niestety takie przekonanie coraz bardziej graniczące z pewnością, że do tego nie dojdzie, że to jest taki chwilowy triumf, który właśnie do takich politycznych rozgrywek wykorzysta zarówno Marcin Romanowski, Bartosz Lewandowski, czy całe Prawo i Sprawiedliwość w tej sytuacji.
1: Z perspektywy koalicji rządzącej wiadomo, że dla nich lepszy jest Marcin Romanowski w areszcie, doprowadzony tam w kajdankach. A co jest lepsze dla wymiaru sprawiedliwości, dla sprawiedliwości społecznej także? Gonienie króliczka Marcina Romanowskiego, który nikt nie wie, gdzie jest i nie wiadomo, czy zostanie złapany. Czy tak jak dzisiaj wspomniał sędzia, który taką decyzję wydał, że interes publiczny i wydane pieniądze na poszukiwania Marcina Romanowskiego sprawdzają, że lepiej go mieć w kraju na wolności, ale przed sądem, niż gdzieś nie wiadomo gdzie.
2: No wypadałoby się zgodzić z sądem w tej sytuacji, tylko pytanie, czy my nie zabrnęliśmy w tej kwestii na tyle daleko, organizując już ten cały spektakl, biorąc pod uwagę, ile już się wydarzyło w tej sprawie spekulacji, tego słynnego Naddniestrza i tak dalej, czy my jesteśmy w stanie rzeczywiście przeprowadzić to w pełnej zgodzie i komplementarności z takimi elementarnymi zasadami uczciwego procesu, nieupolityczniania tego i tak dalej. Tak? Ja z tym mam kłopot, że nawet jak tu Romanowski przyjedzie, to ta sprawa będzie w świetle reporterów, ta sprawa będzie cały czas upolityczniana przez jedną albo drugą stronę, a właściwie na pewno przez obie strony. Więc ja mam wątpliwości, czy to już można rzeczywiście przeprowadzić w takiej totalnej ciszy, w zgodzie ze wszystkimi zasadami tego, jak taki proces powinien być prowadzony. I z tym mam kłopot, bo to, że to powinno być załatwione dawno i to, że powinno być załatwione bez tego politycznego spektaklu, to myślę, że żaden również ze słuchaczy nie ma wątpliwości. Tylko pytanie, jak daleko zabrnęliśmy i czy to jest w ogóle jeszcze możliwe.
1: No i jeszcze pojawi się za chwilę aspekt tego typu, że Marcin Romanowski będzie mógł wrócić do ław poselskich i oczywiście stawiać się w sądzie, ale będzie mógł spełnić mandat posła, no bo nie jest skazany.
2: No tak, jako posiadacz listu żelaznego będzie mógł absolutnie spełniać swoje codzienne

0: obowiązki i to też byłoby jakąś kolejną porażką wizerunkową polityczną koalicji rządzącej, gdyby kamera pokazywała go na tej sali i on z mównicy dostałby tak naprawdę możliwość wypowiadania się i rzucania różnego rodzaju politycznych oskarżeń. No byłby to męczennik tutaj w kraju, w Warszawie, pod nosem mediów, więc byłoby to, podejrzewam, bardzo ciężkie i stąd też, jak sądzę, ta decyzja o zażaleniu Waldemara Żurka, tak żeby jak najszybciej tę decyzję utrącić. Myślę, że to jest dopiero początek tej sprawy ewentualnego powrotu Romanowskiego do Polski.
1: Paweł Królikowski, analityk, politolog. Dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo.
1: Powiedziałeś, że to początek. Nasz gość powiedział, że to jest początek tej batalii, no bo przypomnijmy, że ta decyzja sądu nie jest prawomocna. Minister Waldemar Żurek już zapowiedział zażalenie i dopiero sąd drugiej instancji zdecyduje, czy Marcin Romanowski otrzyma ten list żelazny.
2: To był Michał Trantał i jego gość. Michał, który jeszcze wróci razem z raportem. Wyjątkowo nie jutro, ale dzisiaj. Najbliższy raport 357. Druga część, w której głównym bohaterem już będzie Karol Nawrocki. Nie mylę się.
1: Tak jest, bo podobno Karol Nawrocki, niektórzy mówią, że chce zostać nad premierem. Ile w tym prawdy? No, przekonamy się za kilkanaście minut.
2: Jeszcze w tej godzinie popołudniówki.

0: Czasem mam wrażenie, że w ostatnim czasie wystarczy powiedzieć jedno słowo lalka i nagle wszyscy zaczynają rozmawiać. I to dobrze, że takie dzieło polskiej kultury wzbudza tyle emocji i tyle tak dużą dyskusję, szczególnie adaptację bądź no właśnie reinterpretację, jak nazywa się serial Netflixa. Ale premierę swoją ostatnio, bo w poniedziałek, miał film w reżyserii Macieja Kawalskiego. Dzisiaj już jest w kinach, no i niektórzy widzieli go właśnie już wcześniej. Dzwoni do nas pan Artur. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja miałem też szczęście być zaproszony na drugi przedpremierowy, czyli wczorajszy pokaz organizowany w Warszawie.
0: I no i jak się panu podobało?
1: No właśnie, chciałem powiedzieć taki pozytywny komunikat. Na szczęście nie widziałem serialu Netflixa, więc nie będzie żadnych porównań. Natomiast ten trafił mi prosto w serce. Nie mówię, że to będzie ocena obiektywna, bo na pewno będą różne. Państwo będziecie to odbierać, ci słuchacze naszego kochanego 357, ale mnie on wgniótł w fotel. Jedną piątą czasu płakałem, jak po wyjściu ze wzruszenia. Po wyjściu z kina jeszcze minutę płakałem, zanim z żoną mogłem porozmawiać o wrażeniach. Jest to ogromny rozmach, wspaniałe widowisko. Jest scenografia, kostiumy, muzyka są na najwyższym światowym poziomie. Muszę szczerze powiedzieć, że ostatnie takie, nie chodzę aż tak często do kina, ale ostatnie takie widowisko, adaptacja Hrabiego Monte Cristo, także bardzo polecam nie tylko szkołom, ale
0: dzieło,
1: wszystkim. Wszystkim dorosłym i młodym widzom. Jest to oczywiście wierne oddanie książki, więc nie ma tam, nie będę ani ja spoilerował, ani nie ma żadnych zaskoczeń, ale naprawdę dorównuje pierwowzorowi filmowemu z lat 70., a być może go nawet nie przewyższa. Nie chcę decydować. Bardzo polecam.
0: Panie Arturze, bardzo dziękujemy. Ja na pewno, no już udało mi się zarezerwować bilety na dzisiejszy wieczór, więc będę mogła opowiadać o tym również państwu być może w przyszłości. No ale tak, to jest jeden z tematów dla państwa. Proszę dzwonić 510-357-357, popołudniówka @radio357.pl to adres mailowy. No a poza tym mogą oczywiście państwo pisać tekstówki, nagrywać głosówki. Wszystko jest dla państwa. Zapraszamy. No i tak właśnie, to lalka to jest jeden temat, ale drugi, który chciałam państwu zaproponować, no to już chyba za chwilę w naszej rozmowie. Tymczasem piosenka dnia. Misia Furtek, Daria ze Śląska i Przed siebie.

0: Misia Furtak w Radiu 357. Nie wiem, czy państwo uczestniczyli w tej debacie na temat nakrętek przyczepianych do butelek, ale była ona dość głośna i bardzo dużo kontrowersji wokół niej bywało, głównie wyrażanych w memach internetowych. A tymczasem rozwijamy temat dalej, jeśli chodzi o śmieci plastikowe, opakowania. I mam do państwa pytanie następujące. Czy przez ubiegły rok przyzwyczaili się już państwo do odnoszenia do sklepu butelek objętych kaucją? Bo to już rok, to już mija rok. No i okazuje się, że według raportu Krajowego Systemu Kaucyjnego Zwrotka 75% z nas regularnie oddaje butelki i puszki. No i to jest więcej niż w kwietniu, kiedy mowa była o 62%. O roku funkcjonowania systemu kaucyjnego i o tym, co się udało i co trzeba poprawić, porozmawiamy teraz z naszym gościem, którym jest doktor inżynier Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu Polska Federacja Producentów Żywności i Związek Pracodawców. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
0: Ja wspomniałam o tych nakrętkach przyczepianych do butelek, bo to było tematem wielu dyskusji, wielu memów i też wielu żartów. No i można by było pomyśleć, przynajmniej ja tak pomyślałam, że skoro nakrętki przy butelkach nam sprawiały tak, były takim dużym tematem, co dopiero będzie systemem kaucyjnym. No i chciałabym pana zapytać, jak pan to odbiera, jak przyjęliśmy to, czy tak na spokojnie udało nas się przyzwyczaić do tego oddawania butelek, czy jeszcze to jest coś tutaj do wypracowania?
1: No myślę, że po roku mamy jeszcze całkiem sporo do wypracowania, a przede wszystkim całkiem sporo w zakresie wygody tego systemu dla nas jako konsumentów. Bo jednak to, co my mówiliśmy jako branża napojowa, że o powodzeniu systemu zdecyduje to, czy my faktycznie jako konsumenci będziemy musieli gromadzić jakieś większe ilości tych butelek i co jakiś czas gdzieś tam pojechać, prawdopodobnie do sieciowego sklepu, żeby je oddać, czy będziemy mogli je faktycznie oddać prawie że na miejscu, czyli w sklepie za rogiem, może gdzieś na naszym osiedlu, może chociażby w Szoku przy okazji oddając inne rzeczy. No i tu jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Trudno powiedzieć, żeby ten system w tej chwili obejmował małe, tradycyjne osiedlowe sklepy. Na to po prostu zabrakło czasu, żeby te sklepy przygotować do tego odbioru. Również to, co mamy w dużych sieciach, czy w sklepach sieciowych, no nie zawsze spełnia nasze oczekiwania. Te automaty ciągle nie są do końca tak sprawne, jak pewnie byśmy sobie życzyli. Często się zacinają, były też problemy z odbiorem kaucji, były problemy, no dalej jest problem z tym, że chyba jako pierwsi w Polsce, znaczy i w całej Unii Europejskiej wprowadziliśmy pieniądz, który po 30 dniach traci swoją wartość. Mówimy o kuponikach, które po 30 dniach przestawiały mieć już wartość kaucji. Więc nie mamy również ciągle zwrotu chociażby kaucji wprost na nasze konto. To są takie rzeczy, które by nam wszystkim ułatwiły mocno życie, na których ciągle nie ma lub występują tam błędy, dlatego że no po prostu odpaliliśmy rok temu, a właściwie Ministerstwo Klimatu odpaliło system w budowie.
0: Tak, państwo ostrzegali też przed wprowadzeniem tego systemu, że takie wady systemowe mogą zniechęcić ludzi do...
1: Ostrzegaliśmy przed zbyt szybkim wprowadzeniem systemu, czyli mówiliśmy, że w tak dużym kraju jak Polska, przy tak zróżnicowanej strukturze również miasta, miasteczka, wsie, bo inaczej zupełnie wygląda sytuacja w dużych miastach, zupełnie inna w małych, a jeszcze zupełnie inaczej na wsiach.
0: No tak, w dużym mieście jak jeden automat nie działa, to mogę przejść do drugiego sklepu, prawda? No
1: dokładnie, dokładnie.
0: A jak to jest właśnie w małych miejscowościach?
1: No i tam już jest gorzej, bo tych automatów jest mniej, stanowczo mniejszy wybór, a na wsiach jest jeszcze inaczej, jeszcze gorzej, więc no też tak trudno sobie wyobrazić, że ktoś będzie jeździł kilometry tylko po to, żeby oddać butelki, albo że na przykład w jednym sklepie zrobi zakupy, a do drugiego będzie musiał jechać, żeby oddać te butelki, więc no dużo jest do zrobienia. Myśmy ostrzegali, że zbudowanie takiego systemu, wzór dobrego systemu, który spotka się powiedzmy przynajmniej nie z negacją ze strony części społeczeństwa,
0: no czy wymaga frustracją?
1: Czy frustracją nawet? No oczywiście, bo system kaucyjny nie jest nagrodą. System,
0: halo?
1: Który dodatkowo nas wszystkich jako konsumentów spotkał. Oczywiście obowiązkiem prośrodowiskowym, po to, żeby te opakowania nie walały się nam tutaj po lasach, łąkach, polach, żeby nie płonęły w piecach, żeby nie zanieczyszczały wód, żeby nie zanieczyszczały środowiska całego. To ma sens. Natomiast, żebyśmy to mogli spokojnie akceptować, faktycznie zabrakło nam moim zdaniem roku dodatkowego rogu na zbudowanie tego systemu i my to mówimy. Oczywiście odium tego jakby nie do końca przygotowania, czyli tego wprowadzenia systemu w biegu niejako, no nie spada na Ministerstwo Klimatu i Środowiska, tylko spada na przykład na sklepy, które są jakby w tej pierwszej linii kontaktu z nami jako konsumentami, a potem spada również na nas jako producentów napojów, no którzy poniekąd no, umieszczają ten znaczek kaucji na opakowaniach i tą kaucję faktycznie trzeba zapłacić.
0: No ten obowiązek wprowadzenia automatów, czy właśnie przejęcia tych kaucyjnych butelek i puszek, no jest, rozumiem, po stronie sklepu, tak? I dostawców napojów.
1: Po stronie systemu, czyli sklepu i operatorów, tak? Bo mamy operatorów systemu kaucyjnego, którzy w imieniu wprowadzających jakby prowadzą cały system. I to między tymi operatorami a sklepami musi zaistnieć właściwa współpraca, żeby nie tylko postawić tą maszynę, ale żeby ta maszyna była właściwie opróżniana wystarczająco często, żeby te opakowania były oddawane do, już potem do recyklingu, żeby, czyli cała logistyka, żeby sklep otrzymał z powrotem kaucję, którą nam wypłacił konsumentowi. To, co my widzimy jako konsumenci, to jest po prostu wierzchołek góry lodowej potężnego, olbrzymiego systemu finansowo-logistycznego, no, na zbudowanie którego potrzeba było trochę więcej czasu niż nam dano. I wszystkie te niedogodności, które teraz widzimy, na które narzekamy często, no to są właśnie te niedogodności wynikające głównie z uporu Ministerstwa Klimatu, że no, stwierdzili, nie, no to wprowadzamy, przecież nic się nie stanie. No. No cóż, no, to ja mamy jeszcze w Sejmie wniosek ustawy o to, żeby system kaucyjny zlikwidować. No i nagle ni stąd, ni zowąd z teoretycznie dobrego projektu prośrodowiskowego weszliśmy w coś, co absolutnie jako branża napojowa nie chcielibyśmy wchodzić, czyli w potężny spór polityczny właściwie, czy ten system jest potrzebny, czy nie jest potrzebny, czy go likwidować, czy nie likwidować. A jednak z drugiej strony, jak popatrzymy na ten system kaucyjny, tego główny celem było spowodowanie tego, żeby nie stało się to, co pani redaktor we wstępie powiedziała. Czyli żebyśmy przestali traktować opakowania po napojach jako śmieci. One nie są śmieciami w systemie kaucyjnym. One są bardzo cennym surowcem, które można zebrać, które można odzyskać i użyć ponownie w kolejnych opakowaniach. I to jest prawdziwy cel systemu kaucyjnego.
0: Tak. I każda butelka, każda puszka ma teraz wartość i to jest na pewno plus, jeśli chodzi o środowisko i ekologię. Naszym gościem był doktor inżynier dr Gantner, wiceprezes zarządu Polska Federacja Producentów Żywności, Związek Pracodawców. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: A już za chwilę druga część raportu 357.

0: I zapowiadana druga część stałego punktu programu.
1: To jest raport 357.
0: Prezydent skrupulatnie patrzy na ręce rządzącym, czy widzi się w roli nadpremiera i tylnymi drzwiami zmienia ustrój państwa na prezydencki. Karol Nawrocki zablokował nominację pułkownika Tomasza Jackowicza na stanowisko komendanta Służby Ochrony Państwa. To kolejne w ostatnich dniach zwarcie z rządem i w studiu ponownie Michał Trantał.
2: Dzień dobry jeszcze raz i od razu tłumaczenie. Prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz na X-ie uzasadnia decyzję wprost. Nikt nie uzgodnił nominacji z głową państwa.
3: Prezydent RP pozostaje gotowy do uzgodnienia kandydatury osoby, która będzie dawała rękojmie profesjonalnego i stabilnego kierowania formacją odpowiedzialną za bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie.
2: Sabotaż, paraliż, utrudnianie funkcjonowania państwa to komentarze płynące z koalicji rządzącej. Minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek w Polsat News.
4: Pan prezydent robi wszystko, żeby nie działać dla Polek i Polaków, żeby nie wprowadzać wspólnie praworządności w Polsce, tylko żeby nadal wykonywać polecenia z Nowogrodzkiej.
2: Podobny komentarz Tomasza Treli z Lewicy.
5: Karol Nawrocki przez rok udowodnił, że tak naprawdę nie jest prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, tylko jest takim destruktorem.
2: W połowie września Nawrocki zgodził się na odwołanie generała Radosława Jaworskiego ze stanowiska komendanta SOP. Na początku roku MSWiA wszczęło wobec niego postępowanie dyscyplinarne i zawiesiło jego obowiązki. Najpierw przejął pułkownik Jackowicz, a od lipca pełni je pułkownik Maciej Lewiński. Sprawa miała związek z kradzieżą Lexusa należącego do rodziny premiera Donalda Tuska. Auto skradziono we wrześniu ubiegłego roku pod domem premiera w Sopocie.
6: Premier Tusk jest politycznym łomiarzem i ma taką grupę swoich politycznych łomiarzy, którzy, że tak powiem, włamują się do kolejnych instytucji. Pan premier czasami mówi o bejsbolu w ostatnim czasie.
2: Mówił w telewizji Republika szef kancelarii Karola Nawrockiego Zbigniew Bogucki. To kolejne zwarcie na linii mały i duży pałac.
7: Pan prezydent Nawrocki chce rządzić krajem. Chce być premierem, chce być marszałkiem, chce być prezydentem, chce być królem. Konstytucja na to nie pozwala.
2: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Wypowiedź z Polsat News, a to już poseł PiS Jacek Sasin. Wypowiedź z telewizji w Polsce 24.
8: Pan prezydent odgrywa dzisiaj zasadniczą rolę w tym froncie walki o demokrację.
2: A na tym froncie, jak to ujął Jacek Sasin, prezydent nie potwierdził ostatnio wygaszenia kadencji członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Stało się to mimo odrzucenia przez Sejm i Senat sprawozdania instytucji za ubiegły rok. Prezydent uznał, że nie zgadza się z argumentacją parlamentu dotyczącą działalności Rady. Wśród zarzutów parlamentarzystów były m.in. opóźnienia w przekazywaniu pieniędzy mediom publicznym, brak odpowiedniej reakcji na skargi dotyczące treści w mediach oraz niewystarczające egzekwowanie opłat koncesyjnych.
7: Wzywam pana prezydenta, żeby wziął się do roboty i wypełniał swoje obowiązki.
2: Sugeruje marszałek Sejmu. Rządzącym nie podoba się też, że Nawrocki nie chce odebrać ślubowania sędziego Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka oraz nie chce podpisać ustawy, która opodatkowałaby koncerny paliwowe od nadmiarowych zysków. Pieniądze miałyby wesprzeć kolejną odsłonę programu CPN.
9: Czy prezydent Karol Nawrocki chciałby być kimś w roli nadpremiera? Wszystko na to wskazuje.
2: Mówi Marcin Fijołek, dziennikarz wydarzeń Polsatu i dodaje, że styl sprawowania urzędu w niczym nie przypomina działań poprzedników.
9: Prezydent chce w najbliższych tygodniach i miesiącach przedstawić taką strategię priorytetów na czas kampanii i później do realizacji dla nowego rządu. Więc prezydent ma bardzo, bardzo duże ambicje, żeby kierować także rządem.
2: I zdaniem Marcina Fiołka, wszędzie tam, gdzie można interpretować konstytucję po swojemu, prezydent będzie to robił. Poseł Jacek Sasin.
8: Pan prezydent cieszy się takim autorytetem, naprawdę powszechnym autorytetem wśród wyborców prawicy.
10: W notowaniach i sondażach pana prezydenta najlepiej widać, dokąd prowadzą takie gierki.
2: A to już Krzysztof Paszyk z PSL. Wypowiedź z TVP Info. Prezydent Nawrocki notuje spadek w sondażu zaufania, ale pozostaje liderem z wynikiem ponad 47%. Rośnie drugi w zestawieniu minister Sikorski. Różnica między politykami wynosi mniej niż 1 punkt procentowy.
9: Na ile prezydent wyczuwa tutaj nastroje społeczne i o ile w wielu kwestiach dotyczących czystej polityki prezydent, kładąc się rejtanem czasem, a czasem po prostu wetując pomysły premiera Tuska i rządu, realizuje to, czego oczekuje większość wyborców, bo rząd nie jest lubiany, bo prezydent ma świeży jeszcze, bo dopiero co roczny mandat i generalnie jest nastawiony na starcie z rządem i tego oczekują jego wyborcy. O tyle 3, 4, może 5 przypadków ostatnich miesięcy pokazuje, że prezydent trochę rozmija się z oczekiwaniami opinii publicznej.
2: Marcinowi Fiołkowi chodzi o sprzeciw wobec ustawy o statusie osoby najbliższej, opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych czy regulacji dotyczącej kryptowalut.
0: No i właśnie nazwałabym to taką porządną analizą bohatera tej historii. Bardzo dziękuję Michał Trantał, który wróci jutro z raportem.
2: A nie z raportem, jutro poprowadzę.
0: Jutro poprowadzi.
2: Tak, bo to robimy takie małe szachy.
0: No to wróci i poprowadzi.
2: Do usłyszenia.
11: Wspieraj system i zagłosuj.

0: Nothing But Thieves, na których mogą Państwo głosować na naszej liście piosenek. Ale tak, jedno słowo, lalka, a nawet więcej lalek, bo przecież dwie adaptacje bądź reinterpretacje pojawiły się ostatnio. Możemy je sobie obejrzeć. No dzisiaj premiera filmowa. No i mają Państwo swoje zdanie.
1: Miesiąc zamknięty, całkiem fajnie, nie ma co się denerwować politykami. Cieszy też ta narodowa dyskusja o lalce, bo cytując klasyka, widać coś się zmieniło. Do tej pory, proszę pana, w polskim filmie to jest tak, nuda. Nic się nie dzieje, proszę pana, nic. Taka, proszę pana, dialogi niedobre, bardzo niedobre dialogi są. W ogóle brak akcji jest, nic się nie dzieje. A polski aktor, proszę pana, to jest pustka. Sporo się zmieniło.
0: Głosówki, tekstówki dla Państwa, również adres mailowy popołudniówka@radio357.pl, no i numer telefonu 510-357-357. No lalka to jest dzieło bliskie każdej osobie, szczególnie pewnie osobom z mojego rocznika, którzy pisali maturę wiele lat temu, już patrząc no daleko wstecz, i ale było nam powiedziane, że będzie lalka do wyboru na pewno i coś jeszcze, więc my czytaliśmy tę lalkę bardzo, bardzo, bardzo dokładnie. A jeśli chcą Państwo wiedzieć, co kolega redakcyjny Marcin Cichoński myśli na temat lalki filmowej, no to jeszcze na ten temat będziemy rozmawiać w drugiej godzinie popołudniówki.

0: muszę Państwu przyznać, że jakoś zaskoczył mnie ten utwór Lisy Stansfield na naszej, w naszej audycji dzisiaj akurat o tej porze. No ale cóż, no, w takiej dozie zaskoczenia pozostanę, ponieważ teraz zajmiemy się zmianami na poczcie. Koniec z awizami i kolejkami na poczcie. Tutaj na końcu tego zdania powinien być wykrzyknik, ale ja z doświadczenia tutaj postawiłabym taki lekki znak zapytania jednak. O co chodzi? Urzędowa korespondencja z firmami przenosi się do internetu. Od jutra doręczenia obejmą wszystkich przedsiębiorców i nowe rozwiązanie ma być wygodniejsze, ale oznacza też nowe obowiązki. O szczegółach opowie Michał Piwko.
1: Od jutra obowiązek posiadania adresu do e-doręczeń obejmie wszystkich przedsiębiorców. Od ponad roku e-doręczenia stopniowo stają się podstawowym sposobem elektronicznego kontaktu urzędów z firmami, mówi właścicielka biura rachunkowego Podatnik PNK Cieszkowscy Kamila Cieszkowska.
2: E-doręczenia przede wszystkim mają zastąpić tradycyjną korespondencję, głównie kierowaną przez urzędy.
3: Mogą to być pisma z urzędu skarbowego, na przykład informacje o zaległościach podatkowych, upomnienia, mogą to być pisma z ZUS-u. Najczęściej to jednak będą takie pisma, które mówią o jakimś naszym obowiązku, więc warto mieć tą skrzynkę.
1: Jak tłumaczy redaktorka Bankier.pl i PIT.pl Ewelina Czachowicz, korespondencja przesłana w ten sposób zastąpi tradycyjny list polecony za potwierdzeniem odbioru, a to dla wielu oznacza oszczędność czasu i pieniędzy.
3: Koniec z awizami, staniem w kolejkach na poczcie, opłatami za listy polecone od podmiotów publicznych. Dostęp 24 godziny na dobę do korespondencji urzędowej. Będzie można ją otworzyć w dowolnym momencie.
4: Możemy z dowolnego miejsca na świecie odebrać korespondencję, możemy też na nią w taki sam sposób odpowiedzieć. To myślę, że jest duży komfort dla każdego przedsiębiorcy.
1: Swój firmowy adres e-doręczeń można założyć bezpłatnie przez internet.
4: Najlepiej, najprościej e-doręczenia.gov.pl i tam, czy za pośrednictwem bankowości elektronicznej, czy aplikacji mObywatel, czy nawet profilu zaufanego albo e-dowodu, możemy zalogować się i taką skrzynkę założyć.
1: Wielu przedsiębiorców zostawiło ten obowiązek na ostatnią chwilę. Z powodu przeciążenia padły rządowe serwery.
3: Były trudności z uwagi pewnie na tą ilość osób zainteresowanych założeniem skrzynki. Zawsze mówimy o tym, żeby nie odkładać takich działań na ostatnią chwilę, jednak to nigdy nie działa.
4: Jest bardzo duży problem z dostępnością możliwości założenia skrzynki do e-doręczeń, ale nawet samego zalogowania się. Ja sama 2 dni temu otrzymałam powiadomienie, że mam wiadomość, ale niestety kilkukrotnie próbowałam się zalogować i tej wiadomości nie mogę pobrać, ponieważ no, serwer jest przeciążony.
1: A kiedy serwery zaczną już sprawnie działać, samo założenie firmowego adresu do e-doręczeń nie wystarczy. Trzeba go jeszcze aktywować.
4: Po założeniu adresu do e-doręczeń otrzymujemy na swój adres mailowy taki link, który informuje o tym, że skrzynkę trzeba aktywować. I to jest taki krok, o którym przedsiębiorcy nie powinni absolutnie zapomnieć.
1: Zapomnieć nie można też o regularnym sprawdzaniu firmowej skrzynki. Po 14 dniach wiadomość może zostać uznana za doręczoną, nawet jeśli jej nie otworzymy.
3: Brak reakcji na korespondencję z Urzędu Skarbowego, z ZUS-u czy innych organów administracji może skutkować karami administracyjnymi, a nawet egzekucją komorniczą, jeżeli są jakieś zaległości podatkowe czy w jakichś opłatach administracyjnych.
1: Dlatego warto regularnie sprawdzać, czy w skrzynce nie czeka nowe pismo.
0: No i właśnie tak to wygląda, że opłaty, brak, może nie będziemy stać w kolejkach. Kolejna skrzynka do sprawdzania, taka jest cena. No, warto czy nie warto, to już jest pytanie do Państwa. 510-357-357, popołudniówka @radio357.pl, tekstówki, głosówki. Tutaj mogą Państwo nagrywać, mogą Państwo pisać. No, wiele rzeczy można było zrobić w kolejce na pocztę. Naprawdę wiele rzeczy. Czasem stało się działo, a ile książki można było przeczytać, nawet i całą lalkę, o której dzisiaj też między innymi rozmawiamy. A już za chwilę serwis w Radiu 357, no i kolejna porcja informacji, między innymi opowiemy, jaka będzie pogoda.

0: Wybiła godzina 17 w Radiu 357. W studiu jest Ola Rzeczek, która przygotowała dla Państwa serwis informacyjny.
1: Tak wysokich cen paliw na stacjach jeszcze nie było, jest kolejny rekord. Jak wskazują analitycy e-petrol.pl, poziom 8,9 zł został wyraźnie przekroczony. Niekończące się kłopoty kierowców powoduje konflikt na Bliskim Wschodzie, który trwa już blisko 7 miesięcy. Średnia cena litra benzyny wzrosła o 20 groszy do 8,19 zł. Za litr diesla trzeba płacić o 16 groszy więcej, czyli 9,14 zł. Jak wyliczyli kierowcy tirów, płacą za tankowanie o kilka tysięcy złotych więcej niż na początku roku.
2: Zbiornik 1000 litrów to jest 9 tysięcy. To jest o 2,5 tysiąca więcej, 3 tysiące. To jest kosmos.
1: I właśnie wysokie ceny paliw napędzają inflację. Według szybkiego szacunku GUS-u wyniosła ona dokładnie 4% rok do roku. Paliwa w ujęciu rocznym kosztują aż o blisko 40% więcej. Awaryjne lądowanie w Arabii Saudyjskiej samolotu linii Fly Dubai, który leciał do Tel Awiwu, było skutkiem działań terrorysty, informują władze Izraela. Jak wcześniej podawały tamtejsze media, jeden z pilotów samolotu linii, który wylądował w mieście Tabuk na północnym zachodzie Arabii Saudyjskiej, zamierzał rozbić maszynę. Mieli go powstrzymać pasażerowie, w tym druga ekipa pilotów w cywilu. Około 2 godzin po starcie Boeing raptownie zanurkował, jednocześnie gwałtownie zwiększył prędkość. Po chwili wrócił na wysokość ponad 6000 metrów, po czym znów zanurkował. Samolot wykonywał rejs z Dubaju do Tel Awiwu, ale został przekierowany i ostatecznie wylądował w Arabii Saudyjskiej. Wracamy do kraju. Dane personalne i medyczne z ostatnich wycieków nie są publicznie dostępne i nie są sprzedawane w sieci, zapewnia wicepremier Krzysztof Gawkowski. Wczoraj firma Fakturownia, która dostarcza systemy księgowe, padła ofiarą cyberataku. Wcześniej dane nawet kilkunastu milionów Polaków trafiły w niepowołane ręce po wycieku z aplikacji My Doctor.
3: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, NASK. Wszyscy pracują z firmami, którym dane uciekły, po to, żeby te dane nie były szeroko dostępne. I dzisiaj te dane nie są sprzedawane w internecie, są zabezpieczone. Każda z firm dostaje wsparcie państwa.
1: Śledztwa są w toku, jak dotąd sprawców nie udało się ustalić. Zakończyły się kilkugodzinne utrudnienia w ruchu w części Białegostoku. Przy cysternie na bocznicy kolejowej działali od rana policyjni pirotechnicy. W pobliżu ważnego tunelu łączącego dwie części Białegostoku funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei znaleźli nieduży pakunek w foliowej reklamówce. Na szczęście okazało się, że nie było w niej materiałów niebezpiecznych. Czasowo ewakuowani zostali pracownicy stacji benzynowej, która znajduje się w pobliżu tunelu. Na razie nie wiadomo, co dokładnie znajdowało się w paczce i w jakich okolicznościach pakunek mógł zostać umieszczony czy pozostawiony na platformie cysterny. Uwaga kierowcy, w Warszawie przez dwie kolejne noce zamknięty będzie ciąg główny trasy S8 pomiędzy węzłami Prymasa Tysiąclecia a Powązkowską w kierunku Białegostoku. Kierowcy będą się poruszali jezdnią równoległą, zaplanowano frezowanie i układanie nowej nawierzchni. W przyszłym tygodniu przez dwie noce prace będą się odbywały w rejonie ulicy Broniewskiego. Na koniec w serwisie informacja rodem z serialu Czarne Lustro. Pośmiertne awatary i boty, które symulują zmarłych. W ten sposób, w założeniu, sztuczna inteligencja ma ułatwiać przejście przez okres żałoby. Czy aby na pewno to sprawdzał nasz reporter?
4: Algorytmy dają proste i często złudne rozwiązania. To ogromna pokusa, przyznaje dr Jolanta Markowska-Grabowska, założycielka hospicjum Cordis w Katowicach, gdzie m.in. rozmawiano o odejściu i nowych technologiach.
5: Teraz jeszcze trzeba zrobić badania na ten temat, jak to działa dalej, kiedy się należy rozstać z tym memem. Ja myślę, że to w ogóle jest prawie niemożliwe, jeżeli ktoś już to tak wejdzie, że zastąpi tą autentyczną osobą swoim wyobrażeniem. Myślę, że to jest o jeden krok za daleko dla mnie.
4: AI trenowana jest na cyfrowych śladach pozostawionych przez człowieka za życia. To pozwala potem na przykład rozmawiać z takim botem czy kontaktować się w wirtualnej rzeczywistości. Katowice, Łukasz Kwaśny, Radio 357.
1: Korzystanie z nowoczesnych technologii w tym kontekście rodzi też pytania o to, kto staje się właścicielem wizerunku, głosu, szerzej pamięci o zmarłym. Z tymi pytaniami na razie Państwa zostawiam. Kolejny serwis o 18.00. Wrócimy do sprawy listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego.
0: teraz coś, na co na pewno Państwo czekali z niecierpliwością, czyli prognoza pogody. Czeka nas raczej bezchmurna noc. Wyjątek stanowi zachód i północ Polski. Tutaj zachmurzenie umiarkowane. Miejscami mogą pojawić się mgły. Temperatury, no to już bardzo jesienne. 3 stopnie na wschodzie, 4 w centrum, 13 na zachodzie, no i oczywiście nad morzem, bo tam zawsze nocą cieplej. Wiatr słaby i umiarkowany, silniej powieje na zachodzie, no i w górach świętokrzyskich w porywach do 55 km na godzinę, w Sudetach do 60 km na godzinę, a nawet 110 w szczytowych partiach tych gór.
6: Radio 357.
0: W studiu jest jeszcze z nami Ola Żaczek. Mamy taki temat, propozycję tematu na drugą godzinę popołudniówki o rytuałach, które pomagają dobrze zacząć dzień. Takie rytuały przed pracą, przed nauką. Czy masz takie poranne rytuały?
1: Aż się uśmiechnęłam, bo w te dni, kiedy dzień rozpoczyna się o 4:20, to jest taki jeden podstawowy rytuał.
0: Obudzić się?
1: Kawa. Kawa to podstawa. Aha.
0: No to na pewno pomaga.
1: Bez kawy nie wychodzę.
0: Bardzo niektórzy wychodzą bez budzenia się. Kiedyś miałam taki przypadek, że przyszłam do radia i miałam na 8 rano i zastanawiałam się właśnie, czy ja się obudziłam, czy się nie obudziłam jeszcze, no ale to już są kwestie filozoficzne, to zostawię na boku.
1: Ja kiedyś nie przyszłam, bo się nie obudziłam.
0: Można i tak. Można również tak podchodzić do takich wyzwań. Bardzo dziękuję, Ola Żaczek. A tymczasem rozpoczynamy drugą godzinę popołudniówki. Zapraszamy.

Rozmawiamy, słuchamy, no i piszą państwo do nas to również. Pan Bogdan napisał w sprawie doręczeń, że to kolejny obowiązek sprytnie dołożony przedsiębiorcom. Muszą regularnie sprawdzać swoje skrzynki, bo po 14 dniach doręczenie uznaje się za dokonane. Pozdrowienia oczywiście. To jeśli chodzi o doręczenia, ale oczywiście kolejnym tematem, który na temat którego dzisiaj rozmawialiśmy, był rok systemu kaucyjnego w Polsce. I tutaj pani Joanna pisze odnośnie systemu kaucyjnego. Z perspektywy mieszkanki Wrocławia system działa super, jednak zdarza mi się jeździć rowerem po mniejszych miejscowościach, gdzie nie ma znanej sieci z płazem w logo. Praktycznie nie da się oddać butelek, bo sklepy nie mają takiego obowiązku. Więc butelka leci do kosza, a kaucja przepada. Coś tu poszło nie tak.

0: staje się bardziej przyjazny i temu wszystkiemu właśnie służą rytuały.
1: No i pewnie dlatego właśnie sobie je ustalamy każdego dnia. Może to być kawa, jak również inne rzeczy. O Państwa rytuały zapytam, owszem, 510-357-357, popołudniówka małparadio357.pl, tekstówki, głosówki. Natomiast już za moment przyjrzymy się temu, co się dzieje na świecie, w dalekim zasięgu. Tymczasem Teddy Swims.

0: No i właśnie teraz przechodzimy do informacji ze świata. Bardzo dużo się dzieje, ale my dzisiaj oprócz tego, że powiemy, co się dzieje aktualnie, to spojrzymy trochę w przeszłość.
1: Daleki zasięg.
0: Po 23 latach z przerwą Stany Zjednoczone ostatecznie wycofały się z Iraku. Decyzja jest co najmniej frapująca, takiego przymiotnika bym użyła, w aktualnych okolicznościach, czyli wojny Stanów Zjednoczonych z Iranem. I teraz zaraz postaramy się wyjaśnić, mam nadzieję, o co tutaj chodzi. No i dochodzi do tego jeszcze oświadczenie rządu irackiego, który nakazał milicjom, wielu takim grupom, rozbrojenie. Część z nich zadeklarowała, że tego nie zrobi. Naszym studiu człowiek, który był w Iraku, dobrze państwu znany, Michał Żakowski.
2: Dzień dobry.
0: Wielokrotnie byłeś w Iraku, nie to, że tylko raz, ani nie dwa. Przed chwilą podrzuciłeś mi

0: zresztą moją książkę Antoniego Shadida Nadciąga noc i powiedziałeś, że byłeś w Iraku w tamtych czasach właśnie wejścia Stanów Zjednoczonych do Iraku od 348 strony.
1: Tak, 348 strona to jest koniec lata, początek jesieni 2003 roku, kiedy ja tam wylądowałem. Przejechałem z Jordanii, z lotniska do naszej bazy w Babilonie przez Bagdad z panem Rashidem, poleconym mi przez kolegę dziennikarza Marcina Firleja. Który wtedy wracał z Iraku. Wtedy jeździło się, nie było lotów do Iraku, jeździło się właśnie taksówkami do Ammanu przez tak zwany sunnicki trójkąt, czerwony sunnicki trójkąt. To takie miejsce, które przerażało wszystkich, włącznie z amerykańskimi żołnierzami, bo tam mieściło się samo sedno oporu wobec najnowszych władz irackich, no i wobec amerykańskich wojsk.
0: No i to jest jedna z tych rzeczy, które tam zostałeś. Jeszcze przypomnę, że Amerykanie weszli w kwietniu, to kilka miesięcy wcześniej, no to już musiało się tam pozmieniać. Kilka wydarzeń już było.
1: Tak, już była rozwiązana armia iracka, już zawiązały się pierwsze komórki opozycyjnych milicji, zwanych partyzantami bądź terrorystami, tutaj w zależności od punktu widzenia. Amerykanie nazywali ich terrorystami. Głównie chodziło o to, że przeciwnicy, zarówno i w obecności wojsk, ale także przeciwnicy nowego porządku, a także rozczarowani tym, co się dzieje w Iraku. No i doszło oczywiście do plądrowania. No bo to jest sytuacja, kiedy państwo zapada się. To dosłownie było widać na ulicach, kiedy nie działały żadne światła, nie było żadnego porządku w regulacji ruchem. Wtedy też narodziła się znana teraz już na Bliskim Wschodzie takie powiedzenie wrong side, czyli samochód jedący w drugą stronę, to znaczy pod prąd. I to jest ciężarówka, autobus, cokolwiek innego. Może być jadący przodem, może być jadący na wstecznym. Także no, chaos był piekielny, bym powiedział. Poruszanie się po tym wszystkim na samym początku było zdecydowanie bardzo zaskakujące. Tak bym to ujął. Państwo w chaosie, państwo w dramatycznej sytuacji braku wizji tego, co by się miało dalej wydarzyć. Ja teraz bardzo skracam te wydarzenia, ale też państwo, w którym już było widać, że to nie będzie bardzo prosta operacja. Teraz zresztą jest wiele porównań do Iraku, jeżeli chodzi o Iran i tą wojnę amerykańsko-izraelską z Iranem. Czasami niesłusznie nazywane, dopiero w Iranie to zobaczymy, co się będzie działo, gdyby Amerykanie weszli tam z operacją lądową. Amerykanie, jak weszli z operacją lądową, to rzeczywiście jak w masło w Iraku, ale później było coraz gorzej. I kiedy ja tam przyjechałem, to już było po zamordowaniu i po wysadzeniu w powietrze siedziby ONZ-u w Bagdadzie. W dniu, w którym prawie że przyjechałem, to wysadzono tą siedzibę po raz drugi. Zginął Sergio Vieira de Mello, czyli wysłannik ONZ-u. Żałoba w całym kraju i nie tylko, bo na całym świecie zobaczono, że właśnie budynek został zaatakowany przez kilkaset kilogramowy samochód wypełniony trotylem. To były też... Myśmy oglądali początki nowej wojny, która się była prowadzona, partyzanckiej, ale przy użyciu właśnie samochodów pułapek, bomb umieszczanych w ulicach, w szosach, w trasach. I to wszystko zaczynało wtedy nabierać swojego rozpędu do takiego stopnia, że na przykład Bagdad był ogłoszony miastem zamkniętym przez nieznaną grupę terrorystyczno-opozycyjno-partyzancką, tak byśmy ją nazwali.
0: Nieznaną, w sensie nikt nie wiedział, kto...
1: Nie miała ona nazwy oficjalnej, miała nazwę Jesteśmy Ruchem Oporu. No i Ruch Oporu powiedział, że jeżeli ktoś będzie jeździł po Bagdadzie, ten musi się liczyć z tym, że zostanie zabity. I rzeczywiście Bagdad wyglądał, jak jeździłem z moim tłumaczem po Bagdadzie oglądać, jak jest ten Bagdad zamknięty, to rzeczywiście miasto zamarło. I to było coś niesamowitego, że widzieliśmy wojsko amerykańskie na ulicach, posterunki i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie było w tym mieście prawie że ludzi. No i dochodziło do ataków samobójczych, dochodziło do ataków na żołnierzy, ale też na cele cywilne, to znaczy po prostu ludzie ginęli od podłożonej bomby, albo samobójca wysadzał się właśnie w tłumie ludzi. To była rzeczywistość już 2003 roku.
0: To są te pierwsze miesiące. No coś musiało się z tego wykrystalizować. Oczywiście tak jest, że kiedy upada dyktator, imperium się wycofuje albo też upada. No to tutaj są różne grupy, interesy, starają się przejąć władzę. Co z tego później powstało oprócz tak zwanego ISIS?
1: To znaczy... Później Irak to była wojna domowa, sunnicko-szyicka, bo teraz też pamiętajmy, co się wydarzyło i co ma teraz tę swoją odpowiedź i te wydarzenia, które mamy teraz, też są bardzo ważne. Mianowicie no, inwazja amerykańska, głównie amerykańska, bo tam byli różni, różne wojska, odsunęła od rządów sunnitów, a do rządów przyciągnęła szyitów. I to był pierwszy element. Teraz rządy są szyickie, czyli ten odłam islamu, który rządzi również w Iranie. Stąd jest ta między innymi bliskość tych dwóch krajów, tak, pod względem religijnym. Aczkolwiek musimy bardzo dobrze pamiętać, że w Iraku mamy Arabów, tam mamy Irańczyków, Persów.
0: Tak.
1: I to jest duża różnica, dlatego że też to jest to przyporządkowanie i ta tożsamość. I przez te lata wytwarzały się właśnie ruch oporu w postaci różnych milicji. Te milicje, jedne z dawien dawna, taka jak milicja Badr, no po prostu tam działały i się wykształciły w tych właśnie walkach partyzanckich. Kiedy doszło do powstania państwa islamskiego, które zajęło prawie 1/3 Iraku i było w drodze do Bagdadu, Ajatollah Ali as-Sistani, najważniejszy ajatollah z Nadżafu, tego właśnie dla wszystkich szyitów, a Nadżaf to jest miasto święte dla wszystkich szyitów, to jest taka Częstochowa szyicka, to są miliony pielgrzymów, którzy tam chodzą. Nadżaf, Karbala, dwa najświętsze miasta dla szyitów na całym świecie i nie tylko, bo w ogóle też dla świata muzułmańskiego, ale dla szyitów w szczególności, stamtąd popłynęły głosy 90-letniego, poważanego przez wszystkich, wielkiego ajatollaha, który powiedział: a teraz wszyscy razem uderzmy w tych ludzi, którzy nas zabijają, tak? I powstały milicje kolejne. I te kolejne milicje były wspierane przez Iran. I w związku z tym teraz mamy taką sytuację, że Amerykanie wycofują się zgodnie z umową jeszcze z Joe Bidenem, czyli z poprzednikiem Donalda Trumpa, ale na miejscu pozostają milicje związane bardzo, no nawet nie to, że tylko i wyłącznie współpracą wojskową, samą wizją świata, samą wizją religii również i tego właśnie szyickiego odłamu. Ja nie mówię, że wszystkie, część z nich. Wcześniej zgromadzona w tak zwanym no, wielkim froncie walki, czyli to jest Hashd al-Shaabi. Teraz każda z nich reprezentuje swoje interesy i w parlamencie, i w rządzie irackim.
0: I zresztą część z nich wspiera Iran, więc tutaj też komentatorzy dostrzegają, że to może być no, na korzyść Iranu ta sytuacja, ale też no właśnie na ile według ciebie są takie prognozy, że tutaj może państwo islamskie tak zwane wrócić?
1: No, państwo islamskie zostało pokonane w 2017-18 roku. Jak byłem teraz w Kurdystanie, Kurdowie właśnie mówią, ale zaraz, to państwo nie zniknęło. Są jeszcze te tak zwane sleeping cells, czyli te komórki uśpione. One działają, one rzeczywiście gdzieś tam są w stronę Syrii i Kurdowie poza tym, że mówią o nich jako wrogach, ale mówią również o tych milicjach szyickich jako wrogach. To jest poziom nienawiści naprawdę to jest już naprawdę zaawansowany poziom nienawiści pomiędzy jednymi a drugimi i zagrożenia, poczucia zagrożenia. Co się dalej wydarzy, tego nie do końca wiemy, dlatego że no, Amerykanie opuszczają Irak, ale Amerykanie czy opuszczają strefę interesów? To jest pytanie numer dwa, dlatego że jeszcze przed inwazją, przed atakiem Amerykanów i Izraelczyków na Iran, Donald Trump sprzeciwił się. Zresztą nikt na to nie zwraca uwagi, że jednej z kandydatur na premiera to był człowiek Nuri al-Maliki, związany właśnie z Iranem. I Donald Trump powiedział, że wstrzyma każdą pomoc dla Iraku, jeżeli ten człowiek zostanie premierem. On nie został premierem, jest inny człowiek, bankier, właściciel firmy ubezpieczeniowej oraz firmy budowlanej, bardzo poważany, ale młody, 41-letni, zaufany, jak sam Trump o nim mówi, młody człowiek, który ma siłę i energię. I on chce te milicje jakby rozbroić. Część z tych milicji deklaruje rzeczywiście, że tak zrobi. Na ile oni mają interes i widzą interes, by być razem z rządem i z nowym, młodym premierem, którego wspiera Trump, no to jest pytanie. Ale te stare milicje, bardzo mocno ugruntowane w Iraku, takie, które mają swoje nawet tereny, na które nikt inny nie może wejść, to są milicje, które zresztą Jedna z nich, Kataib Hezbollah, pokazała, co potrafi jeszcze wiosną tego roku, kiedy porwała amerykańską dziennikarkę. Tak po prostu z ulicy w Bagdadzie. No i teraz to, co się może wydarzyć, no to są pytania, które wiszą nad Irakiem, wiszą nad tym krajem, który przechodził gehennę wojny domowej tuż po tym, jak po inwazji. To jest kraj, który przechodził gehennę walki z państwem islamskim, zapaść ekonomiczną. Teraz trochę odbicie, ale znowu też nie jest to takie proste. I no myślę, że też wszyscy czekają na to, co powie ten duchowny, o którym już mówiłem, Ayatollah Ali Sistani z Nadżafu, ma 96 lat i powiem coś takiego, bym powiedział, no cynicznego, ale żyje. Dopóki on żyje, to są ci, to jest szansa, że ludzie się będą go słuchali. Jeżeli on umrze, to będzie walka o sukcesję i władztwo nad duszami szyitów w Iraku.
0: A stron jest, jak wiemy,
1: łącznie
0: bardzo,
1: z Iranem.
0: Bardzo dużo. Łącznie, tak, dokładnie. No i jest też w kontekście wojny Stanów Zjednoczonych
1: z Iranem. Ci, którzy będą słuchali Iranu, będą podporządkowywali się temu wezwaniu do wojny i walki z Iranem. A co to oznacza? To oznacza chociażby to, że tak jak mieliśmy do czynienia całkiem niedawno, że milicje szyickie związane z Iranem zaatakowały ropociąg wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej. Także no... Wielka niewiadoma, ja powiem tak, bardzo trzymam kciuki mocno za to, by jednak udało się to wszystko rozsądnie jakoś poukładać i by wielki interes ludzkości w Mezopotamii wygrał, aniżeli drobne, jakby patrząc tak z pozycji humanistyki, interesy, które doprowadziłyby do czegoś tak strasznego, jakim mieliśmy z czym mieliśmy do czynienia w latach 2000 po tym, jak właśnie jeszcze Amerykanie byli w Iraku.
0: Bardzo dziękuję. Michał Żakowski, doskonale państwu znany, był z nami. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

0: No, what are the odds? Jakie są szanse na to, że jest, no już jest po wpół do szóstej? Bardzo duże. I informacje sportowe przedstawi Państwu Antek Pyzel.
1: Magdalena Fręch zameldowała się w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 w Pekinie. Pokonała francuskę Else Jacquemot 7-5, 3-6, 6-4 i w drugiej rundzie zmierzy się z 20-letnią Czeszką Nikolą Bartunkową. Wcześniej z turniejem pożegnała się Katarzyna Kawa, która w trzech setach przegrała z Ukrainką Darią Snigur. Jutro rano mecz Magdy Linet z Katarzyną Siniakową. Lepsza z tej pary zagra z Eliną Świtoliną. Maja Chwelińska w drugiej rundzie spotka się z Dajaną Jastrzębską. Iga Świątek czeka na wyłonienie swojej rywalki z pary Gao Udvardi. W poniedziałek nasi piłkarze nie popisali się w meczu ze Szwecją, a dziś spróbują ich pomścić młodsi koledzy. Reprezentacja U21 pod wodzą Jerzego Brzęczka w 8 meczach eliminacji Mistrzostw Europy nie straciła nawet punktu. Fragment wypowiedzi Mateusza Kowalczyka dla TVP Sport.
2: Wiemy, że przeszliśmy bardzo dobrze, no wręcz idealnie przez te mecze, no ale to był już jakiś czas temu i nie możemy tym żyć. Wiadomo, cieszymy się z tego, ale tabela pokazuje, że no nie ma jeszcze jednak pewnego tego awansu. Mam przed sobą dwa bardzo ważne mecze.
1: Pierwszy z nich ze Szwecją. W Katowicach zacznie się już o godzinie 18, a w poniedziałek nasi młodzieżowcy zamkną tę eliminację wyjazdowym spotkaniem z Włochami. Dawid Kownacki rozwiązał za porozumieniem stron kontrakt z Werderem Brema. Był zawodnikiem tego klubu od 2023 roku, ale rozegrał w jego barwach jedynie 22 spotkania. Wczoraj rano mówiłem Państwu o problemach w reprezentacji Portugalii, która już jutro rozegra kolejny mecz Ligi Narodów z Danią. W przygotowaniach do tego starcia nie bierze jednak udziału jej kapitan Cristiano Ronaldo. Powód? Jest niezadowolony z roli rezerwowego. Ostatni mecz z Norwegią był pierwszym od 18 lat, w którym CR7 przez 90 minut oglądał swoich reprezentacyjnych kolegów z ławki rezerwowych. Były obrońca Liverpoolu Jamie Carragher powiedział kiedyś zdanie, które idealnie podsumowuje zaistniałą sytuację.
3: Leave the football before the football leaves you. The football's left them. At this top level, he needs to call it a day at this level of football and move.
1: Odejdź od piłki, zanim piłka odejdzie od ciebie. Od niego piłka już odeszła. No przykro patrzy się na takie obrazki. Przykre są również takie wieści ze świata koszykówki. Dwukrotny mistrz NBA J.R. Smith został aresztowany w Teksasie pod zarzutem stosowania przemocy domowej. To nie jest jego pierwszy zatarg z prawem. W 2009 roku został skazany za spowodowanie wypadku, w którym zginął jeden z jego przyjaciół. Na boiskowe wiadomości z NBA musimy jeszcze trochę poczekać, ale w decydującą fazę wchodzi sezon WNBA. Koszykarki New York Liberty wygrały z Minnesota Lynx i jako pierwsze zameldowały się w półfinałach. To pierwszy przypadek w historii WNBA, kiedy drużyna rozstawiona w playoffach z ósemką eliminuje w pierwszej rundzie jedynkę. U panów taka sytuacja miała miejsce 5 razy, ostatnio 3 lata temu, kiedy Miami Heat w 5 meczach pokonali Milwaukee Bucks. W Europie koszykarze rozpoczynają sezon. Dziś pierwsza kolejka Eurocupu, czyli najlepszych europejskich rozgrywek, w których gra polska drużyna. Śląsk-Wrocław o 19 podejmie u siebie Budućnost Woli. Pół godziny wcześniej swój mecz rozpocznie Baxi Manresa z Łukaszem Kolendą w składzie. Na trudnym terenie zmierzą się z Paokiem Saloniki. Na dziś w sporcie to wszystko. Jutro rano świeże wiadomości będzie miał dla Państwa Mateusz Kuźniewski.
4: Radio 357.
0: Jeśli chodzi o informacje sportowe, to wszystko, ale ja mam do ciebie, Antek, jeszcze pytanie, które również zadajemy dzisiaj naszym słuchaczom, a mianowicie chodzi o rytuały poranne, które pozwalają lepiej rozpocząć dzień, tak się nastawić przed pracą, przed nauką. No to ja rozumiem, że jak redakcja sportowa, no to pewnie jakieś 10 kilometrów biegu, nie wiem, przysiady, deska, 5 minut, to są te rytuały u was, tak?
1: Był taki moment w moim życiu, kiedy zaczynałem poranki, nawet te najwcześniejsze, te, które zaczynają się o 4:30 mniej więcej, od pompek i jakiegoś takiego rozruchu. Te czasy już minęły. Bardzo dziękuję, że masz o mnie dobre mniemanie i że sugerujesz, że tam te 10 kilometrów mniej więcej z Ursynowa na Żoliborz.
0: Mam najlepsze mniemanie.
1: Bardzo, bardzo dziękuję.
0: I jeszcze jedno pytanie do eksperta. Czy myślisz, że głaskanie kota to już są, można to zaliczyć do porannych ćwiczeń?
1: Tak, absolutnie. Ja praktykuję jak tylko mam możliwość. Jest tylko pewien problem. Kot spędza noc na zewnątrz, więc...
0: A musisz go złapać najpierw.
1: Tak, złapać. On musi najpierw łaskawie przyjść. To często wygląda w ten sposób, że on wraca, miauczy, dostaje jedzenie i idzie spać na najbliższe x godzin.
0: No to właśnie bardzo podobnie. Pani Anna do nas napisała, że jej poranny rytuał opracował kot, że najpierw jedzenie dla niego, głaskanie, a dopiero kawa dla niej. O rytuałach porannych jeszcze będziemy dzisiaj mówić. Już za chwilę.

0: Edyta Bartosiewicz, proszę państwa. Kto by pomyślał? No dobrze, pytałam o rytuały poranne. Ten temat za chwilę, chociaż również na ten temat mogą państwo pisać tekstówki, maile popołudniówka@radio357.pl. Nagrywać oczywiście również głosówki, no i dzwonić do nas 510-357-357. Natomiast nie tylko ten temat państwa porusza, również tematy, o których informujemy w naszych serwisach.
1: Cyfrowy wizerunek zupełnie jak organy powinien być potraktowany w ten sposób, że jeśli za życia się nie zgodzimy na to, żeby ktoś z niego po śmierci korzystał, to powinni z niego nie korzystać.
0: No właśnie, był taki odcinek Czarnego Lustra, serialu, który opowiada, to jest bardzo ciekawe, bo oni opowiadają o takich sprawach przyszłości, ale takich o krok, nie powiedzmy o 100 lat od naszej rzeczywistości science fiction, tylko takich, które mogą się wydarzyć nazajutrz, tak bym ten serial określiła. No i faktycznie, wizerunek osób zmarłych, który był wykorzystany do tego, żeby poradzić sobie z żałobą, to jest też pytanie etyczne. Kolejne pytanie etyczne dotyczące tego, co oferują nam nowe technologie. Bardzo dziękujemy za ten głos, a teraz utwór, na który mogą państwo głosować na naszej liście piosenek.
2: Wspieraj system i zagłosuj.

0: Ray w utworze Joy. My joy comes in the morning. Czy to jest bezpośrednie nawiązanie do biblijnego wersetu z psalmu? No nawet muzycznie tak brzmiało, prawda? Poranki, radość, nie dla każdego z nas te poranki wiążą się z radością. Dla niektórych są ciężkie, ale okazuje się, że proste rytuały pomagają dobrze zacząć dzień, pracę i naukę. Pod takim zdaniem podpisało się 43% z nas i o takich właśnie codziennych zwyczajach opowie Tomasz Jeleński.
1: Nieważne, czy wstajemy z łóżka prawą czy lewą nogą. Ważne, by dobrze zacząć dzień. Na przykład tak.
2: No tak, ze śmiechem.
1: Podśpiewywanie czy pogwizdywanie pod prysznicem też ma znaczenie. Można też zadbać bardziej o siebie o poranku.
3: Idę na paznokcie.
1: Można włączyć w biurze ulubioną muzykę.
4: U nas teraz jest na topie Michael Jackson.
1: I poprawi nam się humor, jak zaparzymy sobie małą czarną. Niektórzy porządkują swoje biurko. I te nasze małe, czasem nawet maleńkie rytuały są niezwykle ważne. Oswajamy w ten sposób to, co nas otacza, wyjaśnia dr Krzysztof Kosy, psycholog.
5: Otaczający nas świat staje się bardziej przyjazny, czujemy się bardziej bezpiecznie, przyszłość wydaje się być bardziej przewidywalna i temu wszystkiemu właśnie służą rytuały.
1: Bo czy da się rano bez kawy? No nie da się. Można na przykład zrobić sobie przegląd prasy.
5: Mój znajomy na początku każdego dnia pracy, a jest prawnikiem w poważnej międzynarodowej korporacji, zaczyna od przeglądania aktualnych informacji z transferowego rynku piłki nożnej. I to pozwala mu się tak na początku dnia uspokoić i wdrożyć.
1: Ze wszystkich rytuałów najczęściej stosujemy ten.
6: Każdego ranka, kiedy zbieram się do szkoły, mam swoje 5 minut podczas śniadania.
1: I tu ważna rzecz. Cały ten proces przygotowywania kawy ma znaczenie.
7: Ja robię kawę z kafeterii. Najpierw się wlewa wody.
1: Tu proces parzenia w tygielku. Rodowity Turek pokaże co i jak.
8: Zazwyczaj kawa po turecku jest parzona przez 4 lub 5 minut i powoli doprowadzamy do powstania piany.
1: Trochę tu magii i odstresowania przy okazji. Warto posiedzieć i podelektować się zapachem i smakiem.
6: Uwielbiam zapach kawy.
1: Bo te parę minut jest bardzo ważne, zauważa dr Agnieszka Jarosz, dietetyk.
9: Zawsze staram się, żeby ją wypić, lepiej się po prostu po niej czuję. Rześko, raźnie, gotowa do pracy. Taki spokojny rytuał.
1: Drzewiej bywało też tak, że ludzie zaczynali dzień pracy od modlitwy.
5: Przed rozpoczęciem pracy modlili się. I to był bardzo piękny rytuał, który pozwalał im wejść w kolejny dzień trudnych obowiązków.
1: Kawusia w domu albo w biurze, a kawka w kawiarni, bo tam też możemy rytualnie przygotować się do pracy.
10: Kawka, kawusia.
1: Co ciekawe, poranny rytuał z kawą można też przeciągnąć na kolejne pory dnia. Nie wiem jak Państwo, ale ja zrobię sobie jeszcze jedną redaktorską kawę.
0: No chyba dla wielu z nas ten rytuał kawowy jest bardzo aktualny i taki bliski sercu, ale myślę, że herbaciarze też się mogą tutaj do nas przyłączyć. Tomasz Jeleński opowiadał o porannych rytuałach i bardzo zapraszam również Państwa do przesłania tekstówek, nagrywania głosówek na temat tego, co Państwo robią, żeby lepiej, szybciej, sprawniej się obudzić.

0: Dyskusja sezonu, tak bym to nazwała. Dziś kinowa premiera Lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. Czy czeka nas druga odsłona tej dyskusji, która rozpoczęła się po premierze serialu Netflixowego? Produkcję oglądał już, no i oczywiście ma zdanie na ten temat redaktor Marcin Cichoński.
1: Pojedynek na Lalki, część druga. Dzisiaj mogę Państwu powiedzieć o filmie, który wkroczy do kin ostatniego dnia września. Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego. W filmie, który jest niezwykły, majestatyczny, trochę pełen patosu, a trochę wzruszający. Poruszający na pewno. Film, który trwa 2 godziny 45 minut i jest niezwykłą opowieścią nie tylko o tym, co w książce Bolesława Prusa, ale także, mam wrażenie, trochę pocztówką na nasze czasy, a to jest zawsze wielką sztuką opowiedzieć historię niby dawną, ale trochę pokazującą nas w lustrze tej rzeczywistości, która kiedyś na stronach Bolesława Prusa się znalazła. O tym filmie mówiono od dawna. Mówiono oczywiście w konfrontacji także z Lalką, która pokazała się na Netflixie. Od razu odpowiem na Państwa pytanie. Czy to jest rzeczywiście bliższa adaptacja, ekranizacja? Bo oto w poprzednim przypadku toczyły się ogromne spory, a nawet można powiedzieć awantura, która będzie rezonować jeszcze przez wiele miesięcy. Powiedzmy sobie wprost. To jest ekranizacja Bolesława Prusa. To jest Lalka, jaką wiele osób chciało zobaczyć, jak i wiele osób, które bardziej konserwatywnie, bardziej tradycyjnie patrzy na świat kina, sobie życzyło. Jest to Lalka chyba zdecydowanie bardziej zbliżona do ekranizacji z 1977 roku, mówię o serialu, a tych porównań jest kilkanaście. Klimat i muzyka i aktorstwo, no ale po kolei. Lalka Bolesława Prusa to dzieło znane wszystkim, ponieważ jest lekturą szkolną, ale każdy z nas odbiera je na zupełnie inny sposób ze względu na wielość wątków i wielość przekazów, które tam się pokazuje. Mamy i Warszawę końca XIX wieku, i mamy uśmiechy do kończącego się świata arystokracji i szlachty, i mamy oczywiście fatalne zauroczenie, czyli relacje Stanisława Wokulskiego i Izabeli Łęckiej. I wszyscy zastanawiają się, jak wypadli aktorzy w swoich rolach, jak pokazano ich w filmie Lalka, jak pokazał ich Maciej Kawalski, który reżyserem filmu był. Marcin Dorociński oraz Maria Dębska. To są aktorzy, którzy grają w sposób pasjonujący, wciągają nas w różnego rodzaju intrygi, pokazują swoje emocje i grają niezwykle. Mam wrażenie, że Kamila Urzędowska celowo została trochę schowana, choć nie można powiedzieć, że ona jest nieważną osobą, bo przecież gra Izabelę Łęcką, ale zdradzę Państwu trochę mocniej, że tylko bardzo malutki spoiler, że Maria Dębska, czyli Kazimiera Wąsowska, jest tą postacią, na którą będziemy spoglądać bardzo często i bardzo często o niej myśleć, w jaki sposób pokazane są jej emocje i relacje skomplikowane z Marcinem Dorocińskim jako Stanisławem Wokulskim. Marcin Dorociński jest kapitalnym aktorem, jest rewelacyjnym aktorem. Marcin Dorociński jest tym, do którego uśmiecha się Hollywood. Marcin Dorociński jest tym, który miał zagrać w Bondzie i tam pokłócono się nawet o niego, w jaki sposób miałby tę rolę czarnego charakteru zagrać. Marcin Dorociński wreszcie zagrał czarny charakter, niedawno będąc oficerem KGB u boku najważniejszych hollywoodzkich aktorów. Ale zostawmy to na boku. Marcin Dorociński jako Stanisław Wokulski sprawdza się absolutnie rewelacyjnie. Jest przekonujący, pasjonujący i odnajduje się we wszystkich kwestiach, które Stanisław Wokulski wygłasza. A są to kwestie często przeniesione jeden do jednego z książki, którą wszyscy doskonale znamy. Jak już powiedziałem, to jest naprawdę Lalka Bolesława Prusa i to jest Lalka, na którą wiele osób czekało. To, że będzie się podobała, ułatwiają pewne rzeczy, na które Polacy zwracają uwagę zawsze. Jest ten rozmach, jest ta scenografia. Warszawa XIX wieku jest pokazana w sposób absolutnie zachwycający. Zdjęcia kręcone często też nocną porą naprawdę dopełniają takiego smaku i cieszą oko zarówno tego mniej wyrafinowanego widza, ale także tego, który kocha te wszystkie smaczki, ukryte znaczenia i to, że coś się dzieje i na pierwszym, i na drugim planie. Statystów na planie było bardzo dużo, a oni są zawsze taką solą, taką przyprawą, którą dodajemy do filmu, bo nie tylko ci główni bohaterzy są ważni, ale ważni są także ci, którzy pokazują, jaka Warszawa, jacy ludzie byli, jaka była obyczajowość, jak byli ludzie ubrani. Fantastyczną rzeczą jest, czego nie było oczywiście w powieści Bolesława Prusa, wprowadzenie Bolesława Prusa do filmu na podstawie powieści Bolesława Prusa. Tak jest, Bolesław Prus pojawia się w sklepie Stanisława Wokulskiego i jest to jeden z najbardziej kapitalnych, humorystycznych fragmentów, który sprawi, że na pewno państwo będą się uśmiechać. Ciężko powiedzieć, czy Stanisław Wokulski, grany przez Marcina Dorocińskiego, to jest jedna, jedyna postać, którą możemy skategoryzować jako, nie wiem, na przykład romantyczny kochanek albo przedsiębiorca. Zdecydowanie mniej jest on przedsiębiorcą niż Tomasz Szuchart w wersji Netflixowskiej, a zdecydowanie bardziej tym człowiekiem, który pokazuje nam swoje emocje, gdzieś tam koresponduje z tym, jaka była Warszawa po zakończeniu ery romantyzmu. Wszyscy też zadają sobie pytanie, jak to jest z powrotem na ekran wielkiego polskiego aktora, jednego z najwybitniejszych w historii.
0: Czyli Marka Kondrata, bo to właśnie o niego chodzi. Cała kilkunastominutowa recenzja jest już dostępna na naszym YouTube'owym kanale, więc tutaj mogą państwo sobie ten wątek jeszcze poszerzyć. Zapraszamy oczywiście.

0: No jak to gdzie? Na Inside Seaside.
1: Lipiec, listopad, pogoda taka sama.
0: Ta ekipa z Elbląga? No nieźli, co? Wziąłem telefon.
1: Nie no, siedmiolatek mnie rozpykał w pinie.
0: Jak mam cię oznaczyć, jak cię nie było?
1: Na festiwalu, a gdzie? Do jedzenia co chcesz i wszystko. Wszystko mega.
2: Ale się najadłem churrosami. O.
1: Editorsi? Stary, miazga.
0: Ty, był ten śmieszny stand-uper i typ z telewizji z nim gadał. No na scenie, no gdzie?
1: Co było słychać? No było, to nie stadion.
0: Nie, czysto, elegancko, mydełko pachniało.
1: 20 tysięcy kroków. No masterem jestem na grupie.
0: Jesse Ware, co gdzie? Gdzie? A, Ware, nazwisko, Ware.
1: Połowa to patroni, 357.
0: Po wrażenia, wspomnienia na Inside Seaside. 13-14 listopada. Hala Amber Expo, Gdańsk.
3: Minęła godzina 18 w Radiu 357. Serwis informacyjny przedstawi Ola Rzaczek.
4: To prawdopodobnie dopiero początek sprawy ewentualnego powrotu do Polski Marcina Romanowskiego. Tak politolog Paweł Królikowski komentował na naszej antenie decyzję Sądu Okręgowego w Warszawie o wydaniu listu żelaznego. Byłemu wiceszefowi Ministerstwa Sprawiedliwości prokuratura już zapowiedziała, że zaskarży tę decyzję. Zdaniem Pawła Królikowskiego to dlatego, że w tej sytuacji Romanowski mógłby odpowiadać z wolnej stopy, więc nie będzie można go pokazać w kajdankach. Jako osoba nieskazana będzie też mógł wrócić do ław poselskich.
5: Posiadacz listu żelaznego będzie mógł absolutnie spełniać swoje codzienne obowiązki i to też byłoby jakąś kolejną porażką wizerunkową polityczną koalicji rządzącej, gdyby kamera pokazywała go na tej sali i on z mównicy dostałby tak naprawdę możliwość wypowiadania się i rzucania różnego rodzaju politycznych oskarżeń. Byłby to męczennik tutaj w kraju, w Warszawie, pod nosem mediów, więc byłoby to, podejrzewam, bardzo ciężkie i stąd też, jak sądzę, ta decyzja o zażaleniu.
4: Mówił politolog w rozmowie z Michałem Trantałem. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek podkreślił, że jest dla niego problemem to, iż w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego orzekał tak zwany neosędzia. Tymczasem, jak tłumaczyła rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie, sędzia Anna Ptaszek, sąd uznał, że lepszą decyzją będzie wydanie listu i wyjaśnienie sprawy, niż opieranie się na dotychczas nieskutecznych metodach. Drużynowy i ratownik WOPR skazani w sprawie utonięcia harcerza w jeziorze Ośno. 21-letni wychowawca drużynowy Marek G. usłyszał karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, a 19-letni ratownik WOPR 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Taki wyrok zapadł przed sądem rejonowym w Wolsztynie w Wielkopolsce już po pierwszej rozprawie. Obaj oskarżeni mają też zakaz pracy z dziećmi i młodzieżą przez 5 lat. Wyrok nie jest prawomocny. Do tragedii doszło w trakcie ubiegłorocznych wakacji podczas próby harcerskiej na letnim obozie. Nastolatek miał za zadanie przepłynąć nocą jezioro Wpław w pełnym umundurowaniu. W pewnym momencie chłopak zniknął pod wodą. Nad ranem wyłowiono jego ciało. Mimo że mamy piękną, złotą polską jesień, w Tatrach panuje zima, przypominają ratownicy i apelują o rozwagę. Turystów z Izraela ewakuowano ze Żlebu Kulczyńskiego, a 5-osobową grupę z Ukrainy, w tym dziecko, z Grzędy Rysów. W Tatrach doszło do szeregu groźnych wypadków. Ponawiamy apel do turystów. Pomimo wielokrotnych ostrzeżeń o trudnych warunkach, wielu turystów wciąż wyrusza w góry zupełnie nieprzygotowanych, przekazał TOPR w komunikacie. Barcelona będzie miała swój pierwszy publiczny supermarket. Jak zapowiada burmistrz miasta Jaume Collboni, sklep ma powstać już w przyszłym roku. Relacja Agnieszki Zielińskiej.
6: Collboni ogłosił plan po spotkaniu z burmistrzem Nowego Jorku. Tam ma powstać sieć 5 publicznych sklepów, których celem jest obniżenie kosztów zakupów dla mieszkańców. Pomysł Barcelony pojawia się w czasie, gdy ceny żywności w Hiszpanii wyraźnie rosną. W ostatnich latach, kiedy przez inflację wszystko drożało, sieci hipermarketów notowały astronomiczne zyski, powiedział Jaume Collboni, burmistrz Barcelony. Władze Barcelony nie ujawniają jeszcze, gdzie dokładnie powstanie pierwszy publiczny supermarket ani na jakich zasadach będzie działał. Podobne rozwiązania funkcjonują już w Wielkiej Brytanii. Tam społeczne supermarkety wykorzystują nadwyżki produktów z dużych sieci handlowych i sprzedają je po cenach niższych nawet o 30%. Z Hiszpanii dla Radia 357 Agnieszka Zielińska.
4: Według hiszpańskiego urzędu statystycznego blisko 3 miliony Hiszpanów ma ograniczać ilość jedzenia, rezygnować ze zdrowej diety albo opuszczać niektóre posiłki. Miłośników obserwacji nieba i gwiazd może dziś czekać nieprzespana noc. Wieczorem i w nocy księżyc znajdzie się na tle tak zwanych plejad, czyli gromad gwiazd. W skład plejady wchodzi ich kilkaset, tłumaczy kierujący planetarium Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi Tomasz Banyś.
7: Okiem nieuzbrojonym dostrzegamy ich 7, w porywach do 9, w zależności od warunków obserwacyjnych i jakości naszego wzroku. Dość łatwo je znaleźć na niebie, a gdy raz zapamiętamy, jak wyglądają, będziemy je dostrzegać przy dobrej pogodzie niemal automatycznie.
4: Obserwacje najlepiej zacząć już za mniej więcej 1,5 godziny, ale zjawisko będzie widoczne przez całą noc, zwłaszcza, że ma być w miarę pogodnie. Plejady kończą dzisiejsze serwisy Radia 357. Wracamy do Państwa jutro o 7 rano.
8: No, ale z tym obserwowaniem plejad to proszę tam się ubrać ciepło, bo pamiętają Państwo, że kilka stopni tylko ma być w nocy. No właśnie, a jeśli chodzi o jutro, to tylko mieszkańcy południowo-zachodniej części kraju mogą spodziewać się większego zachmurzenia. Wreszcie kraju bezchmurnie, albo powiedzmy kilka symbolicznych chmur pojawi się na niebie. Proszę też uważać na poranne mgły. Mogą one ograniczyć widoczność nawet do 300 metrów. Temperatura? No jeszcze ciepło. Na północnym wschodzie można się cieszyć z 17 stopni Celsjusza. W centrum kraju od 20 do 24 stopni. Najcieplej na południowym zachodzie 25 stopni. A tam, gdzie najcieplej, będzie też najłagodniejszy wiatr. W większości kraju wiatr umiarkowany i okresami porwisty. Nadal będzie wiało wysoko w Sudetach, tutaj do 100 km na godzinę.
9: Radio 357.
8: I tym sposobem kończymy drugą godzinę popołudniówki. Zaczynamy trzecią godzinę w Radiu 357, którą już tutaj poprowadzi ktoś inny, Kasia Linis, obywatelka 357. Już się szykuje. Audycję dzisiejszą dla Państwa przygotował Krzysztof Tubilewicz. Zrealizowała ją Julia Nowaczyńska, a przy mikrofonie była Violetta Myszkowska. Do usłyszenia.

0: Coles, smok. No więc zaczynamy od smoka. W poprzedniej audycji zaczęliśmy od epilepsji, dziś od smoka. Zaczyna się robić dziwnie, ale być może to wszystko połączy się kiedyś w jedną spójną, sensowną historię z puentą na dodatek, kto wie. Ale bardzo się cieszę z tego początku, również dlatego, że dzisiaj wydarzy się rzecz, która w Obywatelce 357 nie zdarza się aż tak często. No dobrze, nie zdarza się nigdy. Zostajemy właściwie przez całą godzinę w Polsce, a nie dość, że w Polsce, to jeszcze w Polsce względnie nie nowej. I żeby sobie zadanie utrudnić tej piosenkowej, a więc wyeliminowałam wszystkie swoje instrumentalne zachwyty. Być może odezwała się we mnie jakaś patriotyczna powinność i spełniam ją dziś sumiennie. Na co mam świadków? Liczę, że was, ale o tym musicie dać znać sami. Czekam na meldunki na moim Instagramie i Facebooku. Na jakim pytacie? Jak cię znaleźć, droga prowadząca? No to wystarczy wpisać Kasia Linz i pod tą postacią wam się objawię. Zaczęliśmy od Coles i do Coles jeszcze dzisiaj wrócimy, bo należy pokazywać rzeczy inne, piękne i osobne. I dlatego też posłuchamy teraz Szczyla, który przecież zniknął na dłużej i nikt nie wiedział, gdzie jest, jak wygląda, co się z nim dzieje i kto go porwał. No to już wam mówi.
1: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
2: Czuję stan skupienia, teraz widzę więcej.

Mam wrażenie, że w tej młodszej, zwłaszcza w tej młodszej polskiej muzyce coraz mniej interesujące stają się podziały, granice, które jeszcze chwilę temu były bardzo wygodne i wręcz wymagano takiego samookreślenia. A jeśli ciężko było o deklarację, to była ona szybko stworzona na potrzeby, czy to recenzji, czy danych mediów. Nie wiem, czy takie granice robią jeszcze wrażenie, albo raczej im trudniej muzykę czy artystę sklasyfikować, tym chyba ciekawiej. I za chwilę będzie to słychać jeszcze lepiej, bo przed wami Laura i piosenka You.

Laura, 2K88 i Rosalie. I właśnie o tym mówiłam, bo można oczywiście próbować zdecydować, czy to jest bardziej pop, elektronika, R&B, czy jeszcze coś innego. Tylko właściwie po co? Dużo bardziej interesuje mnie, jak mało ta piosenka potrzebuje, żeby działać. Bardzo lubię ten rodzaj oszczędności, delikatności, szczególnie, że przy produkcji elektronicznej pokusa jest przecież dokładnie odwrotna. Wspomnę tylko, że na żywo ich muzyka brzmi jeszcze lepiej. Tak, jeszcze lepiej, bo też basów Przemka, czyli 2K88 trzeba doświadczyć na żywo, w brzuchu, a ja ostatnio na festiwalu 3Era w Gdańsku mogłam się o tym przekonać. To za nami, a co przed... moja Wiktoria. Mówię tak wyłącznie z poczucia jakiejś takiej familiarności i głębokiego przywiązania, broń Boże, nie wyższości. Po prostu gramy ze sobą już tyle lat, że ten przedrostek moja jakoś istnieje we mnie. Wiktoria Jakubowska i jej pierwsze solowe propozycje, zarówno pod względem produkcji, jak i kompozycji, a nawet śpiewu, bo możliwości wykonawcze wiele osób zdążyło już poznać. Wiktoria Jakubowska i piosenka Opowiedz.

Wiktoria Jakubowska, opowiedz. I bardzo mi się podoba, że dzisiaj mogę zagrać wam sporo nazwisk, których zwykle nie mam w tej audycji, bo Obywatelka 357 ma oczywiście swoich stałych mieszkańców. Są artyści, do których wracam, ale przyjemność zrobienia tej audycji polega też na tym, że od czasu do czasu ktoś nowy wchodzi bez zapowiedzi i nie muszę od razu wiedzieć wszystkiego, nie muszę znać historii nagrań, producentów, studiów, dzieciństwa i pierwszego instrumentu otrzymanego na komunię. Czasem naprawdę wystarczy piosenka i myślę, że dzisiaj będzie kilka takich momentów. Zofia Justyńska, Zapach twoich łez.

0: łez.
1: Zofia Justyńska, Zapach twoich łez. Następny utwór nazywa się Lesie. I oczywiście mogłabym teraz zrobić jakieś bardzo eleganckie przejście o naturze, korzeniach i powrocie do ziemi, ale nie zrobię. Po prostu bardzo chcę zagrać tę piosenkę. Tercet Imperial, Lesie.

Tercet Imperial, lesie, a teraz zupełnie niegładkie przejście, ale też nie chciałam dzisiejszej audycji przedstawiać jako przeglądu młodej polskiej muzyki, bo właściwie czym jest młoda polska muzyka? Polska muzyka w ogóle brzmi mniej więcej tyle samo, co jedzenie. Nie wiadomo, o czym rozmawiamy. Niby wiadomo, ale nadal właściwie o niczym. No to konkret. Królowa nie tylko śląskich serc. Tutaj zdecydowane oparcie o nastrój, ciszę, pauzę i wszystko, co często w muzyce nie jest doceniane tak, jak powinno, a przecież ostatecznie to właśnie buduje jakość, dojrzałość, wrażliwość i wszystko, co ma ona, Daria ze Śląska.

je m'ai pas venu. T'as ce belle, je m'ai wow. Gdzie ten cały spot, ten co był i zwiał. Gdy od deski do deski przegapialiśmy noc. A może jeszcze się da? Przecież nie byliśmy pierwsi, którym

któregoś dnia. Bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat, a może jeszcze 7. Przecież nie byliśmy pierwsi.

Ostatnio nie mam już sił zaciskać zębów i mięśni. W zasadzie to już od dawna ledwo biegnę. I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dzwonić się do siebie, dopóki jeszcze się

Daria ze Śląska. A może jeszcze się da. I tutaj bardzo lubię coś, co właściwie łączy ją z kilkoma osobami z dzisiejszej playlisty. Nie ma potrzeby śpiewania dużo. Nie chodzi mi o głośność, bardziej o to, że głos nie próbuje nam bez przerwy udowadniać, że jest głosem. I przy takim sposobie śpiewania chcę jeszcze chwilę zostać, dlatego teraz Misia Furtak i jedna z piosenek zapowiadających jej najnowszy album, Czuję.

Misia Furtak i piosenka Czuję z jej ostatniego albumu, najnowszego albumu. I teraz już zaczyna mi się układać coś, czego przed audycją specjalnie nie planowałam. Dużo tych dzisiejszych piosenek jest zrobionych tak, jakby ktoś świadomie zostawił w nich wolne miejsce, nie doprodukował, nie dopowiedział, nie wygładził wszystkiego, tego szczególnie nie lubię. Wymieniam te rzeczy w kategorii zalet oczywiście, żeby była pełna jasność. No więc Dłonie, tak nazywa się ten zespół, piosenka nazywa się Maj, mamy wrzesień, wszystko się zgadza. Dłonie, Maj.

Muzyka jest jedną z ostatnich przestrzeni, w których możemy sobie pozwolić na maj we wrześniu właściwie i nikt nie powinien nas za to rozliczać. Zresztą bardzo lubię takie przesunięcia. Przesunięcia w ogóle. I tak, teraz ktoś, kogo uwielbiam i ona o tym na pewno wie, ale na dowód. Sójka. Przeważnie na drugim planie, bo tak czuję, bo tak czuję się dobrze i to widać, ale ja chcę jej więcej w wydaniu na froncie. Zupełnie jak tu. Viva M.

Sójka, Viva M, czyli Viva Melancholia. Wracam do tej piosenki. Mam nadzieję, że wy też będziecie wracać albo sprawdzać całą płytę Sójki, jeśli jeszcze nie mieliście okazji. A teraz nie rekonstrukcja, tylko wzięcie czegoś starego i sprawdzenie, co się z tym stanie dzisiaj. I bezwzględnie z kameralności wychodzimy na zdecydowanie większą powierzchnię, bo problem i ich kultowa interpretacja, czy ty to widzisz?

0: Wszyscy artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki. Wszyscy artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki.
1: Yeah.

0: Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz? Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz?
1: No więc przez sporą część audycji siedzieliśmy bardzo blisko mikrofonu, a tutaj nagle ktoś otworzył drzwi i okazało się, że za nimi stoi tłum. To jest zupełnie inny rodzaj energii niż większość rzeczy, które dzisiaj grałam. I nie będę z tego rezygnować. Zostawiam nas z trójmiejskim składem Jim Wisdom, bo przecież tak pięknie po problemie. No aż wypada. Jim Wisdom i piosenka Spice, Spice.

Jim Wisdom, Spice Spice i jesteśmy już bardzo blisko końca. Bliżej być pewnie nie można, bo przed nami ostatnia piosenka i wielki powrót Coles z piosenką Pierrot. Ale zanim to, jestem bardzo ciekawa, jak wy się macie z tymi moimi wyborami i co byście do tej listy dodali. Przyznam, że muzyka polska nie króluje na moich playlistach, ale może czas to zmienić? Kto wie. Tymczasem dziękuję za wspólnie spędzoną godzinę. Dziękuję mojemu wydawcy Bartkowi Gilowi. Nazywam się Kasia Linz, a to była Obywatelka 357. Do usłyszenia.

No tak, 2 tygodnie temu podczas naszego spotkania na żywo słyszeliśmy wersję piniona akustyczną, no ale teraz wszystko wróciło do normy, aczkolwiek dzisiaj trochę gitary akustycznej też się pojawi do godziny 21, bo takie reminiscencje tego wszystkiego, co wydarzyło się 16 września, będą. Minęła 19.

Pamiętam, że kilka lat temu, kiedy rozpoczynałem swoją muzyczną przygodę w Radiu 357, to marzyło mi się, żeby pewne zespoły były w pewnym sensie jakoś tam ze mną kojarzone. I wiem, że wśród tych zespołów bardzo chciałem, żeby było Alice in Chains, być może jakiś Incubus albo w ogóle Nu Metal, no ale na pewno jednym z takich zespołów i myślę, że na czele tego zestawienia było Queens of the Stone Age. Czy ja za każdym razem, kiedy prezentuję ten zespół, jestem po prostu tak muzycznie w niebo wzięty. Mam nadzieję, że nie przesadzam ze słowem, ale to prawda. Tak właśnie jest. A dlaczego Paper Machete akurat teraz? To oczywiście rok 2023 i płyta In Times New Roman. I sprawdziłem sobie, ile było dokładnie płyt, kiedy Queens of the Stone Age prezentowali nam aż 3 single promujące dane wydawnictwo. I tak było właśnie w roku 2023, kiedy pojawiło się In Times New Roman. Tak było także w roku 2002, kiedy otrzymaliśmy Songs for the Deaf i tym trzecim singlem było First It Give It. No i tak też było w roku 2007, kiedy za sprawą Era Vulgaris otrzymaliśmy no właśnie ten trzeci singiel, którego jeszcze teraz tytułu Państwu nie zdradzę, bo to będzie utwór, który jeszcze dzisiaj zdążymy zaprezentować. No ale dlaczego tak trzymam się tych trzecich singli? No bo dosłownie kilka dni temu ukazał się trzeci zwiastun nadchodzącej płyty Perfect grupy Queens of the Stone Age. Ta ukaże się 30 października, czyli to będzie dokładnie piątek, kiedy spotkamy się podczas listy, bo też już to sprawdziłem. Na dzień później będziemy mieli, no myślę, że takie ciekawe wydarzenie dla wszystkich tych, którzy są za pan brat z ciężką muzyką. Więc teraz gramy ten najnowszy singiel Where the Goth Girls At, a potem od razu przejdziemy sobie do takiego bardzo charakterystycznego, bardzo kojarzonego z grupą Josha Homme. Jeden i drugi utwór, od razu zaznaczam, bardzo, bardzo różne. Ten drugi klimatem, myślę, bardzo spokojny. Taki można sobie do niego płynąć, odpoczywać, chillować. No ale ten najnowszy, ten, który teraz wybrzmi, no to mogę powiedzieć jeden komentarz, co myślę o tym wszystkim. Wow!

tak sobie myślę, że ja trochę do dzisiaj nie mogę przeboleć, że nie było mnie podczas tego fantastycznego występu Queens of the Stone Age na Openerze w roku 2023, kiedy to Make It With You sprawiło tak naprawdę, bo zakładam, że właśnie muzyka tego dokonała, że nad całkowicie tego dnia pochmurnym lotniskiem Kosakowo w pewnym momencie wyszło piękne, przepiękne słońce i wszyscy mogli, doświadczając tej wspaniałej muzyki, doświadczać także zachodu słońca. Można to zobaczyć oczywiście w internecie, no ale co na żywo, to na żywo. Make It With You to oczywiście Era Vulgaris, rok 2007, ale piosenka po raz pierwszy ukazała się w roku 2003 jeszcze na The Desert Sessions i tam chórki śpiewała PJ Harvey, też wielka przyjaciółka Josha Homme, a później jeszcze Over the Years and Through the Woods, tam też panowie wykonali ten utwór, no to już jako zapowiedź pewnie tego, że na płycie kolejnej, na piątej ukaże się właśnie w postaci singla, no i myślę, że jednego z najmocniejszych akcentów tamtej płyty, aczkolwiek wiem, że są ludzie, którzy jakoś tak skreślają Era Vulgaris, a według mnie jest to wydawnictwo zdecydowanie kompletne i bardzo często sięgam. Powiedziałem o PJ Harvey, która współpracowała z Joshem Homme. Tam oczywiście tych współprac było znacznie, znacznie więcej, nawet w ramach samego Queens of the Stone Age. I teraz dosłownie chwilę we wróżeniu z fusów poświęcimy artystce, o której istnieniu absolutnie nie miałem pojęcia, a pojawiała się na kilku albumach, czy to Queens of the Stone Age, czy to Branta Bierka, czy Nika Oliveri, więc myślę, że taka postać gdzieś po prostu związana z tą sceną Palm Desert, a nazywa się ona Molly Maguire.

To były dwa połączone ze sobą utwory zespołu Yellow No. 5 z płyty Demon Crossing, rok 2005, ale nie w kolejności, w jakiej występowały na płycie, bo wszystko zaczynało się od utworu Demon Crossing, a później było Autopilot, no ale my to zmieniliśmy i najpierw zagraliśmy dłuższy utwór, tam gdzie Molly Maguire było słychać, a później Demon Crossing, gdzie no nie było słychać, bo to był utwór instrumentalny. I już Państwu tak oczywiście pokrótce, bo czasu nie mamy aż tak znowu dużo, przedstawiam, gdzie w ogóle była zaangażowana Molly Maguire. No i między innymi można ją usłyszeć na Songs for the Deaf, Queens of the Stone Age, gdzie, uwaga, odpowiadała za akordeon w piosence The Mosquito Song. Ponadto Mondo Generator, właśnie Nick Olivieri na płycie Demolition Day, no i też jakaś współpraca z Brantem Bierkiem. Za krótki moment powiem Państwu, dlaczego w ogóle gramy dzisiaj Molly Maguire, ale zanim to nastąpi, to jeszcze jeden utwór, żeby tak osłuchać się z jej głosem, bo mam wrażenie, że jak do tej pory było go trochę za mało. Tutaj będzie w chórkach u boku Marka Lanigana na piosence Meta Amphetamine Blues, a płyta to oczywiście Bubblegum.

0: keep on rolling, rolling just to keep on rolling. I don't wanna leave this heaven so soon.
1: Mateusz.fusiasz@radio357.pl. Mam nadzieję, że Państwo pamiętają i zechcą podzielić się swoimi wrażeniami, co dotychczas wydarzyło się na antenie Radia 357 od godziny 19. Oczywiście też tekstówki. Zachęcam do korespondencji. Bardzo będzie mi miło, jeśli Państwo dadzą znać, że są po drugiej stronie. No a jeśli chodzi o Molly Maguire, no to przed chwilą usłyszeliśmy jej głos jako chórki w utworze Marka Lanigana, czyli Methamphetamine Blues, no ale tak właściwie to zupełnie nie ma powodu, żeby ją dzisiaj prezentować. To znaczy do pewnego momentu wydawało mi się, że powód jest jak najlepszy, bo wróciła z nową muzyką. No ale okazało się, drodzy Państwo, że zupełnie nie. Otóż Molly Maguire to jest oczywiście ta artystka, którą gramy i słuchamy już od dobrych kilku minut, ale jest także zespół, który nazywa się Molly Maguire, i właśnie Molly Maguire w ostatnim czasie wypuścili kilka nowych singli, m.in. It's Not For You czy Runner's High, i ja byłem święcie przekonany, że Molly Maguire to jest dokładnie ta sama Molly Maguire, tylko że zacząłem tego słuchać, no i tutaj z jednej strony mamy panią, a z drugiej strony tutaj na tych nowych piosenkach śpiewa jakiś gość. I okazuje się, że to jest zupełna zbieżność, że Molly Maguire jako artystka to zupełnie jedno, artystka z Kanady, a tutaj mamy do czynienia z zespołem, który jest w ogóle ze Stanów Zjednoczonych, a ma na koncie płyty jeszcze w latach 90. takie płyty jak Sisters Of, jak Lime czy Free. Płyta z roku 2014, więc zakładam, że po prostu spodziewamy się płyty numer 4. No ale pomyliłem się i chciałem Państwu to od razu zagrać, ale po nitce do kłębka okazało się, że mamy do czynienia z zupełnie inną muzyką, ale myślę bardzo pasującą do wróżenia z fusów. Proszę sprawdzić kolejny utwór, to rok 96, płyta, o której wspomniałem, płyta Lime z taką mróweczką na okładce. Zresztą na tej nowej płycie też będą mróweczki, a jego tytuł to coin toss.

No i jak się mogli Państwo domyślić, dokonaliśmy tutaj po raz kolejny pewnego połączenia. Najpierw Coin Toss od Molly Maguire, rok 96 i płyta Lime, a następnie Take Me Home, czyli najnowszy singiel, który ukazał się dokładnie 18 września. Zatem czekam na płytę, zobaczymy co z tego wyjdzie. No i może trochę więcej informacji o samym zespole, bo przyznam szczerze, nie jest internet najbardziej wylewny w kwestii właśnie tej grupy. No dobrze. A skoro o nowościach, to mam już teraz i będę miał dla Państwa jeszcze kilka propozycji. I to jest utwór, który tak naprawdę nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć Państwu, co on zrobił z moją głową. Bo z jednej strony to nie jest zupełnie moja muzyka, tak sobie myślę, że raczej bym nie słuchał sobie tego na co dzień, ale z drugiej strony internet wybuchł, biorąc pod uwagę, kto pojawia się na tej piosence i co dzieje się w teledysku, jak śpiewa frontman danego zespołu. Naprawdę dużo tutaj zmiennych. Ja w ogóle, co wspomniałem już w podcaście, bo w podcaście ta piosenka była prezentowana, słuchając utworu Joseph grupy Falling in Reverse, mam wrażenie, że słucham 4, 5, 17 różnych utworów. A gościnnie to mam nadzieję, że Państwo wyłapią, kto się tutaj pojawia.

Falling in Reverse, czyli grupa, na której czele stoi Ronnie Radke, a gościnnie występują u jego boku Corey Taylor ze Slipknota i Serge Tankian, oczywiście z System of a Down. Mogę Państwu zdradzić, że zgłosiłem tę piosenkę do listy piosenek, więc jeśli być może jeszcze nie zdążyli Państwo zagłosować, to radziłbym może spróbować. Zobaczymy, czy słuchacze listy wytrzymaliby to, gdyby nam się to w 35 objawiło, albo nawet w sekcji o mały głos. Jeszcze nie wiadomo dokładnie, co zwiastuje Joseph. Wiem, że jest jedną z trzech piosenek, która pojawiła się na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy w repertuarze Falling in Reverse, więc zakładam, że zapowiada jakieś nowe wydawnictwo, ale jeszcze żadnego tytułu ani daty nie mamy. Natomiast naprawdę zachęcam do tego, żeby sprawdzić, co dzieje się w teledysku, bo no jest to naprawdę taki mały film akcji. Dzieją się tam rzeczy niestworzone. A właściwie czasami zastanawiam się, co dzieje się w głowie Roniego Radke, że wymyśla takie rzeczy, bo z tego, co słyszę, to on jest całym mózgiem operacji tego wszystkiego, co dzieje się przy okazji twórczości Falling in Reverse, do którego teraz również zaglądamy. W 2024 roku ukazała się płyta Popular Monster. To był taki wielki powrót, można powiedzieć taki epicki powrót grupy po latach nienagrywania. No i tam, jako ostatni, pojawił się cover znanej bardzo piosenki grupy Papa Roach, czyli Last Resort. Myślę, że nie trzeba nikomu przedstawiać dokładnie. Od razu po pierwszym właściwie dźwięku, jaki wydaje z siebie Jacoby Shaddix, wiadomo, o co chodzi. Natomiast Ronnie Radke zrobił tutaj coś absolutnie wyjątkowego. I tak sobie myślę, jeśli robić covery, to właśnie w taki sposób. Będzie bardzo, bardzo przejmująco.

Last Resort, czyli w oryginale oczywiście Papa Roach, a tutaj w wykonaniu grupy Falling in Reverse. Śpiewający to oczywiście Ronnie Radke. A ja cały czas przypominam, że na utwór Joseph, ich najnowsze dokonanie muzyczne, można oddawać swoje głosy przy okazji kolejnej listy piosenek Radia 357. Ale trzymając się wątku coverów, zapraszam Państwa teraz do wysłuchania utworu Mother grupy Pink Floyd w wykonaniu akurat Pearl Jamu.

0: To teraz słówko wyjaśnienia, dlaczego dzisiaj akurat sięgamy po utwór Mother w wykonaniu Pearl Jam, a w oryginale to, Państwo doskonale wiedzą, Pink Floyd i legendarna płyta The Wall z roku 79. Okazuje się, że dokładnie tego dnia, czyli 30 września 2011 roku, Pearl Jam zakończyli swój taki kilkudniowy występ, gdzie honorowali właśnie grupę Pink Floyd. No i jednym z utworów, który wykonywali właśnie tego dnia akurat na koniec, było Mother. No i na szczęście nie wydarzyło się to tak, że tylko w telewizji u Jimmy'ego Fallona i koniec, bo później na kilku koncertach też zdarzyło się Eddie'emu Vedderowi wziąć po prostu gitarę i skowerować sobie Mother, a potem dołączył do niego cały zespół, bo wiemy, że tam trochę ta nabudowa była. No i właśnie tak wydarzyło się 29 listopada 2013 roku w Portland, w stanie Oregon. Także do tego właśnie momentu w muzyce sobie tutaj wróciliśmy. No, że było trochę akustycznie, to myślę, że dzięki temu zahaczyliśmy odrobinę o to, co wydarzyło się tutaj 16 września we Wróżeniu z Fusów numer 288, czyli całkowicie akustycznego odcinka. Więc trzymając się właśnie bez prądu historii, to mam dla Państwa jeszcze taką propozycję.
1: Derek, this star nonsense. Yeah, yeah. No, it isn't.
2: I'm sure of it.

Rok 1975 i utwór tytułowy. Swoją drogą tak sobie myślę, że bardzo przyjemne były te chwile, kiedy tutaj w Radiu 357 robiliśmy dla Państwa top Pink Floyd, a potem jeszcze wraz z Michałem Bisiorkiem, kiedy robiliśmy dla Państwa potop. To była naprawdę fajna radiowa chwila. No i myślę sobie, że przy okazji utworów akustycznych taka piosenka też jakoś musi w końcu do Ciebie przyjść. No i tak uznałem, że przy okazji tego wróżenia z fusów też możemy sobie zrobić taki delikatny segment, no bo tak jak mówię, sporo rzeczy, które wtedy zagraliśmy, walczyło o miejsce i byt w tamtej audycji z innymi, czyli te nie pojawiły się. A że są dobre i takie, do których lubię wracać, to jeszcze kilka zaprezentujemy. Między innymi do grona takich utworów dołączyło ostatnio My Whole World, czyli Kings of Leon, najnowszy singiel, jak do tej pory pierwszy, który zapowiada płytę Oh My Beloved. Ta ukaże się 6 listopada 2026 roku.

No, jakby dobrze policzyć, to kwadrans już się nie słyszeliśmy, ale tak myślałem sobie, że to będzie dobre połączenie, że najpierw będzie Kings of Leon i My Whole World, zdecydowanie bardzo taka leciutka piosenka, a potem Simurgh, czyli Rodrigo i Gabriela z płyty najnowszej, niedawno wydanej Our Home z gościnnym udziałem Martiego Friedmana. Ja kiedyś o tym duecie oczywiście słyszałem, wiedziałem, że grają akustycznie, że bardzo często są to ciekawe aranżacje, że to są po prostu bardzo, bardzo dobrzy muzycy, ale myślę, że gdyby nie pewna okoliczność, to zupełnie bym dzisiaj po nich nie sięgał. Ale A, bardzo pasowali właśnie tym akustycznym zacięciem, na B, chodzi o kolejny utwór. Bo tak się składa, że 30 września 2008 roku ukazała się płyta Nightmare Revisited.

Teraz kilka słów wyjaśnienia, czym jest Nightmare Revisited i dlaczego właśnie przed chwilą Rodrigo i Gabriela grali bardzo słynną piosenkę z bajki Oogie Boogie's Song. Otóż w 2008 roku Danny Elfman uznał, że warto byłoby chyba powrócić do ścieżki dźwiękowej z miasteczka Halloween, czyli filmu z roku 93, do którego Danny Elfman stworzył oczywiście muzykę, a film to oczywiście dzieło Tima Burtona. No i zebrał muzyków do tego, żeby zaprezentowali tam swoje interpretacje. No i tak mamy na tej płycie na przykład Merlina Mansona, mamy Flyleaf, The All American Rejects, mamy Rise Against, Amy Lee chociażby, z Evanescence. Mamy Rodrigo i Gabriele i wielu, wielu innych, no i myślę sobie, że wyszła z tego bardzo ciekawa kompilacja bardzo nieoczywistych interpretacji, niejednokrotnie. Ale tak pomyślałem, że skoro zagraliśmy Oogie Boogie's Song, no i mamy 30 września, czyli można powiedzieć, że jesień już nam się dobrze rozpędziła, no to rozpoczynamy odliczanie do Halloween. Został nam tylko miesiąc do tych takich mroczniejszych chwil.

0: No to jeszcze doprecyzujmy, co przed chwilą wydarzyło się na antenie Radia 357. Po Rodrigo i Gabrieli usłyszeliśmy Oogie Boogie Song, ale w oryginale, czyli Ed Ivory i Ken Page, do muzyki oczywiście danego Elfmana. No a następnie grupa Korn zaprezentowała nam swoją właśnie wersję Kidnap the Sunday Claus. A teraz chciałbym, żeby przemówił do Państwa Danny Elfman.
1: And finally, everything worked out just fine. Christmas was saved, though there wasn't much time. But after that night, things were never the same. Each holiday now knew the other one's name. And though that one Christmas things got out of hand, I'm still rather fond of that skeleton man. So, many years later, I thought I'd drop in. And there was old Jack, still looking quite thin, with four or five skeleton children at hand, playing strange little tunes in their xylophone band. And I asked old Jack, "Do you remember the night when the sky was so dark and the moon shone so bright? When a million small children pretending to sleep nearly didn't have Christmas at all, so to speak? And would, if you could, turn that mighty clock back to that long, fateful night now. Think carefully, Jack. Would you do the whole thing all over again, knowing what you know now, knowing what you knew then?" And he smiled, like that old pumpkin king that I knew, then turned and asked softly of me, "Wouldn't you?"
0: Przyznam szczerze, że ja wciąż nie mogę wyjść z podziwu, ile ten człowiek zrobił, czego dokonał na przestrzeni swojej już naprawdę wieloletniej, prawie 50-letniej kariery w muzyce. Bo to przecież ścieżki dźwiękowe chociażby do Batmana, do Spidermana, do Wednesday, czy chociażby zagranego przed chwilą miasteczka Halloween. Tych filmów, tych produkcji jest naprawdę bez liku i za każdym razem słychać, że to jest Danny Elfman, ale też Danny Elfman, który się nigdy nie powtarza. To jest bardzo charakterystyczne brzmienie, ale każdy z tych filmów, każdy z tych seriali otrzymuje bardzo taką unikalną ścieżkę dźwiękową, przygotowaną właśnie przez danego Elfmana. Ale od paru lat dla mnie Danny Elfman to przede wszystkim nie twórca muzyki filmowej, ale także frontman Oingo Boingo. No i z racji tego, że jest ta jesień i jest już ciemno za oknem, to myślę, że mogę Państwa zaprosić na pewną imprezę, czyli Dead Man's Party.

No mogę Państwu zdradzić, że jestem szczęśliwym posiadaczem tego winyla. To rok 85, Dead Man's Party i oczywiście Oingo Boingo, na czele którego stał Danny Elfman. Jeśli mają Państwo jeszcze wątpliwości, co będzie soundtrackiem tych takich właśnie jesiennych, mrocznych, ciemnych wieczorów, to bardzo serdecznie zachęcam, żeby właśnie było to Dead Man's Party. A teraz rok 94 i wciąż Oingo Boingo, którego, uwaga, słuchali Państwo przy okazji piątkowego poranka. Rozpoczęliśmy z Mateuszem Kuźniewskim nowe cykle i tam właśnie ta piosenka się pojawiła. Mam nadzieję, że jeszcze nie wszyscy rozgryźli, o jaki motyw muzyczny może nam chodzić w tych kącikach. I am

0: Zakładam, że widzieli Państwo tytuł utworu, więc nie ma żadnych wątpliwości, że w roku 1994 na płycie Boingo Danny Elfman wziął na warsztat utwór grupy The Beatles, I Am The Walrus, i zagrał go zupełnie po swojemu. Mateusz Kuźniewski przy okazji tej emisji piątkowej powiedział, że ale żeś wybrał na poranek, ale tak się zdecydowało. Zresztą anonsowałem Państwu, że ta piosenka pojawi się także dzisiaj i to się właśnie stało. A trzymając się klucza coverów, no to mam jeszcze jeden taki, gdzie na warsztat wzięto właśnie twórczość Beatlesów.
1: This is a song Charles Manson stole from the Beatles. We're stealing it back.

No i tak, to było U2, koncertowe U2 z roku 1988. A teraz mamy U2 sprzed dosłownie kilku dni, czyli U2 Anno Domini 2026.

To była jedna z informacji, która obudziła mnie w zeszły piątek, kiedy dostajemy muzyczne nowości. No i kiedy zobaczyłem najpierw informację, że pojawiło się coś nowego na Spotify'u od Morphine, no to myślę sobie, okej, czyli pewnie znowu ktoś po prostu podpisał się jako Morphine i gdzieś tam to się złączyło i dlatego mi się to pojawiło w nowościach, ale okazuje się, że nie. 4 grudnia otrzymamy zupełnie nową, można powiedzieć szóstą płytę grupy Morphine, zatytułowaną Cocoon. I to będą stare rzeczy, stare, nieopublikowane nagrania Marka Sandmana, które zostały nagrane na nowo. Dołożone nowe nagrania saksofonu barytonowego, nowe wersje perkusji i jest ten wspaniały bas i głos Marka Sandmana. Będzie tylko 8 utworów nowych, w tym tytułowy Cocoon, ale przyznam szczerze, że jako fan, jako absolutny szalikowiec tamtego brzmienia lat 90. czekam z wybiekami na twarzy, tym bardziej po wysłuchaniu tego singla. 27 lat czekaliśmy na taką chwilę i w końcu mamy. Proszę sobie zapisać tę datę. 4 grudnia 2026 roku. 8 zupełnie nowych kompozycji, które być może gdzieś bootlegowo na YouTubie nam się pojawiały, bo z Cocoon tak było. My znaliśmy trochę tę piosenkę, ale nie w takiej już naprawdę poważnie nagranej wersji. Ale no, to jest wielka, wielka gratka dla fanów. I to już, drodzy Państwo, prawie wszystko przy okazji tego 290 odcinka Wróżenia z Fusów. Jeszcze będzie jeden akcent od grupy Down, która też 2 tygodnie temu zrobiła nam tutaj małe zamieszanie w postaci utworu akustycznego Where I'm Going, ale zagrana będzie dzisiaj z zupełnie innego powodu. To będzie utwór, który ma zasygnalizować, co wydarzy się w kolejnym Wróżenia z Fusów, w tym odcinku podcastowym, który ukaże się dokładnie 7 października. Bo tam na warsztat wziąłem sobie super grupy. A Down przecież za taką uchodzi, bo skompilowała takie wielkie muzyczne postaci jak Phil Anselmo z Pantery czy Pepper Keenan z Corrosion of Conformity. Mateusz Fusiarz, do usłyszenia. Ghosts Along the Mississippi.

0: Radio 357. Plac na rozdrożu. Firmament.
1: Jarosław Sroka, dobry wieczór. Mamy świetnych ludzi, którzy sprawdzą się w każdych warunkach i w każdym kraju. Lekarzy, inżynierów, programistów, naukowców, menedżerów, przedsiębiorców. Kiedyś o tych, co wyjechali za pracą, nazywano emigrantami bądź takimi, którzy wybrali się na saksy. Ale świat mocno się zmienił od tamtego czasu i dzisiaj można mieszkać w Polsce i pracować dla firmy w San Francisco. Można firmę, dajmy na to, w Bełchatowie uruchomić, a sprzedawać swoje firmy kilkanaście rynków dalej. Studiować w Warszawie, karierę robić w Londynie, żeby potem zatrudniać ludzi z całego świata. Granice przestały być dla talentu istotne. Jak więc zatrzymać Polaków w Polsce, a jednocześnie sprawić, żeby polski talent był dla świata atrakcyjny? No bo od tego zależy również nasza globalna wartość jako kraju. Ile wart jest Polak na globalnym rynku pracy? O tym dziś w Firmamencie, który rozpoczynamy jak zwykle od akcentu muzycznego.

0: studiu Radia 357 jest wydawca i realizator nieprzeciętnie utalentowany Paweł Sołtys. Są też i goście. Bartek Pucek, inwestor, anioł biznesu. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Maja Meissner, międzynarodowa łowczyni głów, partner Meissner and Partners.
2: Dobry wieczór.
0: I Emilian Łyga, założyciel i prezes Snack Lab, który przyjechał do nas specjalnie z Bełchatowa.
3: Dobry wieczór.
0: Za co bardzo serdecznie dziękujemy. Dobry wieczór. Moi drodzy, tak na rozgrzewkę, kiedy zagraniczny pracodawca patrzy na CV Polaka, to co tam tak naprawdę widzi? Co tam można rozszyfrować między wierszami? Dobre wykształcenie, ambicje, pracowitość, znajomość języków, doświadczenie. Co jest kluczowe z tej perspektywy?
2: Maja. Patrzy przede wszystkim, to CV do niego trafia z jakiegoś powodu, czyli z powodu najczęściej dobrych referencji i tego, co już do tej pory zrobił. W związku z tym on patrzy na jego dorobek konkretny, a potem się zastanawia, jak to się stało, że jest w tym miejscu. Nas po prostu wyprzedza dobra praca i dobra jakość i to się bardzo nasiliło ostatnio. Polak jest w tej chwili bardzo dużo wart na rynku światowym.
0: No dobrze, Maju, ale tutaj zerkam na panów nieco błagalnie. Czy to jest tak, że na taką dobrą pracę mogą liczyć tylko ci, którzy już mają tak zwany track record, czyli jakąś tam karierę? Bo miałem takie wrażenie, że tych najbardziej utalentowanych, obiecujących, to się już wyłapuje, identyfikuje znacznie wcześniej, kiedy jeszcze nie mają niczego na koncie.
1: No jest tak, że talent nie wyjeżdża z Polski tylko i wyłącznie dlatego, żeby otrzymać wyższą pensję, tylko po to, żeby bardzo często grać na większej planszy. Czyli jest więcej, pojawia się więcej możliwości. I pytanie wtedy brzmi, czy my mamy problem z produkowaniem talentu jako takiego, czy mamy problem z wycenianiem ambicji. Dla wielu przedsiębiorstw, w szczególności tak jak dla mnie w sektorze technologicznym, możliwość zatrudniania ludzi jest związana przede wszystkim z poszukiwaniem talentu, który ma chęć do robienia rzeczy trudnych, ma chęć do robienia rzeczy ryzykownych, ale przede wszystkim ta ambicja do robienia rzeczy musi być odpowiednio wysoka. W branży technologicznej, branży wysokiego ryzyka, to jest to taki element, który jest szczególnie wyceniany i niezależnie od tego, czy idzie za tym wysoka pensja, to granie na tej większej planszy dla wielu osób jest bardzo wartościowe, Bartku, i jest jednym z argumentem do wyjazdu.
0: Bartku, muszę zadać pytanie typowo inwestorskie. Jak się wycenia ambicje? Jak się mierzy ambicje takiego kandydata?
1: Mierzeniem ambicji nie jest na przykład IQ. Czyli jak spojrzymy na różnicę pomiędzy Warszawą a San Francisco, pomimo tego, że coraz więcej i bardzo fajnie założycieli spółek technologicznych buduje firmy w Polsce, to tą różnicą między Warszawą i San Francisco nie jest IQ, tylko jest ta skala tej ambicji, do której to otoczenie daje społeczne przyzwolenie. Czyli spróbowania czegoś trudnego. I później znalezienie innych osób, którzy w tym obszarze interesują się wystarczająco dużo, wystarczająco intensywnie, żeby spróbować razem z tobą. I jakby szukasz, jak w jednej z gier mawiał Piotr Franceski, że przed wyruszeniem na przygodę należy zebrać drużynę. I to jest fundamentalne zadanie dla każdego założyciela, żeby znaleźć osoby, które mają podobną ambicję do nich.
0: Emilian, bo ciebie zaprosiłem z bardzo szczególnego powodu. Poznaliśmy się przy okazji rankingu najbardziej utalentowanych młodych polskich przedsiębiorców. Gratulacje, bo wiem, że też byłeś finalistą, ale ty masz doświadczenia międzynarodowe bardzo różne, i dobre, i złe. I wspomniałeś w takiej publicznej debacie, której miałem okazję się przysłuchiwać, że właściwie kluczem do sukcesu i porażki są ludzie. No właśnie, czy to są te polskie desanty, które są w stanie robić za granicą dobrą robotę, czy też rzeczywiście widzisz różnicę pomiędzy jakością w takim dowożeniu pomiędzy swoimi zespołami, a zespołami w Prybałtykach, że się tak wyrażę, i w Niemczech, tak? Dobrze pamiętam.
3: Tak. Ja tutaj dla słuchaczy opowiem chwilę o tych moich doświadczeniach międzynarodowych, bo zacząłem od Warszawy. Jestem first generation graduate, czyli pierwszą generacją razem z siostrą na studiach. I dopiero na studiach zobaczyłem, że rzeczywiście, jeśli chcę się rozwijać, to mogę to zrobić za granicą i chcę. I moje doświadczenia obejmują Azję, Singapur, Stany, San Francisco, Waszyngton, czy Wiedeń i Kłajpedę. I nawiążę do tego, co na samym początku powiedziałeś. kiedyś miałem spotkanie odnośnie języka obcego. Jeszcze jako student zostałem zapytany, jakim językiem obcym się posługujesz. Odpowiedziałem angielskim, ale dostałem odpowiedź, że poproszę o język obcy. Angielski nie jest językiem obcym. I tak też...
0: W tym ekosystemie międzynarodowym, tak?
3: Tak, tak, dokładnie. Dzisiaj mamy ogromne możliwości, żeby wykorzystać ten czas w przeciwieństwie do historii naszych rodziców. To znaczy, kiedyś mówiliśmy o tym, że jest problem, nie wiem, na przykład z paszportem. Dzisiaj tak naprawdę problemem jest wybór tych wszystkich możliwości, przed którymi stoją młodzi ludzie. Jeżeli chcemy pracować za granicą lub chcemy rozwijać firmy za granicą, jest to możliwe. Te ograniczenia spadły, a problemem zaczęły być wszystkie możliwości, które przed nami stoją.
0: No dobrze, ale z perspektywy ciebie jako pracodawcy, jak dzisiaj szukasz ludzi, to jednak sięgasz w pierwszej kolejności po utalentowanych Polaków, czy jednak masz dobrą rękę do utalentowanych Litwinów, Niemców?
3: To trochę pytanie o strategię biznesu, bo moja firma Snacklab działa na rynku spożywczym i rynek polski jest dużym rynkiem, na którym można zrobić bardzo dużo wyniku. Stąd ja w pierwszej kolejności, budując tę firmę od kilku lat, sięgałem po talenty stricte związane z rynkiem polskim. Jeśli chodzi o rynek litewski, łotewski czy estoński, to tak, na początku próbowaliśmy to zrobić z zespołem polskim, ale po jakimś czasie zdałem sobie sprawę, że to jednak zespół natywny na tych rynkach pomoże nam rozwinąć biznes.
0: No dobrze, Emilian, to ostatnie pytanie z tej krótkiej serii do ciebie. Jak trafia do ciebie CV na biurko, to co robi na tobie wrażenie dzisiaj? Co się powinno w nim znaleźć? Dobra zagraniczna uczelnia, czy dobry polski uniwersytet? Czy takie przetarcie się pomiędzy Singapurem, Kłajpedą a Berlinem, czy też pomiędzy Bełchatowem, Poznaniem i Gdańskiem?
3: Ja poświęciłem dużo czasu na studia, więc jakby ta droga ma dla mnie znaczenie, ale nie jest kluczowa. Kluczowym w wyborze tych talentów jest ta historia i spójność w karierze człowieka. Znaczy, możemy sięgać po najlepszych, z najlepszych uczelni, ale to spójność w karierze i rozwoju kompetencji ma najważniejsze znaczenie przy doborze osób na konkretne stanowiska.
0: Doskonale. Maju.
2: Tak, to ja chciałam podzielić tę wypowiedź na dwie części. Pierwsza jest taka, że ja jako headhunterka, która operuje na tym poziomie executive, postawiłam sobie za cel parę lat temu, że będę robić wszystko, żeby najzdolniejsi polscy Polacy siedzieli przy najważniejszych globalnych stołach i mieli wpływ na to, co się w ogóle dzieje na świecie. Robię to butikowo, na maleńką skalę, ale z sukcesem, stąd moje biura w Stanach Zjednoczonych. I to jest jak gdyby jedna część, dlatego że wydaje mi się, że jakość polskiego dojrzałego egzekutywa jest dużo większa niż ci, z którymi mam do czynienia w Europie, starej Europie, w której dużo spędziłam czasu jako też członkini headhunterów, kolegów. A skala, która na przykład otwiera się przed możliwość, o czym zresztą powiedział Bartek, żeby zrobić na dużo większej skali, w tym samym czasie, z tą samą głową, dużo ciekawszych rzeczy, jest ogromna i szkoda, żeby nas tam nie było. To jest jedna rzecz, ale ponieważ my będziemy mieć teraz rynek pięciu generacji, rynek pracy pięciu generacji po raz pierwszy w historii tego świata, będziemy zostawać w rynku pracy 15-20 lat dłużej i będziemy pracować z młodymi, musimy się nauczyć z nimi pracować, to opowiem o tej części, o którą ty pytasz, bo ciebie interesują młodzi ludzie. Dzisiaj mamy, po pierwsze mamy 20

0: dzisiaj za granicą. Głównie jest to Holandia 6 tysięcy, Niemcy 3,5, Wielka Brytania 2,5, Włochy 2 tysiące. Głównie studiują biznes, prawo, inżynierię, zdrowie i nauki społeczne. I na dzisiaj 56% z nich deklaruje chęć powrotu do Polski. 14% jest niezdecydowana. I teraz nasz problem jest taki, że Polacy i polskie firmy, które operują nie tylko Polacy w Polsce, nie umieją zagospodarować tego talentu, o którym mówisz. Czyli zanim oni zbudują CV, a budują w czasie pierwszych staży, jeszcze studiując, a później pierwszych entry job, nie potrafimy od tej młodzieży odpowiednio zagospodarować od strony każdej, od strony logistycznej, bo nie rozumiemy, jak oni studiują. W każdym z tych krajów jest trochę inny system, inne daty. A po drugie, co trzeba zrobić, żeby ich rzeczywiście tutaj zachęcić i zainteresować. Więc cieszę się, że o tym rozmawiamy, bo chęć powrotu Polaków jest ogromna i rzesza kształcących się za granicą jest też bardzo duża. Więc my moglibyśmy oddzielną zrobić na ten temat dyskusję. Jak sprawić, żeby wracali?
1: I tak będzie. Bartku, jest do czego wracać. Są w Polsce firmy wystarczająco interesujące, ambitne, przebojowe, które są na miarę aspiracji tych ewentualnie powracających młodych specjalistów?
2: Zdecydowanie jest do czego wracać, dlatego że Polacy nie stają się, wyjeżdżając, nagle lepsi po przekroczeniu granicy. Trafiają po prostu do systemów, które szybciej dają im odpowiedzialność, szybciej dają kapitał, szybciej dają prawo do podejmowania ryzyka, co jest fundamentalnie ważne, szczególnie na początku kariery zawodowej. Ta Dolina Krzemowa, ona nie ma monopolu na talent, tylko przewagę w tym, jak szybko ten talent dostaje szansę do działania i podejmowania ryzyka. I teraz my eksportujemy dzisiaj ludzi, ten talent, ale kilka lat później my importujemy ich reputację. Ci sami ludzie, którzy się rozwijają w tych miejscach, bardzo często dzisiaj wracają do Polski, ponieważ widzą z różnych powodów cywilizacyjnych, gospodarczych, rozwojowych możliwość tworzenia rzeczy z Polski na skalę globalną, czy europejską, czy na skalę polską, ale taki, który spełnia ich ambicje. Oczywiście pomaga fakt, że w wielu innych miejscach sytuacja ta cywilizacyjna się pogarsza i na tym tle Polska wypada bardzo dobrze, ale my mamy dzisiaj możliwość jakby takiej optymalizacji przyjmowania tego talentu z powrotem. I ten talent, przychodząc do Polski, szczególnie w obszarze technologicznym, zakładając nowe firmy o dużo większej skali, o dużo większej ambicji, on wytwarza taki efekt kuli śniegowej. No bo jest ta zasada, że milionerzy tworzą milionerów. Razem z podziałem w branży technologicznej, programami grantowymi, gdzie mamy również udziały w tej firmie, podejmujemy ryzyko odpowiednio wcześnie, to wysoce utalentowane osoby działające w tego typu spółkach i organizacjach później wytwarzają nowe firmy i kontrybują bezpośrednio do tego środowiska w Polsce.
1: I w tym miejscu wyjątkowo postawimy kropkę, a nie przecinek, bo teraz mamy czas na kilka przemyśleń profesora Rafała Mrówki ze Szkoły Głównej w Warszawie.
3: Firmament. Kiedy zdolny Polak wyjeżdża za granicę, łatwo uznać, że tracimy talent. Mam jednak przed oczami historię uczestników programu MBA for Startups, z którym przez lata kierowałem. Wielu ma za sobą pracę za granicą. Jedni odnoszą tam sukcesy i zatrudniają innych. Część wraca jako mentorzy lub inwestorzy, a inni, bogatsi o nowe perspektywy, bardziej świadomie budują kolejny startup, angażując następnych przedsiębiorców. Mobilność pozostaje duża. OECD podaje, że w 2023 roku do innych krajów OECD wyemigrowało około 136 tysięcy polskich obywateli. Jednocześnie Komisja Europejska w raporcie za 2026 rok wskazuje na stagnację liczby specjalistów w zakresie nowych technologii w Polsce i potrzebę przyciągnięcia oraz zatrzymania talentów w najbardziej zaawansowanych technologiach. Czy postulat powinien jednak brzmieć "nie wyjeżdżajcie"? Przecież problem zaczyna się dopiero wtedy, kiedy eksportujemy ludzi, a później importujemy stworzone przez nich gdzie indziej technologie i płacimy za nie rachunek. Anna Lisa Ksenian z Berkeley opisała mechanizm tzw. cyrkulacji talentów. Badając inżynierów z Indii i Tajwanu w Dolinie Krzemowej, pokazała, jak ich kontakty wspierały rozwój firm w krajach pochodzenia, nawet jeśli sami pozostali za granicą. Wyjazd może jednak dawać coś więcej niż sieć znajomości. Peter Vandor i Nikolaus Franke z Uniwersytetu Ekonomicznego w Wiedniu badali studentów przed zagranicznym semestrem i po nim. Po powrocie ich pomysły biznesowe były lepiej oceniane przez ekspertów. W grupie, która pozostała w kraju, takiej poprawy nie było. Kontakt z innym sposobem życia może więc pomagać zobaczyć szansę tam, gdzie wcześniej widzieliśmy zwykłą codzienność. To pozwala lepiej zrozumieć, z czym wracają nasi przedsiębiorcy. Nie chodzi więc o to, żeby talent zatrzymać za wszelką cenę. Chodzi o to, żeby polski talent, gdziekolwiek pracuje, pozostawał częścią polskiego ekosystemu gospodarczego. To znacznie ambitniejszy cel.
1: To był oczywiście pan profesor Rafał Mrówka ze szkoły tak głównej, że aż mi umknęło, że handlowej. Przepraszam. Moi drodzy, w odniesieniu do tego, co powiedział pan profesor, czy w ogóle powinniśmy próbować zatrzymywać w związku z tym tych najlepszych? Czy to jest rozsądne, nierozsądne? Bo wpadliśmy w taki trochę histeryczny ton, mówiący o tym, że krwawimy, że oddajemy za darmo to, co mamy najcenniejsze, czyli polski niepodrabialny talent.
4: No dobrze, ale jak możemy być najlepsi, nie wyjeżdżając z kraju, nie widząc jak biznes, życie, czy park obok bloku wygląda w innej miejscowości, czy
1: czyli
4: w innym państwie.
1: Czyli równamy w górę, nie w dół, prawda?
4: Tak, no wydaje mi się, że miałem takie spotkanie w Bełchatowie i z przedsiębiorcami, i z młodymi ludźmi. Dostałem pytanie radę dla młodych ludzi. Moją jedną radą było wyjechać. No bo trzeba budować swoją otwartość, trzeba budować swoje kompetencje, wyjechać i oczywiście wrócić i ten talent rozwinąć. Nie da się bez sprawdzenia, jak życie wygląda na zewnątrz.
1: Ale z tą właśnie świadomością ty wysyłasz swoich pracowników na staże, na szkolenia, na studia za granicą?
4: No jeszcze na tym etapie nie jesteśmy, ale mówiąc...
1: Ale będziesz to robić.
4: No z pewnością chciałbym, żeby kompetencje w firmie rosły nie tylko przez nasze wewnętrzne strategie, ale też przez obserwowanie konkurencji, obserwowanie partnerów, kontrahentów. Także ja się zgodzę z panem profesorem, że ten talent, żeby on rzeczywiście był talentem, no musi zobaczyć, jak wygląda świat poza tą naszą bańką.
1: No dobrze, ale kiedyś byliśmy tani i solidni. Taką mieliśmy przez lata łatkę na świecie. Co dzisiaj jest naszym wyróżnikiem poza ambicją, o której tak pięknie opowiadał Bartek? Jak patrzymy na rankingi naszych wyższych uczelni, jak patrzymy na etap rozwoju naszego ekosystemu startupowego, to te karty, mawiając językiem prezydenta Trumpa, mamy stosunkowo słabe.
0: Nie zgadzam się całkowicie. Uważam, że jesteśmy nazywani Teksasem Europy. Polska ma w tej chwili jeden z najlepszych momentów. Poza tym my jesteśmy krajem, który się już transformował raz i wszyscy musieliśmy nauczyć się żyć w nowym systemie, nauczyć się nowych zawodów i w ogóle nowego otoczenia. Zrobiliśmy to bardzo szybko i z sukcesem. I tak dzieci chowaliśmy, które to oglądały. I ja w ogóle nie widzę możliwości, żeby mówić o nas w takim poczuciu underdoga. Nie, my jesteśmy wręcz przeciwni. To jest to, o czym mówią koledzy. Jak w Kalifornii w tej chwili w Dolinie Krzemowej jest słyszany język polski, to jest asset, to jest zaleta. To znaczy, że to jest ten ktoś lepszy, ten lepszy pracownik. Zresztą my też mamy taką w tej chwili sytuację zrzeszania się. Kiedyś Polak nie był, Polacy ze sobą nie współpracowali. W tej chwili tworzą bardzo spójne community, są dumni z Polski, się zrzeszają i wzajemnie sobie pomagają. Uważam też, że to jest nowoczesny patriotyzm, że właśnie jeździmy w różnych miejscach na świecie i wnosimy swoją jakość. Szkoła nie ma nic do tego. Nasz poziom naszego wykształcenia i szkolnictwa to jest jedno, ale nasze genotypiczne przygotowanie do wyzwań i do zmieniającego się świata, wojna za rogiem, powoduje, że jesteśmy naprawdę wyjątkową pulą kandydatów, którym się chce i ludziom, którym się chce w Europie, w której się w większości już nie chce, o czym świadczą wszystkie wskaźniki ekonomiczne. Więc odwrotnie, Jarku, to jest najlepszy możliwy moment, jaki ja widzę w ogóle od momentu, kiedy zajmuję się rynkiem pracy, czyli od 20 lat.
1: Bartku, czy ta lokalizacja ma jakiekolwiek znaczenie w kontekście tego, o czym mówi Maja? Czy po prostu młodzi Polacy chcą pracować w dobrych projektach? A gdzie one będą zlokalizowane, to jest absolutnie drugorzędne.
2: Talent przyciąga talent. I za tym talentem też idzie kapitał. Więc to jest między innymi definicja tej wspomnianej Doliny Krzemowej, ale też innych ośrodków, w których tworzy się rzeczy przełomowe. To jest fundamentalne zadanie. Naszym zadaniem nie jest przekonywać na siłę, żeby Polacy zostali w Polsce i tylko tutaj budowali, tylko zamiast przekonywania pokazać, jaka jest alternatywa. To jest normalne, że ludzie chcą wyjeżdżać do miejsc, w których tworzy się rzeczy, które są w ich polu zainteresowania i w polu ich ambicji do zrobienia. Dlatego, że tylko w ten sposób możemy nauczyć się, jak wygląda coś, co jest na poziomie światowym. Czyli tam, gdzie dzieją się rzeczy naprawdę przełomowe, jak jesteśmy w stanie zobaczyć organizację, która rośnie w tempie dotąd niespotykanym, budując zespoły i technologie i firmę w sposób, której do tej pory niewiele firm próbowało, to nasze pole widzenia, to co wiemy, te nasze doświadczenia są unikalnym rodzajem budowania kompetencji. Teraz, czy później będziemy chcieli my coś zbudować, wrócić, budować w jednym miejscu, w drugim, trzecim i tak dalej? Oczywiście zależy od tego, jaka jest ta alternatywa. Coraz częściej Polska na szczęście jest doskonałą alternatywą dla founderów, founderek, założycieli firm po to, żeby wrócić do Polski i tutaj budować, ponieważ mamy dostęp do talentów, w szczególności w branży technologicznej. On jest bardzo dobry jakościowo. Jest również dobry jakościowo z punktu widzenia nie tylko tej wspomnianej wcześniej ambicji, ale tego, co też powiedziałaś, czyli jesteśmy naprawdę jedną z niewielu nadal, czy obecnie jedną z niewielu nacji, którym nadal się chce robić rzeczy. To jest bardzo, bardzo ważny aset, który działa na naszą korzyść.
1: Tak, bardzo proszę.
0: Eleven Labs buduje w tej chwili 200-osobową tutaj oddział w Polsce. 20% inżynierów, które będą zatrudniać w ogóle na świecie, ma być z Polski. Są w trakcie, chcą, żeby były trzy płuca. Amerykańskie, londyńskie i polskie. I właśnie tutaj Polska rośnie też w siłę i jest dla nich bardzo istotna. Chociaż zaczęli wszystko i homecoming był dopiero niedawno, jak zrobili wielki sukces na świecie. A druga rzecz jest taka, bo chciałam wam pokazać też od strony, bo ja nie mogłam stać tylko po stronie konsultanckiej i headhunterskiej, więc parę miesięcy temu ze swoim wspólnikiem założyliśmy platformę Copernicus, która polega na tym, że znając doskonałe polskie firmy, które robią świetne rzeczy, ale się nie umieją skalować, postanowiliśmy wyprowadzać je właśnie do Stanów Zjednoczonych, przede wszystkim do Teksasu, gdzie rośnie cała nowa cywilizacja i nowa Dolina Krzemowa za pośrednictwem tego, że Elon Musk przeniósł tam wszystkie swoje 6 fabryk i zainwestuje 119 miliardów dolarów. I reprezentujemy akurat w tej chwili, jesteśmy w rozmowach, dwie firmy dual use, są to drony naziemne i są to systemy budynków modułowych, które są idealne dla wszystkich potrzeb Teksasu. Jak się uda w Teksasie, uda się wszędzie. Ze względu na ochrony, na to, że tam właśnie jest, powstaje Future US Army Command, gdzie testowane są najnowocześniejsze amerykańskie technologie i Polacy mogą tam być w taki sposób, że się skalować, przenoszą tam technologie, zakładają joint venture, produkują na miejscu, ale wszystko jest na myśli polskiej i to jest właśnie ta skalowalność, na którą w tej chwili jest idealny moment.
1: Tak, ja też chciałem jedno zdanie poproszę.
4: Ja też w jednym zdaniu chciałem powiedzieć, że my się nie powinniśmy w jakikolwiek sposób wstydzić za to, że byliśmy w czasie rozwoju tych kilkudziesięciu lat outsourcingiem Europy lub tanią siłą roboczą, bo wykorzystaliśmy to w 100% i ja jestem wdzięczny poprzednią generacją, że potrafili to zrobić. Dzisiaj moja generacja stoi przed wyzwaniem, jak nie robić tylko śrubki do Mercedesa, ale robić tego Mercedesa.
1: A ja jestem wam wdzięczny za to brawurowe podsumowanie tego wątku i wszyscy zasłużyliśmy na piosenkę jakiegoś utalentowanego artysty.

0: A teraz czas na tradycyjne połączenie zamiejscowe. Halo Wrocław, halo profesor Leszek Pacholski. Czy się słyszymy? Dobry wieczór.
1: Tak, dzień dobry.
0: Dobry wieczór, Leszku. Mówimy sobie po imieniu, więc pozwolę sobie kontynuować w ten sposób. Leszku, czy Polska ma szansę przejść z pozycji eksportera talentu do pozycji kraju, który również te talenty importuje? Ostrzegam, że będziemy ten wątek jeszcze eksplorować tutaj w studiu, więc twoje słowa są szalenie ważne.
1: Oczywiście Polska ma szansę. Przede wszystkim ja słuchałem fragment tej rozmowy wcześniej i chcę zauważyć jedną rzecz, że możemy się mieszać nie tylko z innym potencjałem intelektualnym, nie tylko wyjeżdżając, ale także ściągając ludzi, nie tylko Polaków, z całego świata. Właśnie wczoraj rozmawiałem z kolegą i przypomniałem sobie, że jeden z naszych absolwentów pracuje w prowincjonalnym uniwersytecie w Szwajcarii i ten uniwersytet przy nazwisku każdego profesora, który jest zatrudniony, pokazuje miejsce, w którym zrobił doktorat. I praktycznie tam nie ma ludzi, którzy mają doktoraty ze Szwajcarii. Tam w tym włoskojęzycznym uniwersytecie praktycznie wszyscy profesorowie pochodzą z zewnątrz. I już na etapie studiów ten młody talent spotyka nie tylko ludzi wychowanych w tym samym kantorze, ale ludzi z całego świata. I to jest coś, co jest charakterystyczne dla wszystkich takich, no może poza amerykańskich uniwersytetów, że większość ludzi pochodzi z całego świata. Mój przyjaciel, dziekan Wydziału Informatyki na Politechnice w Lozannie zatrudnił w trakcie swojej kadencji 10 osób. Wszyscy zostali ściągnięci z daleka. I to jest pewien ważny element. Jeżeli my tego nie zrobimy, to trudno będzie zrobić następny krok.
0: Ale Leszku, ale to wejdę w słowo, jeżeli pozwolisz, no bo póki co, zapytam prowokacyjnie, no polskie wykształcenie wyższe nie jest na świecie synonimem najwyższej jakości. Czy się mylę?
1: Nie jest synonimem najwyższej jakości. Oleg Mądry, mój wychowanek, niedawno w jakiejś rozmowie po polsku powiedział, że mamy dobre wykształcenie na poziomie licencjackim. Naprawdę dobre, on sam się chwalił, jak dobrze mu się, jak wyróżniał się wśród doktorantów MIT swoim przygotowaniem na poziomie tym podstawowym. Natomiast to, czego nam bardzo brakuje, to mentorów na poziomie policencjackim, magisterskim i doktorskim. Nasze wykształcenie to podstawowe jest bardzo dobre, to wiele osób potwierdza, natomiast brakuje mentorów, bo to jest tak, że nowe pomysły powstają w wielu miejscach na świecie i w tych miejscach, takim miejscem było kiedyś Toronto, prawda, gdzie no, zaczynała się zaawansowana sztuczna inteligencja. Tam zjeżdżali się ludzie z całego świata i potem rozjeżdżali się do innych uczelni, do firm. I u nas tego nie ma. To znaczy my, zatrudniając mentorów, potencjalnych mentorów na uczelniach, przyjmujemy ludzi, którzy spędzili całe lub większość swojego życia w tym miejscu, w którym będą zatrudnieni.
0: Aleszku, mówiąc mentor, kogo masz konkretnie na myśli? Kto jest tym tajemniczym osobnikiem, który ma tę wartość dodaną?
1: To jest kluczowe pojęcie, dlatego że w firmach, ale przede wszystkim na uczelniach, na tym poziomie ponad po pierwszych dwóch, trzech latach istotną rolą profesora, nauczyciela nie jest przekazywanie wiedzy, po prostu wiedzy. To jest przekazywanie takiego sposobu patrzenia na świat, zarażanie ambicją, mówienie tego, co się aktualnie na świecie, w tej dziedzinie dzieje, niezależnie od tego, co jest tematem wykładów czy zajęć. I ja w wielu miejscach na świecie profesor to jest mentor, którego jednym z głównych zadań jest kształcenie elit, nie nauczanie ludzi mas na dobrym poziomie, ale kształcenie tych ludzi, którzy potem będą profesorami w innych miejscach, prawda? I to jest, u nas to trochę znikło, to znaczy, natomiast w tych dobrych miejscach praktycznie każdy profesor jest liderem i to takim liderem na poziomie światowym, z którym ludzie z całego świata chcą pracować, chcą się od niego uczyć i to jest... Nie wiem, czy wyjaśniłem.
0: Wyjaśniłeś, Leszku. To ostatnie krótkie pytanie pozwolę sobie zadać, bo jesteś wychowawcą wybitnych specjalistów, którzy zrobili zawrotne kariery w obszarze AI na świecie. Czy ci ludzie wrócą do Polski, żeby podzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem, zarobionymi pieniędzmi, będąc na przykład inwestorami w przedsięwzięciach startupowych?
1: Pieniędzmi się podzielą. To już się dzielą, to ja nie o wszystkim mogę mówić, ale ci ludzie inwestują w startupy, jak również prowadzą działalność charytatywną, wspierają działalność fundacji, także pieniędzmi się dzielą, doświadczeniem się dzielą, natomiast nie wyobrażam sobie, żeby oni w obecnej sytuacji wrócili. To jest tak, że trochę są w pewnym sensie ci ludzie, o których ja myślę, bo ja już jestem tym, no, moi uczniowie już nie są 30-latkami, to oni są już trochę za starzy na to, żeby się ruszać. Mają rodziny, dzieci mają swoje szkoły. To oczywiście zdarza się, że tacy ludzie się ruszą, natomiast ruszają się przede wszystkim ludzie w wieku, kiedy przedszkolnym, to znaczy zanim dzieci pójdą do szkoły podstawowej. To jest ten okres, gdzie to na świecie wiadomo, że przenoszą się ludzie, którzy są w tym okresie, że w pewnym sensie podejmuje się decyzję, w jakiej kulturze się dzieci będą wychowywały. I oczywiście są rzadkie przypadki, że ktoś przenosi się z całym swoim zespołem, z całą firmą, ze swoim labem w wieku późniejszym, ale to są bardzo rzadkie przypadki.
0: Leszku, bardzo, bardzo dziękuję za szalenie interesującą i inspirującą dyskusję. Pozostań z nami, bo będziemy kontynuować niektóre wątki. Dobrej nocy i do zobaczenia wkrótce.
1: Do zobaczenia.
0: A teraz już Grzegorz Sadowski, Jakub Dobroszek, czyli nasi lotni reporterzy w akcji.
2: Firmament. Czy wiesz, za jaki procent wszystkich jednorożców założonych w Stanach Zjednoczonych odpowiadają imigranci?
3: Moim zdaniem większość.
2: Większość, masz rację, 59%, czyli nie jesteś zaskoczony.
3: Nie jestem zaskoczony. Większość spółek, tych największych technologicznych, to są spółki zakładane przez imigrantów. Sergey Brin w 1977 roku wyjechał z ówczesnego Związku Radzieckiego do Stanów Zjednoczonych. Elon Musk uciekł w zasadzie od rodziny z RPA do Kanady, a potem przeniósł się do Stanów Zjednoczonych. WhatsApp został założony przez Ukraińca. Nvidia została założona także przez imigranta. To są największe spółki technologiczne dziś.
2: Bardzo ciekawie się rysują narodowości, które przodują w zakładaniu tychże jednorożców. Z Indii jest 96 takich firm, z Izraela 60, Wielka Brytania to 47 i już w samej tej pierwszej trójce możemy znaleźć wielkie nazwy, bo indyjski założyciel jest odpowiedzialny na przykład za Perplexity, a brytyjski za Anthropic, czyli chyba najgorętszy w tym momencie startup AI-owy w Stanach Zjednoczonych. I bardzo ciekawe jest też, jak trafiają tam ci wszyscy founderzy, bo taką najpopularniejszą ścieżką jest ścieżka akademicka, mianowicie blisko 1/4 founderów, którzy zakładają te jednorożce w Stanach Zjednoczonych, wzięło się tam stamtąd, że byli po prostu studentami, być może nie wiązali jakichś większych planów z zostaniem za granicą, ale tak się wszystkie rzeczy poukładały, że jakby zostali i zakładali te firmy. I oczywiście tę sytuację też w jakiś sposób buduje cała rewolucja AI, bo tutaj też się szacuje, że 60% czołowych amerykańskich firm zajmujących się sztuczną inteligencją ma w gronie założycieli osoby urodzone poza Stanami Zjednoczonymi.
3: I co więcej, i tutaj też ciekawostka, nie wszystkim udaje się tak łatwo przyjechać do Stanów Zjednoczonych, gdzie te biznesy budowane. Eric Yuan, założyciel Zooma, 8 razy starał się o wizę amerykańską, zanim ją rzeczywiście dostał i mógł przyjechać do Ameryki, do Kalifornii, gdzie pracował na początku w Cisco.
2: Także było tutaj sporo liczb. Na zakończenie też może jeszcze jedna bardzo spektakularna liczba za National Foundation for American Policy. To jest takie bardzo prestiżowe badanie w Stanach Zjednoczonych i z niego wynika, że łączna wycena amerykańskich firm wielomiliardowych założonych przez imigrantów wynosi około 5 biliona dolarów.
3: No i właśnie gdzie jest ta tajemnica? To znaczy, że nie da się robić na tych swoich rynkach krajowych wielkich biznesów, czy trzeba po prostu wyjechać, zmienić otoczenie, zmienić ludzi wokół których się ma i wtedy ta magia działa i tworzy się wielkie biznesy, czy jednak to jest coś innego?
0: I z takim pytaniem zostawił nas Grzegorz Sadowski. Maju, kiedy międzynarodowy headhunter dostaje znalezienie człowieka na bardzo wymagające stanowisko? Od czego zaczyna? Szukasz w konkretnym kraju, czy jednak kompetencje są punktem wyjścia? A panowie w tym czasie zastanowicie się, jak to jest u was w tym konkretnym przypadku.
4: No oczywiście kompetencje, cele i strategia firmy i też kultura tej firmy, kogo przyjmie, na kogo będzie gotowa, czy jest już w tym najnowocześniejszym trendzie łączenia pokoleń, transformowania i wpuszczania na te wyższe stanowiska osób, które wcale nie były jeszcze w tym miejscu. Zaczynam nie od... Znaczy, słuchaj Jarku, no mogę ci powiedzieć otwarcie, zaczynam od tak zwanej dyskryminacji pozytywnej, ponieważ zaczynam od Polaków. W pierwszej kolejności. Mam zmapowanych świetnych Polaków, którzy pracują w różnych ciekawych miejscach na świecie. To jest najprostsze, ale mam też zmapowanych Polaków, którzy już dawno wyrośli ze swoich pozycji, które pełnią w Polsce i próbuję ich połączyć. Pamiętajmy, że te serce, które ja robię, są butikowe, są małe. To nie są wielkie projekty. To są projekty bardzo wybiórcze i bardzo w bardzo różnych branżach, ale tam, gdzie potrzebują jednak jakiejś zmiany dotychczasowego układu. I najmniej takich projektów przychodzi z rynku niemieckiego, ponieważ oni nie są gotowi na to, żeby wpuszczać jakieś nową krew i nowe spojrzenia. Więc nie wiem, czy to odpowiada. No mam całą tutaj kuchnię, jak to robię. I bardzo też myślę i namawiam, bo jednak na tym etapie headhunter jest konsultantem, jest doradcą. Czasami mam wrażenie, zależy mi bardziej na obsadzeniu tego właściwie niż samemu klientowi. Ale ponieważ mamy erę tworzących się przedsiębiorstw, nowych zawodów, to jest idealne dla mnie pole, żeby proponować ludzi, którzy są zupełnie nieoczywiści w tym momencie.
0: Ja jestem zadowolony z tej odpowiedzi. Panowie są zasłuchani. Bartku, czy podobnie jest w biznesie startupowym, nowych technologii? Po pierwsze, gdzie kogo się szuka i w jakich branżach dzisiaj jest największy ruch?
5: Oczywiście wszystko, co jest związane ze sztuczną inteligencją, ale... ponieważ jest to popularne hasło obecnie, to jednym z najtrudniejszych elementów jest umiejętność sprawdzania realnych, posiadania realnych umiejętności w branży technologicznej, a w szczególności w startupach.
0: A co to są realne umiejętności?
5: Na wczesnym etapie rozwoju potrzebni są ludzie, którzy podnoszą każdy problem, który pojawia się w małym zespole. Mamy mały zespół, chcemy budować swój produkt, obsłużyć klientów. Tych klientów trzeba znaleźć, dotrzeć do ich maksymalnej ilości, ponieważ musimy zweryfikować, czy ten produkt, który próbujemy zbudować, czy on będzie na niego zapotrzebowanie na rynku. Tutaj, żeby być również na każdy pomysł, nad którym ktoś pracuje, istnieje prawdopodobnie, jeśli nie kilkanaście, to kilkadziesiąt lub kilkaset innych zespołów na świecie, próbujących rozwiązać ten sam problem. Więc z punktu widzenia również konkurencyjności, te zespoły mają bardzo mało czasu na zbudowanie tych rzeczy. Potrzebują ludzi, którzy podniosą każdy problem, który jest na drodze do rozwiązania, jednocześnie są na tyle biegli w posługiwaniu się technologią, niezależnie od tego, czy jeżeli mówimy w obszarze AI, pracy z agentami, pracy nad tworzeniem produktu, po to, żeby być szybsi niż te pozostałe zespoły, po to, żeby lepiej odpowiedzieć na potrzebę tych klientów, po to, żeby skalować się jeszcze szybciej. I tam umiejętność zweryfikowania tych kompetencji jest dużo ważniejsza niż to, czy ktoś skończył uczelnię X, czy skończył uczelnię Y. Nawet w wielu miejscach skończenie tej uczelni może być problematyczne, ponieważ część z tych osób po prostu zaczyna budowanie swoich firm i organizacji dużo wcześniej, albo w ogóle nie idąc na te studia, albo po prostu z nich odchodząc, ponieważ mają tą potrzebę budowania rzeczy.
0: No to zadam pytanie pozornie, tylko podchwytliwe. Gdzie można się tego wszystkiego nauczyć?
5: No nauczyć się można przede wszystkim przez eksperymentowanie. Pierwsza rzecz to jest w każdym obszarze, którym się interesujemy, są na pewno ludzie, którzy próbują przesunąć granice tego, co jest możliwe. Pytanie jest, dzisiaj jest dzięki dostępności do internetu, jesteśmy w stanie sprawdzić na różnych miejscach, serwisach, portalach, grupach, w social mediach, gdzie są ci ludzie, co oni robią. Można spróbować aplikować, a to na staże, a to kontrybuować do rozwiązań open source, po to, żeby nieustannie próbować eksperymentować i stawać się lepszym we własnym warsztacie. To na jakimś etapie staje się tak zwanym asetem, czyli jakby umiejętnościami, które ktoś może docenić, które jeśli będzie ktoś zatrudniał do swojego zespołu, organizacji, firmy, powie, okej, to ta osoba być może nie ma dużego doświadczenia zawodowego, ale już na przykład zrobiła 5-10 małych rzeczy, jakichś kontrybucji do określonych projektów, do określonych wydarzeń i tak dalej, więc próbowała. W wielu miejscach, w szczególności w branży technologicznej, na początkowym etapie rozwoju tych firm, nie będzie się liczyło tak bardzo doświadczenie, jak chęć do robienia rzeczy. I to jest jedna z dzisiaj najbardziej poszukiwanych elementów wśród kandydatów w branży technologicznej. Jest bardzo dużo osób z ogromnym doświadczeniem, bardzo duża grupa tych osób. Jedyne doświadczenie w ostatnich latach, które ma, to jest doświadczenie w zarządzaniu innymi ludźmi, co z perspektywy rozwoju AI nie jest fundamentalną kompetencją, którą potrzebujemy posiadać, a jednocześnie w ramach wygenerowanych za pomocą AI CV, które ciężko się czyta.
4: Dlatego nie czytamy ich już.
5: No właśnie, ja też tych CV wspomnianych nie czytam. Jest tak, że ponad 80% CV, w szczególności w dużych firmach, jest przeglądane najpierw za pomocą AI, ale fundamentalną umiejętnością do weryfikacji w branży technologicznej na początkowym etapie rozwoju jest to, czy ktoś potrafi dowozić rzeczy. Że ktoś obiecał, że coś zrobi i zrobił to.
4: Tak, dziś pytanie, dziś odpowiedź. Dzisiaj reakcja natychmiastowa i nieustające uczenie się na własną rękę, nie w szkole, bo szkoły nie nadążają i uniwersytety nie nadążają i nawet mentorzy nie nadążają. To jest naprawdę dzisiaj czas jest naszym wrogiem. Osoby, które do czasu potrafią zapakować jak najwięcej zadań i dowieść, to są te, które dzisiaj wygrają.
0: Emilian, a jak to z twojej perspektywy biznesu bardziej przyziemnego?
6: Ja zostanę jeszcze przy technologii, bo zgadzam
0: bardzo
6: się
0: proszę.
6: Z Bartoszem, że rzeczywiście, jeśli chodzi o ten talent, no to on jest przede wszystkim w młodych ludziach. Tu jest takie pytanie, czy sektor nowych technologii, AI i tak dalej jest zarezerwowany tylko i wyłącznie dla 20 tam parę latków, osób, które wykazują ten ownership, o którym mówiłeś, osób, które mają dużo czasu, są mega kreatywne, mają na wstępnym etapie życia mało zobowiązań, nie mają dzieci, nie mają przywiązania geograficznego. Ja obserwując ten rynek technologii, snuję takie założenie, że rzeczywiście on jest zarezerwowany tylko i wyłącznie dla takiego pakietu osób. Jeśli mówimy o biznesie tradycyjnym, to tutaj sytuacja wygląda trochę inaczej, bo ja rekrutując osoby, wyobraźcie sobie no, do zespołu produkcyjnego, nie mówię tutaj do sprzedaży czy marketingu, no, role grają inne elementy, nie tylko ta chęć brania odpowiedzialności za proces, ale także te bardziej przyziemne.
0: No ale wymieńmy te przyziemne, bo Bartek właśnie je wrzucił do kosza i okazuje się, tylko młodość, entuzjazm, uczenie się na własnych błędach.
4: Wpadnę ci w słowo, tylko rozdzielmy. Panowie mówią o wytwarzaniu AI-a, a mamy jeszcze drugą część, kto konsumuje, prawda? I tutaj już jest zupełnie innego rodzaju zestaw
0: ale
4: potrzeb.
0: Kto też zarządza tymi zespołami, kto buduje tę wartość, takie pojęcia jak właśnie empatia, doświadczenie, umiejętność budowania relacji z ludźmi, relacja mistrz, czeladnik, czy to wszystko
5: jedna grupa osób, o której tutaj rozmawialiśmy, to są młode, ambitne osoby, które posiadając mniejsze doświadczenie, są w stanie tą ambicją i chęcią do pracy wygenerować tą wartość. Druga grupa osób, która jest bardzo wartościowa na rynku pracy, to są osoby, które mają wybitne domenowe doświadczenie, to znaczy są ekspertami w wąskich dziedzinach i te osoby, korzystając dzisiaj z rozwoju technologicznego, w tym w obszarze sztucznej inteligencji, ich wiedza domenowa, ich ta wiedza ekspercka jest w stanie być lewarowana dużo bardziej niż kiedykolwiek. I te osoby akurat, to najczęściej są te grupy nie najmłodszych osób. To są osoby zazwyczaj w wieku między 40 a 50 czy 60 rokiem życia, ale nadal wspólnym mianownikiem jest ta chęć uczenia się, tak? Eksplorowania nowych rzeczy. Bo nawet jeżeli mamy swoją wiedzę domenową, to ta wiedza powinna być nie przez zasiedzenie, tylko przez eksplorację. I dopiero wtedy, kiedy mamy ją przez eksplorację, wartość, połączenie tej wiedzy z postępem technologicznym jest w stanie dać firmach ogromną wartość i być atrakcyjna z perspektywy zarówno pracownika, jak i pracodawcy.
0: Emilian, znajdujesz takich juniorów starszych, o których właśnie wspomniał Bartek? Są tacy, którzy niezależnie od tego, że wychowali się w innym systemie, kształcili się w innym systemie, doświadczenie budowali też w takiej przejściowym etapie transformacji cyfrowej, dzisiaj się odnajdują i mają te cechy. Są ciekawi, ambitni, przebojowi, a mają plus jeszcze tę premię w wysokości polegającą na niezwykłym doświadczeniu.
6: No moją rolą jest dzisiaj nieoczekiwanie tego na rynku spożywczym, bo na tym rynku ja się poruszam takiej domenowej wiedzy połączonej z wykorzystywaniem tych narzędzi dostępnych dzięki AI, ale moją rolą jest umożliwianie w firmie wykorzystywania tych narzędzi właśnie tym osobom z dobrą domeną, z doświadczeniem 20-paroletnim, czy w sprzedaży, czy w marketingu, czy w jakichś procesach produkcyjnych. I ja wykorzystując tą swoją młodość, chcę wdrażać te rozwiązania, które dzisiaj mamy i w ten sposób łączymy osoby z doświadczeniem. No i to, co dzisiaj się dzieje i zmienia.
0: I kupują to, co mówisz. Co proponujesz? Jesteś dla nich autorytetem w tym obszarze?
6: To jest bardzo ciekawe, bo jesteśmy w trakcie implementowania i tych rozwiązań w firmie. Także jeśli mnie zaprosisz następnym razem, to może będę wiedział coś więcej.
0: Jesteśmy umówieni. Maju.
4: Nie, ja chciałam Jarku powiedzieć, że ty jesteś taką osobą. Tak,
0: ale,
4: chciałam
0: ale
4: odesłać.
0: Że jaką?
4: No, że nie, że ty mógłbyś wejść do bardzo różnych organizacji młodych ludzi, się świetnie tam odnaleźć ze swoim takim AI i mindsetowym readinessem, że tak się tutaj wyrażę. Nie, ale chciałam bardzo wszystkich odesłać do książki Maurio Guillon, już jest przetłumaczone na polski pod tytułem Perenialsi, która opowiada o tym, że żyjemy w tak naprawdę społeczeństwie postpokoleniowym. Przestajemy się przez to, że 5 generacji przestaniemy w ogóle się nazywać młodzi, starzy, tylko będziemy patrzeć na to, jaki mamy taki mindset osobowościowy. Po prostu są ludzie, którzy rodzą się z gotowością do nieustającego uczenia, brania odpowiedzialności, przygody, ciekawości świata. I właśnie te zespoły połączone takim przygotowaniem do świata, z którym się jednak w dużej mierze trzeba urodzić, będą tworzyć te zespoły, które będą bardzo successful. Więc jesteśmy naprawdę w fantastycznym momencie.
0: Bartku, mamy minutę. Przed tobą ogromne wyzwanie. Rozmawialiśmy przed wejściem do studia o tym, że jest taki jeden z naszych ulubionych młodych founderów, 19-latek, który zbudował firmę w Stanach Zjednoczonych, rzucił studia, bo mu studia ewidentnie do niczego nie były przydatne, mimo że dostał się na bardzo prestiżową uczelnię. Może demonizujemy ten emblemat, tą sygnaturę tej uczelni, którą mamy na dyplomie, bo ona już dzisiaj nie ma takiego wielkiego znaczenia. Masz 30 sekund na odpowiedź.
5: Studia są potrzebne. Studia nie są dla wszystkich. Tą miara ambicji, która powinna być, jest związana z ciekawością do eksplorowania rzeczy. Nie z tym, kto jest się podpisał pod kartką na koniec na dyplomie. No bo na koniec dnia to jest nasze życie, więc to, gdzie będziemy eksplorować, zależy tylko od nas.
0: A przykład naszych wspólnego projektu ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, czyli MBA for Startups, pokazuje, że na studiach spotyka się swojego przyszłego wspólnika, przyszłego anioła, przyszłego CTO. Bartek Pucek, Maja Meissner, Emilian Łyga, bardzo serdecznie wam dziękuję za szalenie interesującą rozmowę.
7: Firmament.
0: W tym wydaniu Firmamentu nasi utalentowani goście dali z siebie wszystko. A teraz już zapraszamy na Firmament za 2 tygodnie, w którym przyjrzymy się tym, którzy coraz żwawiej polują na polskie nasze startupy. A w podcastach Radia 357 i na kanałach Incredibles Sebastiana Kulczyka oczywiście najciekawsze treści biznesowe, po które serdecznie Państwa zapraszamy. Paweł Sołtys, Jarosław Sroka. Do usłyszenia.

0: 30 września 1996 roku, dokładnie 30 lat temu, ukazał się album Signify zespołu Porcupine Tree. Płyta, która sprawiła, że rok progresywny lat 90. wskoczył moim zdaniem na wyższy level. Płyta, na którym własna, oryginalna wersja dotychczasowych krautrockowych, psychodelicznych, porkowych klimatów zmieszała się z tym, co dopiero miało nadejść, czyli z większą ilością melodii i piosenek. Album, który do tej pory jest moim ulubionym albumem formacji Stevena Wilsona i kolegów. No i z racji tego, że 3 dekady to nie przelewki i jest to bardzo piękny jubileusz, to postanowiłem, że dzisiejszy odcinek przekazu podprogowego w całości poświęcimy zespołowi Porcupine Tree. Ale uwaga, tego Porcupine Tree z pierwszego okresu z Chrisem Maitlandem na perkusji, w skrócie głównie z tego z lat 90. Nie ukrywam, że to jest również mój ulubiony okres twórczości Jerzy Zwierzy i wpłynął na mnie artystycznie, do czego się głośno przyznaję. I myślę, że Steven był wtedy w swojej wybitnie uwrażliwionej na piękno formie. Jeśli miałbym wybrać ulubiony album z tego okresu, to bez wahania byłoby to właśnie Signify. No więc kiedy, jak nie dzisiaj. Niech ten 30 września będzie takim specjalnym odcinkiem. Audycję dzisiejszą, proszę Państwa, realizować będzie Rafał Grzebalski, prowadzić przed mikrofonem, jak co tydzień, Mariusz Duda. I zanim zagramy kolejny utwór, to sprawdźmy, jak z nazwą naszego programu poradzi sobie bohater dzisiejszej audycji.
1: Hello, this is Stephen Wilson and you're listening to Przekaz Podprogowy. Enjoy.
0: No, dał radę chłopak. Myślę nawet, że bardzo dobrze mu to wyszło. To jak enjoy, to enjoy.

Waiting, część pierwsza. Najchętniej zagralibyśmy w całości razem z drugą częścią, ale program mamy tylko do północy i nie jesteśmy z gumy. A jeszcze wiele utworów przed nami i to nie tylko z tej płyty. Zachęcam Państwa bardzo serdecznie do komentarzy dzisiejszej audycji na facebookowej stronie Radia 357. Oraz na mojej stronie, Mariusz Duda, w Facebooku również, pod zdjęciem, na którym trzymam płytę z okładką Johna Blackforda. Można też wysłać maila na mariusz.duda@radio357.pl. Żeby była jasność, to dzisiejszy program jest na żywo. Wiem, że zawsze robię zdjęcia ze studia, ale dzisiaj tak jakoś wyjątkowo lepsze światło było na korytarzu, więc ta okładka ładniej się prezentuje. Niemniej na żywo będę Państwu dzisiaj odpowiadał na różne sugestie. I tu oczywiście pytanie o Państwa ulubione kompozycje zespołu Porcupine Tree z tego pierwszego starego okresu. Hashtag Team Old Porcupine Tree. Może nawet i pytania o jakieś wspomnienia by się przydały. Jeżeli Państwo mają jakieś wspomnienia, jakieś, nie wiem, z pierwszych koncertów albo pierwsze jakieś skojarzenia z czymś dobrym związanym z tą muzyką, bardzo proszę napisać w komentarzach. Będziemy czytali pomiędzy. Bardzo do tego zachęcam. Album Signify to właściwie pierwszy album Porcupine Tree.

pańczyli, proszę Państwa, na CD. Wróciły wspomnienia. Oj, wróciły. Myślę, że nie tylko mi wracają te wspomnienia dzisiaj. Cóż zrobił John Blackford jeszcze? Coma Divine. A, In Absentia, czy In Absentia, w zależności od tego, czy mówimy po angielsku, czy po łacinie. Tylko nie okładkę główną, bo tą zrobił Lasse Hoyle, ale wewnątrz były różne grafiki. Tak jak wspomniałem, na albumie Signify są zarówno piękne, proste utwory, tak jak wysłuchany przed chwilą Waiting, jak i dłuższe psychodeliczne tripy. I skoro wcześniej wysłuchaliśmy utworu piosenkowego, to teraz może czas na jakiś instrumentalny trip.

0: Hello, this is Stephen Wilson, and you're listening to Pšekaz pod Progove. Enjoy.
1: To jeszcze raz na spowodowanie uśmiechu na Państwa twarzach. To było Idiot Prayer. W latach 90. Pamiętam, rok progresywny bardzo mocno zdominowany był przez rok neoprogresywny. Pamiętam te czasy. Brzmieniowo było już naprawdę wtórno, plastikowo. Chociaż płyta Ever IQ pamiętam, że gościła u mnie w odtwarzaczu często. Ale Porcupine Tree było powiewem świeżości. I oprócz inspiracji krautrockiem, psychodelią oraz oczywiście starymi psychodelicznymi Floydami, dużo to było przede wszystkim tej transowej elektroniki, sampli. To było świeże, to było bardzo na czasie. Elektroniki, bo wiadomo, Steven bardzo sobie cenił na przykład Tangerine Dream. Na marginesie jest to zespół, na którym sam się osobiście wychowałem. Być może dlatego ta muzyka tak do mnie trafiła. No i to stare Porcupine Tree pełne było przede wszystkim tych transowych utworów z mięsistym, niskim basem Colina Edwina, którego, przyznaję, trochę mi zabrakło na tym ostatnim, najnowszym, wydanym po latach albumie Porków. Wtedy jeszcze, pamiętajmy, perkusyjne groovy Chrisa Maitlanda, no i paleta barw, którą kreował Richard Barbieri. Przypomnijmy również członek słynnego Japan, w którym grał razem z Davidem Sylvianem. No i ogólnie kompozycje Stevena jakoś tak trafiały wtedy w czułe punkty duszy. Niby proste, niby wszystko już było, co chwilę jakieś repetycje, a jednak dobrze się tego słuchało. Myślę, że dużą zasługą było też odpowiednie wykorzystanie wokalu w takiej formie, która mi też osobiście zawsze była najbliższa, czyli było to bardziej pomiędzy muzyką niż nad. I no, sam to też często praktykowałem. Do płyty Signify jeszcze dzisiaj w ogóle powrócimy w drugiej godzinie, bo dzisiejszy program bardzo chciałbym Państwu zapełnić innymi utworami Porcupine Tree, nie tylko tymi z Signify. Przypomnijmy sobie te czasy, bo no, to były piękne czasy. Zacznijmy najlepiej od początku.

Niektórzy ze słuchaczy zaznajomieni z twórczością zespołu na R wiedzą zapewne, że ten utwór grany był też jako cover na naszych pierwszych koncertach. I ja się potem dziwiłem przez lata, że otagowano mnie polskim Stevenem Wilsonem, skoro sam się tak podkładałem. Ach, to były czasy. Ale żeby była jasność, proszę Państwa, z biegiem lat do wszystkiego nabiera się dystansu, więc problemów z porównywaniem już więcej nie mam, a ze Stevenem się znamy i lubimy. I co by jednak nie mówić, mamy dużo wspólnych muzycznych przelotów. No ale dobra, dość prywaty. To było Radioactive Toy z pierwszej płyty On the Sunday of Life, tutaj w trochę skróconej wersji. Bardzo dziękuję za Państwa komentarze odnośnie do ulubionych utworów Porcupine Tree. Dużo tego i dużo Państwa. Dziękuję pięknie za dzisiejszą obecność. Widzę, że sporo osób wymieniło kompozycję, która będzie za chwilę. Zgadzam się, ta również należy do moich ulubionych.

Steven Wilson przyznał kiedyś, że ma czasem duży problem z wyborem utworów, które mają trafić na płytę i na bonusy. Zdarzało mu się parę razy zrobić taki numer, niestety jak w tym przypadku, bo proszę sobie wyobrazić, że ta kompozycja nie trafiła na album, tylko na bonusowy krążek płyty The Sky Moves Sideways, co też fani zawsze przez lata bardzo gorąco komentowali. Podobnie stało się kilka lat później z kompozycją Drown in Me, która z jakiegoś dziwnego powodu też nie trafiła na In Absentia, tylko na bonus. No cóż, wracając do płyty The Sky Moves Sideways, która poprzedza album Signify, przyznaję, że ta płyta była moim pierwszym kontaktem z muzyką zespołu Porcupine Tree. No i ten słynny elektroniczny trip w połowie również sprawił, że szeroko rozdziawiłem usta ze zdumienia. Album, który posiada, przypomnijmy, taki sam układ jak Wish You Were Here, czyli ta tytułowa kompozycja zostaje rozbita na pierwszą i na ostatnią, spotkał się z bardzo dużą estymą ze strony fanów. Nie mamy za bardzo czasu na pełną wersję tej kompozycji, to wysłuchajmy może wersji tak odpowiednio długiej z koncertowego wydawnictwa Coma Divine. The Sky Moves Sideways w wersji koncertowej.

We stepped right off the map. Drifted into blank space.

The Sky Moves Sideways z płyty Coma Divine, koncertowego albumu nagranego w Rzymie w 1997 roku. To był taki zlepek z trzech nocy, które zespół wtedy zagrał w miejscowości Frontiera. Koncertowe wydawnictwo Coma Divine było jednocześnie pożegnaniem Porcupine Tree z wytwórnią Delirium Records, wytwórnią, która wydawała do tego czasu wszystkie albumy Porcupine Tree z tego pierwszego psychodelicznego okresu, która niestety już nie istnieje, ale tak sobie pomyślałem, że kiedyś może do tego wrócimy, bo tam było i Osric Tentacles na przykład wydawało wtedy też. Słuchają Państwo Radia 357. Audycja nazywa się Przekaz Podprogowy. Bohaterem dzisiejszej audycji jest zespół Porcupine Tree w swojej pierwszej odsłonie z lat 90. Płyta, której słuchałem jednym tchem. Druga, moja ulubiona po Signify, zawiera między innymi ten utwór. I feel no

Always Never z płyty Up the Downstair, albumu, który po latach został przez Stevena na nowo zremiksowany, a perkusja, która była na pierwszym wydaniu płyty, gdzie tam grał automat perkusyjny, została na nowo nagrana przez Gavina Harrisona. Przyznaję się, że mam płytę nawet tu przy sobie, jeszcze tą starulką taką z Delirium Records. No jak państwo ją mają również na CD, to bardzo proszę sobie odpalić, bo jest to zupełnie inna wersja niż ta, której wysłuchaliśmy przed chwilą. Czy lepsza, czy gorsza? Na pewno inna. Na tym albumie, na Up the Downstairs, znajduje się mnóstwo świetnych kompozycji, ale jest jedna, która zawsze mnie niesamowicie ujmuje i co by nie mówić, jest wręcz idealna na zakończenie. No to na zakończenie pierwszej godziny, bo oczywiście za chwilę będzie też drugi odcinek, zapraszam serdecznie, ale na koniec tej pierwszej godziny zapalniczki w dłoni.

Witam Państwa w drugiej godzinie dzisiejszego przekazu podprogowego. Dzisiejszym bohaterem audycji jest płyta Signify, która kończy 30 lat i muzyka Porcupine Tree z lat 90. z małą zakładeczką na lata zero. Oczywiście, że mógłbym, proszę Państwa, zrobić audycję z rarytasami, specjalnymi utworami, których nikt nigdzie nie słyszał. Powiem więcej, że nawet takowe posiadam. Zresztą pierwszy okres działalności Porcupine Tree obfituje w takie różne dziwne wydawnictwa, kompilacje, wersje specjalne. Myślę, że duża część słuchaczy i fanów takowe posiada. Oczywiście powinno być coś z Metanoi, powinno być coś z Voyage 34, które dał otwartą drogę projektowi Voyage 35. Tak na marginesie, ciekawi mnie, co Państwo sądzą o tym nowym tworze, który zrobił Coin Edwin. Ale zastanawiałem się, no i co? I wydaje mi się, że chyba lepiej byłoby zagrać takie swoiste The Best Of, nie bawić się w nerda, kolekcjonera, tylko przede wszystkim przypomnieć sobie ten fantastyczny okres i przywołać wspomnienia. No to a propos wspomnień, przeskoczmy teraz na okres po Signify. No i proszę mi napisać w komentarzach, kto był wtedy dokładnie 15 maja 1999 roku w Filharmonii Pomorskiej na koncercie promującym ten album?

Porcupine Tree po przeprowadzce z Delirium Records trafiło pod skrzydła londyńskiego Snapper Music, a dokładnie odłamu nazwanego K-Scope. Tam wydało swój kolejny album Stupid Dream. Kompozycje stały się już mniej psychodeliczne, z małym wyjątkiem. Więcej było takich krótszych, piosenkowych utworów, ale wciąż bardzo, bardzo melodyjnych. I te słynne churalne refreny w wielu kompozycjach, no to tutaj, z tego co pamiętam, inspiracji Steven szukał m.in. w muzyce The Beach Boys. No i tak sobie myślę teraz, że lata 90. to był doprawdy niezwykle płodny okres w twórczości Stevena Wilsona, bo tak kierował zespołem, że praktycznie co roku od The Sunday of Life mogliśmy się cieszyć nowym wydawnictwem, a jak nie pełnoprawną płytą, to koncertówką, a jak nie koncertówką, to zbiorem singli ze stron B. No, wejście w nowe milenium wcale jednak nie zwolniło pędu Porcupine Tree. My przed chwilą wysłuchaliśmy utworu Evenless, tak jeszcze, żeby dopełnić. Natomiast w nowym milenium zespół wszedł też na pełnych obrotach i album o podprogowych inicjałach LS przyniósł wtedy, no można powiedzieć, chyba ich nawet pierwszy radiowy przebój.

She's Moved On z płyty Light Bulbs On. Kolejne pytanie koncertowe. Czy ktoś z Państwa był na koncercie w Radiowej Trójce 6 kwietnia 2001 roku? Rączka do góry. Płyta nazwana Warszawa uchodzi do dzisiaj za jeden z lepszych koncertów Porcupine Tree tamtych czasów. No i co fakt, to fakt, że zespół rzeczywiście już był tak zgrany, że nawet nie musiał grać prób. No dobrze, myślę, że zanim powrócimy do Signify, zatrzymamy się na ostatnim utworze z tego okresu. Steven Wilson powiedział kiedyś, że gdyby ten utwór nagrany został chociaż rok wcześniej, to na pewno trafiłby na Light Bulb Sun. Na szczęście kompozycja nie zaginęła w singlowym tłumie i trafiła na specjalne wydawnictwo nazwane Recordings. I tak oto pierwszy okres działalności Porcupine Tree z Chrisem Maitlandem na perkusji kończy się przepiękną kompozycją o duszy.

Bainiu So. Proszę Państwa, teraz będzie mały skręt w przyszłość. I tak w ogóle to bardzo dziękuję wszystkim za piękne komentarze, za piękne dzielenie się wspomnieniami odnośnie do twórczości Porcupine Tree. Dla mnie również jest to specjalna audycja. Powróciły wspomnienia. Kto wie, czy za chwilkę nie zrobię sobie jakiegoś maratonu z tą twórczością. No a teraz będzie taki skręt w przyszłość, bo ktoś może powiedzieć, szkoda, że Steven nie gra już takich otworów w tym starym stylu. A ja Państwu powiem, że jakiś czas temu mu się udało. Uważam, że na albumie The Harmony Codex jest taka jedna oldschoolowa perełka i proszę jej teraz posłuchać w innym kontekście, otoczonym właśnie przez te starocie. To jest moim zdaniem dokładnie ta sama przestrzeń w melodiach, w gitarach, która była na tym właśnie, która była w tym okresie Porcupine Tree lat 90.

0: Steven Wilson, What Life Brings, z płyty The Harmony Codex, na zakończenie dzisiejszych skoków w bok. Moim zdaniem trochę tego ducha dawnego Porcupine Tree tutaj wciąż jest, ale może to jest też kwestia tego, że słuchamy tej muzyki jesienią. No właśnie jesień to jest ten moment, kiedy tego typu dźwięki jakoś tak do człowieka bardziej przemawiają. No to co? Myślę, że na zakończenie, na te ostatnie pół godziny, powrócimy do bohatera naszej dzisiejszej audycji.
1: Hello, this is Steven Wilson and you're listening to Psiekaz Podprogowy. Enjoy.

0: The only way to survive is on your knees.
1: Coma Divine. To z tego utworu wzięty został tytuł słynnej koncertówki wydanej tuż po Signify. Proszę Państwa, album Signify Porcupine Tree ukazał się 30 września 1996 roku. Dzisiaj ma swoje 3 dekady. Kończy i jest to płyta, na której solowy projekt pewnego artysty przerodził się w zespół. Bardzo podprogowy przekaz teraz Państwu prezentuję. Steven Wilson po latach wyjaśniał, że pomysłem przewodnim Signify było przyjrzenie się temu, jak próbujemy nadać własnemu życiu znaczenie. Wiązał to ze świadomością przemijania i potrzebą pozostawienia po sobie przede wszystkim jakiegoś śladu. A sam tytuł Signify oznacza oznaczać, wyrażać. No i dobrze pasuje do pytania, co właściwie znaczy nasze istnienie. Jeden z utworów na płycie mówił o tym, że wciąż mówi o tym, że technologia łączy domy, ale niekoniecznie ludzi. I w 1996 roku Wilson pisał o modemach, o sieci i o danych w głowie, ale no dzisiaj w dobie mediów społecznościowych obraz ten nabiera zupełnie innego znaczenia.

Steven Wilson wskazywał Every Home is Wired jako swój ulubiony utwór z albumu. Łączył zastosowane tam nakładające się harmonie wokalne z odkrywaniem geniuszu Briana Wilsona. Przypomnijmy z The Beach Boys. No i było to w pewnym sensie taką zapowiedzią kierunku rozwijającego się na kolejnych płytach. Co jeszcze? Z ciekawostek. Na przykład cały album nagrano za około 2000 funtów. Taką kwotę podał Wilson w wywiadzie w 1990 roku. Dla porównania Stupid Dream kosztowało 15 tysięcy funtów. Ciekawe, gdzie Signify było nagrywane, skoro było tak tanio. Myślę, że w domu. Utwór tytułowy miał przypominać Noi, zespół krautrockowy. Zaczął przypominać Rush. Wilsonowi oczywiście bardzo zależało na tym pulsie krautrockowym. Natomiast potem się okazało, że zrobiło się bardziej rockowo. Pamiętajmy, że Signify, który jest na płycie, ma też drugą usuniętą z podstawowego albumu część, którą w całości możemy usłyszeć między innymi, znaczy utwór w całości możemy usłyszeć między innymi na koncertowym wydawnictwie Coma Divine. Co jest jeszcze ciekawego na płycie Signify? No przede wszystkim utwór Light Mass Prayers, który jest kompozycją Chrisa Maitlanda. I zabawne jest to, że jest generalnie zbudowana tylko z takich atmosferycznych sampli głosu i nie ma tam perkusji. Jeżeli chodzi o kolejną kompozycję, no to ta mówi przede wszystkim o rozczarowaniu życiem, które miało wyglądać inaczej, no ale stało się. Dobrnęliśmy do pewnego wieku i okazało się, że czasu nie można już cofnąć.

Sleep of No Dreaming. I tak oto dotarliśmy do końca naszego dzisiejszego porkowego odcinka, w którym celebrowaliśmy 30-lecie albumu Signify i muzyki pierwszego okresu działalności Porcupine Tree. Pierwotnie przyznam się Państwu, że w pierwszej godzinie miałem zaprezentować nowości, a w drugiej dopiero kompozycję Signify, ale no umówmy się, skoro Dead Can Dance mogło mieć swoją audycję King Crimson na Perfect Circle, to dlaczego nie miałoby mieć jej również Jeżu Zwierzę? Mam nadzieję, że dzisiejszego wieczoru, tak jak i u mnie, odżyły u Państwa niejedne wspomnienia. No i co, bardzo pięknie dziękuję za Państwa obecność, bardzo pięknie dziękuję za Państwa wspomnienia i propozycje i informacje o tym, które to utwory Porcupine Tree z lat 90. tudzież trochę z zerowych są dla Państwa najbliższe. Audycję realizował Rafał Grzebalski. Przed mikrofonem uśmiechał się do Państwa Mariusz Duda. Za chwilę nocna grupa wsparcia. Dziękuję pięknie. No i co? Nie możemy się pożegnać innym utworem niż ten. Ten jest po prostu do zakończenia idealny. Kłaniam się pięknie i do usłyszenia za tydzień.

0: Nocna Grupa Wsparcia.
1: Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Tomasz Kwaśniewski, witam Państwa w imieniu Rafała Grzybalskiego, który realizuje dzisiejszą audycję, i Katarzyny Pasierbik, współgospodyni. Zasada tutaj tego naszego programu jest zawsze taka sama. Chodzi o to, no, co tu dużo mówi, to jest taki czas, że można skorzystać. I jeżeli ktoś ma taką potrzebę, coś go tak męczy, dusi, drażni, a nie za bardzo ma z kim przegadać, albo chciałby przegadać coś, co z kimś już przegadał i ma wątpliwości, albo w ogóle jest coś takiego, co przeszkadza, no to można tutaj zadzwonić i sobie tutaj ze mną porozmawiać, a potem jest tak, że słuchacze, słuchaczki odzwaniają, no i dzieląc się swoim własnym doświadczeniem, podpowiadają, co w danej sytuacji zrobili. No bo zasada, myślę, jest taka, w ogóle taka myśl tutaj przyświeca, że wszystko, albo prawie wszystko, co zdarzyło się na świecie, już ktoś przeżył i w związku z tym zna rozwiązanie, albo przynajmniej konsekwencje jakichś wyborów. Więc można korzystać. 510-357-357 to jest do nas numer. Proszę dzwonić.

5 minut po północy, nocna grupa wsparcia. Witam Państwa bardzo serdecznie, raz jeszcze Tomasz Kwaśniewski. Powiem, przypomnę zasady. Można do nas dzwonić. 510-357-357 to jest właśnie ten numer. To jest taki czas, ta audycja, w której można właśnie podzielić się jakimiś swoimi takimi własnymi sprawami, z którymi może czasem ciężko jest się podzielić z kimkolwiek innym. Zdarzały się takie tutaj przypadki, że dzwoniły osoby, które nie bardzo mogły rozmawiać nawet ze swoimi bliskimi, no bo sprawy były właśnie na tyle delikatne, że łatwiej było je omówić z kimś obcym, w tym przypadku ze mną. I jeżeli ktoś, ta osoba, która zadzwoni pierwsza, co jest czasami trudne, bo trudno zadzwonić pierwszym, ma później taki bonus, że sprawą tej osoby przede wszystkim się zajmujemy. Słuchacze, słuchaczki dzwonią, dzieląc się swoim własnym doświadczeniem, opowiadając właśnie o podobnych najlepiej swoich własnych sytuacjach, wtedy najlepiej się słucha tego, najłatwiej sobie jakoś to wyciągnąć, coś z tego dla siebie. No i to jest taki, to przynajmniej dla mnie to jest najlepsze, bo ja strasznie lubię słuchać porad i tak domniemuję, że wiele osób też tego nie lubi, więc najlepiej właśnie opowiadać historie podobne. To, co też powinienem powiedzieć, a nie powiedziałem we wstępie, czyli to, że nie jestem żadnym psychologiem. W ogóle nie mam żadnego wykształcenia, prawdę mówiąc. No, ale taki zawód, który wykonuję od lat, to jest, jestem dziennikarzem, więc potrafię zapytać i posłuchać. Więc jeżeli ktoś tutaj zadzwoni, to będzie mógł ze mną trochę porozmawiać, pogadamy, a później jakby na bazie tego właśnie słuchacze, słuchaczki będą mogli jakoś próbować pomóc. No i to jest jakby jedna rzecz, że nie jestem psychologiem, a druga rzecz bardzo ważna jest taka, że właśnie w tej audycji nie teoretyzujemy, czyli nie będziemy tutaj rozmawiać o rzeczach takich ogólnych, właśnie teoretycznych, ocenach sytuacji geopolitycznej i tak dalej, i tak dalej. Skupiamy się na sprawach osobistych, prywatnych. Można zadzwonić właśnie z taką rzeczą własną. Ona oczywiście nie musi być jakoś strasznie smutna ani tragiczna. Przypominam sobie słuchacza, który zadzwonił i właśnie nie zadzwonił dlatego, żeby opowiedzieć o czymś trudnym, tylko zadzwonił, żeby powiedzieć, że to, co trudne, ma już za sobą. To była i depresja, i utrata pracy, i rozwód, że to już ma za sobą i teraz zaczął czas zupełnie wspaniały. Jechał kamperem, kiedy do nas dzwonił. I pamiętam też na zapytanie takie, bo powiedział, że przewartościowało mu się na różne sposoby życie, już wie, co lubi, więc kiedy go zapytałem o to, co lubi, powiedział, że pomagać innym i że kiedyś to właśnie robił po to, żeby troszeczkę tak podbudować swoje własne ego, a teraz najchętniej to robi właśnie anonimowo. Także różne mogą być te opowieści, byle właśnie, żeby one były takie osobiste. To mogą być też jakieś przygody życia, jakieś mogą być takie obserwacje, ale właśnie z tego punktu osobistego. W każdym razie nie teoretyzujemy. A jeżeli ktoś potrzebuje pomocy właśnie, chciałby coś przegadać, czymś się podzielić, albo po prostu jest mu ciężko, no to proszę dzwonić 510-357-357.

0: 12 minut po północy, nocna grupa wsparcia dla wszystkich, którzy no właśnie nie mogą zasnąć, albo coś takiego mielą w głowach, co czasami się zdarza, albo w ogóle mają jakieś inne kłopoty i nie za bardzo mają skąd się dowiedzieć, co mogliby zrobić, albo w ogóle chcieliby na ten temat porozmawiać. Takie miejsce, właśnie taka godzina jest w Radiu 357, ona jest właśnie teraz w środę między 12 w nocy, a pierwszą. Można korzystać, zapraszam serdecznie. Zapraszam też do kontaktu wcześniej, to ma sens, dlatego że później słuchacze, słuchaczki dzwonią, odzwaniają z jakimiś swoimi własnymi refleksjami na temat tego, co ta pierwsza osoba powie i będą podpowiadają jakieś rozwiązania. Tydzień temu tak było, że zadzwoniła pani, która no, miała taki problem, że piła, a nie chciała pić. Zadzwoniła trochę później. Wspaniale, że zadzwoniła. W ogóle jestem bardzo wdzięczny za ten telefon, bardzo był dla mnie też ważny, ale później wiele osób chciało podpowiedzieć, co zrobić. No i było tak, że niektóre osoby już nie mogły wejść na antenę, dlatego że no, jesteśmy tylko do pierwszej teraz. Pan Jacek, jak widzę, do nas zadzwonił. Dobry wieczór, panie Jacku.
1: Dobry wieczór. Pozdrawiam serdecznie z Gdyni.
0: Dobry wieczór.
1: Ja chciałem skierować słowa do pani Joanny z takiego swojego doświadczenia.
0: Właśnie z tydzień temu, prawda? O to chodzi, tak, tą historię.
1: Tak.
0: Tylko przypomnę naszym słuchaczom, właśnie o tej pani przed chwilką mówiłem. Pani zadzwoniła, że jest w domu, pije i nie chciałaby pić. I co tu zrobić, żeby przestać pić i żeby jutro nie pić i tak dalej.
1: Tak. Taka była sytuacja. No nie zdążyłem wejść na ten, ale już jestem. Teraz wierzę w to, że pani Joanna nas słucha.
0: Wspaniale.
1: Ja chciałem powiedzieć tak, z mojego doświadczenia sportowego, bo siedzę w sporcie 50 lat jako zawodnik, potem już jako trener, nauczyciel, pedagog, nauczyciel tańca, nauczyciel piłki nożnej. I przede wszystkim chciałem tu zaproponować, bo zauważyłem, to jest zupełny przypadek, ale ci ludzie do mnie trafiają, właśnie ludzie, którzy mają problem z alkoholem. Aha. To są pary małżeńskie, znaczy w parach małżeńskich jakaś osoba, zdarzało się bardzo, bardzo często, czy osoby pojedyncze, czy to kobiety, czy mężczyźni, trafiały do mnie dosłownie na kurs tańca. I zauważyłem, że ja chciałbym tak podpowiedzieć to, co mi się z doświadczenia rzuciło, że ci ludzie, jeżeli znaleźli jakąś swoją pasję, nie wszyscy lubią tańczyć, nie wszyscy czują się w tym, chociaż taniec bardzo otwiera. Może to być również gimnastyka, zajęcia sportowe, jakikolwiek. Natomiast ja chciałem podpowiedzieć, bo zauważyłem to, że przede wszystkim ci, co do mnie przychodzili na WF-y dla dorosłych i na kursy tańca, że przez sport odnajdywali siebie, że przez ruch, gimnastykę, te systematyczne ćwiczenia poprawiała się im kondycja fizyczna, powolutku psychiczna.

0: ojca i takie były takie powody, ale no te młodzież czy te dzieci akurat no szukały we mnie jako trenera no wujka, ojca, jakkolwiek by to nazwać. Ale to jest osobny temat, natomiast wątek, natomiast tutaj dorosłe osoby, które przychodziły do mnie na zajęcia rok, dwa, trzy, pięć, dziesięć i piętnaście nawet lat. Aha. Mam takie osoby, myśmy się już zaprzyjaźnili, tworzymy taką rodzinę. A ja, jak te osoby się otwierały, to widziałem, że szukają tej pomocy, no i tą motywacją ja zawsze mówiłem, słuchaj, jesteś silniejszy, lepszy, lepiej tańczysz, jesteś sprawniejszy, zobacz, gdzie byłeś, schudłeś, teraz wyglądasz tak, nieważne, czy kilogram, czy dwa, ale jest progres przez systematyczną pracę. Ja, jeżeli mogę coś tylko od siebie z doświadczenia,
1: jasne,
0: powiedzieć, żeby znaleźć sobie jakąś taką zajawkę. W moim przypadku to jest ta sportowa, z tymi ludźmi mam do czynienia i widzę, jak to na nich działa. Natomiast to może być cokolwiek. Fotografia, malarstwo, nie wiem, wycieczki, spacery. Boże, jest dużo, dużo różnych rzeczy, które każdy coś tam kocha i po prostu pójść tą uliczkę. Pójść tą uliczkę i w sposób taki trzeźwy próbować cieszyć się tym zainteresowaniem. No ja polecam sport, który jest fantastyczny, bo naprawdę poprawia zdrowie, a te osoby, z którymi, które tańczą do dzisiaj, to są no niesamowici ludzie, bo oni doszli do takiego momentu, że się już tego nie wstydzą, że byli, że są ciągle alkoholikami, ale nie pijącymi, mówią o tym głośno.
1: Aha.
0: I dzieląc się na forum w naszej grupie tanecznej, bo już jest niemała i to nie jedna, otwarcie o tym mówią, że byłem, to mi pomogło, to na mnie działa i po prostu róbcie to samo, nie dajcie się. No tak od siebie
1: tak
0: słowa takie skierowali. I to tylko tyle mogę powiedzieć.
1: Panie Jacku, ja jestem panu bardzo wdzięczny za ten telefon i że pan pamiętał też, żeby zadzwonić. Też mam nadzieję,
0: budziki nastawiłem.
1: Tak, że pani Anna też tego słuchała i brzmi to bardzo optymistycznie. Dziękuję panu bardzo, bardzo.
0: Życzę pani Joannie wytrwałości i naprawdę wszystko się da. Naprawdę wszystko się da. Jak ten Rocky Balboa w 14 rundzie leżał na deskach, to w 15 powstał i można zwyciężyć.
1: Tak jest.
0: Naprawdę. Tak. I tego pani życzę, pani Joannie. I wszystkim ludziom z tym problemem.
1: Dziękuję serdecznie, dobranoc. Bardzo to tak optymistycznie zabrzmiało, również dlatego, że jak się okazuje, bo pamiętam tą rozmowę z tydzień temu, przecież pani Joanna była naprawdę w takim smutnym nastroju, takim przegranym, a tu się okazuje, że można na przykład wejść później w taniec, czyli tanecznie po prostu rozpocząć nowe życie. Ja też tak uważam, że dobrze jest, kiedy w miejsce nałogu pojawia się coś po prostu innego, co jakby wypełnia tą dziurę po prostu, która jest w życiu. Znam to bardzo dobrze, też znam ze swojego doświadczenia, inaczej trochę trudno ruszyć, ale w sumie jakby tak miał jeszcze tak trochę bardziej tu ogólnić, to powiedziałbym, że to chyba chodzi o to, to jest chyba najważniejsza rzecz i tak ogólnie można to powiedzieć, tak się wymądrzę teraz, że trzeba się zdecydować, czy chce się żyć, czy się nie chce żyć, no a jak się chce żyć, to trzeba to jakoś sobie poukładać i właśnie znaleźć jakąś zajawkę, którą można robić. A taniec, słyszałem, że jest wspaniały, sam lubię tańczyć, choć nie umiem, ale dzisiaj tańczyłem, kiedy gotowałem. No więc jeżeli ktoś chciałby jeszcze do nas zadzwonić, podzielić się jakąś swoją historią, może też taką trudniejszą, smutniejszą, która potrzebuje właśnie wsparcia. Pan Jacek pokazał, że nawet tydzień później są osoby, które dzwonią, żeby dopowiedzieć coś istotnego. No to można właśnie do nas zadzwonić, podzielić się. Na pewno to ulży, samo to. 510 357 357 to jest numer do nas.

23 minuty po północy, nocna grupa wsparcia. Ja tak będę Państwa namawiał tutaj do korzystania z tej możliwości, która tutaj jest, czyli żeby zadzwonić tu do nas, podzielić się sprawami, które czasami mogą być właśnie trudne i wymagają tego, żeby je przegadać. Przypominam, że jesteście Państwo anonimowi, co bardzo, bardzo tutaj ułatwia. No i jest tak, że rzeczywiście czasami łatwiej powiedzieć to do słuchawki, niż powiedzieć to komuś, kogo się bardzo, z kim się jest bardzo blisko. No czasami właśnie takie przypadkowe rozmowy z osobami i na ulicy, i w tramwaju, w sklepie bywają bardzo pomocne. Też potrafią zbudować dystans. Więc jeżeli ktoś ma taką potrzebę, chęć, jest mu z czymś ciężko, to proszę bardzo, co można zadzwonić i później właśnie jest tak, że słuchacze, słuchaczki tutaj starają się jakoś podpowiedzieć, jak daną rzecz może rozwiązać najlepiej ze swojego doświadczenia właśnie, mając tą wiedzę z życia po prostu. Więc jeżeli ktoś ma ochotę, to proszę bardzo. No i też, jak powiedziałem, będę Państwa tak regularnie tutaj namawiał, co nie znaczy, żeby ktokolwiek się poczuł zobowiązany do tego, że teraz trzeba zadzwonić, no bo jakiś tam pan w radio każe, bo jest taki czas, bo podaje numer telefonu i tak dalej. Ja rozumiem, że rzeczy muszą się jakoś ułożyć. Natomiast będę właśnie tak tutaj Państwa na różne sposoby namawiał, a poza tym to jest właśnie taki czas, w którym no, czekam na taką możliwość i możliwe, że ktoś się zdecyduje i będzie chciał skorzystać i też właśnie dla takich osób jest to przestrzeń. 510 357 357 to jest numer do nas.

28 minut po północy, nocna grupa wsparcia. Jeżeli ktoś ma taką potrzebę, czuje też się samotny na przykład i właśnie nie ma z kim podzielić się różnymi swoimi sprawami, w szczególności takimi, które wymagają jakiegoś właśnie zastanowienia, jakiegoś przegadania. Bywają takie rzeczy. No i też prawdą jest, że dobrze, kiedy można pewne rzeczy przegadać. W ogóle chodzi o to, żeby się samemu usłyszeć. Czy jest jakiś problem? No i jak ten problem naprawdę wygląda? Każdy, kto próbował takie doświadczenie sobie zrobić, że żeby go sobie zapisać na kartce, to w momencie, kiedy się go zapisuje, widać, jakie to jest skomplikowane. W głowie to niby jest proste, jest tak i tak, problem wygląda w dany sposób, ktoś nam przeszkadza, ktoś nam pomaga, coś stoi na przeszkodzie, ale w momencie, kiedy to się rozpisuje, to się okazuje, że sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana i nieprosta. No i temu też, w tym też mogą pomagać inni ludzie. W momencie, kiedy rozmawiamy, zaczynamy konfrontować tę sprawę, to jak widzimy coś, pojawiają się inne punkty widzenia, może się pojawić dystans, może się pojawić rozwiązanie, a przede wszystkim w naszych własnych głowach to zaczyna się jakoś układać. W ogóle muszę powiedzieć, że przegadywanie spraw ma ten właśnie element również dotyczący takich rzeczy światopoglądowych i każdych innych, że rzeczy zaczynają się układać, więc można właśnie tutaj skorzystać ze mnie i tutaj do mnie zadzwonić i ze mną po prostu sobie pogadać i w ten sposób sprawę, która wydaje się może trudna, uporządkować w głowie, a później jeszcze w bonusie jest to, że jest szansa, że słuchacze, słuchaczki bardzo mili, bardzo jestem zawsze wdzięczny z tego powodu, odzwaniają i dzielą się swoim własnym doświadczeniem, jak pan Jacek na początku tej audycji. Jeżeli pani Anna nas słucha, to oczywiście pozdrawiamy, mając nadzieję, że właśnie coś zrobiła. I no, w tej sprawie, której wtedy zadzwoniła, już jest troszeczkę lepiej. 510-357-357 to jest numer do nas.

34 minuty po północy, nocna grupa wsparcia. Bardzo proszę, jeżeli ktoś ma ochotę, można zadzwonić 510-357-357. To jest taki czas, w którym można podzielić się różnymi swoimi sprawami, ale właśnie warunek jest taki, że to muszą być sprawy osobiste. Jeżeli ktoś, komuś jest ciężko, ma problem z tym, żeby zasnąć, są jakieś kłopoty, problemy, które warto przegadać albo po prostu skonfrontować, no to warto zadzwonić, skorzystać. To jest taki czas, coraz bardziej jesteśmy na różne sposoby samotni, coraz mniej jest takich miejsc, coraz trudniej może jest pogadać z inną osobą. Tu tak właśnie jest, nie mamy specjalnie tych mediów społecznościowych. Nie można też za bardzo do mnie napisać maila. Właśnie istota jest taka, żeby zadzwonić, co z jednej strony jest trudne, a z drugiej strony jest takie, no to bardzo dobrze się tego, to czasami słychać w Państwa głosie na początku, kiedy te emocje jeszcze tak silne nie są, później one zaczynają wibrować, później przeróżne inne fazy to przechodzi, czasami pojawia się też płacz, czasami pojawia się też zgoda, czasami pojawia się właśnie też taki element, że widać, że coś zaskoczyło. No i oczywiście to się bierze też z tego kontaktu. Po prostu człowiek człowiek, ja do tego bardzo, bardzo namawiam. Ja mam taką dosyć dużą łatwość na ulicy, zaczepiam czasami ludzi, co może nie jest zbyt takie, no, zwyczajne, ale już takie przyzwyczajenie mi się powolutku robi i sobie przegaduję różne rzeczy i czasami rzeczywiście od dość przypadkowych osób, na przykład w warzywniaku, dostaję różne informacje, a też dużo przy tym jest różnego rodzaju śmiechu i tak dalej. Więc proszę bardzo, 510-357-357 to jest numer do nas i też bardzo właśnie tu ważny element, powiedziałem o tym już wcześniej, warto samego siebie usłyszeć, co się mówi, jak się opowiada o danej sprawie, o kłopocie, problemie. No to bardzo dużo też opowiada o nas samych, dla nas samych, porządkuje różne rzeczy w głowie. Czasami można nawet usłyszeć, że mówi się głupstwa, no co bywa również wielką zaletą. 510-357-357 to jest numer do nas.

39 minut po północy. Nocna grupa wsparcia. Cały czas można skorzystać tutaj i do nas zadzwonić. 510-357-357 dla wszystkich osób, które tego potrzebują. Jednocześnie jestem wdzięczny właśnie, że państwo jesteście tacy zdyscyplinowani, że bo można byłoby przecież gadać o różnych rzeczach, w szczególności o jakichś teoretycznych, ale tu jakby szanujecie to, że to jest ten czas właśnie dla osób, które mogą zadzwonić i mogą być potrzebujące i rzeczywiście tak czasami się tutaj zdarzało. 510-357-357 to jest numer do nas. Tak zachęcam, im wcześniej, tym lepiej. Może ktoś już tak 20 minut zostało do końca, ale zawsze też później jeszcze jakaś słuchaczka mogą oddzwonić i podzielić się swoim doświadczeniem, ale też namawiam właśnie do tego, jeżeli ktoś ma taką potrzebę, żeby tutaj coś u nas zostawić, co jest trudne, ciężkie i może przeszkadzające. 510-357-357 to jest numer do nas.

43 minuty po północy, nocna grupa wsparcia. Ja wiem, że są takie osoby, które chciałyby oczywiście tutaj do nas zadzwonić, albo tak ze sobą na różne sposoby walczą. I też wiem, że to nie jest takie proste, no bo trzeba zadzwonić do radia, no i na antenie się usłyszy swój własny głos i też jeszcze opowiadający o różnych takich prywatnych sprawach. Ale po pierwsze, przypominam, że jesteście państwo anonimowi, więc kto wie, nikt was raczej nie rozpozna. A po drugie też wiem, że rzeczy muszą dojrzewać w swoim takim no, odpowiednim rytmie. No i że jak przyjdzie taki moment, to prawdopodobnie ktoś będzie chciał to tutaj skorzysta. To czasami długo trwa, ale rzeczywiście warto. Pamiętam, warto, nie warto, to wszystko zależy oczywiście. Dla niektórych warto, dla których nie warto, ale pamiętam taki telefon, jak zadzwoniła tu słuchaczka i powiedziała, że kiedyś słuchała przelotem tej audycji i później myślała, że nigdy oczywiście sama z niej nie skorzysta, a teraz dzwoni, bo ma sprawę i później się popłakała i rozmawialiśmy o związkach, miłości i tak dalej. Więc kto wie, może kiedyś się przyda, albo już niebawem się przyda, albo właśnie się nie przyda, co może jest jeszcze lepszą informacją. W każdym razie, gdyby ktoś chciał, to można korzystać. 510-357-357 to jest numer do nas.

13 minut do pierwszej. Powolutku zbliżamy się do końca naszego okna nocnej grupy wsparcia, więc jeżeli ktoś się zastanawia, waha, nie jest pewny, czy zadzwonić, a chce, no to powolutku robi się ten ostatni moment. 510 357 357 to jest numer do nas.

51 minut po północy, 9 minut do pierwszej. Jak jest tak spokojnie, ja dzisiaj właśnie tak jest spokojnie, to zawsze zastanawiam, co to może oznaczać. Może to na przykład, że u wszystkich jest jakoś dobrze. Tak, wybieram właśnie to, że raczej u państwa jest bardzo dobrze i bardzo fajnie. Natomiast jeżeli ktoś by chciał je tak mimo wszystko, to jest naprawdę już ostatni dzwonek. 510 357 357. Zagramy, zobaczymy.

za cztery minuty pierwsza. Kończymy nocną grupę wsparcia. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Pana Jacka pozdrawiam raz jeszcze. Jestem wdzięczny, że zadzwonił. Pani Anna, mam nadzieję, słyszała, zresztą nie tylko. No i kończymy właśnie. Dziękuję serdecznie Rafałowi Grzebalskiemu za realizację tej audycji. Dziękuję Katarzynie Pasierbik za współobecność, współgospodarzenie. No i cóż, słyszymy się za tydzień w środę. Można z nas wtedy będzie również skorzystać. 510-357-357 to nasz numer. Proszę go sobie zapisać dla tych wszystkich, co potrzebują. Dobranoc.

0: Radio 357. Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
1: No i doczekaliśmy się. Minęła 16.
2: Live Guru. Otwórz oczy. Zaprasza Tomek Gorazdowski.
1: Jak zwykle, jak co tydzień o tej porze, ci, którzy śledzą nasze media społecznościowe, wiedzą, że dzisiaj będziemy mówić o Islandii. W studiu jest już ze mną Paulina Tondos. Dzień dobry, pani Paulino.
3: Witam bardzo serdecznie.
1: Miłośniczka Islandii, znawczyni Islandii, pilotka wycieczek, autorka książki o Islandii jednej i drugiej już prawie, prawda?
3: Nie, już autorką jestem. Chwilowo jest na, już jest w redakcji, więc... Będzie.
1: No. Tam, gdzie elfy mówią dobranoc. Dzisiaj będziemy przez godzinę na Islandii, a kraj to wyjątkowo ciekawy. Pani Paulina zażyczyła sobie na początek utwór, który wprowadzi nas w klimat islandzki. Zatem posłuchajmy, a potem do kraju ognia i lodu.

0: Mroczna islandzka kołysanka, jak się dowiedziałem, o czym to jest, no to faktycznie może lepiej się nie budzić, jeżeli rozumie się, o czym to jest.
1: Tak. Ogólnie jest to tradycyjna islandzka kołysanka rzeczywiście i tak jak w Polsce śpiewamy dzieciom o kotkach, o gwiazdkach z nieba, tak Islandczycy śpiewali dzieciom o zupełnie innych rzeczach. Też dlatego, że życie na Islandii kiedyś było bardzo trudne. Ono dalej względem pogody nie jest specjalnie przyjemne, no ale kiedyś to jakby dużo bardziej życie było nieprzyjemne. Islandia była krajem biednym, była krajem bardzo zacofanym, w zasadzie do początku XX wieku. I życie było naprawdę trudne. Większość ludzi trudniła się farmerstwem. Śmierć była wszechobecna, no więc o czym tym dzieciom śpiewano? W tej kołysance usłyszymy właśnie nie o tych kotkach, nie o tych gwiazdkach z nieba, tylko usłyszymy o deszczu za oknem, o czarnych nocach, o płonących zielonych łąkach, o śmiercionośnych szczelinach w lodowcu. I sam koniec tej kołysanki, tak w wolnym tłumaczeniu powiedzmy, to jest śpi długo, śpi spokojnie, ponieważ kiedy się obudzisz, to życie szybko cię nauczy, jak to jest tracić, kochać, płakać i być w żałobie. Więc takie kołysanki Islandczycy śpiewali swoim dzieciom.
0: I potem się młody Islandczyk budzi i nie wie, co ze sobą zrobić i wcale mu się nie dziwi, jak tak mu się śpiewa. Zresztą, jak pani Paulina wczoraj powiedziała, że zespół Kaleo wczoraj był we Wrocławiu. W ogóle chciał jakieś wszystko sprzedane, także trafiliśmy w temat, chociaż przyznam się, że o tym wydarzeniu nie miałem zielonego pojęcia.
1: Ja zespół Kaleo bardzo polecam. Myślę, że nie wszyscy kojarzą, że to jest w ogóle zespół islandzki, bo oni jednak śpiewają w większości po angielsku. Dosłownie kilka piosenek nagrali w języku islandzkim, głównie po angielsku. Natomiast to jest jeden z przykładów tego, jak Islandczycy są narodem twórczym, że Islandcy muzycy, Islandcy pisarze, choć to jest bardzo mało liczny naród, 400 tysięcy osób, rzeczywiście się potrafią przebić gdzieś w tym świecie artystycznym i Kaleo to jest jeden z przykładów. Jeżdżą po świecie, koncertują. Koncert w Polsce cały wyprzedany był.
0: Prędzej czy później Islandia musiała się w Live Guru pojawić, a mówię dlatego prędzej, że mam takie wrażenie, że Islandia stała się bardzo modna. Na pewno w Polsce, bo kiedy nadstawimy uszu, to słychać gdzieś z boku, a chciałabym pojechać na Islandię, właśnie wróciłem z Islandii, wybieram się na Islandię, jestem na Islandii. Ta Islandia zrobiła się popularna. Czy to na Islandii widać, że ona się zrobiła popularna i czy sprawa dotyczy tylko popularności, jeżeli chodzi o Polskę, czy to jest taka popularność ogólnoeuropejska, czy też ogólnoświatowa?
1: Widać. Przed kryzysem gospodarczym w 2008 roku Islandię odwiedzało niecałe 500 000 osób rocznie. Natomiast obecnie ponad 2 miliony i z roku na rok ta liczba się zwiększa. Zresztą turystyka była jednym ze sposobów na to, żeby się z tego rozwinięcie przemysłu turystycznego było jednym ze sposobów na to, żeby się z tego kryzysu gospodarczego wygrzebać. I rzeczywiście turystów jest coraz więcej, oczywiście mnóstwo turystów z Polski. To też dlatego, że mówmy się, mamy niedaleko i ponieważ tyle naszych rodaków na Islandii mieszka, około 30 tysięcy Polaków mieszka na Islandii.
0: To jest 8%.
1: Tak. Więc mamy tanie dosyć połączenia z różnych miast w Polsce, więc łatwo się na Islandię dostać. Natomiast oczywiście nie tylko Polacy. Widać mnóstwo Amerykanów, są Niemcy, są Francuzi i bardzo dużo przybyszy z Azji.
0: Robi się ciekawie, bo Islandia jest ciekawa. 400 tysięcy mieszkańców, a jak oni radzą sobie z tymi 2 milionami turystów, którzy przyjeżdżają? No i jak to turyści? Nie sądzę, żeby turyści na Islandii byli inni niż turyści w innych miejscach świata, którzy zadeptują, śmiecą i robią to, czego robić nie powinni, oprócz wszystkich tych, którzy przyjeżdżają i zostawiają tylko ślady stóp za sobą, ale tych jest mniej. Jak Islandczycy na to patrzą? Bo nawet w Europie mamy te takie ruchy, szczególnie w miastach, w tych bardzo popularnych i odwiedzanych jak Barcelona, Lizbona czy Paryż, że oni już po prostu turystów nie chcą, jak jest na Islandii.
1: No rzeczywiście, w pewnym momencie Islandczycy się zorientowali, że ta duża liczba turystów troszeczkę powoduje problemy. Właśnie chociażby śmieci, które pojawiają się na szlakach trekkingowych. Był pan na Islandii, więc być może zwrócił pan uwagę, nie ma koszy na śmieci. W miastach są, ale tak gdzieś, jak chce się gdzieś zjechać, no po prostu ich nie ma. No i zaczął się problem ze śmieceniem. Już nie tylko jakimiś resztkami jedzenia, opakowaniami, ale niestety papierem toaletowym, bo toalet też nie ma. za często. One są oczywiście, ale to trzeba się trochę postarać. Więc to Islandczyków zaczęło denerwować. Druga rzecz, która ich zaczęła denerwować, to to, że na Islandii jest absolutnie zabroniona jazda off-road. Czyli można jeździć tylko drogami, czy one są asfaltowe, czy są szutrowe, nieistotne. Nie wolno zjeżdżać z dróg. A turyści bardzo często, tacy nieodpowiedzialni, wiadomo, że to nie wszyscy, no ale są takie przypadki, wypożyczają te auta terenowe i już im się wydaje, że mogą jechać wszędzie, więc wjeżdżają ludziom w pola, rolnikom na przykład w pola, czy w mchy, co jest zabronione. No więc Islandczycy ten stosunek do turystów mają, cieszą się oczywiście z turystyki, bo wiedzą, że to są pieniądze, no ale trochę turyści ich zaczynają denerwować, aczkolwiek nie wszyscy, tak, umówmy się. No tylko ci, którzy się nie potrafią zachować. I też, no Islandia jest krajem bardzo czystym. Tak ogólnie. Nie walają się nigdzie śmieci. Islandczycy bardzo o to dbają. No stąd też zaczęło im te śmieci pozostawiane przez turystów przeszkadzać. No i to jest jasna sprawa. Do Islandii się przyjeżdża, na Islandię się przyjeżdża dla natury. No jak ta natura będzie gdzieś taka zapaskudzona, no to wiadomo, że traci na tym.
0: Pani Paulino, no właśnie. Skąd się wzięła popularność taka Islandii? Ona jest atrakcyjna turystycznie, ale jeżeli zastanowilibyśmy się, co tam takiego na Islandii jest wyjątkowego, dlaczego tam ludzie jeżdżą, to o czym należałoby w pierwszej kolejności powiedzieć? I od razu powiedzmy, kogo na Islandię nie wysyłać, bo Islandia ma swoje plusy i swoje minusy, ma jaśniejsze i ciemniejsze strony i to nie jest łatwe miejsce do życia, jak powiedziała pani na wstępie. No i do takiego podróżowania z uśmiechem na ustach, beztroskiego, to też nie zawsze i nie wszędzie.
1: Najpierw pierwsze pytanie było, dla kogo jest Islandia? Dla tych, którzy kochają naturę. I natura na Islandii jest po prostu wyjątkowa. Mamy tyle zjawisk niesamowitych, przyrodniczych i one praktycznie występują jedno obok drugiego. Czyli mamy i gorące źródła, mamy gejzer, mamy wodospady, mamy lodowce, mamy wulkany, pola lawy, bezdroża, pustkowia, klify, fiordy i to wszystko jest jedno obok drugiego. Nie trzeba, jak w niektórych krajach, jechać kilometrami, żeby dojechać do jakiejś atrakcji, tylko dosłownie co zakręt jest coś ciekawego. Więc natura, czyste powietrze, to co w Islandii jest też wyjątkowe, to ten brak drzew. W tym jest kraj bardzo charakterystyczny, że tych drzew po prostu nie ma. Każde drzewo, które rośnie na Islandii, zostało nasadzone. Tak od końca XIX wieku Islandczycy zaczęli na nowo zalesiać Islandię. Mówię na nowo, bo Islandia była krajem zalesionym, kiedy przybyli pierwsi osadnicy w IX wieku. Wtedy lasów było ponoć pełno. Tylko ci pierwsi osadnicy je wycięli, bo potrzebowali terenów na pastwiska, potrzebowali drewna do palenia, więc wszystkie lasy wykończyli. W jaki sposób? No tam jest po prostu cienka warstwa gleby, duża erozja, dużo pada, dużo wieje i te lasy się nie odrodziły. I to sprawia, ten brak drzew też sprawia, że ten krajobraz jest taki wyjątkowy, taki surowy i no ciężko znaleźć drugi kraj na świecie, gdzie byłoby, czy takie krajobrazy może znajdziemy, takie puste, ale jeszcze do tego te różne zjawiska właśnie i to występujące w takiej masie tak naprawdę, więc to jest to, co przyciąga oczywiście na Islandię. Natomiast dla kogo to jest kraj? No nie dla tych na pewno, którzy lubią gdzieś takie wielkie miasta. Bo
0: albo chodzić po lesie. No.
1: Chodzić po lesie i tak, ale jak ktoś lubi zbierać grzyby, to może, bo grzyby rosną na Islandii, mimo że lasów nie ma. Natomiast na pewno nie dla osób, które lubią nocne życie. No to nocnego życia jest trochę w Reykjaviku, no ale to jakieś grubą metropolię, jak się coś dzieje, tak, jakiś taki hałas, imprezy, no to tego nie ma. To jest właśnie dla osób, które lubią ciszę, spokój, takie bliskie obcowanie z naturą. No i też nie jest Islandia krajem dla osób ciepłolubnych, bo tego no upałów właśnie tam też nie, no właśnie, o tym nie spotkamy.
0: Też, tak, o tym chciałem też powiedzieć, bo wybierając się na Islandię, no warto jest przyjrzeć się, kiedy jedziemy, kiedy chcemy pojechać i co zastaniemy, bo to okno pogodowe sprzyjające poruszaniu się po Islandii i temu, żeby tą Islandię fajnie odebrać, bo równie dobrze można pojechać, kiedy jest ciemno, mokro i zimno. No, no i też swoje pewnie
1: to jest
0: wrażenia
1: też
0: będą.
1: Doświadczenie.
0: O, właśnie. To jest też doświadczenie, ale zakładając, że lepiej jechać wtedy, kiedy słońce ciepło i przyjemnie, no to okno nam się zawęża.
1: Słońce nie ma reguły. Znaczy, opady na Islandii są rozłożone równo przez cały rok. Czyli pada o każdej porze roku, również latem, więc nie ma reguły, że jeżeli przylecimy latem, to nie będzie nam padało. Natomiast...
0: 221 dni deszczowych w ciągu roku w Reykjaviku.
1: Tak.
0: Załamać.
1: Tak. Na szczęście Reykjavik jest tym bardziej deszczową częścią Islandii. Mniej pada na wschodzie na przykład, zdecydowanie. Natomiast więc gwarancji wypoczynku czy podróży bez deszczu nie mamy w żadnej porze roku. No ale żeby było chociaż trochę cieplej,

0: Więc ja bym polecała nawet może początek września, dlatego że już można łapać zorzę polarną. Więc jeszcze jest dosyć długo jasno, bo to jest też istotne, bo im dalej w las, im dalej w zimę, tym te dni stają się krótsze, ale już pojawiają się zorze polarne.
1: Te dni potrafią być ekstremalnie krótkie, ale w lecie stosunkowo długo ten dzień trwa.
0: Oczywiście. No jeśli się przyjedzie w okolicy 22 czerwca, no to oczywiście się w ogóle nie ściemnia. Słońce się chowa za horyzont, ale się nie zdąży ściemnić, bo ono już wraca. Więc z kolei, jeśli ktoś chciałby doświadczyć białych nocy, no to rzeczywiście ten okres, koniec czerwca, początek lipca, to jest też dobry moment. Natomiast zimą też, znaczy sezon turystyczny na Islandii trwa latem, z tych względów, o których powiedziałam. Potem jest tak troszeczkę przestoju, ten początek jesieni, ale zimą tak naprawdę sezon turystyczny też jest. I z Polski nie, tak naprawdę turyści z Polski raczej w niewielkiej liczbie pojawiają się wtedy na Islandii, ale przyjeżdża na przykład dużo Azjatów. Z tym, że jeżeli ktoś chce przyjechać zimą, licząc też oczywiście na zorzę, na zobaczenie zorzy polarnej, no to się musi liczyć z tym, że dzień jest krótki, że będzie śnieg, że nie da się objechać już Islandii dookoła.
1: Nawet jedynką?
0: Ciężko. No, może być ciężko, bo gdzieś tam południem można sobie do lodowej laguny dojechać, ale potem zwykle się zawraca. I to właśnie ze względu na sztormy, żeby nie utknąć. Oczywiście pewnie by się dało przejechać, tylko to jest ryzykowne, bo jeżeli będzie sztorm, droga będzie zamknięta, no możemy po prostu utknąć. Więc też turystyka zimą też oczywiście jest, aczkolwiek w mniejszym stopniu.
1: Kraina ognia i lodu. Chciałbym teraz do tego ognia przejść, bo tak mi się skojarzyło, że kiedy dzień jest krótki, kiedy noc jest długa, kiedy jest ciemno, to zjawisko wybuchających i plujących gorącą lawą wulkanów jest fantastyczne. I najlepiej przede wszystkim widać, prawda? To robi większe wrażenie. O tych wulkanach chciałem panią pociągnąć za język, bo zdaje się, że tej islandzkiej swojej dziedzinie, to wulkany stają się taką pani specjalizacją trochę.
0: No tak, właśnie o. Następna, ta książka, która powstała, to będzie książka o wulkanach.
1: Wydawało się, tak na zdrowy rozum, można byłoby sobie pomyśleć, że kwestia tego, że siedzi się na gorącym garnku i to wszystko może w każdej chwili wybuchnąć, a wybuch wulkanu to jest coś, z czym niekoniecznie dajemy sobie radę i na co nie mamy wpływu, nie jest zachęcające. Tymczasem okazało się, że po tych wybuchach wulkanów, nie wiem, tak pewnie z 10, z 20 albo między 10 a 20 lat temu, to się stał taki znak firmowy islandzki i to nie odstraszyło turystów, tylko wręcz przeciwnie, jeździ się do Islandii, żeby z tymi wulkanami obcować. I zresztą co chwila coś wybucha, ale te najpoważniejsze wybuchy miały miejsce jakiś czas temu.
0: Tym, co pomogło rozwinięciu przemysłu turystycznego na Islandii, paradoksalnie to była erupcja Eyjafjallajökull w 2010 roku. Dlatego, że oczywiście erupcję pamiętamy, myślę, wszyscy, dlatego,
1: oj,
0: że
1: namieszał mi ten wulkan.
0: Namieszało, wielu osobom to namieszało właśnie ze względu na to, że loty zostały, 100 tysięcy lotów w Europie zostało zatrzymanych i odwołanych, przesuniętych z tego powodu. Natomiast wszędzie w mediach na świecie mówiło się o Islandii. Mówiło się o tym wulkanie i rzeczywiście wiele osób, no że nie, że usłyszało, że ten kraj w ogóle istnieje, no ale powiedzmy sobie przypomniało i chciały na własne oczy zobaczyć, jak ta Islandia wygląda. Więc początkowo Islandczycy byli przerażeni, bo 2008 rok, kryzys gospodarczy, banki islandzkie bankrutują. No kraj nie zbankrutował, ale prawie. Sytuacja bardzo ciężka. Wpadli na to, postawmy na turystykę, rozwiniemy nowy sektor gospodarczy i nagle buch. Właśnie wybucha Eyjafjallajökull. Więc Islandczycy byli przerażeni początkowo, że nikt na Islandię nie przyjedzie, bo się wszyscy będą bali. Paradoksalnie stało się zupełnie odwrotnie. Od tego tak naprawdę zaczęła się ta turystyczna kariera Islandii. Właśnie od tej erupcji. Natomiast to, o czym pan wspomniał, bo na Islandii narodziło się takie zjawisko jak erupcje turystyczne. Mhm. Okazuje się, że erupcje mogą być bardzo straszliwe w skutkach i

0: mogą narobić wiele zamieszania. Eja Fiatla Jokut, ono nie było bardzo, nie było takie straszne w skutkach. Owszem, te pyły i popioły poszły do atmosfery, loty były odwołane, ale na Islandii to jakiejś dużej szkody nie zrobiło. No, obsypały to, te pyły, te popioły obsypały pola rolnikom. No i tyle. Erupcja się skończyła, posprzątali to, wrzucili do morza i to się dalej toczyło. Natomiast są jeszcze mniej szkodliwe erupcje niż Eyja Fiatla Jokut, te, które zaczęły się w 2021 roku na półwyspie Reykjanes. Dlatego, że to były erupcje i są, bo one cały czas trwają obecnie na Islandii. Już wygląda, że końcóweczka, ale erupcja trwa. Bo to są erupcje efuzywne, czyli lawę. Tylko i wyłącznie lawa. Nie popioły, tylko lawa. Bardzo małe. Znaczy one tak naprawdę są małe. Otwierają się szczeliny właśnie na półwyspie Reykjanes. Nieduże, one zwykle na początku mają parę kilometrów, potem się stopniowo zmniejszają do jednego krateru i ta lawa sobie tam tryska. I pierwsze erupcje, pierwsze trzy, to były właśnie erupcje turystyczne. Co to znaczy? Ta pierwsza rozpoczęła się w marcu 2021 roku, czyli w pandemii. Natomiast no, jak Islandczycy zobaczyli, że im wybucha wulkan zaraz obok stolicy, bo to tak naprawdę jest 40 kilometrów od stolicy, w miejscu, w którym nic nie wybuchało od 800 lat, no to postanowili, że oni chcą to zobaczyć. No koniecznie, tak? Nie ma takiej możliwości, żeby tego nie zobaczyli. Więc to marzec, to jeszcze była zima, więc tam się przedzierali kilometrami przez pustkowia, przez pole lawy obsypane śniegiem, żeby podejść bliżej. I wtedy rząd islandzki stwierdził, że no skoro ludzie już chcą tam chodzić i chcą oglądać tą wylewającą się lawę, że jest to relatywnie bezpieczne, no to zbudowano ścieżki i zbudowano parking. Potem już jak te obostrzenia pandemiczne się skończyły, no to zaczęli przyjeżdżać turyści też z zagranicy. I rzeczywiście lato 21 roku, 22 i 23, to była turystyka wulkaniczna na Islandii. Tak? Po prostu tłumy ludzi wędrowały tam do tego wulkanu, żeby go zobaczyć z bliska. I rzeczywiście najlepiej widać nocą. I tutaj Islandczycy, no to przemysł turystyczny po prostu oszalał. Mnóstwo firm, które zaczęły wycieczki organizować z przewodnikiem do wulkanu, loty helikopterem, no mnóstwo różnych tego typu atrakcji było. Tylko z tym, że to były pierwsze trzy. Natomiast kolejne siedem.
1: To już było siedem, bo jak byłem...
0: Było dziesięć.
1: Ja na Islandii byłem w zeszłym roku, wtedy kiedy on wybuchł, ja mówię sobie, dobra, jadę, to przy okazji zobaczę, no jak przyjechałem, to właśnie zgasł.
0: Tak. Te erupcje są, pierwsza była taka rzeczywiście bardzo długa, ona trwała prawie pół roku, natomiast kolejne były krótkie. Że tylko do czego zmierzam, pierwsze trzy tylko były turystyczne, te, które miały miejsce latem. Natomiast w listopadzie ubiegłego roku zaczęło się trząść w systemie wulkanicznym obok. Na półwyspie Reykjanes mamy 5 systemów wulkanicznych. Ten, który wybuchał na początku, nazywał się Fagradalsfjall, natomiast zaczęło się trząść w systemie obok Svartsengi. No i tu Islandczycy trochę już się zaniepokoili delikatnie, bo tam zaraz obok jest elektrownia geotermalna, która dostarcza prąd i gorącą wodę do wszystkich miast na półwyspie Reykjanes dla 30 tysięcy osób. Obok jest Błękitna Laguna, słynne kąpielisko. No i miasto Grindavik. I jak tam zaczęły właśnie, miały miejsce te bardzo silne trzęsienia ziemi, no to Islandczycy stwierdzili, no kłopot troszkę, więc zaczęto budować wały ochronne właśnie żeby ochronić przede wszystkim elektrownię. Trzęsienia ziemi doprowadziły do tego, że Grindavik to jest takie małe miasteczko na południu półwyspu Reykjanes, prawie 4000 osób tam mieszka, że zaczęły drogi pękać. Grindavik został ewakuowany 10 listopada. Wszyscy musieli się stamtąd wynieść. No i to już i w zasadzie wrócili już, ale to losy tych ludzi to były naprawdę straszne, bo tak momentalnie musieli opuścić swój dom, jak została ogłoszona ewakuacja. Niektórym nie udało się z pracy wrócić, bo pracowali na przykład gdzieś w Reykjaviku. Wracali i już nie wrócili. Więc przez kilka miesięcy naprawdę ogromny mieli problem. Musieli się po pierwsze gdzieś podziać, a na Islandii mało ludzi mieszka i też nie ma aż tylu mieszkań, domów. Kryzys mieszkaniowy od dawna na wyspie trwa. Mogli do tego Grindaviku sobie wracać najpierw na 5 minut i wpuszczano. Musieli się zgłosić na stronie internetowej, że chcą wjechać do swojego domu, coś zabrać i z ratownikami jechali do miasta, żeby na 5 minut dosłownie, żeby coś zabrać. No i pytanie, co można zabrać? 5 minut, tak? Więc bardzo, naprawdę to bardzo trudne były ich losy. Potem mogli oczywiście wracać na dłużej, ale tak tuali się to oczywiście i ostatecznie państwo stwierdziło, że wykupi domy wszystkich mieszkańców Grindaviku i rzeczywiście większość domów w Grindaviku jest sprzedana. Natomiast to spowodowało trzęsienie ziemi, tą ewakuację, ale erupcje też nastąpiły. Pierwsza była w styczniu i potem w styczniu tego roku i od tamtego czasu już było 6. Nie, pierwsza była w grudniu, przepraszam, i potem jeszcze 6 w tym roku, czyli 7 tych takich nieturystycznych. Teraz dlaczego nieturystycznych? Bo już nie można iść obejrzeć tego z bliska.
1: Bo okazało się za niebezpieczne, czy jak zwykle turyści okazali się za wielkimi baranami?
0: Z kilku powodów. Pierwszy, turyści jak idą, niektórzy są baranami, tak jak pan powiedział, to trzeba ich pilnować. No po prostu muszą być na miejscu ratownicy, żeby patrzeć, co oni robią, czy ktoś się tam nie przewrócił, ktoś sobie głowy nie rozbił, ktoś sobie kostki nie skręcił i tak dalej. A ratownicy byli zajęci Grindavikiem. Tam różnymi pracami. Nie było po prostu siły ludzkiej, moim zdaniem, tak? Były ważniejsze rzeczy do robienia. Ważniejszymi rzeczami zajmowała się policja, zajmowały się służby drogowe, zajmowali się ratownicy, żeby jeszcze tych turystów tam, turystom te ścieżki budować i ich pilnować. To po pierwsze. Po drugie, to by chyba było niesmaczne też z drugiej strony, bo tutaj trwa dramat Grindavičan, którzy gdzieś nie mogą do domu wrócić, tak? Tu się wszyscy martwią tą elektrownię. Nie było już na to, jeszcze na dodatek ziemia się cały czas tam podnosi niebezpiecznie, jeszcze pole minowe tam jest amerykańskie, poligon armii amerykańskiej był w tym miejscu, gdzie teraz trwają erupcje, więc jakieś tam jeszcze niewybuchy podobno są, nie do końca zostało to oczyszczone. Amerykanie w ogóle tego nie oczyścili, trochę Islandczycy próbowali, ale też tego nie skończyli, no więc to wszystko razem sprawiło, że dzisiaj do wulkanu tak blisko nie można podejść. Co nie znaczy, że turyści nie próbują, bo oczywiście próbują.
1: Pani Paulino, a jak do sprawy wulkanów i takiego bliskiego bycia z wulkanem podchodzą sami Islandczycy? Nawet w miejscach, gdzie te wulkany są, ale niekoniecznie w ostatnich latach wybuchają. Bo tak sobie wyobrażam, że to trochę tak jak mieszkać na terenach zalewowych. No niby wiadomo, że zalewa, że może zalać, ale nigdy nie wiadomo, czy nie zaleje fest i nie wszystko zniszczy. Tym bardziej, że wulkany są niebezpieczniejsze, prawda? Tak mi się wydaje, że jak to wybuchnie, to nie ma co zbierać. Zresztą historia świata wielokrotnie nam to pokazała. Więc jak Islandczycy... Z drugiej strony rozumiem, że jak oni od urodzenia mieszkają na takim wulkanie, to tak chodzą jak Australijczycy na bosaka w buszu, chociaż może ich coś ukryć.
0: No dokładnie. Islandczycy są... Wulkany są częścią bycia Islandczykiem od czasów zasiedlenia. Odkąd pierwsi osadnicy pojawili się na wyspie, to wulkany były razem z nimi, więc to jest jakby część tożsamości nawet. I rzeczywiście Islandczycy się przyzwyczaili do tego, że mają te wulkany i mieszkają koło nich. Wulkany to w ogóle nie jest jedyna katastrofa naturalna, jaką Islandię może nawiedzić, bo są też powodzie lodowcowe, jakieś lawiny czasami schodzą, są też sztormy, trzęsienia ziemi, więc ogólnie przyzwyczaili się do tego, że to zagrożenie gdzieś tam czyha i nie starają, w ogóle nie rozmyślają na ten temat jakoś przesadnie. Zupełnie, bo tak jak mi powiedział znajomy Islandczyk, że on nie będzie rozważał wszystkich scenariuszy, co by było, gdyby gdyby wybuchło to, czy tamto, czy coś innego się stało, bo tak się po prostu nie da żyć. I z tego powodu Islandczycy też nie planują, nie przygotowują się jakoś przesadnie do tych erupcji, do jakichś scenariuszy nie rozważają, bo i tak nigdy nie wiadomo, co będzie, a poza tym no nie dałoby się tak w ten sposób żyć. I była taka sytuacja, to jako przykład stosunku Islandczyków, może nie tyle do wulkanów, co w ogóle do tego typu katastrof. W 2008 roku miało miejsce bardzo silne trzęsienie ziemi w miasteczku Hveragerði. I w domu dwóch pań, no takie trzęsienie było bardzo silne, więc otworzyła się szczelina nagle w kuchni i źródło geotermalne. Wybiło im po prostu w środku domu. No i co one, no wiadomo, uciekły, tak, jak to miało miejsce. Natomiast jak państwo kupiło od nich ten dom, no to one sobie kupiły nowy dom, dwie ulice dalej. Czyli nie zostawiło to na nich jakiegoś takiego śladu głębokiego, tak, żeby uciekły jak najdalej. No to dobrze, no mieszkały tu, teraz mieszkają dwie ulice dalej i mają nadzieję, że nic się nie wydarzy. Natomiast jak już się coś wydarzy, to Islandczycy, to jest bardzo charakterystyczne, oni nie panikują, to na pewno. Oni rzeczowo zabierają się do roboty. I tak jak, ale dopiero jak są rzeczywiście przyparci już do muru. Nie na zapas, nigdy na zapas. Tak na przykład było z budową wałów, tak? Czyli żeby ochronić elektrownię, potem żeby ochronić Grindavik, więc postanowiono te wały budować i budowano wał przy mieście Grindavik i dopiero jeszcze nie był on skończony i nagle erupcja już tak po południu, chyba w weekend, także tam nie było pracowników. I ta lawa, ona płynie z ogromną szybkością w stronę tych pozostawionych tam maszyn budowlanych. A to najlepszy sprzęt na Islandii tego typu, wielkie jakieś koparki, tego typu rzeczy. No więc zaraz już było wiadomo, że zaleje te maszyny i już w ogóle maszyn nie będzie i nie będzie czym tych wałów dobudowywać, umacniać i tak dalej. Więc tych fachowców przywieziono na miejsce samochodem osobowym i oni pobiegli przez lawę, znaczy już tą zastygniętą, nie przez tą czerwoną, ale po prostu pobiegli do tych maszyn, lawa już się do nich zbliżała, oni dobiegli do tych aut swoich i po prostu je odprowadzili, lawa tak za nimi płynęła i goniła. No więc no, tak działają Islandczycy. Czyli pomysłowo, tak trochę szaleńczo też, oni mają na pewno w sobie jakiś pierwiastek szaleństwa, zdecydowanie, ale uratowali te maszyny. I ponieważ generalnie erupcje na Islandii są na żywo transmitowane. Jak coś wybucha, zawsze, zaraz tam kamera zostanie zainstalowana. Można to sobie oglądać. I cała Islandia oglądała, jak oni biegli do tych koparek i do tego wszystkiego i uciekali przed tą czerwoną lawą. Więc i bardzo też są pomysłowi. W tym też są Islandczycy charakterystyczni, że podchodzą do spraw rzeczowo, bez paniki, ale też z wielką pomysłowością. Jeden przykład pomysłowości, chociażby podczas tych erupcji na półwyspie Reykjanes już 3 razy została zalana droga z północy właśnie do Błękitnej Laguny, do elektrowni i do Grindaviku. Tam jest jedna taka, tak, jedna droga, no już 3 razy została zalana. No oczywiście musi być ta droga przejezdna, to uznano od razu. No ale leży na tym świeża lawa. No oczywiście na górze to ona jest zastygnięta, ale pod spodem dalej jest jeszcze czerwona i jeszcze gorące to jest strasznie. No i jak rozwiązać ten problem? No więc jeden z inżynierów wpadł na pomysł, to połóżmy po prostu szutrową drogę na tej świeżej lawie. I ogólnie Islandczycy myśleli, że on był pijany, jak to wymyślił. No ale to zrobili. Oczywiście, że zrobili, położyli drogę szutrową. Ta droga się dymiła. Mówi mi znajomy, że jechał nią pierwszego dnia po otwarciu. Lało. Tak, lało, jak to tylko na Islandii lać potrafi. A droga była sucha kompletnie. Ona była jeszcze tak gorąca. Bał się, że spali opony. Dymiło się, tak, dymiło się i tu i tam. Ale przyjechał. Zadziałało. No i właśnie... To są właśnie Islandczycy. To pomysłowi trochę szaleni, ale nie panikujący zdecydowanie. I naprawdę jak coś się dzieje, to oni potrafią zakasać rękawy i zabierają się do roboty. Jak na przykład Eyjafjallajökull wybuchło w 2010 roku, obsypało, tak jak mówiłam, pyłami, popiołami farmy. Mnóstwo Islandczyków zjechało się na miejsce, żeby pomóc posprzątać na przykład. Więc jest też w nich taka solidarność ogromna. Z takich pomysłowych rzeczy odnośnie erupcji wulkanu, to na przykład w 73 roku, w 1973, miała miejsce erupcja na takiej małej wysepce, która nazywa się Hei Mai. Nie wiem, czy pan tam miał okazję dotrzeć. No jest, to jest malutka wysepka, na której jest miasteczko i tam się rzeczywiście też otworzyła szczelina w styczniu, w środku nocy. Więc zaraz też wiadomo, ewakuacja. Natomiast momentalnie wrócili na wyspę różni fachowcy i zastanawiano się, co zrobić, żeby ta lawa nie zniszczyła portu, to był najlepszy port na Islandii rybacki, żeby nie zniszczyła portu, żeby nie zniszczyła miasta. I wpadli na pomysł, żeby polewać tą płynącą lawę wodą morską przy pomocy pomp strażackich, żeby ją zatrzymać i przekierować. I to jest kolejny przykład takich, i to udało się. Port został ochroniony. Tam 400 domów zostało zalanych lawą, ale większość miasta się udało ratować, port się udało uratować. I rozkładali na tej lawie, żeby tą wodę jakoś doprowadzić, system rurek. I to co ciekawe, plastikowych, bo się okazało, że jak woda przepływa przez plastikową rurkę, to ona się nie stopi, leżąc na lawie. I ktoś tą instalację tych rurek musiał rozłożyć na tej gorącej lawie. Więc normalnie Islandczycy poubierani w za duże buty, bo lawa była gorąca, znaczy to, bo gorące było, paliłem te podeszwy, więc w za duże buty, w kilka par skarpet, z butelką z wodą w ręku, żeby sobie te buty polewać, chodzili po tej lawie, rozkładali tam tą całą instalację i w ogóle nazwano ich, się nam siebie nazwali szwadron samobójców. Ale też, no, udało im się.
1: Fantazja jest wskazana, a fantazja w połączeniu z wieloletnim, czy wielowiekowym doświadczeniem i obcowaniem z wulkanami i z lawą robią swoje. Ostatnie pytanie dotyczące wulkanów, bo jeszcze jest kilka tematów. Czy podeszli do tego również naukowo, w tym sensie, czy nie grozi im jakiś taki mega wybuch, z którym już nie będzie współdziałania przy pomocy motopompy strażackiej i tak dalej? No taki naprawdę wybuch, który może namieszać. Czy tam się nie gotuje pod spodem na tyle, żeby coś wybuchło?
0: Na ten moment, w tym momencie nie. Ta erupcja, która trwa obecnie w systemie wulkanicznym Svartsengi, ona już powoli wygasa, chociaż już ogłoszono, że grunt się dalej podnosi, czyli to pewnie nie była ostatnia, pewnie będą kolejne. Natomiast żaden inny wulkan nie zapowiada się na razie z erupcją, aczkolwiek Islandczycy trochę obawiają się, co będzie, jeśli wybuchnie wulkan Katla.
1: O właśnie.
0: Tak, bo to jest wulkan, który jest zwykle bardzo groźny, bo on leży pod lodowcem. To jest na Islandii też bardzo charakterystyczne, że mamy wulkany pod lodowcem, więc to jest takie sąsiedztwo zupełnie niespotykane. Więc oczywiście, kiedy temperatura się w komorze magmowej zaczyna podnosić, no to ta woda się topi. I z jednej strony są powodzie, potężne powodzie z górami lodowymi, tak, które schodzą gdzieś na wybrzeże, a z drugiej strony część tej wody trafia do kanału erupcji, rozrywa magmę na strzępy i to wszystko wylatuje w postaci pyłów i popiołów. Więc tego typu erupcje, tego typu wulkanów, jak właśnie chociażby Katla, są niebezpieczne. Raz pyły i popioły, które się mogą dostać do atmosfery i ruch lotniczy wstrzymać oczywiście również, ale też powodzie, potężne powodzie, które są w stanie zniszczyć drogi, zniszczyć domy i zniszczyć mosty. Ale Katla na razie drzemie.
1: Niech śpi
0: jak najdłużej. Nie wiadomo, jaka będzie kolejna erupcja Katli. W sensie, czy ona będzie taka katastrofalna, czy ona może będzie jednak słaba. W każdym razie Islandczycy w tej chwili, jednak to badanie wulkanów jest bardzo zaawansowane. Dyżury 24-godzinne. Tam są na tym dyżurze w biurze meteorologicznym, bo się biuro meteorologiczne islandzkie właśnie zajmuje tego typu rzeczami. Więc tam ktoś zawsze jest na dyżurze, obserwują i trzęsienia ziemi i wszystkie te dane, więc na razie jest spokojnie.
1: Kraina ognia i lodu. O ogniu już trochę mówiliśmy, a o lodzie zaczęliśmy. jak się spojrzy na mapę Islandii, no to jest w miarę, powiedzmy, okrągła wyspa z drogą prowadzącą dookoła, a cały środek, czy jest cały lodem, czy jak, ile jest lodu w lodzie islandzkim, ile jest lodowców i czy one są zdecydowanie bardziej tam na wschód, prawda?
0: Nie cały środek Islandii oczywiście to są lodowce. Lodowce zajmują mniej więcej 10% powierzchni kraju, z czego największy lodowiec Vatnajökull ma 7700 km kwadratowych w tej chwili powierzchni i lodowce się
1: kurczą.
0: Tak, ludzie się kurczą. Z tym, że ten największy, on jest rzeczywiście na w południowej części wyspy, no może bardziej trochę przesuw centralnej i wschodniej, o tak, tak bym powiedziała.
1: Zauważalne jest ocieplenie klimatu?
0: Jest zauważalne. Rzeczywiście widać, że tych lodowców ubywa i widać to najlepiej chyba w jednym miejscu. Jest mniejszy lodowiec obok Vatnajökull, nazywa się Mýrdalsjökull i jednym z jego lodowców wylotowych jest Sólheimajökull. I nawet jak się tam podjedzie, to jest tablica, że 20 lat temu bodajże jęzor lodowca dochodził do parkingu, a teraz trzeba iść. I ja też tam zwykle raz do roku co najmniej trafiam i widzę, że trzeba iść co roku coraz dalej. Więc to naprawdę widać. Był na Islandii też, i to można tak gołym okiem zauważyć, tak? Bo w przypadku lodowej laguny tam też mamy jęzor lodowcowy, on też się cofa, ale tego tak nie widać. A tu w tym przypadku naprawdę jest to bardzo zauważalne. Na Islandii jeden lodowiec już umarł. Nazywał się Ok i parę lat temu po prostu stracił status lodowca, więc jego już nie ma. Więc widać jak najbardziej to ocieplenie klimatu.
1: Słuchacze bardzo często proszą o pewnego rodzaju rekomendacje. Nie będziemy ich udzielać tak bardzo konkretnie, bo nie mamy na to czasu, ale pytania z reguły zawsze są takie, na ile trzeba czasu poświęcić na to, żeby na Islandię pojechać, żeby z czymkolwiek wrócić, no bo można pojechać na dzień i wrócić i tacy też są, którzy zaliczają kraje tylko po to, żeby w nim wylądować, ale mówiąc serio, żeby poczuć Islandię, żeby trochę tej Islandii zobaczyć niekoniecznie w miejscach tych najbardziej takich turystycznych, no to ile czasu trzeba na to poświęcić? Jaka jest skala kraju w stosunku do tego, co jest do zobaczenia?
0: Myślę, że 2 tygodnie to minimum. Można w tydzień. Znaczy Islandię objedzie się w tydzień dookoła i to nie, że się ominie wszystko i że się będzie gonić, bo te rzeczy są, te atrakcje są blisko siebie, tak jak mówiłam. Więc to w tydzień się da, ale jeżeli chcemy rzeczywiście gdzieś troszeczkę pozbaczać z tej drogi numer 1, wjechać na półwysep Snæfellsnes, czy wjechać na fiordy zachodnie, 2 tygodnie.
1: No właśnie, bo trzeba powiedzieć, że są miejsca takie jak fiordy zachodnie, że w samych fiordach możemy na tydzień utknąć i tam
0: jest
1: będzie
0: pięknie.
1: Gdzie jeździć, co oglądać.
0: Tam fiordy zachodnie, tak, no to jest takie miejsce, żeby się wyciszyć. Nie wiem, czy byłoby tam co robić przez cały tydzień, w sensie gdzie jeździć, ale tak, żeby się wyciszyć, jak najbardziej. Można się gdzieś zaszyć w jakimś małym miasteczku. Więc myślę, że 2 tygodnie.
1: No dobrze, to jest, skoro już wiemy ile, wiemy mniej więcej gdzie, to jakbyśmy mogli teraz odrobinę scharakteryzować, czym różni się wschód od zachodu Islandii, bo chyba ten podział wschód-zachód, a nie północ-południe jest, te rejony są od siebie różne. Mówię o zachodzie i o wschodzie kraju. Czy może nie mam racji?
0: Wschód... Na wschodzie mamy fiordy, nieduże, bardzo nieduże fiordy, mamy wioski rybackie i nie mamy praktycznie, czyli małe wioski rybackie, nie mamy żadnej aktywności geotermalnej i nie mamy też pól lawowych, tak bym powiedziała.
1: Ale maskonury są na wschodzie.
0: No są, maskonury są...
1: Czyli takie fajne, kolorowe ptaki, z których Islandia słynie.
0: No, ale nie tylko na wschodzie są maskonury.
1: Aha, no, mnie się wydawało, że tylko
0: tak.
1: Na wschodzie.
0: Nie, zupełnie nie. Natomiast zachód, no to właśnie, to już mamy na przykład wulkany, to mamy pola lawowe, mamy tu aktywność geotermalną, czyli różne geotermalne źródła, więc Tak bym to scharakteryzowano. I Reykjavik jako stolica, to największe centrum, gdzie mieszkają ludzie, bo 2/3 mieszkańców Islandii żyje na terenie okręgu stołecznego.
1: Tak, ale również blisko Reykjaviku jest ten Złoty Krąg, czyli można powiedzieć największe na Islandii natężenie atrakcji na kilometr kwadratowy.
0: Z tym się nie zgodzę, że największe. Złoty Krąg troszeczkę zrobił karierę dlatego, że jest właśnie blisko Reykjaviku, tak mi się wydaje. Bo mamy, przede wszystkim, co mamy na tym Złotym Kręgu?
1: Wodospady.
0: Wodospad Gullfoss, z tym, że wodospadów na Islandii jest mnóstwo, są setki i moim zdaniem są wodospady znacznie ładniejsze niż ten Gullfoss. Nawet nie, że większe, ale po prostu ładniejsze. Więc to jest po prostu jeden z wodospadów.
1: No, ale mamy... tam jest ich kilka chyba, nie?
0: Jedna, w Złotym Kręgu jedna.
1: Ale jak się troszkę dalej pojedzie...
0: Jak się dalej pojedzie, to się w ogóle znajdzie wszystko jeszcze, ale no powiedzmy te żelazne punkty Złotego Kręgu, to jest właśnie ten Złoty Wodospad, czyli Gullfoss. Park Narodowy Thingvellir, to jest miejsce, gdzie zbierał się parlament, leżące na styku płyt tektonicznych. No i mamy to pole geotermalne z gejzerem. To jest tak naprawdę, nie wiem czemu Islandii często mówi się błędnie, że zobaczymy tam gejzery w liczbie mnogiej. Gejzer jeden. Jeden jest, który wybucha, nazywa się Strokhur i właśnie się tam znajduje. Natomiast, więc owszem, te atrakcje, one są bardzo ciekawe, ale ja wolę południe Islandii, jeżeli już, bo tam mamy też wodospady, ale tam już się zaczynają lodowce powoli.
1: Ja po prostu ten Złoty Krąg trochę tak...
0: To jest takie słynne, tak. Bo Złoty Krąg jest właśnie taki słynny. Wiele osób, które przyjeżdża na Islandię na 2 dni, bo no, też takie są, tak, umówmy się, no to zawsze Reykjavik, Błękitna Laguna
1: i Złoty Krąg.
0: A odwiedzić warto, jak się jest, ale jak już się jest na Islandii, to naprawdę... Poza ten Złoty Krąg też koniecznie trzeba wyjechać. Tym bardziej, że to jest też takie najbardziej turystyczne właśnie. Ze względu na mnóstwo jest na Islandii teraz i z tym Islandia ma ogromny problem, jeśli chodzi o turystykę, z tymi statkami rejsowymi. Mnóstwo tych wycieczkowców przypływa i one przypływają do Reykjaviku, na północ do Akureyri, no i czasami jeszcze gdzieś na wschodzie, ale to, czy na fiordach zachodnich, ale mniej. No ale w Reykjaviku mnóstwo i zawsze te osoby z tych statków, a to, no wiemy, że to się wysypuje z tych statków, wysypują się tysiące ludzi, kilkadziesiąt autobusów i wszyscy jadą na ten Złoty Krąg, jest tam tłum niesamowity, no i to stracił urok Złoty Krąg przez to też na pewno.
1: A jak pojedzie się dalej na południe? No to wodospady są, zaczynają się wulkany, te plaże...
0: Czarne.
1: I plaże też te lodowcowe takie, prawda? Z zimnymi jeziorami, z zimną wodą i z pływającymi fragmentami lodu.
0: Tak, to myślę, tak... Południe ma największe natężenie atrakcji rzeczywiście na kilometr kwadratowy, bo tam jest dosłownie co parę kilometrów coś ciekawego. Tak, ale tam właśnie nam dochodzą lodowce i to, co jest na Islandii fantastyczne tak naprawdę, to to, że od południa do tych lodowców można bardzo blisko się dostać, bo one rzeczywiście leżą w tym, na terenie tego interioru, który jest bardzo mało dostępną częścią wyspy, ale od strony południowej można je spokojnie zobaczyć, właśnie od tej obwodnicy Islandii drogi numer 1. Na południu oprócz wodospadów właśnie słynnych, słynnej czarnej plaży, klifów, no to mamy jeszcze te atrakcje związane z lodowcem, czyli Lodowa Laguna, właśnie jezioro z górami lodowymi, Diamentowa Plaża, tak, czyli czarna plaża z kawałkami lodu. Tak mówi się dlatego, że diamenciki to są, tak, tylko no niestety nie takie, które można właśnie zabrać i gdzieś opylić potem. Więc bardzo zróżnicowane są te atrakcje, bym powiedziała. No i plus pola lawowe jeszcze, również porośnięte mchem.
1: A północ z kolei jest uboższa, prawda? Ale zupełnie inna. Od miejscowości na A.
0: Akureyri.
1: No właśnie. Na zachód, no tam już się stosunkowo niewiele dzieje, tam w zasadzie...
0: Na zachód czy na wschód?
1: Niech spojrzę. Na zachód.
0: Na zachód, okej.
1: tam już się mniej dzieje, tam już jest domknięcie ewentualnie tej pętli, chyba że się odbije na fiordy zachodnie, no to tak jak wspominaliśmy, tam dzika przyroda i można...
0: Tak, tylko można w tej... Krajobrazy tam są bardzo piękne, tak bym powiedziała. Oczywiście ta droga tam właśnie od Akureyri, gdzieś nawet w stronę fiordów zachodnich, no to jest przepiękna, to jest droga przez góry, przez przełęcz, więc... Atrakcji jako takich, tak, żeby powiedzieć tu koniecznie, i może nie ma aż tyle, ale po prostu jest przepiękna. Ten fragment drogi też jest przepiękny.
1: Tak, to jest, tam jest pięknie. Pani Paulino, na ile poważna jest sprawa elfów? I to jest sprawa poważna, tu się nie ma co śmiać. Elfy mają swoje miejsce na Islandii, mają swoje historie i swoje miejsca do mieszkania.
0: No i się zaśmiałam, czyli chyba już odpowiedziałam pytanie, na ile jest poważna sprawa elfów. Tu musimy zdecydowanie i powiedzieć, że dzisiaj nie jest to sprawa poważna. Natomiast kiedyś oczywiście. Islandczycy przez większość istnienia kraju mieszkali na farmach i zajmowali się farmerstwem. Więc te domy były od siebie zwykle oddalone. Miast praktycznie nie było. Jeżeli to miasteczka handlowe i to bardzo malutkie. Więc 90% Islandczyków zajmowało się farmerstwem. Więc każdy mieli te swoje domy na tych farmach. One były od siebie pooddalane. Domy były zdarnie budowane, nieogrzewane, średnio oświetlone. No i żyli w takim bardzo dużym odosobnieniu od siebie. No i na to odosobnienie nakładają się różne zjawiska pogodowe w postaci tego, że jest ciemno przez większość dnia zimą, że są zorze polarne, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów i tego typu rzeczy. I to wszystko sprawiło, te różne zjawiska i to odosobnienie, że bardzo się rozwinął folklor i wiara w różne nadprzyrodzone istoty. I to nie tylko elfy, ale też trolle, duchy i rozmaite potwory. I rzeczywiście oni sobie w tych domkach zdarni wieczorami te historie opowiadali i niewątpliwie kiedyś w to wierzono. Zresztą co jest w ogóle ciekawe, jeśli chodzi o chociażby elfy, że te historie, one miały spełniać funkcje psychologiczne. Powiedziałabym, nie tylko rozrywkowe, żeby było nam coś wieczorem, żebyśmy mieli co porobić, to sobie poopowiadamy różne historie, ale miały spełniać funkcje psychologiczne. I teraz w jaki sposób? Tak? Jest część historii, która nam mówi, jak będziesz dobrze postępować, ktoś postępuje dobrze, robi dobre uczynki, komuś pomaga, no to zostaje przez elfy wynagrodzone jakimś prezentem, czymś takim. I takie historie, one miały Islandczykom dawać nadzieję, że jeśli oni będą dobrymi ludźmi, będą robić dobre uczynki, to ich czeka nagroda. I nie gdzieś tam w niebie, tak, tylko jeszcze na ziemi, tak, spotka ich coś dobrego, że ten ich naprawdę beznadziejny los się poprawi. Druga grupa historii to są historie o romansach zwykle elfickich mężczyzn i ludzkich kobiet, choć odwrotne też są, ale głównie to jednak kobiety z rodu ludzkiego i elficcy mężczyźni. I ci elficcy mężczyźni, oni są w tych opowieściach bez wyjątku przystojni, szarmanccy, olśniewający, romantyczni, charyzmatyczni i co nie tylko.
1: Jak to elf?
0: Tak. Natomiast, więc po co takie historie? No, a po co harlekiny? No dokładnie po to, tak, żeby się kobiety mogły rozmarzyć o jakiejś wielkiej romantycznej miłości i tak dalej. No bo takich raczej romantycznych gestów Islandczycy, wiecie, starani pracą na farmie i w ogóle, no raczej na to nie mieli siły ani ochoty. I jest trzecia grupa historii, a jeszcze do tej grupy historii bym dodała to, że jest kilka o kobietach ludzkich, które urodziły elfickie, w połowie elfickie dzieci z tych właśnie romansów. Cudzołóstwo na Islandii było karane śmiercią. Więc jeżeli zdarzyło się, że jakaś kobieta zaszła w ciążę, nie będąc mężatką, to groziły jej bardzo poważne konsekwencje. No i teraz można było próbować tłumaczyć, że to jest po prostu dziecko elfickie. Wtedy ta kara gdzieś tam nie obowiązywała. Więc się przydawało. No i trzecia to jest grupa historii o porywaniu dzieci, ludzkich dzieci przez elfy. I teraz możemy sobie wyobrazić, ile dzieci zaginęło w dawnych czasach na Islandii. Ja się nie umarło w konsekwencji, po prostu zaginęło, gdzieś poszły. Gdzieś ze stadem owiec, gdzieś poszły, coś miały przynieść i nie wróciły nigdy, bo wleciały w jakąś szczelinę, w lodowcu chociażby, tak? Czy do rzeki, nigdy więcej nie były widziane. Więc no, te dzieci niewątpliwie oczywiście zginęły w jakichś tragicznych okolicznościach, ale można sobie było tłumaczyć, nie, elfy je... Porwane jest moje dziecko przez elfy i ono jest teraz bezpieczne, ono żyje i ono ma się bardzo dobrze. No więc kiedyś naprawdę to było bardzo ważne, tak, dla Islandczyków, żeby takie historie powtarzać i sobie opowiadać. Natomiast dzisiaj Islandczycy oczywiście nie wierzą już w elfy. Natomiast traktują to dalej jako bardzo ważną część folkloru. Swojego i swojej tożsamości. No i poza tym elfy się oczywiście dobrze sprzedają turystycznie. Elfy, trole i to wszystko, więc mnóstwo w sklepach z pamiątkami jakichś figurek, troli, elfickich mądrości i tak dalej. No bo turystycznie się to oczywiście świetnie sprzedaje. Ale dzisiaj Islandczycy już nie będą wierzyć w elfy.
1: Pani Paulino, zostały nam 2 minuty, więc na koniec chciałem zapytać o sprawę dość ważną, przyziemną, ale ważną. Na ile prawdziwa opinia jest o Islandii, że jest krajem niesamowicie drogim i jeżeli potwierdzimy tę opinię, to na czym ta drożyzna polega i jak bardzo Islandia potrafi być droga?
0: Tak, Islandia jest krajem bardzo drogim. Dlaczego? Tego nie wie nikt. Dlaczego te ceny są takie wysokie? Ale na czym to polega? Znaczy, w supermarketach okej, jest drożej niż w Polsce, ale umówmy się, że nie zrujnujemy się robiąc zakupy w supermarketach. Co przede wszystkim jest drogie? Jedzenie w restauracjach, hotele, benzyna. No i nieruchomości. No ale sądzę, że akurat nikt ze słuchaczy tam nie planuje, prawda, kupienia sobie nieruchomości. Więc to są rzeczy bardzo drogie. Natomiast no gdzieś raczej starając się nie jeść w restauracjach, w barach i tak dalej, tylko bardziej po supermarketach i sobie próbować gotować czy w hostelach, czy gdzieś, to się da się budżetowo też Islandię zwiedzić. Ale jest droga, tak. To
1: no dobrze, ale prawda. Pójdziemy na obiad w restauracji niewydumanej, najlepszej na wyspie, tylko takiej średniej, to jest to, jak bardzo ta Islandia może być droga?
0: 300 zł. Bym powiedziała. Zupki takie gdzieś po trasie, żeby się zatrzymać i zjeść zupę ciepłą z chlebem, to już w tej chwili 80 zł kosztuje. Piwo w knajpie 60.
1: No to widać, że lepiej się najeść i napić przed wylotem i jakoś starać się pociągnąć. No ale cóż, trzeba po prostu mieć świadomość tego, że jest drogo, ale jest ciekawie, o czym Paulina Tondus próbowała państwu, nawet nie próbowała, przekonywała bardzo, bardzo skutecznie. Islandię polecamy i apelujemy, od tego zaczynaliśmy, że jeżeli już tam będziemy, no to z głową, z szacunkiem dla ludzi i dla natury zostawmy coś dla innych.
0: I koniecznie zapraszam wszystkich na Islandię. Jest przepiękna i na pewno się nie zawiedziecie.
1: Paulina Tondus była dzisiaj gościem Live Guru. Dziękuję. Do usłyszenia za tydzień. Jak wszystko się ułoży, to Live Guru powróci. Ja się nazywam Tomasz Gorazdowski. Do usłyszenia.
2: Radio 357. Gadu gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
3: Minęła 21.
4: Plac na rozdrożu.
3: Dobry wieczór. Przy mikrofonie Grażyna Morek. Audycję realizuje Szymon Kuliś, a dzisiejszy temat w Placu na Rozdrożu to dekadencja. Poczucie schyłku cywilizacji, stagnacji, przekonanie, że kultura wyczerpała już swoje możliwości. To cały światopogląd, który dał początek ważnemu nurtowi w kulturze przełomu XIX i XX wieku. I jak się okazuje, znów jest w centrum zainteresowań literaturoznawców, badaczy kultury. Z danych opublikowanych m.in. przez wydawnictwo Cambridge University Press wynika, że w ostatnich kilkunastu latach badania nad dekadentyzmem, reprezentowanym m.in. przez takich pisarzy jak Oscar Wilde, zintensyfikowały się. To jedno z wyraźnie rozwijających się pól współczesnych badań humanistycznych. Za chwilę z moimi gośćmi porozmawiam o tym, dlaczego historia lubi się powtarzać. Proszę z nami zostać.